0: I dobry wieczór ponownie. Ja bym zaczął od takiej informacji, a właściwie kilku informacji absolutnie podstawowych dla naszych słuchaczy i słuchaczek, bo mogą nie kojarzyć Unii Literackiej. Czym jest Unia Literacka i dlaczego powstała?
1: Unia Literacka została wymyślona w zasadzie na targach książki w Londynie w 2016 roku. Usiedliśmy sobie przy stoliku z Olgą Tokarczuk, Zygmuntem Miłoszewskim i moim mężem Piotrem Tarczyńskim i powiedzieliśmy, że tłumacze mają takie fajne nowe stowarzyszenie, dobrze działające, dbające o interesy tłumaczy, a pisarze mają tylko stare stowarzyszenia, które naszym zdaniem no, nie spełniają tego, czego my byśmy od stowarzyszenia oczekiwali i że trzeba coś takiego założyć i w związku z tym założyliśmy. Ale oczywiście od tego czasu bardzo dużo minęło. Unia Literacka stała się ważnym stowarzyszeniem literackim. Lobbuje na rzecz rozmaitych zmian w prawie. Sproszona do rozmaitych komisji. Zrobiła kilka ważnych akcji społecznych, między innymi tę, o której wspominałeś, o 10%. Ja tylko tutaj uzupełnię, że te rzeczy by tyle kosztowały, gdyby autorzy mieli te 10% gwarantowane. Teraz bardzo wielu autorów i autorek polskich ma mniejszą kwotę niż te, które wymieniłeś.
0: Czyli proszę Państwa, kiedy mówimy jedna sprzedana książka to 3 jajka, to jeszcze nie jest prawda, to znaczy to jest...
1: Niektóre książki to 2 jajka albo 1 jajko.
0: Tak byłoby w świecie idealnym, tak?
1: W świecie z taką gwarancją. Tak? Więc Unia robi rozmaite takie rzeczy i udało nam się pewne rzeczy zmienić. Mieliśmy taką akcję dotyczącą PLR-ów, czyli tych kwot za wypożyczenia biblioteczne, żeby ten system lepiej działał. Faktycznie udało się to zmienić. Udało się nam wpisać tantiemy dla pisarzy z tych wykonań online'owych i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście jest mnóstwo rzeczy również dalej do załatwienia. Dbamy o interesy pisarzy. Mamy swoją pomoc taką prawną dla członków naszego stowarzyszenia. Założyliśmy kilka rezydencji literackich i translatorskich wspólnie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, do których przyjeżdżają pisać i tłumaczyć twórcy zarówno polscy, jak i zagraniczni. To są zarówno takie samorządowe rezydencje, jak i z prywatnymi fundatorami. Więc przez tych parę lat rzeczywiście bardzo dużo udało się zrobić, ale nadal jest bardzo dużo do zrobienia.
0: Obecna prezeska Joanna Gierak-Onoszko powiedziała niedawno, że polski rynek literacki jest w świecie przedzawałowym. Anita Musią na tym polskim rynku literackim funkcjonuje od bardzo dawna, od dłuższego czasu również jako samodzielna wydawczyni, która zarządza wydawnictwem Pauza. Czy ty też masz takie wrażenie, Anito?
2: Ja mam wrażenie, że mówi się od lat o tym, że jest źle i pewnie jest coraz gorzej. Także tak, na pewno. Natomiast nie bez kozery wybrałam piosenkę, którą puściłeś na początku, bo dla mnie nie ma innych miejsc. Dla mnie jest miejsce na rynku książki w Polsce i lubię to, co robię i chcę tak dalej móc robić to, co robię. Także myślę, że jest dużo problemów i myślę, że wydawcy chcieliby mieć tak fajną organizację jak Unia Literacka, która zrzesza autorów. Chcielibyśmy, myślę, mieć takie stowarzyszenie, które zrzesza tylko wydawców i do którego wszyscy wydawcy mogą przystąpić. Ale to też mówię w swoim imieniu, w imieniu Pauzy.
0: A to ja naiwnie zapytam, cóż stoi na przeszkodzie?
2: No właśnie, trzeba by takie stowarzyszenie założyć. W tej chwili mamy dwa, to znaczy Polską Izbę Książki, która zrzesza również księgarzy, dystrybutorów. Także to nie jest stowarzyszenie wydawców. I jest też porozumienie wydawców, które jest z kolei związkiem zawodowym, więc jeżeli nie ma się pracowników etatowych, a ja na przykład w Pauzie nie mam pracowników etatowych, to nie mogę należeć do porozumienia wydawców, chociaż chciałabym. Więc trzeba je założyć oczywiście, ale w większości przypadków na tym to polega, że trzeba coś zrobić i coś zmienić i że najwięksi wydawcy mają najwięcej siły, żeby coś takiego zorganizować. Tak to zazwyczaj wygląda.
0: No tak, ale zastanawiać może nas, dlaczego wydawcy w takim razie faktycznie nie spróbują się zebrać i też działać na swoją korzyść, bo zaraz możemy o tym rozmawiać, zaraz będziemy o tym rozmawiać, bo w tej narracji, którą słyszymy, często wydawcy są wielkim złem. Pytanie, czy oni są faktycznie wielkim złem, czy są złem jedynym, czy może też są momentami pokrzywdzeni. Więc pytanie, dlaczego takiej organizacji organizacji faktycznie by się nie powołało. Ale do tego jeszcze zaraz wrócimy. Ja bym jeszcze jeden rudyment ustalił, to znaczy padło już, że ta jedna książka to nie są dzisiaj trzy jajka, że tak by było, gdyby udało się ten postulat zrealizować. W takim razie, jakie są zasady rozliczania się z autorami w Polsce, jeżeli w ogóle są takie zasady, a może to w ogóle nie jest odpowiednie słowo, jakie są praktyki, nie zasady?
1: No, to zależy od oczywiście umowy. Można podpisać umowę bardzo niekorzystną dla autora czy tłumacza na przeniesienie praw, ale większość umów to są umowy licencyjne. I te umowy polegają na tym, że twórca, mówmy teraz może o pisarzach, bo z tłumaczami jest trochę inaczej, autor książki otrzymuje zaliczkę. Czasami tę umowę podpisuje przed rozpoczęciem pracy nad książką, czasami już ma książkę ukończoną i przedstawia ją wydawcy czy kilku wydawcom i kogoś z nich wybiera. No więc otrzymuje zaliczkę. To jest zaliczka na poczet następnie sprzedanych egzemplarzy. Książka się ukazuje i przeważnie raz na pół roku autor dostaje takie rozliczenie od wydawcy w PDF-ie często, na którym jest napisane, że tyle a tyle egzemplarzy się sprzedało i w związku z tym taka a taka kwota mu się należy. I jeżeli przekroczy tę zaliczkę, no to już te kwoty powyżej tego są wypłacane w tych copółrocznych rozliczeniach. Przy czym trzeba powiedzieć, że te zaliczki w Polsce są zasadniczo niskie lub bardzo niskie. Myśmy robili takie badania w Unii Literackiej. Jest to oczywiście pewien problem, dlatego że w Polsce ze strony wydawców jest bardzo duża presja, żeby umowy zawierały taką klauzulę o poufności. W związku z tym my tego nie możemy z nikomu przekazywać, ale było zanonimizowane badanie. Tam wprowadzaliśmy dane z naszych zanonimizowanych umów. I Unia Literacka przeprowadziła takie badanie, które wykazało, że bodajże, no teraz pewnie byłoby troszeczkę wyższe, bo to było parę lat temu, ale że średnia zaliczka mężczyzny to 17 600 zł, a średnia zaliczka kobiety 8 tysięcy, więc jest też wielki gender gap między kobietami a mężczyznami, co jest zaskakujące, bo to jest bardzo sfeminizowany zawód, więc to
0: a ja bym tutaj
1: kobiety kobietom to robią.
0: Wtrącił się z jedną rzeczą, to znaczy, jeżeli dobrze rozumiem, to były umowy podpisywane przez członków, członkinie Unii Literackiej, prawda?
1: Tak, czyli to też nie jest średnia, no to właśnie, jest lepiej tak niż średnia, ponieważ to są wszystko autorzy nie pierwszej książki, tylko przeważnie drugiej, trzeciej, piątej. No trzeba mieć dwie książki, żeby wejść do Unii. A po drugie, no jednak to jest nieco, znaczy tam jest trochę bardzo znanych autorów, którzy na pewno zawyżają jakość tych umów i dobre warunki. W związku z tym, no, to jest to, co wyszło nam z tych badań. Mówimy tutaj, ta zaliczka to są często jedyne pieniądze, które autor czy autorka dostają za książkę, bo nie przekraczają tej sprzedaży, która by pozwoliła na kolejne wpłaty. No i mówimy o pieniądzach za rok pracy, dwa lata pracy, trzy lata pracy, bo tyle często powstaje książka.
0: I teraz mamy postulat 10% od ceny okładkowej. Zapytam dość krótko, skąd się wzięło to magiczne 10%? Dlaczego 10, dlaczego nie 12, dlaczego nie 8?
1: To jest... W tej chwili, prawdę mówiąc, nie pamiętam. To ja też nie brałem udziału w tych rozmowach, ponieważ to jest postulat zarządu z czasów, kiedy ja już odszedłem od zarządu. Teraz jestem reprezentantem pisarzy, owszem, w zespole przy ministrze kultury do spraw pola literackiego. I w tej chwili nie pamiętam, skąd to jest wzięte, ale jest to wzięte z jakichś takich rozliczeń dotyczących, po pierwsze chyba z innych krajów też, a po drugie z... podobnych rozliczeń w podobnej części rynku. Że są podobne relacje handlowe. Ale nie jestem tego w stanie powiedzieć. Teraz po prostu nie pamiętam.
0: Ja teraz Państwu tylko wrzucę małą informację. To znaczy, bo my tutaj mówimy o 10% od ceny okładkowej. No i w większości przypadków te umowy jednak nie są podpisywane od ceny okładkowej. To znaczy, w tym momencie w większości przypadków podpisuje się umowy z polskimi autorami, autorkami od ceny sprzedaży. Czy Ani, to jesteś w stanie naszym słuchaczom, słuchaczkom wytłumaczyć, na czym to polega i dlaczego tak jest, że nie podpisuje się, że praktyka jest jest taka, że w większości przypadków nie podpisuje się umowy o procencie od ceny okładkowej.
2: Myślę, że historycznie wynika to z tego, że ponieważ książki są rabatowane, tak naprawdę cena okładkowa często jest takim tworem trochę wirtualnym i że z tego to wynika. Natomiast powiem szczerze, że też nie wiem do końca skąd to się wzięło. Kiedy ja zaczęłam pracować na rynku, jak wspomniałeś, to było bardzo dawno temu, prawie 20 lat temu i tak już wtedy było. Natomiast oczywiście, żeby było jasne dla słuchaczy, to nie jest tak, że te 10% jest albo od jednej, albo od drugiej ceny, tylko wtedy odpowiednio wyższy procent jest liczony od tej tak zwanej ceny zbytu, czyli tej ceny rabatowanej. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o rozliczenia, zaliczki, to tak jak Jacek to bardzo dobrze opowiedział, tak samo to funkcjonuje na całym świecie. Również autor dostaje procent na podstawie umowy licencyjnej, również dostaje zaliczkę, która wynosi jakiś fragment, zazwyczaj wyliczony, fragment powiedzmy wynagrodzenia, wyliczony na podstawie pierwszego nakładu, który jest zakładany przez wydawcę. Tak się to odbywa i tak to jest, tak to wygląda tak naprawdę wszędzie. I beneficjentami tego systemu są oczywiście najbardziej sprzedażowi autorzy, ponieważ jak się sprzedaje 500 000 książek, no to odpowiednio dużo się na nich zarabia. Jak się sprzedaje 1000 egzemplarzy, to wtedy się odpowiednio mniej na nich zarabia, niestety. I to jest, wydaje mi się, główny problem, jeżeli chodzi o rynek książki w Polsce, to są bardzo małe sprzedaże.
0: A czy beneficjentami, największymi beneficjentami tego systemu są autorzy? Czy tak to widzi też autor?
1: Nie no, to sam ten system rozliczeń po pierwsze jest bardzo niejasny. Tak? My w teorii mamy prawo do tego, żeby prowadzić audyt w wydawnictwie. W praktyce to się praktycznie nie zdarza. W zasadzie też nie ma biegłych księgowych, którzy by się w tym specjalizowali, a kiedy pewien znany pisarz zrobił audyt w swoim wydawnictwie, to pani księgowa się złapała za głowę, że w ogóle cały ten rynek tak wygląda, że to znaczy co, pan dostanie po prostu taki świstek i tam pan w to wierzy? No bo zaufanie zaufaniem, ale regulacje regulacjami, prawda?
0: Nie będziemy rzucać nazwiskami, ale powiemy, że tajemnicą Poliszynela jest, że w tym raporcie wyszło jednak dużo nieścisłości, powiedzielibyśmy dyplomatycznie.
1: Tak.
2: Ale czy mogłabym się wtrącić a propos świstka, ponieważ to jest temat, który jest mi bliski i często dyskutowany w różnych, na różnych forach facebookowych. Mianowicie no ten świstek, o którym wspomniał Jacek, funkcjonuje jakby na całym świecie. Także ja się identycznie rozliczam z moimi autorami zagranicznymi, jak wydawcy się rozliczają z autorami polskimi i zagranicznymi. Ja akurat wydaję w tej chwili w pauzie tylko zagranicznych, więc dlatego o tym mówię. Więc wydaje mi się, że jakiś poziom zaufania, tak samo ten zapis o audycie, o którym Jacek wspomniał, również jest to standardowy zapis w umowach międzynarodowych również. Także no, nie wiem, jakbyśmy to mieli zmienić, prawdę mówiąc, bo w momencie, kiedy nie ufamy drugiej stronie i tylko księgowy może zajrzeć do ksiąg, no to nadal tylko księgowy może zajrzeć do ksiąg i tak to się odbywa na całym świecie. I wszyscy autorzy dostają takie same rozliczenia. Także chciałam tylko to zaznaczyć, że to nie jest tak, że w Polsce tak jest, a wszędzie, gdzie indziej są wspaniałe rozliczenia robione, nie wiadomo w jaki sposób.
1: Jasne, a powiedz mi, a z zagranicznymi autorami się rozliczasz, jeśli to nie jest tajemnica, od ceny okładkowej czy od ceny zbytu?
2: Jeżeli chodzi o zagranicznych autorów, w większości przypadków to są ceny detaliczne, czyli ceny okładkowe, bez VAT-u. Liczone netto oczywiście. I tak, taka jest praktyka i to też jest często podnoszone w postulatach Unii Literackiej, że dlaczego zagraniczni autorzy są tak rozliczani, a polscy inaczej. No, powiedziałam już wcześniej, dlaczego tak było historycznie, z tego co ja pamiętam. Natomiast nie wiem, może warto by było zapytać kogoś, kto naprawdę jest na rynku, nie wiem, 50 lat i może pamięta lepiej, jak to się stało.
1: Nie, no to jest, wydaje mi się, po prostu plon takich Januszeksów lat 90. To znaczy tradycyjny rynek wydawniczy w Polsce PRL-owski, który miał swoje własne straszne aspekty z cenzurą na czele i tak zwanymi brakami papieru, kiedy było to wygodne dla władzy. No odszedł do lamusa i na to weszła wolna amerykanka. Tylko wszystkie w zasadzie gałęzie handlu zostały w Polsce unormowane, a rynek książki nie. I to rozliczanie od ceny okładkowej jest tutaj akurat bardzo ważne, no ponieważ jeżeli ja sprzedaję, tam nie wiem, powiedzmy sprzedałem 5000 egzemplarzy w jakimś półroczu, wydawca mi to pisze, dobrze, wypłaca pieniądze. No ale teraz część z tych książek, które zostały sprzedane dystrybutorom, wraca. W związku z tym mamy też takie rozliczenia, w których czasami tracimy pieniądze. No i teraz ja nie wiem, czy jeżeli nie ma stałej ceny książki, to ja nie wiem, które książki zostały sprzedane za 32 zł, które zostały sprzedane za 28 zł, które zostały sprzedane za 25 zł dystrybutorom i które wróciły. To jest bardzo duże pole do rozmaitego rodzaju nadużyć i tak zwanych błędów, przypadkowych błędów księgowych. Ja kiedyś otrzymałem rozliczenie, z którego, na które się nie zgodziłem od mojego wydawcy i następnie poszedłem to bliżej sprawdzić i wyszedłem z rozliczeniem 10 razy większym. To był taki zabieg. I ten zabieg przeprowadzono na wszystkich autorach tego dużego wydawnictwa wówczas. Więc przez to, że ja byłem doświadczony i wiedziałem, ile powinienem mniej więcej co pół roku otrzymywać, no to coś mi tutaj śmierdziało, że coś jest bardzo niewłaściwego, ale inni autorzy, którzy na przykład byli debiutantami, nie mogli tego wiedzieć. Więc takie operacje są robione na rynku polskim. Nie znaczy to, Boże broń, że wydawcy to złodzieje, że to jest... Chodzi o to, że nie ma po prostu systemu przejrzystego. I jeden z postulatów zespołu do spraw pola literackiego przy Ministerstwie Kultury, przy Ministrze Kultury, jest taki, żeby w nowej ustawie o książce było całkowite zliczanie wszystkich egzemplarzy na rynku, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych. Czy była, żeby była taka wszechnica danych, żeby były zbierane dane przez państwo i następnie, żeby każdy z interesariuszy mógł sprawdzić. Bo to nie jest tylko tak, że autorów może naciąć wydawca, wydawcy może naciąć dystrybutor. Nie na egzemplarzach papierowych, no bo jak wracają te egzemplarze, to albo musi wypłacić pieniądze, albo zwrócić egzemplarze, prawda? Natomiast na egzemplarzach cyfrowych i na ich sprzedaży, owszem.
0: Mieliśmy dużą aferę w zeszłym roku bodaj, prawda?
1: Mieliśmy bardzo dużą aferę, która też nie do końca została, jak się zdaje, rozliczona. I to broniłoby również wydawców w tej sytuacji. Takie powinniśmy w ogóle mieć prawo, żeby prawo zawsze broniło słabszego przed silniejszym. Bo kiedy broni silniejszego przed słabszym, fajnie, powinno być sprawiedliwie, ale to się są mniejsze szanse na to, że słabszy zaatakuje i okradnie silniejszego, a w drugą stronę to się niestety zdarza. I faktycznie ten taki pomysł, żeby była ta wszechnica danych, do których każdy by mógł wejść, znaczy wydawca mógłby sprawdzić wszystkie swoje książki, autor czy tłumacz mogliby sprawdzić wszystkie swoje książki i tak dalej, to by sprawiało, że no, byłoby to przejrzyste, a poza tym mielibyśmy wreszcie dane o rynku. Ponieważ no rynek polski nie ma żadnych danych.
0: To jest bardzo ciekawe, to znaczy ja bardzo jestem ciekaw tutaj też tego, jak Anita zapatruje się na to, czy powinny być powszechnie dostępne, a może po prostu dostępne dla osób z rynku, no te transparentne dane dotyczące sprzedaży. Bo w tym momencie my chyba nie do końca wiemy, co się dzieje na rynku, prawda?
2: To znaczy, wydaje mi się, że śledzenie, raportowanie każdej książki, tak jak każdego innego produktu, zdaje się, że tylko produkty objęte akcyzą i farmaceutyki są tak ściśle zarachowanymi produktami na rynku. Wydaje mi się, że to jest, wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Natomiast z czego on wynika? On wynika z tego, że wydaje mi się, że obciążanie wydawców, właśnie może powiem, z czego to wynika. Wynika to z tego, że na zagranicznych rynkach dane są zbierane przez firmy, takie jak Nielsen, które zbierają sprzedaż detaliczną przez kasy. Tak? Dystrybutorzy, detaliści dostarczają dane sprzedaży. W niektórych krajach to pokrycie sięga nawet 80-90% sprzedaży detalicznej, czyli powiedzmy, że prawie wszystkie dane są dostępne. W Polsce jeden z głównych graczy, czyli Empik, nie udostępnia tych danych.
0: Podobnie wydaje jak Bonito, że Amazon, tylko wrzucę, prawda? Czyli to jest razem 45 tak. do 65% tak. rynku jest poza
2: dodaniem. Tak, a w przypadku niektórych książek, tak jak na przykład książki literackie, myślę, że nawet większy procent, dlatego że na przykład książki Pauzy nie są sprzedawane w hipermarketach i nie tam się sprzedają i czasem nawet nie ma ich w ofercie, więc to jest nawet większy procent, jakby większy udział w obrocie, tak, w niektórych segmentach. I teraz zrzucanie na, nie wiem, czy na wydawców, czy na księgarzy, czy tak naprawdę nie wiadomo na kogo, bo jeszcze ten proces nie został w ogóle ujawniony, jak miałoby się to odbywać, ale zrzucanie na nas, powiedzmy, załóżmy, że byłoby to na wydawców zrzucone, obowiązek raportowania, ponieważ ktoś nie chce udostępnić danych, tak jak na całym świecie, no, wydaje mi się w ogóle aberracją. To z tym mam problem. Uważam,
0: ale to
2: że...
0: kto w twoim, to znaczy inaczej, czy w twoim rozumieniu w ogóle nie powinno być tego raportowania, czy powinno być, ale nie w gestii wydawców? No bo mnie też wydaje się, że dziwnym by było, gdyby wydawca mierzył sprzedaż, kiedy nie jest bezpośrednim sprzedawcą. To znaczy, kiedy sprzedaje na swojej stronie, to wtedy oczywiście powinien to raportować, jeżeli raportują wszyscy. Ale jeżeli nie jest sprzedawcą, no to skąd ma wiedzieć, prawda?
2: No na przykład, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, które od razu się rodzi, jak rozmawiamy o rynku cyfrowym, no to znowu, w tej chwili dostajemy jakieś raporty od dystrybutorów cyfrowych lub wchodzimy do ich systemów i ściągamy sobie samodzielnie te raporty. Więc czym miałoby się to różnić od tego, że ten sam dystrybutor treści cyfrowych wysyła ten raport gdzieś? No ale możemy tak samo mu nie wierzyć, jeżeli wyśle ten raport gdzieś, jak i dzisiaj, jeżeli wejdziemy w ten raport. Tak, bo to są bardzo wrażliwe dane, tak jak Jacek słusznie zauważył. To jest zupełnie co innego niż książka papierowa, gdzie wiemy, że jak mamy 100 egzemplarzy i sprzedaliśmy 10, to powinno nam zostać 90 i możemy to sprawdzić, tak? Więc myślę, że to jest temat rzeka i w jaki sposób będzie regulowany rynek cyfrowy w proponowanej ustawie, o której wspominamy, ale jeszcze nie widzieliśmy projektu, też nie wiemy.
1: Ja tylko może dodam, że na rynku kultury to nie jest nic nadzwyczajnego, że się zlicza te rzeczy. To znaczy za X tam zlicza wszystkie wykonania piosenki Hanny Banaszak u fryzjera w Uniechowie. I
0: w sumie wiemy, ile osób chodzi do kina, bo jest to zliczane.
1: Oczywiście, wszystko to jest zliczane. Zasadniczo cały rynek kultury jest zliczany i nikt z tego nie robi żadnej wielkiego problemu. Oczywiście trudno, żeby wydawca raportował, co sprzedają księgarze. Jak rozumiem, znowu też nie widziałem tego projektu, ale jak rozumiem, wydawca będzie raportował to, co sprzedał na swojej stronie na przykład detalicznie oraz co sprzedał hurtowo do dystrybutorów. Dystrybutorzy będą raportowali, co kupili, co sprzedali dalej, prawda? Znaczy to te dane będą się jakoś uspójniały od tego pierwszego sprzedawcy, jakim jest wydawca, przez pośredników do sprzedaży detalicznej, z której tak naprawdę tych zwrotów już jest bardzo niewiele, no bo rzadko zwracamy książkę w księgarni. Te zwroty naprawdę duże to są pomiędzy detalistami a hurtownikami, między hurtownikami a wydawcami. No i one oczywiście też mogą być raportowane, ale to też nie jest jakaś ogromny jakiś problem, że jak ktoś kupuje, nie wiem, 500 czy 200 egzemplarzy, to raportuje. No, do takich rzeczy w tej chwili są programy, które takie rzeczy zliczają przecież automatycznie. No, są programy księgowe. Mnóstwo wydawców pracuje na dużych programach księgowych specjalistycznych do sprzedaży książek, więc nie sądzę, żeby to był aż taki problem. Wreszcie pozostają te faktycznie dane z sprzedaży z kas fiskalnych, więc to też jest jakaś część tego systemu. Więc myślę, że to jakoś się da zrobić i prawdę mówiąc, ja jestem wielkim zwolennikiem przejrzystości. Ja rozumiem, że na przykład wydawca nie chce, żeby mu ujawniano, że sprzedał tam 273 egzemplarze czegoś w danym miesiącu, że to jest jakaś tam tajemnica firmy. Spoko. Ale to nie jest tak, że te dane muszą być dostępne dla każdego, na przykład dla konkurencji. Nie, one powinny być dostępne dla właśnie autora danej książki, czy tłumacza danej książki.
0: Aczkolwiek też no mamy na rynku sytuację taką trochę śmieszną pod kątem, powiedziałbym, marketingu, przez to, że nie wiemy, marketingu w cudzysłowie oczywiście, przez to, że nie wiemy, ile książek się sprzedaje, no bo wszyscy wiemy, że mamy na przykład taką zupełnie umownie ustaloną liczbę sprzedanych egzemplarzy, po których się zaczyna bestseller, prawda? I to jest 10 tysięcy. Równocześnie wszyscy tutaj, jak siedzimy, to wiemy, że jeżeli wydawnictwo mówi, i to nawet nie tylko wydawnictwo oficjalnie mówi, ale kiedy mówi się w kuluarach, że sprzedaliśmy 10 tysięcy, to znaczy, że sprzedaliśmy prawdopodobnie 8, prawda? Zwykle się to, jeżeli to idzie do takiej informacji publicznej, to to się trochę zawyża. A równocześnie no, mamy to hasło bestseller, które samo w sobie sprzedaje i wchodzimy na stronę jakąś wydawnictwa X i tam czytamy bestseller. I to jest bestseller na danej stronie, prawda? To znaczy, że jest najlepiej sprzedającą się książką na danej stronie, no a ludzie czytają to tak, że to jest ta sprzedająca się książka, tak jak bestsellery Empiku. Pytanie brzmi, czy tutaj wprowadzenie, no właśnie, jakichś zasad i raportowanie tego nie sprawiłoby, że również to byłoby bardziej czytelne.
1: Znaczy, no, oczywiście, no to jest trochę tak, na takiej zasadzie, że jakby każdy mógł sobie powiedzieć, ja mam złotą płytę, prawda? Bo to jest złota płyta, no ale nikt by tego nie kontrolował. No to trochę się mija z celem, prawda? Złota płyta mówi mi, że sprzedano tyle, a tyle egzemplarzy.
0: Skoro jesteśmy przy złotych płytach, proszę państwa, to krótka przerwa muzyczna. Sing to the Moon, Snarki Papi. I to wybrałem dla państwa ja.

0: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy o książkach. Ze mną jest Anita Musioł i Jacek Denel. Mówiliśmy o 10% od ceny okładkowej. Obecnie wygląda to tak, że autor w zdecydowanej większości przypadków podpisuje umowę, w której wydawca zobowiązuje się do płacenia mu na 100 zwykle procent od ceny sprzedaży, czyli ceny, po której on sprzedaje książkę hurtownikowi, dystrybutorowi lub przez swoją stronę internetową. Tak jak powiedziała Anita, to jest procent zwykle wyższy niż 10%. Mówię zwykle dlatego, że zdarzyło mi się słyszeć o sytuacjach, kiedy to było 10% właśnie, a nie więcej. Ba, zdarzyło mi się słyszeć o patologicznej sytuacji, nie będę się bał tego słowa, kiedy 10% było dzielone na dwie autorki. Ale zwykle to jest tak, że ten procent się zaczyna od 12, a dochodzi nawet do 20 kilku. No, pytanie brzmi, dlaczego autorom nie do końca to pasuje?
1: Dodam też, że są po prostu progi, no, dlatego że są jakieś koszty stałe książki, prawda, skład, redakcja, okładka i tak dalej, no i jeżeli się przekroczy kolejne, tam nie wiem, 3000 procentów, to jest wyższy procent, 5000 to jest wyższy i tak dalej, i tak dalej. No, nam to nie pasuje, po pierwsze, dlatego że to jest dosyć nieprzejrzyste. A po drugie, dlatego że te pieniądze są różne od każdego egzemplarza. Tak? Znaczy wydawca sprzedaje temu hurtownikowi za 32 zł, temu za 28, temu za 25. I uznaje, no dobrze, to ten bierze dużo, to mi się opłaca, to jest duża sprzedaż, ale to jest decyzja wyłącznie wydawcy. Wydawca nie konsultuje się z autorem, w związku z tym autor de facto ze swoich pieniędzy kredytuje tę, opłaca część tego pomysłu na obniżenie ceny. A nie jest tak z drukarzem, który jest znacznie dalej w tym łańcuchu, prawda? Przecież nie jest tak, że wydawca mógłby przyjść do drukarza i powiedzieć: panie Staszku, ja jednak tę książkę tam opyliłem 500 egzemplarzy bardzo tanio jednemu hurtownikowi, to teraz wyskakuj pan z pieniędzy. Nie no, drukarz dostał pieniądze za te wydrukowane egzemplarze i tyle, i go dalej nic nie obchodzi, a musi obchodzić to autora, który jest na samym początku tego łańcucha, co jest zupełnie nielogiczne, bo autora nikt nie pyta, czy chce taką obniżkę zrobić, czy jej nie robić.
0: A to ja bym tutaj obrócił trochę tę sytuację. Czy to nie jest tak, że jednak koszt druku, no to jest właśnie ryzyko, które podejmuje wydawnictwo, w związku z czym no, stara się zminimalizować to ryzyko przez umowę z autorem, przez te procenty. No bo tak, ktoś znaczy musi ten koszt na siebie wziąć, prawda? I bierze to wydawnictwo zamiast autora.
1: Tak, znaczy w wydawaniu książki spotykają się dwa ryzyka. Autor pisze książkę przez rok, dwa, trzy, wkłada w to swoją pracę, energię, siłę i dostaje za to jakąś zaliczkę. A czasami nie, jeżeli tej książki nie sprzeda, albo wydawca nawet podpisał zaliczkę, a później mówi, no jednak mi tego nie chce, prawda? I w momencie podpisania tej umowy wydawca też podejmuje to ryzyko, że wydaje książki i ma swoje koszty, koszt druku, koszt redakcji, okładki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rolą wydawcy od tego momentu jest to, żeby tę książkę przygotować i jak najkorzystniej sprzedać w jak największej liczbie egzemplarzy. No i teraz to są te dwa ryzyka. Jeżeli wydawca w swojej działce, to znaczy sprzedaje jak najwięcej, postanawia wchodzić na te pieniądze autora, no to dodaje mu ryzyko, które jest jego ryzykiem, znaczy przerzuca swoje ryzyko na niego. Tak nie powinno być oczywiście. To po prostu jest niesprawiedliwe, bo autor już to ryzyko ponosi. Ja wprawdzie kiedyś rozmawiałem publicznie z pewną wydawczynią, która powiedziała, no ale to wydawca ponosi ryzyko, pisarz nie, no on tam sobie tylko pracuje. Jakby nie rozumiała tego podstawowego zagadnienia, że czas to pieniądz i praca to pieniądz i że autor poświęca nie tylko czas, ale po prostu robociznę i że to jest realny koszt. No ale to już jest inna sprawa. Natomiast te ryzyka muszą być jakoś zbilansowane. I ta sytuacja, w której wydawcy przerzucają koszty tych rabatów na autorów, moim zdaniem jest niesprawiedliwa.
0: Ja tutaj dodam jeszcze taki kontekst, że no właśnie, mamy cenę okładkową, po której wydawca nie sprzedaje oczywiście książki, ale która to cena jest właściwie ceną fikcyjną, prawda? To znaczy po cenie okładkowej książek się w Polsce nie sprzedaje. Dlatego, że książki w dniu premiery zwykle są przeceniane przez największych sprzedawców o 20-25%, a wydawnictwa są niejako no, zmuszane do sprzedawania książek po wyższych, rabatach, tym dystrybutorom. Aczkolwiek ja tutaj pozwoliłem sobie na użycie słowa zmuszane. Czy to jest słowo adekwatne? Nie wiem, o to zapytajmy Anitę Musioł.
2: Myślę, że zmuszane. To jest bardzo mocne słowo oczywiście i podpisujemy umowy handlowe, podobnie jak autorzy podpisują umowy z wydawcami i są to dobrowolnie podpisywane przez obie strony umowy. Nie chciałabym tutaj się spierać z Jackiem o to określenie przerzucanie ryzyka na autora. Wiem, że są autorzy polscy, którzy są rozliczani od cen detalicznych i jakby udało im się to wynegocjować. Oczywiście są to najbardziej znane nazwiska w Polsce, najlepiej sprzedawane. No i niestety tutaj tak to zazwyczaj wygląda, że najsilniejszy może negocjować. I to samo dotyczy wydawców i dystrybutorów. Najsilniejszy wydawca, który jest dużym podmiotem i ma bardzo duże nazwiska, ma lepszą pozycję negocjacyjną dystrybutora niż mały wydawca, na przykład Pauza. Więc myślę, że niektórzy są zmuszani, niektórzy są mniej zmuszani, no może tak powiedzmy. Natomiast tak jak powiedziałeś, że te rabaty sięgają 50-60%, są później dodatkowe akcje promocyjne, które są organizowane przez dystrybutorów.
0: Tak, kiedy mamy na przykład umbrelę, prawda, czyli sprzedawanie książki przy kasie, tak, to te rabaty sięgają 70%, prawda?
2: Tak, też się zgłaszają z prośbą o dodatkowe rabaty. Oczywiście to jest też wybór zarówno wydawcy, czy chce na tę przysłowiową umbrelę wejść. Może powiedzmy, co to jest umbrella. Umbrella to jest sprzedaż przy kasie w jednej z dużych sieci dystrybucji, którą wszyscy znamy. I tam są bardzo, bardzo duże sprzedaże. W związku z tym czasem autor też chce być na takiej umbrelli, nawet jeżeli ta książka kosztuje mniej. I też warto o tym powiedzieć.
0: Myślę, że nawet zwykle chce, prawda? Bo to jest tak, że zwykle ta sprzedaż skacze, kiedy książki są na umbrelli, razy trzy, razy cztery.
2: Tak, ja pamiętam, jak wiele lat temu wchodziły pierwsze książki do Biedronki i właściwie Lidl zaczął sprzedawać literaturę piękną u siebie i to były takie pierwsze próby wprowadzenia literatury pięknej właśnie do dyskontów. No i były głosy oburzenia, że dlaczego mamy dobre książki w Lidlu, czy dlaczego mamy dobre książki w Biedronce, czy tak być powinno. No i bardzo szybko się okazało, że są tam tak wielkie sprzedaże, że bardzo wielu autorów stwierdziło, że jednak chcą być w Biedronce i w Lidlu i nie będą się obrażać na to, że te sklepy wyglądają jak wyglądają i może nie są zbyt prestiżowe. Więc wydaje mi się, że tutaj są bardzo różne sytuacje. Na pewno są autorzy, którzy trafiają na umbrelę i nie chcą na niej być. Na pewno są autorzy, którzy trafiają do Biedronki i nie chcą być w Biedronce, a są też tacy, którzy bardzo tego chcą. Natomiast chciałabym powiedzieć coś a propos bestsellerów, odnośnie tego, co mówił wcześniej Jacek, co jest dla mnie na przykład bardzo dużym problemem, o którym się też rzadko mówi w kontekście bestsellerów. Oczywiście mamy złote płyty i wiemy, ile się sprzedało złotej płyty, natomiast też na całym świecie wydawcy piszą o swoich książkach, że są to bestsellery i na całym świecie nie do końca wiemy, czy to są prawdziwe bestsellery, czy nie, więc tutaj też nie mówmy o tym jako o jakiejś specyfice polskiej. Dla mnie większym problemem jest to, że wszystkie media na przykład zaczynają pisać o trzech książkach, które akurat są najbardziej dla nich interesujące w danym momencie. I mamy taki atak dywanowy, można powiedzieć, książek, o których wszyscy piszą, a nikt nie pisze na przykład o innych książkach. Ja widziałam to u siebie, kiedy mój rok relaksu i odpoczynku o Tessy Moszwek Pauzy odniósł ogromny sukces i nagle wszyscy dziennikarze, może nie wszyscy, większość dziennikarzy chciało pisać o moim roku relaksu i odpoczynku, a nie o jednej z 14 innych książkach Pauzy wydanych w tym roku. Teraz widzę podobną sytuację z Elizabeth Stout albo z Ann Patchett na przykład. To są autorki, o których wszyscy chętnie piszą. I to nie jest przypadek Nobla, gdzie wiadomo, że o nobliście będą pisać albo, nie wiem, o Bookerze czy o Nike. Tylko to jest takie zawężenie tej oferty, która jest promowana u nas. I to jest na przykład, wydaje mi się, bardzo poważny problem, o którym warto mówić.
0: Ja myślę, że w ogóle to jest...
2: Zastanawiać się, jak to zmienić, prawda? Tak mi się wydaje.
0: Myślę, że w ogóle to jest bardzo dobry temat na osobną audycję pod tytułem Kto mówi o książkach i co sprzedaje książki? Bo ja się zgadzam z tym, co powiedziałaś, że zwykle w tym momencie mamy rynek medialny, zmonopolizowany w danym momencie przez 3-4 tytuły. Równocześnie moja pierwsza myśl z drugiej strony była taka, że to i tak daje mniej niż Bookstagram dzisiaj, prawda? Czy TikTok. Ale to jest znowu rozmowa zupełnie inna, którą myślę, że bardzo chętnie tutaj przeprowadzimy w stosownym czasie. Ja użyłem też tego słowa zmuszani do konkretnych rabatów z prostej przyczyny, to znaczy to nie jest coś, na co sam bym się pokusił, tylko słyszałem parę razy to od wydawców, wydawczyń również, to znaczy, że no nie bardzo można to negocjować, dlatego że taki jest rynek, prawda? To znaczy znowu najwięksi gracze, którzy książki sprzedają, mają takie zasady i do nich trzeba się dostosować i wydawnictwa tutaj jako gracze zdecydowanie mniejsi nie mają dużego pola manewru. No i z tymi rabatami, czy ich wielkością, no wiąże się cała masa takich kosztów ukrytych, to znaczy powiedziałbym znowu w cudzysłowie przymusowe usługi, jeżeli rabat ma być mniejszy, no to wtedy książka nie będzie eksponowana na przykład, prawda? Czy nie będzie...
2: Tak, tak.
0: No, no właśnie.

0: książkę, to potem ona się pozycjonuje tak, że się szybciej wyświetla, czy częściej wyświetla i w związku z tym, ponieważ się częściej wyświetla, to więcej osób w nią klika i to się tak pięknie samo napędza. Na przykład, jak można tym sterować? To jest też bardzo dobry temat, którego jeszcze nie tylko tutaj nie poruszyliśmy, ale w ogóle nie jest na rynku książki poruszane, wydaje mi się.
1: Całej masy tematów niestety dzisiaj nie poruszymy. Ja mam przygotowanych pytań 27, przeszliśmy przez 3. Bardzo chciałem porozmawiać przez... Ale tak to jest, jak się dobrze rozmawia. Ja bardzo chciałem porozmawiać również o Hecy, czyli spółce założonej przez Zygmunta Miłoszewskiego, bo ona też wzbudziła ostatnio dużo kontrowersji, ale mamy dosłownie 2 minuty, więc o tym nie porozmawiamy. Ja zadałbym jedno szybkie pytanie, bo dyskusja na temat warunków na rynku książki weszła do tak zwanego mainstreamu po aferze wokół rozliczeń za chłopki Joanny Kuczyl-Frydryszak. To było prawie 1,5 roku temu, jeżeli dobrze pamiętam. Co się w tym czasie zmieniło?
2: No, zmieniła się umowa Joanny z wydawnictwem, bo zakończyło się to ugodą, ale myśmy zaobserwowali w Unii ogromny napływ twórców, to znaczy ponieważ rzeczywiście wsparliśmy Joannę, a ona wspierała również Unię, zresztą później trafiła do zarządu Unii, to mnóstwo osób się zapisało, mnóstwo nowych twórców się zapisało do Unii Literackiej. To mniej więcej połowa, wydaje mi się, obecnego stanu, około 150 osób. Ponieważ zauważono, że jest taka dyskusja, przy tej okazji wylało się mnóstwo takiej frustracji twórców literatury w Polsce, tego jak jesteśmy fatalnie opłacani, jakie to są fatalne warunki i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie był jakiś taki napęd niesamowity i takie poczucie, że trzeba się jednoczyć i współpracować, więc tutaj może będzie też taki moment dla wydawców, Anito, że po prostu jakaś taka kolejna będzie afera, że się w końcu zjednoczycie i założycie stowarzyszenie. Trzymamy kciuki, ponieważ akty prawne nie są objęte prawem autorskim, to możemy wam przekazać statut, możecie czerpać z niego statut Unii Literackiej, więc zachęcamy do jednoczenia się i stowarzyszania się wydawców.
1: A ty masz poczucie, że coś się zmieniło?
0: Myślę, że zmieniło się dużo w złą stronę. Myślę, że różne zarzuty, które padły i padają nadal wobec wydawców, nie są sprecyzowane. Jacek wspomniał o tym, że umowy są tajne. No, umowy handlowe zazwyczaj mają to do siebie, że są objęte klauzulą poufności. Natomiast wydaje mi się, że można by było powiedzieć, którzy wydawcy en globe, wyliczyć ich wszystkich, źle traktują autorów, powiedzieć, których autorów, również wymieniając ich wszystkich. I wydaje mi się, że to by bardzo duże odium zdjęło z wydawców, którzy naprawdę traktują autorów dobrze i którzy są uczciwi. I wydaje mi się, że to jest też taki paradoks, ponieważ w małych firmach właścicielskich, tak jak Pauza, mamy taką swobodę wypowiedzi i chętnie się udzielamy w różnych dyskusjach, czasem nawet na Facebooku, chociaż Facebook nie jest dobrym forum do tego, ale może nie ma innego za bardzo, które byłoby lepsze, więc to się nadal dzieje. A tak naprawdę wydaje mi się, że większość tych zarzutów nie dotyczy nas, a jednak my to bierzemy do siebie, bo jak słyszymy, że wydawcy oszukują, no ja jestem wydawcą, więc jednak jakoś tam się identyfikuję z tym problemem, chociaż ja nikogo nie oszukuję osobiście.
1: Bardziej o całym rynku, zgadzam się. I może to jest dobry moment, żeby skończyć kiedyś tę dyskusję, podjąć na nowo. Przepraszam bardzo, że tak obcesowo wszedłem w słowo, aczkolwiek niestety musimy schodzić z anteny, a państwo muszą posłuchać ostatniego utworu. Ze mną byli wspaniali goście. Bardzo dziękuję i państwu, z państwem również się żegnam. Nam. Jacek Dejnal i Anita Musioł. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato!
3: Podobają nam się filmy, które już znamy, by sparafrazować klasyka o muzyce z filmu Race. Do kin wracają filmy sprzed lat, nierzadko w odświeżonej wersji. Sporo klasyki można zobaczyć na dużym ekranie i w plenerze, no właśnie latem, właśnie w wakacje. Ale co więcej, również współczesne filmy czerpią garściami z kina lat 80., 70. To wręcz czasami oblig, by być jak najbardziej wiernym, by oddać realia tamtych czasów. No i dlatego dzisiaj pytamy, czy bawią nas i wzruszają filmy sprzed lat? Czy wracamy do tych starych filmów? Proszę dzwonić 510-357-357, 510-357-357, taka nasza podróż w przeszłość, ale oczywiście nie czepiamy się wieku, chociaż jakbyśmy tak spojrzeli, to na przykład kariera Nikodemadyzmy 45 lat. No, Lot nad kukułczym gniazdem 51 lat. Milczenie owiec 35. Nagi instynkt 34. Marcin Cichoński.
4: 50 lat.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Cichoński, Złodziej Czasu. Czyli audycje o filmach i popkulturze. Dziennikarz muzyczny i kulturalny Radia 357. Marcin, dzisiaj pytanie, myślę, że jak najbardziej zasadne. Tych propozycji wyjścia do kina, obejrzenia czegoś na dużym ekranie jest mnóstwo. Ja osobiście specjalnie czekam na jedno kino w Toruniu, do którego chodzę. Ono jest studyjne, małe, kameralne. Niezwykle drogie, ale dające komfort oglądania na dużym ekranie.
4: No tak, co? Oczywiście.
3: I oglądałem właśnie Nagi Instynkt i Milczenie Owiec. I naprawdę stwierdziłem, że Milczenie Owiec chyba oglądałem po raz pierwszy.
4: To teraz tak. Wszyscy mamy taką chęć w sobie i ona nie jest teraz zrobiona, żeby powtarzać i oglądać jeszcze raz. Przecież pamiętasz kiedyś za naszych czasów studenckich
3: mieliśmy się nie czepiać wieku.
4: Nie, my się naszego. Nie czepiamy, tylko my z dumą to mówimy. W naszych czasach pamiętasz takie wieczory filmowe i dyskusyjne? Albo na przykład noc filmową, na przykład z filmami Lyncha, gdzie ktoś głowę do wycierania serwował nam koło godziny trzeciej i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Albo
3: piękne.
4: Na przykład tak, takie maratony filmowe, wszystkie części Gwiezdnych Wojen od godziny 17 do bardzo późnych godzin nocnych. To wszystko już się działo. Teraz mamy dodatkowy pretekst, zarówno w kinie polskim, jak i kinie zagranicznym, światowym. Odrestaurowanie cyfrowe. To, co się stało w Polsce z wieloma dziełami, arcydziełami kina, że one zostały odnowione i odrestaurowane, to jest po prostu rzecz historyczna, bo my zaczynamy je dostrzegać, postrzegać w zupełnie innym świetle. Ale przed chwilą powiedziałeś Milczenie Owiec, które niedawno powróciło do kin w jakości 4K. Przecież część z nas ten film nie miało takiego szczęścia, żeby zobaczyć w kinie, tylko oglądało nas kasety VHS, mocno zjechanej, gdzie lektor miał czkawkę i nagrywał w garażu. Pamiętasz przecież tak te kasety VHS kiedyś były, wyglądały i po prostu oglądało się...
3: Że czkawkę to jeszcze w garażu, no coś strasznego.
4: Tak jest i wiesz, a wszyscy chcemy zobaczyć tego Hannibala Lectera jako Jodie Foster do tego i przypomnieć sobie wszystkie kultowe dialogi z tego filmu i wszystkie kultowe sceny, które tam... I teraz jak pójdziemy do kina, to my ten film obserwujemy trochę tak, jakby on był kręcony teraz tu i współcześnie. Oczywiście odrestaurowanie takiego filmu kosztuje znacznie mniej niż wyprodukowanie nowego. To też trzeba zwrócić uwagę. Ale taka chęć do oglądania na nowo jest zauważalna także na rynku kinowym. W Warszawie możesz spokojnie w weekend znaleźć kina, których po prostu są prezentowane starsze filmy. Poszliśmy sobie na spacer ze żoną po Warszawie któregoś razu i przechodziliśmy obok kin Atlantyk.
3: Z tragarzami, nie chcąc.
4: Słuchaj, i tak mówimy, wejdziemy na to, co jest. I wiesz, na co trafiliśmy? Na Amelię.
3: Nie, no nie żartuj.
4: Nie żartuj.
3: Ale to się działo teraz? Czy
4: nie tak dawno,
3: czy
4: kilka miesięcy. Nie, kilka miesięcy temu to się wydarzyło, że przechodziłem z kina Atlantic, patrzymy na afiszu Amelia, wchodzimy, oglądamy jeszcze raz.
3: I oglądało się?
4: Oglądało się, kapitalnie się oglądało. I tego będzie jeszcze więcej. Ja ci mówiłem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, to opisywał w serwisie na ekranie.pl Dawid Muszyński, że w Los Angeles Netflix wykupił kino. Po co wykupił kino? Po to, żeby w tym kinie wyświetlać filmy, które normalnie są w streamingu. I to jest w ogóle niesamowita jakby zmiana. My teraz z powrotem weszliśmy do domów i przez dłuższy czas i przez pandemię, i przez streamingi, i nałożenie się na to pandemię i streamingi, przeżywaliśmy to samo, co kiedyś przeżywaliśmy w latach 90., kiedy był kult VHS. Kiedy po prostu wszystkie, nawet nie trzeba było chodzić do wypożyczalni kaset VHS, bo często obnośny pan, przynajmniej mi się tak działo, przychodził do mnie do domu, pukał do drzwi i mogłem od niego wypożyczyć kasetę VHS, tylko trzeba było przewinąć potem. Przeżywaliśmy po raz drugi taki moment, kiedy zachłysnęliśmy się tym, że kino można było oglądać w domu. I to w ogóle jest piękne, bo też do mniejszych ośrodków docierają wielkie, ważne dzieła filmowe, w których nawet w ogóle nie ma kina, tak? I ci ludzie mogą obejrzeć. Ale po jakimś czasie jednak mówisz, nie no, to ja bym zobaczył sobie na dużym ekranie. I takie przywołanie, czy to Casablanki, czy to innych rzeczy. Zresztą niektórych rzeczy nie możesz obejrzeć na streamingu i dlatego na przykład teraz na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu był specjalny pokaz na rynku filmu, którego na streamingu nie obejrzysz, a też jest kultową rzeczą z lat 90., czyli Na fali. Pamiętasz? Keanu Reeves i tak dalej. Niesamowity obraz, który się wtedy oglądało z zapartym tchem. Tego w streamingach nie ma, a zorganizowano specjalne pokazy kinowe. I takie rzeczy wracają i my będziemy do nich wracać. Czy to z sentymentu, ale też jakby z takiej chęci przypomnienia sobie. I wiesz co, są jeszcze filmy, to jest jeszcze ważny aspekt, które my dojrzewamy i dorastamy wraz z nimi. To znaczy inaczej postrzegamy sobie, nie wiem, takiego Alana Parkera i jego w sumie ekranizację płyty, to jest rzadki przypadek, czyli The Wall.
3: No tak, ale to jest
4: z perspektywy
3: przypadek szczególny, jak mawia mój nauczyciel od fizyki.
4: Z perspektywy 18-latka, a inaczej z perspektywy tego 18-latka po 32 latach, prawda? Inne emocje. Inaczej patrzymy
3: Marcin,
4: na...
3: ale to trzeba zapamiętać. 18-latek z perspektywy
4: dodatkowych 32
3: lat, tak. Bardzo ładne.
4: Inaczej postrzegasz Lot nad kukułczym gniazdem teraz, a inaczej postrzegałeś go jako zbuntowany, albo na przykład klasyk, który sobie dzisiaj przypominaliśmy, Mechaniczna pomarańcza. Mhm. Inaczej na to spojrzysz teraz, a inaczej jak byłeś nastolatkiem. I do takich filmów warto wracać, jak do dobrych książek. A gdzie to oglądać? No najlepiej na dużym ekranie, na 4K, z tym Dolby.
3: 4K, czyli co to jest?
4: To jest specjalny format, który był nowoczesny. Długo tutaj Michał Foltak jest najlepszym specjalistą, który realizuje, zaraz go poprosić na antenę, to on ci dokładnie wytłumaczy, ale długo, krótko tłumacząc, to jest bardzo wysokiej jakości obraz i dźwięk. Mm-hmm. Przede wszystkim obraz. Bardzo pokazuje taki, że na ekranie nie masz żadnych tam dropów, innych takich rzeczy.
3: No właśnie, widzi... słuchaj, poczekaj, to ja ci coś powiem.
4: Tak.
3: Tak szczerze, no właśnie ja te dropy.
4: Że to wszystko lubisz, tak?
3: No tak. No i
4: że
3: to,
4: przyjeżdżał
3: no i,
4: kiedyś...
3: No i po co mi ten 4K?
4: Że przyjeżdżał kiedyś do Akuninki samochód.
3: Do Akuninki, słuchaj,
4: no, a ja to przeżyłem.
3: Nad Jeziorem Białym, żeby było
4: oczywiście,
3: jasne.
4: Oczywiście, że ja to przeżyłem, że przyjeżdżał tam samochód, taki star, ze stara wypakowywano ekran, który montowano na plaży nad jeziorem i na tej plaży nad jeziorem pokazywano samych swoich i wszyscy przyszli.
3: Ale przecież to jest, no ja już widzę to jako scenę kultową, Marcin. I ty w tym uczestniczyłeś? Widziałeś?
4: Tak, uczestniczyłem. Tak,
3: siedziałem. Który to był rok?
4: 80. któryś, ale nie pomnę.
3: Bo wiesz co, to jest taka sytuacja, że w tym samym czasie, kiedy ty widziałeś scenę ze starym, to ja z widłami jakieś 20 kilometrów dalej pracowałem na polu u babci.
4: O proszę, i widzisz?
3: Takie miałem kino, rozumiesz? Trochę inne.
4: Trochę inne, ale też...
3: Kino drogi bym to tak nazwał w ten sposób. I dobrze, to takie widzisz, jak to też klasyk mówił, reminiscencje z przeszłości, ale nie, no rzeczywiście to kino i te... No, no dla mnie dropy są fajne. Za czysty obraz już niekoniecznie. To jest oczywiście rozmowa, bardzo bym powiedział szczegółowa.
4: To wiesz, to tak jak chcemy słuchać płyty z winyla, a niekoniecznie z tej super ultra jakości, którą daje na przykład jeden z serwisów streamingowych w jakości takiej super żyleta dźwięk, tak. Jak jeszcze lepsza niż płyta kompaktowa. Nie, my sobie włączamy winyl, żeby nam trochę potrzeszczało.
3: No tak, ale przy okazji ten dźwięk ma inną barwę, tak jak ten obraz ma inną barwę. Ja tylko czekam, może gdzieś trafię w wakacje na... film Bullet Steve'a McQueena i tam jest scena z Los Angeles pościgu. Podobno, według znawców, uznana za jedną z najlepszych scen pościgów samochodowych i to jest coś niesamowitego. Teraz tak...
4: Zachęciłeś.
3: No tak, widziałem oczywiście kilka razy, ale obejrzeć to na dużym ekranie w kinie, bardzo, bardzo, to jest marzenie.
4: Widzisz, my powinniśmy poprowadzić audycję o tym, co robiliśmy w okolicach Okuninki i jakie sceny filmowe kochamy, prawda?
3: Tropami Okuninki, na tak przykład, jest. Słuchaj. No dobrze, bardzo ci dziękuję.
4: Bardzo proszę.
3: Pan Bartek jest z nami. Marcin Cichoński jeszcze wróci do państwa, co państwo lato, za chwilę porozmawiamy i podsumujemy, ale bardzo ci dziękuję. To jest niesamowite, że nawet platformy streamingowe wykupują własne kina, by prezentować tam filmy. Czyli coś jest na rzeczy. Pan Bartosz jest z nami. Dzień dobry, panie Bartku.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Znaczy, ja powiem tak, ja jestem takim nietypowym człowiekiem, co ja właśnie nie używam platform streamingowych. Ja jakoś się nie przekonałem. Telewizji teraz nie oglądam. A do kina rzeczywiście rzadko, ale na jakieś takie naprawdę dobre filmy. Ostatnim razem to byłem na Norymberdze.
3: No to jeszcze sobie pana wyobrażam, jak pan po prostu rano schodzi na kawę, wyciąga dużą płachtę gazety i pijąc kawę czyta wiadomości. No naprawdę, taki już old school totalny.
0: Kawy nie, akurat nie pijam, wolę herbatę, ale gazety czasami się zdarza czytać. Piątkowe wydanie Gazety Rzeczpospolitej, zawsze tam się człowiek wykupi. Nie, znaczy, jakoś się, wie pan, nie przyzwyczaiłem do tego, ale poza tym, ja powiem szczerze, teraz jak tak patrzę w tej telewizji, to się taka spełniła, taki żart z takiej mojej kreskówki, jak byłem dzieciakiem, gdzie ten taki cofnął się w czasie i spotkał swojego ojca i żeby go nastraszyć, powiedział początkowo, że w przyszłości będzie 500 kanałów w telewizji i on początkowo powiedział, że super, a później ten dodał, ale nic do oglądania i wtedy to było przerażenie, że taki krzyk. No i to trochę podtrzymuję. Zresztą zdarzają się dobre filmy, które warto obejrzeć. Ja mam kilka swoich takich ulubionych.
3: A to za chwilę pana chciałem już zapytać. Proszę dzwonić, od razu teraz jeszcze powiem. I też tutaj robimy taki może nie ranking, ale posłuchajmy o naszych ulubionych filmach z przeszłości. 510-357-357, 510-357-357. Czekam na państwa z otwartym ekranem wręcz po prostu na opowieści z dawnych czasów na temat kina. Dobrze, panie Bartku, to jeszcze kontynuując, co to za filmy, które jeszcze do pana wracają.
0: Ja uwielbiam na pewno film, mimo że nie jest bardzo długi, JFK, taki trochę kontrowersyjny, ale według mnie dobrze zrobiony.
3: Olivera Stone'a, tak.
0: Tak, Olivera Stone'a. I z takich, powiedzmy, takiej rozrywki, takiej może, która no nie uczy, ale tak fajnie się to ogląda, to jestem wielkim fanem, to chyba było w zeszłym roku 30-lecie tego filmu ze świętej już pamięci Valem Kilmerem, Batman Forever. Ja jestem wielkim fanem roli, jaką tam odgrał Jim Carrey w roli mojej ulubionej postaci z tego uniwersum, czyli Człowieka Zagadki. No i oczywiście Tommy Lee Jones jako dwie twarze.
3: No, wie pan, to jest z takich filmów, na przykład 45 lat temu Poszukiwacze Zaginionej Arki, aż mnie to zmroziło, że tak, to już tak to szybko minęło, te 45
0: tak,
3: lat.
0: Tak, to mogę tylko jeszcze na zakończenie powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby naprawdę obejrzeć jakieś też dobre filmy z takiej klasyki, no to tutaj muszę zareklamować trochę telewizję publiczną, bo tam zawsze w jedynce, w soboty koło południa zawsze lecą te takie stare filmy z złotej ery, no w większości westerny, ale też się zdarzają też innego rodzaju filmy. Ja to ostatnio nie mogę, zawsze staram się nie opuścić żadnego seansu, tam będzie Siedmiu Wspaniałych,
3: Boże, jaki to był cudowny film. Dobrze, panie Bartoszu, bardzo panu dziękuję. Miłego dnia. Panie Adamie, dzień dobry. Jak pan z kinem sprzed lat, czy te filmy jeszcze pana bawią, wzruszają, wraca pan, chodzi pan do kina? Jak to wygląda?
5: Na początku chciałbym pozdrowić tu z tej strony pana Bartka, bo ja też jestem wiernym widzem tego cyklu jedynkowego akurat nie z tymi starszymi produkcjami.
3: Proszę bardzo, to za niezamierzona reklama cyklu w telewizji publicznej, ale w dobrej
5: nie
3: wierze.
5: Niezamierzona, no proszę no tak, pana, tak ja jest, też także robię w innej telewizji te wołanie głównie autentycznych, ale no to już tak pomiędzy, ale chciałbym tak powiedzieć, że no co by to nie powiedzieć, żeby tak jakby nie pociągnąć tematu, że się lubi na przykład kino Barei albo tam, nie wiem, Kondrat Juka, bo niektóre z ich filmów naprawdę są one no ponadczasowe i tak naprawdę już kompletnie, że człowiek za setnym razem ogląda Misia czy Niebo Wziętych, to nagle okazuje się, że zna wszystkie dialogi. No i też co do mnie, to jakoś bardzo lubię sobie na przykład wracać do filmu George'a Clooney'a dotyczącego właśnie tej afery, która się działa tam makartystów w latach 50. w Ameryce, jeśli chodzi o te prześwietlanie różnych osób, którzy byli tam umoczeni w jakieś komunistyczne kontakty czy tak dalej. Good night and good luck dotyczące
3: właśnie...
5: Good night
3: and good luck, oczywiście, tak.
5: Tak, i to był naprawdę fajny film. No jakieś 2-3 razy miałem okazję go obejrzeć, pokazujący zresztą pracę, jak działała wtedy ówczesna amerykańska telewizja. I rzeczywiście to, co się tam dzieje, to naprawdę jest takie no mocno... No wzruszające w pewnym sensie, czy też także no informujące, jak to kiedyś bywało tak naprawdę w tychże mediach i jak to te słynne czarowanie na, to znaczy nie polowanie na czarownicę się to właściwie na tych różne postacie publiczne działy.
3: Tak, ale to jest czasy McCarthy'ego w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. No świetny film, a jeszcze panu jakieś inne filmy przychodzą do głowy? To oczywiście, jeżeli tak jest, to ja też zapraszam do naszej sondy. Tam też jest to pytanie, czy bawią nas i wzruszają filmy sprzed lat, czy wracamy do starych filmów. Także to zapraszam, by tam się wyrazić poprzez głosowanie, na tak lub nie. A także proszę też dzwonić 510-357-357. Jeszcze do pana mam pytania, poza oczywiście tym filmem George'a Clooney'a o Good Luck and Good Night, to Good Night and Good Luck, to czy jeszcze coś panu jest na przykład z klasyki polskiej? Bo podpowiem, że 45 lat kariera Nikodemadyzmy kończy w
5: no
3: tym
5: nawet
3: roku.
5: Oglądałem tak jakby i serial, i trochę też nawet film, więc mogę tu sobie kojarzyć, czytałem też trochę jako taką lekturę samego Dołęgi Mostowicza.
3: Tak, no tak, bo to na jego podstawie jego powieści.
5: No kariera Nikosiadyzmy też taka młodsza wersja, bo ja jestem rocznik 97, a film jest z 2002 z Czarkiem Pazurą, więc
3: no tak.
5: Też nawet trochę.
3: To pan będzie wracał do kariery Nikosia, jaka do klasyki filmów na przykład. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Jest pan Łukasz z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu.
6: Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Panie Michale, ja miałem taką ciekawą sytuację do powiedzenia.
3: Proszę.
6: Tak się szczęśliwie złożyło, że jak byłem dzieckiem, dziadek był bileciarzem w kinie.
3: To pan miał nieograniczony dostęp. To był pana streaming niemalże, no.
6: Tak, zawsze mnie zabierał, bo się też mną zajmował. Mama mnie podrzucała do dziadka, więc on się mną zajmował, był w pracy. Więc wie pan co, mam takie dosyć fajne wspomnienia z tego czasu, bo nie zawsze też było miejsce na sali kinowej, żeby usiąść na fotelu, tak? Więc dziadek często mnie tam dawał do tej salki takiej z tyłu projekcyjnej, do tego pokoiku, gdzie były te wszystkie projektory i ta taśma...
3: Nie wierzę.
6: Przez to małe okienko takie, gdzie tam takie było, no cienkie okienko, ja sobie tam oglądałem, siedziałem na krzesełku i oglądałem z tej projektowni. Często się ta taśma, bo to były lata 80, zrywała, więc tam oczywiście na sali były krzyki o taśmę z powrotem, żeby to podłączyć, więc to chwilę jakby trwało. Więc no, wspomnienia takie, widzi pan, do dzisiaj jakby utkwiły bardzo. Ale dzięki temu wszystkie te klasyki z lat 80., czyli Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, tam był Terminator, tam były też te wszystkie inne takie właśnie klasyki, wszystko jakby w kinie oglądałem, wszystko jakby w kinie na żywo się oglądało, albo z sali, albo z tego małego właśnie okienka, tak, tam z tej projektowni.
3: Ale przecież to normalnie jak Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore z 88 roku, to jest niesamowite, że pan to przeżył,
6: tak
3: to,
6: powiedzieć.
3: Co tam jest w filmie, jedną tak. Z oczywiście, ale to jest no, napędowy motyw tegoż filmu, natomiast pan to przeżył na własnej skórze.
6: Na własnej skórze,
3: No, zazdroszczę i to są wspomnienia chyba nie do... A przekazuje pan, opowiada pan młodym ludziom o tych doświadczeniach?
6: No właśnie, szczerze jakby nie byłem edukacji, tak teraz jak pana audycję usłyszałem, to myślę, że zadzwonię, opowiem jak to wyglądało tutaj w kinie u nas właśnie, u mnie w mieście. To już nie istnieje, bo zostało przebudowane. No ale mówię, takie były czasy. No nie było, w telewizji nic nie leciało. Było jedynka, dwójka. Nie było żadnych filmów. Jeszcze wtedy nie było kaset VHS, bo to dopiero kasety lata 90. gdzieś tam się pojawiły. Więc całe te lata 80. to właśnie było kino. To był jedyny kontakt z takim czymś, to właśnie było kino.
3: Kino w życiu. A jak się nazywało to kino w ogóle jeszcze? Niech pan...
6: Kino w Nowym Sączu pod Hale, teraz zostało przebudowane.
3: Kino w Nowym Sączu jeszcze pan mówi, tak? Nowy tak. Sącz pod Hale, no piękne Hale, miasto, jest, piękne kino.
6: Stoku,
3: jestem ciekaw, czy wszyscy, czy, bo mam takiego znajomego z Nowego Sącza, jestem ciekaw, czy on pamięta kino pod Hale.
6: Ono teraz zostało zbudowane, powiększone, tam ta sala jest troszeczkę inaczej, jakby w inną stronę jakby ułożona. Jeszcze pamiętam tą starą salę z innym układem właśnie z lat 80., która właśnie no była taka klimatyczna za czasów komuny, tak? Bo to było takie czy kino no, starych lat, tak? I tam ta trajektoria, także no pamiętam to wszystko, pamiętam do dzisiaj.
3: No wie pan co, to jest, no naprawdę, to ma pan taki skarb we wspomnieniach, że aż pozazdrościć, a jakby to kino pod hale zaczęło wyświetlać stare filmy, to chodziłby pan na te same, które dzięki dziadkowi pan poznawał?
6: Jedną rzecz, właśnie zmieniła się bardzo kultura oglądania dzisiaj filmów. W telewizji jak ktoś leci, to jednak telefon zadzwoni, wejdziemy gdzieś na Instagram, na jakieś takie social media i się rozpraszamy. A jak pójdziemy do kina, no to jednak się na te 2 godziny powiedzmy musimy wyłączyć. Telefon się jakby wycisza, tak? Więc jakby taka inna higiena oglądania tych filmów, tak, w kinie. Jest też, są inni ludzie, więc jakby też patrzymy, jak ktoś reaguje, czy się śmieje, czy płacze, czy jakoś tak wspólnie ten film przeżywamy. Więc ja bardzo lubię do kina pójść, chodzę dalej, teraz do tego nowego już przebudowanego. Często chodzę. No muszę powiedzieć, że teraz frekwencja na niektóre filmy nie jest zbyt duża. Czasami jest bardzo mało widowni, nad czym ubolewam, no ale chodzę. Staram się chodzić regularnie do nowego kina i dalej to oglądać w kinie niż gdzieś na telewizorze, tak?
3: No pan to już nie ma wyjścia. Po takiej młodości to jest to niemożliwe, żeby przestać chodzić do kina. Panie Łukaszu, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. I kino pod hale w Nowym Sączu szczególnie. Pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
7: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry. Jak tam? Filmy z dawnych czasów są w pana jeszcze pamięci? Wzruszają pana? Stara się pan je jakoś oglądać? Może chodzić nawet do kina?
7: Aż tak, żeby do kina sobie ich je przypominać, to nie. Wolę gdzieś tam, jak one mnie zaskakują w telewizji. Przy czym może moje ulubione filmy nie są aż tak odległe, chociaż też już mają kilkadziesiąt lat. Czyli standardowo.
3: To jest świetne. Nie są tak odległe, ale mają kilkadziesiąt lat. Dobrze, bardzo ładnie.
7: No tak. Ale już kinematografia już gdzieś tam sobie całkiem nieźle radziła. Ale Skazani na Shawshank, Zielona Mila, a jakby ktoś był poszukiwaczem dobrych filmów, moim zdaniem dobrych, to poleciłbym niepopularny film, bo w mainstreamie go nigdzie nie widziałem. Było sobie Kłamstwo.
3: O, coś mi chodzi po głowie, że tak powiem, wytrawny kinoman.
7: Niesamowite. Mógłbym tutaj bardzo długo
3: wymienić. Jaki jest tytuł tego filmu, jeszcze niech pan powie?
7: Wytrawny? Było sobie Kłamstwo.
3: Było sobie Kłamstwo.
7: A z tym samym aktorem, to ci, co lubią oglądać dobre filmy, muszą zobaczyć. Już panu mówię. Afterlife.
3: Afterlife. Dobrze, to w takim razie pan poleca Było sobie Kłamstwo. Afterlife to z jakich czasów mniej więcej te filmy?
7: 20...
3: Mają kilkadziesiąt lat, nie są odległe. Dobrze. Panie Andrzeju, bardzo, bardzo panu dziękuję w takim razie. Wszystkiego dobrego.
7: Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję za polecenia filmów, czyli Afterlife i Było sobie Kłamstwo. Pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
8: Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie, uważam tak, że warto wracać i mnie bardzo wzruszają te starsze filmy, które widziałem już kilka razy i zgadzam się w pełni z tym, co padło to na antenie w czasie rozmowy z dyrektorem Cichońskim, że my w tych filmach teraz, będąc już starsi, już nie wypełniając nikomu wieku, odnajdujemy chyba trochę inne elementy, inaczej rozłożone akcenty, co innego z nich wyciągamy, więc wybitne dzieło, no to zawsze ma wiele kontekstów i w zależności od wieku i naszego momentu w życiu różne właśnie tam treści w nich odnajdujemy. Ja tak mam na przykład z Parenkikiem znalezionym w Saragoście. Zresztą Kuchni Iluzjon był powtarzany filmem pana Hasa. No i to naprawdę obejrzeć na dużym ekranie w skupieniu, to jest zupełnie co innego niż gdzieś w domu, gdzie będzie telefon klikał, gdzie tam córka czy pies mogą przeszkodzić. Więc naprawdę to stare arcydzieła. Też po latach wróciłem do filmu, chociażby Barwochronne czy Przypadek Kieślowskiego. No to naprawdę zupełnie co innego w tych filmach odkryłem niż oglądałem jako student. Wydaje mi się, że teraz dojrzalej do tych filmów podchodzę ja, więc wszystkich zachęcam, żeby te swoje ulubione filmy z czasów młodości jeszcze raz próbować odtworzyć. Ja na przykład bardzo też lubię spaghetti westerny, więc Dobry, Zły i Brzydki przynajmniej raz w roku.
3: Dobry, Zły, Brzydki.
8: Oglądam.
3: Z Clintem Eastwoodem to jest chyba, tak?
8: Niestety żona po jakiejś godzince przysnęła na tym filmie, ale ja dotrwałem do końca jak zwykle z przyjemnością, więc... Ale to już taka moja może osobista predylekcja. Jeszcze chciałem tylko odnieść do tej rozmowy ze słuchaczem jednym.
3: Proszę bardzo.
8: Który mówił o filmie, chyba to się nazywało Good Riddance and Good Luck, tak?
3: Tak, Good Night and Good Luck. Tak.
8: No, chciałem tylko taką polemiczną uwagę tutaj przedstawić, ponieważ wiemy, że współczesne, zwłaszcza Hollywood, ma swój jakiś taki rys lekko ideologiczno-polityczny, no, zwłaszcza pan Clooney, no z drugiej strony czy się możemy Bela Gibsona czy kogoś wymienić, więc namawiałbym, żeby nie traktować filmów tego typu, czy nawet JFK i Olivera Stone'a, który też, no tam w swoim ukupaniu Putin gdzieś pokazał swoje poglądy, nie traktować jako prawdy historycznej. To jest jakaś wizja autorska, ale trzeba pamiętać, że to jest jednak kino, a nie dokument historyczny, żebyśmy nie traktowali po prostu tego, co nam ci autorzy przedstawiają jako prawdy objawione i z tego czerpali. Uważaj to za jedyne źródło wiedzy w tamtych czasach, bo to uważam, że ten czas makartyzmu przedstawił trochę w sposób wynatyżony.
3: No w sposób George'a Clooney'a, można to tak powiedzieć. Tak, dokładnie. Tak, no, oczywiście zgadzam się z panem, to była wizja George'a Clooney'a i wizja też pewnej części Hollywood na to, co się działo w latach 50., ale oczywiście McCarthy to też nie był człowiek
8: z czystym
3: życiorysem, prawda? Także, ale to już jest zupełnie inna historia, ale cieszę się, że pan zadzwonił i cieszę się z tych refleksji, ale także z tych poleceń, a szczególnie, wie pan co, Pamiętnik znaleziony w Saragosie to był film, który mnie wyprawił w kosmos poznawczy, tak bym to nazwał. Nie wiedziałem, co się dzieje, to jeszcze oglądałem na jakimś takim kanale telewizyjnym, który proponował, w którym prezentowano filmy, już nie będę wymieniał nazwy, ale to było na początku lat 90. i pamiętam, że film mnie wziął z zaskoczenia i to było przeżycie niebywałe, ale ostatnio Orkiestra Kameralna Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Festiwal Timeless, to jest na tym festiwalu film był prezentowany, niech pan sobie wyobrazi, obraz, a dźwięk, czyli muzyka, była grana przez orkiestrę i to było przeżycie nieprawdopodobne, jeżeli chodzi o estetykę.
8: Jak będzie
3: jeszcze kiedyś coś takiego, niech pan śledzi, bo to warto obejrzeć. Ja byłem po raz drugi w kosmosie, także panu powiem.
8: Zazdroszczę i będę śledził i słuchaczy również zachęcam wszystkich, żebyśmy tak się spotkamy przy jakiejś okazji właśnie na tego typu pokazie, bo to musiał być nieprawdopodobne ta forma szkatułkowa z muzyką na żywo. To...
3: Tak, i z tymi wszystkimi, wie pan, dźwiękami, z tymi dźwiękami z ulicy, z przejazdu koni, to wszystko było też tam wystawiane, też było zagrane, bym powiedział, może w ten sposób.
8: Współcześnie mówi chyba imersja wręcz nastąpiła.
3: No można to nazwać, że to była imersja w tym momencie. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu.
8: Dziękuję pięknie.
3: Wszystkiego dobrego. Pan Łukasz jest z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu.
9: Dzień dobry.
3: Jak tam u pana filmy grają w sercu i umyślę, to jest sprzed lat?
9: Tak, zacznę od tego, że dokładnie rok temu na Times Film Festival Bullitt był pokazywany w kinie Muranów i mnie się udało akurat go zobaczyć.
3: Nie no, był pan na Bullicie i widział pan, i ta scena robi wrażenie?
9: To jest niesamowite, to jest po prostu nie do opisania tak naprawdę, to co widziało się kiedyś na kasecie wideo, później nawet no. w tych wersjach zremasterowanych, to i tak tego nie oddaje rzeczywiście, jakby ten to w zasadzie jakby się stało na chodniku, prawda, i za moment wewnątrz auta razem ze Steven McQueenem, w związku z tym coś nieprawdopodobnego, ale tak naprawdę pan redaktor mnie zainspirował do tego, że dosłownie przed chwilą kupiłem sobie bilet na Władcę Pierścieni, drużynę Pierścienia w rozszerzonej wersji.
3: Proszę bardzo, i gdzie pan będzie oglądał?
9: Jutro akurat w Zielonej Górze będę to oglądał, ale muszę powiedzieć jedną rzecz, że po prostu jeśli wiem, że jest wersja rozszerzona, która ma 208 minut, to wiem, że to jest zainwestowany czas, który daje mi profity, to znaczy wiem, że będę zadowolony i chyba o to chodzi, tak, że sięgając do tych filmów, które widzieliśmy, no po prostu wiemy, że to nie przy natłoku, można powiedzieć, różnego rodzaju tytułów, zwłaszcza, że coraz dłuższe filmy są kręcone, trochę się obawiamy, że ten czas spędzony być może będzie w jakiś sposób zmarnowany, także trafimy na coś, co nie przypadnie nam do gustu, w związku z tym idziemy na takiego rodzaju pewniaki, które tę satysfakcję nam dają. I z drugiej strony wydaje mi się też, że oglądanie filmów, które doskonale znamy, że tak naprawdę to jest przyjemność dla nas samych, no bo odnoszę wrażenie, że oglądanie nowych tytułów jest trochę oglądaniem dla innych, to znaczy chwalimy się w mediach społecznościowych, bierzemy udział w dyskusji, prawda, w jakiś sposób się w to angażujemy, a tak naprawdę to jest taka czysta przyjemność sięgania do czegoś, co już znamy, może w wersji troszeczkę rozszerzonej, co jest właśnie taką naszą indywidualnym przeżyciem, którym już nie musimy się chwalić, bo tak naprawdę wszyscy ten film znają i w tym sensie widzę tę pewną różnicę.
3: No dobrze, to też jest, myślę, że to jest też ważne, to co pan mówi i jak najbardziej też oddaje ducha współczesnych czasów i odkrywania tych filmów, czy odkrywania, oglądania ich po prostu po latach i to jest też, jak widać, źródło nieprawdopodobnych przeżyć, a Bullitta na dużym ekranie ja panu naprawdę zazdroszczę. To jest coś, co ja muszę kiedyś zobaczyć i mam nadzieję, że tak będzie. Także panie Łukaszu, bardzo panu dziękuję i za opowieść o filmach, i za tego Bulita. Jeszcze tylko dodam, że na festiwalu Timeless, gdzie był prezentowany pamiętnik znaleziony w Saragosie, no poza orkiestrą kameralną Teatru Wielkiego Opery Narodowej był wrocławski zespół Małe Instrumenty. I to właśnie ten zespół podkładał ścieżkę dźwiękową, tą, która była wymyślona do filmu, do oryginału pana Hasa. Także, żeby tutaj faktom stało się zadość. Pan Arek, dzień dobry, panie Arku.
10: Dzień dobry, panie Michale. Bardzo mi miło z panem rozmawiać.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło z panem rozmawiać.
10: No, chciałem się podzielić swoimi filmami. Kilkoma filmami może, tak krótko.
3: Proszę bardzo.
10: Pierwszy z nich to Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To jest z Robinem Williamsem. No po prostu bardzo piękny film, wzruszająca historia, piękne zdjęcia, muzyka, gra aktorów. Tam jakby wszystko zagrało. Nie wiem, czy pan oglądał.
3: Oczywiście, w latach 90. w liceum, proszę pana, i to było jedno z tych przeżyć buntowniczych w moim życiu. Za pomocą sztuki filmowej.
10: Dokładnie, dokładnie, bo miał on taką nutkę. A skoro już o buntownikach mowa, to jest drugi film z tym samym aktorem. Buntownik z wyboru, również z lat 90. i również przepiękny film. Zresztą za ten film Robin Williams dostał Oscara za rolę drugoplanową.
3: O, proszę bardzo, czyli rozumiem, że jeszcze Robin Williams jest dla pana ważny i jego filmografia tutaj, bo widzę, że ten trop zdaje się, że się powtórzył, więc...
10: Akurat tak się składa, że tak, on grał w kilku naprawdę wspaniałych filmach. Nie wszystkie jego filmy były takie super, ale...
3: Rozumiem.
10: Wiele było.
3: Ale dla pana te filmy sprzed lat to ważna rzecz i to, że na przykład część filmów też się wzoruje na latach poprzednich po to, by oddać ducha, ale nie tylko lat i wydarzeń, natomiast też sposób czasami nawet pracy operatorskiej czy reżyserskiej też jest dość zbliżony.
10: No myślę, że właśnie te lata 90. to powiedzmy sobie przyniosły wiele tak dobrze, naprawdę dobrze, fachowo zrobionych filmów z dobrą historią, scenariuszem. Także tutaj coś w tym jest.
3: Coś w tym jest.
10: Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o kinie dwa słowa, jeżeli można.
3: To poproszę dwa słowa o kinie.
10: Dwa słowa tylko. Ja byłem wielkim kinomanem, wielkim fanem chodzenia do kina, powiedzmy sobie jeszcze w latach 80. czy początku 90. Natomiast teraz już niekoniecznie, muszę się przyznać, z uwagi na to, że całe to doświadczenie jakby zmieniło się. Że w tej chwili to jest, no wie pan, ten popcorn jest puszczane, ludzie się telefonami i to już nie jest to samo. Kiedyś po prostu to była inna historia, inna magia, inne doświadczenie. Tak jest moja opinia.
3: Kino bez popcornu. No wie pan co, coś w tym jest, powiem szczerze, bo czasami jednak te zakłócenia powodują, że człowiek się rozprasza, a sytuacja jest dość, bym powiedział, wymagająca skupienia. W ogóle siedzenie i oglądanie jest już bardzo, myślę, że ważne, by to zachować w takiej formule, która pozwala na ciekawy, fajny odbiór filmu. Bardzo panu dziękuję, panie Arku. To bardzo ciekawe, co pan powiedział. Te 90. lata mnie zainspirowały i zaraz zadam pytanie właśnie o nie. Z których tych lat my najbardziej czerpiemy, czy kino najbardziej czerpie inspirację? Dlatego dr Paulina Kwiatkowska, kierowniczka działu kuratorskiego FINA, czyli Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, historyczka i teoretyczka filmów. Dzień dobry pani.
11: Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
3: To ja bardzo się cieszę i dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie w nasze skromne progi, gdzie my to tak sobie po prostu bajamy o tych filmach, wie pani. Pani się na poważnie tym wszystkim zajmuje, a my tu tak sobie gadamy, jak wie pani, na imieninach, co się ostatnio widziało. Także naprawdę jestem zaszczycony bardzo mocno.
11: Strasznie mi miło, ja również naprawdę. Od razu może tak jeszcze w nawiązaniu do ostatniej wypowiedzi.
3: Proszę, właśnie,
11: że
3: tak.
11: Jeśli słuchacze, słuchaczki tęsknią za takim retro kinem i tęsknią nie tylko za oglądaniem klasyki filmowej, ale też za takim założycielskim doświadczeniem bycia w kinie, gdzie nie ma popcornu, gdzie fotele nie zawsze są wygodne, ale za to zapraszamy do Kina Iluzjon w Warszawie. To jest kino właśnie Filmoteki Narodowej. U nas można zobaczyć i klasykę kina, ale też właśnie odtworzyć sobie coś z takiego zupełnie podstawowego, klasycznego doświadczenia bycia w kinie.
3: To jest standard bluesowo-jazzowy, ja bym to tak powiedział. Kino Iluzjon w Warszawie, myślę, że jest to naprawdę należy odwiedzić i tam się filmy czerpie pełną garścią, już nie mówiąc o tych wrażeniach, o których pani mówi. Jak najbardziej. Ja jeszcze, wie pani, pamiętam Imperium kontratakuje oraz Żandarma na emeryturze, ale to nie była premiera, żeby było jasne. W kinie Femina w Alei Solidarności. Starym kinie Femina i te krzesła, to wszystko, o czym pani mówi. Balkon, kronika filmowa wcześniej. No, to były czasy. O, i widzi pani, i już tutaj się robi bardzo.
11: Kiedyś to było.
3: No właśnie, ale pani, niech mi pani powie, ale kiedy to było? Bo tutaj słuchacz też powiedział, Arek, 90. lata można czerpać garściami. No, zgadzam się. Z muzyki się czerpie. Muzyka z 90. lat też jest obecna. Zresztą Marcin Cichoński, który był wcześniej, też opowiadał o tym. Natomiast jak pani widzi, to kino rzeczywiście wraca do tych, no chyba można też powiedzieć, tych współczesnych korzeni. Ja nie mówię lat 30., 40., ale te 70., lata 80. też kształtowały pewnego rodzaju sznyt reżyserski pokazywania świata.
11: Tak, oczywiście, ale w ogóle też nawet te lata 90. one są tutaj bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że i jeśli chodzi o takie inspiracje reżyserskie, znaczy w ogóle dla twórców, twórczyń filmowych dzisiaj, ale też skądino, to dla mnie samej, no, w związku z tym, że mam tyle lat, ile mam, czyli w latach 90. Po prostu jakby aktywnie i samodzielnie, że tak powiem, chodziłam do kina, już nie będę zdradzać precyzyjnie, ale można się doliczyć, to ja z pewnym zdziwieniem, ale takim bardzo pozytywnym zdziwieniem, jakby odnajduję właśnie to ogromne zainteresowanie i powrót do kina lat 90. jako do klasyki kina. Bo oczywiście dla mnie siłą rzeczy to nie do końca jest klasyka, tylko to jest po prostu kino, które oglądałam jako nastolatka czy dwudziestolatka. A teraz widzę, że to są filmy, które już mają status nie tylko jakoś tam kultowych, ale właśnie przede wszystkim po prostu klasyki kina. I to jest w ogóle wspaniałe, tak? No bo to oczywiście można powiedzieć, że to jest taki banalny proces, wiadomo. No jakby kolejne dekady nam przybywają, tak? Więc to jest jasne. Ale fajnie się to obserwuje, a poza tym rzeczywiście to, co się przy okazji dzieje, to jest taka bardzo ciekawa jakby rewaluacja, można powiedzieć, o kina lat 90., które jednak na początku XXI wieku było bardzo często, mówię o polskim kinie, tak, było uważane za takie jakby takie kino permanentnego kryzysu, tak, teoretycznie jest już lepiej, teoretycznie nie mamy cenzury, teoretycznie można robić, co się chce, ale jest jeden podstawowy brak, czyli kasa, czyli nie ma pieniędzy, tak, w związku z tym bardzo jakoś zapamiętaliśmy sobie to kino lat 90. polskie jako takie kino niedoinwestowane, jako kino wtórne wobec jakichś tam wzorców zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, a teraz nagle się okazuje, że te filmy miały swoją wartość, jakby nie tylko taką sentymentalną, ale też po prostu konkretną wartość, jakąś taką formalną, estetyczną, ale też jakąś narracyjną, tak? Znaczy ten status, nie wiem, chociażby Psów, tak? No już wezmę taki najbardziej oczywiście...
3: Chciałem też to powiedzieć, tak jest. No Psy, ale wie pani co, no Psy są też bardzo ciekawym zjawiskiem, bo tak już, no ja już trochę już mam dość Psów, ale jak się tak spojrzy na nie, od strony, bym powiedział, opisu rzeczywistości tamtych lat, tak już właśnie pokazania tych didaskaliów, to jak to wyglądało, tej faktury, wie pani, tamtych czasów, no to coś daje ten film właśnie, on jest świetny w tej roli, prawda?
11: Tak, to jest jakby jednocześnie rzeczywiście no, jedna z takich prób właśnie potransformacyjnego przeformułowania jakby amerykańskiego, klasycznego takiego gatunku, tak, filmu w sumie policyjnego, ale z tym niesamowicie mocnym takim polskim kontekstem. Właściwie to jest film, który jest wręcz takim trochę społecznym realizmem, tak, jak sobie na to dzisiaj patrzymy. Więc to gdzieś mnie jakoś też szczególnie cieszy, tak, że my wracamy do tej klasyki kina, ją redefiniujemy, ale też, że wracamy nie tylko dlatego, że po prostu potrzebujemy jakiejś takiego sentymentalnego suplementu, tak, ale też dlatego, że po prostu widzimy w tych filmach jakąś konkretną wartość, że one nam coś dają po prostu dziś. I to jest świetne.
3: No tak, i to ten przykład, który dzisiaj przytaczamy i to no, słuchacz się na to powołał też, czyli rękopis znaleziony w Saragosie Jerzego Hasa. No ja naprawdę byłem wstrząśnięty, w sensie no bawiłem się świetnie, może w ten sposób, bo to jest najlepsze słowo, ale że się powołam tak prywatnie, moja 16-letnia córka też się dobrze bawiła, ale przecież to jest galaktyczna odległość pomiędzy jednym filmem, kiedy on został stworzony, a no właśnie tym pokoleniem 16-latków.
11: Tak, ale to jest...
3: I to chwyta, i ta formuła muzyki na scenie, na żywo, przecież to współczesny taper, prawda, ten, który, tylko że w formie orkiestrowej. Niesamowite wrażenie i myślę, że no właśnie, to też jest nie tylko zabieg komercyjny, ale chciałem tutaj nawiązać do tego artystycznego zabiegu, że to też daje swój efekt.
11: Jasne, artystycznego, ale też bym powiedziała, że w ogóle też technologicznego. Znaczy pamiętajmy, że to, co się czasem nazywa tak trochę krytycznie, chociaż ja bym to widziała jakoś tak bardzo afirmatywnie, taką, taką retromanią wręcz swoistą, że tutaj z jednej strony to jest oczywiście właśnie ta szansa na przywracanie po prostu takiej wartości artystycznej tym filmom, ale też weźmy pod uwagę to, że to jest w ogóle możliwe dzięki jednak postępowi technologicznemu. To znaczy ten film, chociażby taki jak Rękopis znaleziony w Saragosie, tak bardzo teraz do nas trafia, między innymi dlatego, że został tak fantastycznie odrestaurowany. Że my go mamy rzeczywiście w wersji doskonałej. Być może nawet czasem to jest jakby tak z perspektywy filmoteki, chociażby czy w ogóle filmotek, archiwów filmowych, jeden z takich ciekawszych jakby tematów. To znaczy, jak daleko możemy się posunąć w procesach restauracyjnych? Czy my chcemy uzyskać taką jakość obrazu, jakość dźwięku, format obrazu, który byłby najbliższy temu, co mogli widzieć twórcy i widownia w momencie, kiedy ten film był realizowany? No czy próbujemy dążyć do tego, czego chciałby współczesny widz? Prawda? To jest w ogóle fascynujące zagadnienie. Nie, nie, bo to jest takie pytanie, o to mówiąc bardzo kolokwialnie, o ile można podkręcić, tak?
3: Tak
11: jak
3: jest.
11: Bardzo możemy wydobyć głębi ostrości, jak bardzo możemy to ostrzyć i tak dalej, i tak dalej.
3: I to tak naprawdę słyszał Bach tworząc muzykę, prawda? Bo to jest
11: dokładnie ten sam przypadek. Tak.
3: Ale to
11: tak.
3: jest, no widzi pani, no to jest ciekawe, to jest niesamowicie ciekawe, co pani mówi, bo też zapędzenie się w tą technologię, by oddać, by zaszpanować, bym powiedział, wprawić widza w zdumienie możliwościami, w tym momencie ten film, czyli obraz, no naprawdę straci i nie będzie efektu. I to jest problem, z którym, no ja powiem szczerze, że się z tym stykam osobiście. Moje oko nawykło do innego obrazu i absolutnie nie kupuję tych współczesnych nośników, bym powiedział, pokazywania obrazu. A powoływałem się dzisiaj na jedno takie kino studyjne w Toruniu. Tam właśnie jest ten obraz dla mnie. Ja nie wiem, czy to w moim wieku są właściciele tego kina i oni też tak lubią, czy po prostu chodzi o to, że tak też można prezentować i to też jest forma.
11: A czy oni pokazują z taśmy? Wie pan, czy oni mają tam projektor do taśmy?
3: A wie pani, to śledztwo jest. Będzie kontynuowane w takim razie, nie
11: proszę
3: wiem.
11: Proszę koniecznie, tak. Bo to jest oczywiście też bardzo ciekawe zjawisko dziś, bo tak naprawdę jeszcze do jakichś powiedzmy 10 lat temu to właściwie kina, również kina studyjne, no, jakby odchodziły bardzo mocno od projekcji z taśmy. To się wydawało jakby już kompletnie nieekonomiczne, generowało mnóstwo problemów, bo przewóz tych taśm i tak dalej, i tak dalej. Sama taśma jest jakby nośnikiem z jednej strony bardzo trwałym, ale jednak też jakoś tam kruchym, więc wydawało się, że po prostu już jakby taśma jest rzeczywiście wyłącznie reliktem przeszłości, a teraz się okazuje, że specjaliści, ludzie, którzy potrafią jakby posługiwać się projektorami, którzy są też specjalistami od konserwacji taśmy filmowej, przygotowywania jej do projekcji, stają się jednymi z cenniejszych w ogóle pracowników i dla kin, i dla archiwów, bo wraca się również do taśmy, więc dlatego tak się spytałam, bo może jest tak, że to jest po prostu projektor cyfrowy, ale nie ten najwyższej generacji w tym kinie w Toruniu, o którym mówisz, a może jest wręcz tak, że tam jest projektor po prostu z taśmy i może tam są filmy z taśmy.
3: Ja się dowiem.
11: To jest jeszcze
3: inny efekt. To ja się dowiem na 100% i wszystko opowiem. Dobrze, w takim razie. Dobrze, musimy teraz dać szansę naszym słuchaczom. Proszę się przygotować z rankingu filmów, do których wracasz, jeżeli chodzi o przeszłość, także bardzo poproszę. Spotykamy się pod koniec audycji, czyli za kilkanaście minut.
11: Super, jestem tutaj.
3: Ja tylko jeszcze przypomnę, że pan Łukasz mówił, że się wychowywał w kinie, gdzie dziadek go wprowadzał i on widział, jak filmy były grane z taśmy i z tego projektora. Także to jest też w Nowym Sączu w kinie pod Halle. Także powiem szczerze, pod wrażeniem jestem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia za chwilę.
11: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Pan Leszek. Dzień dobry, panie Leszku.
12: Dzień dobry.
3: Słyszymy się, mam nadzieję.
12: Ja słyszę, a mnie słychać?
3: No właśnie, wie pan co, tak trochę ja Wisła. Jesteśmy jak z filmu, z serialu Cztery pancerni i pies.
12: To pan idealnie trafił.
3: O, trafiłem? To jest ten serial, który pan ogląda i z nostalgią?
12: Nie, to jeszcze lepiej jest. Ja poluję, kiedy będą obtwarzać w różnych telewizorach. Nastawiam nagrywanie i przychodzi wspólne śniadanie z żoną, sobota i niedziela. I ja jej robię niespodziankę i odtwarzam Czterech pancernych lub Flota.
3: Naprawdę?
12: Ona wtedy zachwycona. Oczywiście śmiejemy się z tego bardzo mocno.
3: No jasne.
12: Ale zawsze ją tym zaskakuje, a jak mi się nie udało nagrać, nie udało się.
3: No wie pan co, to jest niesamowity sport. Do śniadania, żeby nagrywać wcześniej, to pan naprawdę musi też mieć niezwykły dar wyszukiwania i śledzenia tych gdzie one będą publikowane, gdzie będą wyświetlane.
12: Na takiej plastyki czego się nie zrobi.
3: No tak. Panie Leszku, bardzo panu dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam pana i żonę i dobrych śniadań życzę, naprawdę. W oparach klasyki Czterech pancernych i psa i Klosa. Wszystkiego dobrego. Pani Kamilo, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć o filmach, które mnie wzruszają nadal. To są Trzy kolory Kieślowskiego oraz Podwójne życie Weroniki, a bawi mnie serial Arabella, produkcji czechosłowackiej.
3: Naprawdę panią bawi Arabella?
13: Bardzo. Nawet byłam teraz, Teatr Animacji w Poznaniu podjął się wystawienia takiej sztuki na podstawie Arabeli inspirowanej i było bardzo dużo osób, że tak powiem, w moim wieku, ale też bardzo dużo młodzieży. Wszyscy się dobrze bawili. Teraz co do kin...
3: Ale przepraszam, niech pani jeszcze powtórzy, tak. gdzie wystawiana była sztuka Arabella? Jeszcze raz?
13: Inspirowana Arabellą, serialem w Teatrze Animacji w Poznaniu.
3: W Poznaniu, Teatr Animacji,
13: tak,
3: dobrze.
13: Tak.
3: Dobrze, i jeszcze, proszę bardzo.
13: A wracając jeszcze do chodzenia do kin, to ja bardzo lubię chodzić do kin, ale studyjnych, które nazywam niechrupiącymi, czyli gdzie nie ma sprzedaży popcornu i innych nachosów. Jest to zupełnie inny odbiór filmów i te kina studyjne w Poznaniu, są takie dwa, oferują filmy właśnie podczas przeglądów, ale nie tylko, przed wielu, wielu lat. I to naprawdę są bardzo wzruszające chwile. I polecam państwu takie kina.
3: No ale jak najbardziej, ale wie pani co, no Arabellą, no ja co chwilę słyszę po prostu fantastyczne opowieści o filmach, które w dalszym ciągu myślałem, że jestem tylko ja na tym świecie i ktoś może jeszcze, ale jest nas więcej. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ja tylko powiem, że Arabella to jest serial z lat bodajże 80. moim zdaniem i tam jest, występuje czarodziej Rumburak, który zdobywa księżniczkę, rękę księżniczki Arabeli. Państwo Majerowie też występują. Wszystko jest w dużym oparze tak absurdu, wszyscy, takiego, tak, który jest rewelacyjny.
13: Tak, wszyscy wystąpili w tym spektaklu naprawdę i też miałam okazję rozmawiać z panią, która się okazała, że jest mamą jednego z aktorów i wróciłyśmy jeszcze, ona też była zachwycona na przykład serialem Pod jednym dachem. To były też tam klimaty i momenty.
3: No Pod jednym dachem też z panem Majerem zresztą, który tam występował, a pierścień był, który czarował, tak, i wydłużająca się ręka na tym spektaklu.
13: Nie, bo to był inspirowany.
3: Jasne.
13: Dla niektórych to mogło być zupełna abstrakcja, którzy nie znali tego, ale to po prostu super. Polecam państwu.
3: Dobrze.
13: Wiem, że od jesieni znowu będą grane te spektakle. Życzę państwu miłego dnia.
3: Dziękuję bardzo pani Kamilo. Wszystkiego dobrego, też miłego dnia. Pani Aisa, dzień dobry pani.
14: Dzień dobry.
3: I dla pani też filmy z przeszłości. Które? Bo od razu już tutaj wchodzimy w konkrety.
14: Tak, ja chciałabym polecić kilka filmów, do których rzeczywiście wracam. Pierwszy, i to są takie filmy na lato. Pierwszy to jest Spokój z widokiem, adaptacja powieści. Bardzo piękny, no już bardzo stary film, ale naprawdę, tak, nie wiem, czy pan kojarzy. Pokój z widokiem.
3: Pokój z widokiem, tak?
14: Tak, tak, okej. Okay.
3: Dobrze, już zapisuję. I co jeszcze pani, co jeszcze? Okay.
14: Kolejny film to jest pierwszy film Baza Luhrmanna. Po polsku to się nazywa Roztańczony buntownik, po angielsku Strictly Ballroom. I to jest wspaniałe, tak? Wspaniałe widowisko na każdym poziomie i uważam, że to jest najlepszy film Baza Luhrmanna, chociaż oczywiście potem stworzył jeszcze wiele innych. Trzeci, no powiedzmy, że będą to trzy filmy, to mieliśmy ostatnio Mistrzostwa Piłki Nożnej, Podkręć Piłkę jak Beckham. Film, od którego zaczęła się kariera Keiry Knightley. Ona wystąpiła tam w jednej z dwóch głównych ról.
3: Jasne. Ale to są takie już bardziej współczesne, mam wrażenie, Podkręć Piłkę jak Beckham. No, to tylko, że... No tak, nie, jak to powiedział nasz słuchacz... Tak, bo to są...
14: Początek 2000.
3: Nie są odległe, ale mają kilkadziesiąt lat. To tak o nich mówimy. Nie są

0: Race, naprawdę, no to fantastyczne. Tak. Jakby pani miała kino, to naprawdę zaprosiłaby pani na wspaniałe projekcje filmów. Także naprawdę dziękuję bardzo. Pani Aiso, wszystkiego dobrego i dobrych wakacji jeszcze, jeżeli są. Bardzo życzę.
1: Bardzo.
0: Pan Piotr jeszcze, na koniec. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, panie Michale. Właśnie pytałem za panią Kasię, czy mogę tak dzień po dniu. Ale temat taki jak wczoraj, który uwielbiam, czyli jak jedzenie.
0: No, pamiętam pana, tak jest, kino i jedzenie, tak. Proszę bardzo, to spinamy dwa wydarzenia w jedno.
2: Spinamy. Po pierwsze, kino, trafiło mi się, ale to jeszcze starszy film, w zeszłym tygodniu jeszcze nawet, we Włoszech, bo pani przed chwilą mówiła o oknie z widokiem, tak?
0: Pokój z widokiem.
2: To też Hitchcock. Tak, a ja mam okno na podwórze, też Hitchcocka, oglądany, żeby było śmiesznie jeszcze na festiwalu filmowym dotyczącym archeologii, w przepięknej scenerii, czyli w ogóle klimat lat, to jest chyba przełom 60., nie, nawet wcześniej chyba, to jest chyba przełom 50., 60.
0: Chyba tak.
2: Czyli jeszcze wcześniej, czyli to oglądane w takim właśnie przepięknym miejscu przy Bazylice na wielkim ekranie. Później wspaniały film, bo też mam takie trzy przykłady, które gdzieś z córką oglądałem po latach, pokazałem jej Nikitę, Lika Besson, to też jak mówiliśmy, mówi pan też o córce na nastolatce, to też oglądany film z mojej perspektywy już wcześniej, w latach 90., a teraz tą Nikitę obejrzeliśmy razem, o tym, pamięta pan, o tym praniu takim mózgów trochę przez francuskie
0: tak
2: służby
0: jest.
2: Specjalne,
0: tak,
2: uzdrowionej
0: tak,
2: morderczyni.
0: Świetny film, czy tak.
2: To się świetnie ogląda właśnie po latach, bo pamiętam jako nastolatek gdzieś z DKF-u, nie wszystko wtedy rozumiałem, oczywiście teraz już z innej perspektywy. I trzecia rzecz, a to już taki mój taki, no nie wiem jak to nazwać, ale taki mój klasyk, bo uwielbiam Braveheart, a udało mi się go obejrzeć na ekranie dużym w Irlandii kiedyś właśnie, tak jak mieliśmy też w Irlandię. Przepięknej, właśnie z tym słynnym Steve'em Irlandczykiem szalonym, który mówił, że tylko Irlandczyk rozmawia tylko z równym sobie, czyli z Bogiem. Więc aha, w tamtym klimacie z Irishami to coś wspaniałego. Jeszcze jedna rzecz, ale to już bardziej współczesne kino, to są 2015-2014, Grand Budapest Hotel. Mm-hmm. Z zapowiedzią filmu osobistym przez Wes Andersona, który wyszedł na scenę na festiwalu filmowym w Bolonii. Znaczy, to nie jest taki letni festiwal dla wszystkich otwarty i ogląda się go na wielkim placu, na wielkim ekranie i zapowiada to osobiście Wes Anderson. Także to też oglądałem z córką, z synem. To są te momenty, kiedy właśnie to kino starsze z 90. lat wraca i też współczesne, ale oglądane już razem, przeżywane inaczej. Więc uwielbiam takie właśnie te letnie otwarte pokazy, gdzie można też do klasyki wrócić. To jest wspaniała rzecz, uważam. Tak jak festiwale, jak wszystkie te możliwe rzeczy latem do zrobienia na powietrzu i myślę, że słuchacze chyba też mają podobne zdanie. Tak, część audycji słuchałem, część nie, ale myślę, że to...
0: Proszę
2: że to
0: pana, no, trafił pan teraz, trafił pan jak w totolotka, jak to się mówi, na tak w naszej sondzie zagłosowało, czy wracamy i wzruszają nas filmy sprzed lat, na tak 96%, na nie 4%. Nie wiem, chciałbym spotkać tego, kto nie wraca i dlaczego. To by było, myślę, że ciekawe poznać zdanie, ale panie Piotrze, w ten sposób pan zakończył nasze spotkanie, co państwo lato, jeżeli chodzi o filmy. Bardzo panu dziękuję, czyli połączyliśmy jedzenie z filmami. Myślę, że się udało. Okno na podwórze, jeszcze tylko dodam, 54 rok udało mi się tutaj szybko znaleźć. Także rzeczywiście lata 50. Bardzo dziękuję. A w studiu już Marcin Cichoński, a z nami jest również dr Paulina Kwiatkowska, kierowniczka działu kuratorskiego Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, historyczka, teoretyczka filmu. Jeszcze raz dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No i dobrze, to może zaczniemy od pani Pauliny Kwiatkowskiej. Jaki jest ranking filmów i w ogóle refleksje po ostatnich kilku zdaniach naszych słuchaczy? No, mnie wzruszyła Arabella, no oczywiście Bully to jest też, ale Arabella, no naprawdę to był fenomenalny film.
3: Ja z kolei zwróciłam uwagę w ostatniej wypowiedzi na te kina plenerowe, bo to rzeczywiście są jeszcze
0: proszę
3: inne
0: bardzo.
3: Oglądania i my również zresztą u nas w Filmotece na Wałbrzyskiej w Warszawie mamy nasze kino na dziedzińcu, takie kino plenerowe w każdy piątek i między innymi staramy się tam właśnie łączyć taki repertuar nowszy, który byłby może trochę bardziej przystępny, ale właśnie też z takim powrotem do klasyki. Okazuje się, że te seanse się świetnie sprawdzają. Teraz będziemy mieć w sierpniu, już od jutra począwszy, taki cykl Smutni ludzie na plaży, bo już czujemy melancholię końca lata powoli. I oprócz tego, że nie wiem, pokażemy sobie film Córka chociażby, który jest filmem zupełnie nowym, to zobaczymy sobie też Erika Romera, na przykład Paulina na plaży. Mm-hmm. Da się ukryć, że tytuł nieprzypadkowo przeze mnie
0: tak
3: wybrany.
0: Jest.
3: Z różnych względów. Zakończymy sobie Ostatnim dniem lata Konwickiego te nasze pokazy. I to jest też, wydaje mi się, taka świetna okazja, żeby móc sobie jakby w takiej przestrzeni bardzo swobodnego w ogóle oglądania trochę zderzyć właśnie to kino najnowsze z klasyką kina. To są naprawdę takie idealne, myślę, warunki też
0: tak
3: do przeżywania tego kina. na nowo.
0: Ale pani

0: Kamila mówiła również o trzech kolorach Kieślowskiego. To też jest niesamowite. Ja pamiętam w Kalkucie, jak spotkałem reżyserów indyjskich, którzy z wypiekami na twarzy opowiadali, jak kino Kieślowskiego na nich wpłynęło, na ich życie, twórczość i w ogóle wszechświat ichni. Także to też było coś niesamowitego. Ale dobrze, to jeszcze, jaki film klasyczny?
1: Do którego ja najczęściej wracam.
0: Tak,
1: niezawodowo. To niezawodowo najczęściej wracam do filmu Pogarda Jean-Luc'a Godarda. To jest początek lat 60.
0: No tak.
1: Bardzo kręcony na Capri, więc też bardzo się broni w klimacie wakacyjnym, jeżeli to też tutaj jest dla nas jakimś kontekstem. Więc tutaj pod tym kątem też polecam Pogardę z przepięknymi widokami. Tak, to jest dla mnie taki film, który jakoś idealnie podsumowuje to, co się działo w kinie europejskim właśnie w przełomie lat 50., 60. z tym całym zwrotem nowofalowym, więc to jest taki film, do którego jest mi jakoś najbliżej. A on też świetnie może z kolei zagrać teraz w tym kontekście bardzo pobudzonych dyskusji o Homerze i o Odysei oczywiście, ponieważ to właśnie w fabule filmu Pogarda Godarda jest mowa między innymi o trudnościach z adaptacją filmową Homera i o tym, czy jest to w ogóle możliwe.
0: Proszę bardzo, naprawdę?
1: Więc też tak,
0: uwaga, Pogarda Godarda, zapraszamy do oglądania. Tam jest o Homerze, ale dopiero Homer to jest dopiero powrót do przeszłości, prawda?
1: Tak,
2: właśnie,
1: od którego
2: powrót do przeszłości.
1: Kino się nie może uwolnić.
0: Marcin Cichojski, tutaj już.
2: Ale ty wywołałeś ten tytuł filmu, bo wiesz co, ja teraz przychodzę, czy chcę, czy nie, ale zazwyczaj bardzo chcę. Przychodzę klasykę z kina z dziećmi, pokazując im filmy z różnych lat, 60., 70. No, co tu dużo mówić, przed chwilą poruszaliłeś z panią Pauliną ten wątek, lata 90. rządzą i do tego najczęściej wracamy. Ale zresztą to jest klasyka. Możemy powiedzieć, że jest klasyka też z tego punktu widzenia, że część rzeczy weszło do naszego języka, prawda? Że podążasz za Białym Królikiem, że nawiążemy do Matrixa, albo że co ja teraz będę robił i dziadek do polskich nagrań na Łowce Talentów, że zacytujemy psy, a z innych cytatów z psów nie będziemy używać na antenie. I wiesz, i do tego wrócimy i to wracamy i to jest nasze życie. Ja bardzo z radością patrzę na te filmy, jak one się ładnie lub nieładnie zestarzały, jak efekty specjalne bolą w oczy albo cieszą. Taka obejrzana po latach niekończąca się opowieść z klasyką Limala Neverending Story.
0: O mój Boże,
2: wiesz jak to cieszy oko, jak oglądasz z dziećmi, one to też oglądają i patrzą. To jest cudowna rzecz. Ja też się dziwię tym. Powiem ci jeszcze jedno. Ja mam taki sentyment, że ponieważ audycja moja ma tylko 2 godziny i tam nie opowiem wszystkiego o filmach i serialach, to sobie nagrywam takie rzeczy na YouTube'a i tam sobie kupiłem, teraz kupiliśmy do domu. Wiesz co? Stary taki fotel kinowy, taki
0: Paulina Kwiatkowska to słyszy, oni sobie trzeszczą tymi fotelami,
1: jak będziemy zmieniać,
0: fotelem w domu.
1: Tak, jak będziemy zmieniać fotele, to już wiemy, do kogo się zgłosić.
2: Tak jest. Myślę, że duże jest zapotrzebowanie.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za to
2: Dziękujemy
0: spotkanie.
2: My.
0: Bardzo. Paulina Kwiatkowska, Marcin Cichoński. Rozmawialiśmy o filmach nieodległych, ale mających kilkadziesiąt lat. Że zacytuję klasyka słuchacza pana Andrzeja. Bardzo dziękuję. Michał Żakowski, Wioletta Myszkowska, Michał Foltek. Do usłyszenia.

mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze.

Dwie minuty po szóstej. Ten numer w Radiu 357 może oznaczać tylko jedno. Zaczynamy piątkowy poranek, a dzisiaj oznacza jeszcze, że Książę Ciemności już wstał.

No, ten poranek dzisiejszy, oczywiście nie robię go sam, realizatorem jest Maciej Karolak, wydaje go Natalia Fidler, serwis informacyjny przygotował Krzysztof Zimoch, a serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. Ja nazywam się Robert Zembrzycki i ponieważ to jest mój debiut w poranku, to mam do Państwa prośbę gorącą, żebyście mi z tym porankiem pomogli. W jaki sposób? No bardzo prosto. Wystarczy pisać do mnie maila na robert.zembrzycki@radio357.pl. Możecie Państwo też wysyłać do nas tekstówki, ale ja przede wszystkim gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby za pomocą aplikacji Radia 357 wysyłać do nas wiadomości głosowe, tak zwane głosówki. No bo to nie może być tak, że tylko dziennikarze gadają w tym radiu. Państwo też przecież mogą mieć tutaj swój głos.

0: Wypadałoby w tym miejscu powiedzieć, czego możecie się Państwo dzisiaj spodziewać w rozkładzie jazdy. No więc spieszę poinformować, że standardowo będzie oczywiście Chłopak z konewką, będą serwisy informacyjne. Piosenką dnia dzisiaj będzie Papaja w wykonaniu Michała Urbaniaka, Urszuli Dudziak, Zuzy Baum, zremiksowana przez DJ-a Eprom. Będzie oczywiście dr Tomasz Rożek i jego pytania z Księżyca. Oprócz tego będzie też dosyć ciekawy materiał o pszczołach.
1: Wiem, że jest mniej.
2: Widzę czasami, że jest coraz mniej, tak ogólnie jak się chodzi po łąkach, po parkach.
0: No oczywiście, ponieważ to ja dzisiaj zasiadam przed mikrofonem, a ja jestem bardzo mazurski, to też na te Mazury wrócimy i porozmawiamy sobie z gościem o tym, jak dzisiaj wygląda żeglarstwo na Mazurach. A będzie też standardowo Katarzyna Błażejewska-Sztur, z którą porozmawiamy troszeczkę o jedzeniu, a konkretnie o jedzeniu w kontekście tej fali upałów, która ostatnio przewaliła się nad Polską. No i co? I potem kolejny serwis informacyjny, a w międzyczasie myślę, że spokojnie możemy znowu zagrać.

Co jak co, ale na słuchaczy Radia 357 to bezdyskusyjnie można liczyć. Prosiłem o maile i państwo odpowiedzieliście. Ba, pan Wiktor napisał jeszcze zanim zdążyłem o to poprosić, zanim audycja się zaczęła. Witamy pana Roberta, witamy słuchaczy i ekipę 357. Witamy i my was, panie Wiktorze. A czemu was? No bo dwóch mamy kierowców, którzy od godziny 2:15, kiedy promem dopłynęli do Dover, pędzą po UK do Hinckley. No i pan Wiktor pisze, że jak audycja się zacznie, to zostanie im jakieś 15 kilometrów, czyli razem ze mną. Spokojnie dojadą i zrobią sobie śniadanie. To ja życzę smacznego i życzę udanej reszty dnia. I napisał też do nas pan Damian. Napisał tak: dzień dobry, zrobił mi pan dzień. Cały tydzień w pracy ciężki, niestety tak psychicznie ciężki, bo robota. No i przychodzi wyczekany piątek, a tu jeden z dwóch ulubionych redaktorów w Głośników. Dziękuję. To ja dziękuję, panie Damianie. Tym mailem i tymi słowami zrobił mi pan dzień. Ja zachęcam państwa do pisania dalej. Doniesiono mi, że już jakieś głosówki się pojawiły, więc czekam z niecierpliwością, ale to wcale nie znaczy, że nie można wysyłać kolejnych.

0: Słowo się rzekło, głosówki się wysłało, no to posłuchajmy, co państwo macie do powiedzenia.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry. Takie rzeczy to tylko w Radiu 357. Książę ciemności o świcie. No, swoiście dziwne.
0: Ja rozpoznałem ten głos od razu. To jest Mediteusz, drodzy państwo. Serdeczny kolega mój, Jarka Juszkiewicza. I po tym haśle no, czuję się jakby Jarek był tu ze mną, bo to on zawsze tym księciem ciemności mnie raczy, ale to nie jest jedyna wiadomość, którą mamy.
1: Głosówka.
3: Dzień dobry, panie Robercie. Powodzenia na nowej drodze życia. A za to właśnie lubię Radio 357, że nie może być tak, że tylko dziennikarze w radiu gadają. Dobrze będzie. Pozdrawiam, Piotr.
0: No oczywiście, że będzie dobrze. Ja też pozdrawiam, a w międzyczasie też wśród tych pozdrowień postaram się państwu powiedzieć, czego można się dzisiaj spodziewać na niebie. A można spodziewać się chmur, bo na większości terenów zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i jedynie na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 24 stopni Celsjusza w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a na południowym wschodzie północny.
4: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Dzisiaj mamy piątek, 7 dzień sierpnia. Słońce wzeszło o godzinie 5.22, co zresztą widziałem na własne oczy. Zajdzie o 20.33, co mam nadzieję wszyscy zobaczymy. Jest to 219 dzień roku 2026 i znajduje się on w 32 tygodniu tego roku. Do końca roku zostało nam jeszcze 146 dni, ale do pracy w tym czasie pójdziemy tylko 103 dni razy. Dzień będzie trwał 15 godzin i 10 minut i tym sposobem będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 29 minut, a krótszy od najdłuższego o godzinę i 38 minut. Jest wciąż lato, co zresztą wszyscy chyba odczuwamy, bo jest dość gorąco, pomimo tego zachmurzenia. I astronomiczna jesień zacznie się za 47 dni, dokładnie 23 września o godzinie 2.05. Imieniny dzisiaj obchodzą Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan oraz Albert, Edmund, Wincenty, Jagna, Donat, Edmunda, Konrada, Sykstus, Andromeda i Doryda. I przy okazji jest to też Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują swoje dni, swój dzień, swoje święto, życzymy wszystkiego absolutnie, absolutnie cudownego. A przy okazji w temacie cudownych rzeczy to mamy kolejną głosówkę od naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry. Jak na 8 minut po 6, panie Robercie, świetnie pan sobie radzi. Oby tak dalej. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że 26 minut po 6 nadal równie dobrze sobie radzę. I zobaczymy, jak poradzi sobie wykonawca z tą piosenką.
1: Głosówka.

0: zapowiedziała nam się przed piosenką głosówka, no to już musi polecieć. Posłuchajmy.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry. Panie Robercie, wspieram, proszę się nie denerwować, nawet jak coś się posypie. Wojodyjowski mawiał, nic to. Ale na pewno nic się nie posypie, będzie super, bo nasze radio jest super. O! A temat do zagadnięcia to na dziś to, że cieszę się, chcę się tak pochwalić trochę, na wyjazd na wschodnią stronę, na odpust do Kodynia. Mój Boże, kupię sobie korkowca, piłeczkę na gumce, kapiszony, a jak będzie to taki diabołek, no i obważanki. Pozdrawiam wszystkich. Panie Robercie, trzymam kciuki.
0: Bardzo dziękuję. No ja odpowiem sentencjonalnie, że już nie takie sztuki się kładło, a tak naprawdę no to z taką ekipą, jaką mamy w Radiu 357, no to się po prostu nie może nie udać. Z tym korkowcem i kapiszonami to proszę ostrożnie.

0: słyszę dźwięk metalu w powietrzu, a to dlatego, że zbliża się chłopiec z metalową konewką.
1: Chłopak z konewką.
2: Dzień dobry Państwu, Marcin Klimkowski. Chłopak z konewką. Łączymy się zawsze z... Nie łączymy, tylko jesteśmy gośćmi Mateusza Kuźniewskiego, Mateusza Wusiarza, a dzisiaj Roberta debiutuje. No ja trzymam kciuki, ale nie jestem sam. Ze mną Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, czyli dziewczyna od przesadzania. Cześć Kasiu.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Trzymamy kciuki za Roberta, nie?
3: Tak, bardzo.
2: No dobrze, ja ci powiem, że wczoraj byłem na koncercie, wieczorem na koncercie Primusa w warszawskiej Progresji i tam mi powiedziano, że mamy mówić wolno nazwy różnych roślin, bo ludzie sobie zapisują, ludzie, słuchacze, państwo sobie zapisują i później te rośliny kupują. No więc taki marketplace trochę, działamy jak polecajka. Dzisiaj też tak będzie, bo będziemy kontynuować rozmowę o małych drzewach. O małych drzewach takich, które nie rosną do 20-30 metrów, tylko takie są, no właśnie, powiedz jakie, to znaczy do jakich wielkości one dorastają, bo nie rozmawiamy o bonsai.
3: Nie, aczkolwiek no też możemy, jest to też forma małego drzewa, tylko że już jakby specjalnie przez nas uformowana, kształtowana przez lata, wyginane są te gałęzie, no to już jest specjalna sztuka. Natomiast mówiąc o małym drzewie, myślimy, znaczy my ogrodnicy, projektanci mają na myśli drzewo, które samo z siebie w ten sposób rośnie, bądź troszeczkę mu pomagamy, tak jak ostatnio mówiłam o hortensjach, że je zaszczepiamy, czyli krzew, hortensja jest krzewem, a my je zaszczepiamy na nóżce i, i ona ma formę drzewa wtedy. To o takich drzewach, o takich drzewach myślimy. I one mają różne formy.
2: No właśnie, bo przegadaliśmy się troszeczkę przed audycją i ja sobie wynotowałem, ale chyba zrobiłem błąd. Jest taka forma burata, czy to chodzi o ser? Nie.
3: Nie,
2: to nie jest burata, nie?
3: Nie. Ale jest fastigiata. Może no z tym pomyliłeś.
2: Dobrze, powiedz o tych formach.
3: Są drzewa, które są kolumnowe i to są właśnie fastigiaty. Piękna nazwa, ostatnio bardzo modne, ponieważ mamy mało miejsca. No i żeby to drzewo nam się bardzo nie rozrastało na boki, to ono jest takie kolumnowe, wąziutkie. Dorasta do, nie wiem, no w zależności od tego, jaki to jest gatunek, ale powiedzmy metr, półtora. I ono jest wąskie. Może być wysokie, może być niższe. I na przykład takim drzewem jest właśnie grab fastigiata. Bardzo atrakcyjne drzewo. Albo wiśnia manogawa, jeszcze dodatkowo kwitnące. I one są wąziutkie. Są formy płaczące, czyli pendule.
2: Pendula.
3: Takie przewieszające się na dół, tak. I bardzo fajnymi odmianami, czy gatunkami z odmian są na przykład jest brzoza w formie płaczącej, czyli tak zwana yangi, brzoza yangi. Są wiśnie, kikushidara jest formą płaczącą. Moja ulubiona, którą praktycznie no jak tylko mogę, to wszędzie sadzę, to jest morwa biała w formie płaczącej. Pendula właśnie. I dodatkowo jadalna. I są formy kuliste, które same rosną w kule. Też są wiśnie, umbraculifera, klon globozum, o którym rozmawialiśmy ostatnio, czy katalpa nana. One są w formie kuli, ale są też platany, ambrowce. To też są, to mogą być bardzo duże drzewa, ale są odmiany właśnie konkretnie jako niewielkie, niewielko rosnące, bądź właśnie nadające tak konkretnie taką formę kuli, stożka, kolumny, czy formy płaczącej.
2: A musimy jakąś specjalną wiedzę, bo wymieniłeś kilka nazw, ale ja przypomnę Państwu, bo to jest bardzo ważne, że wszystkie odcinki Konewki doskonale opisane są w podcastach Radia 357 i sobie można do nich wrócić i sobie na przykład wynotować. Ja zresztą na to liczę, zresztą jeszcze liczę na Państwa maile, na przykład klimek@radio357 i ja wtedy mogę ewentualnie odpowiedzieć po konsultacji z Katarzyną. Czy trzeba jakąś specjalistyczną wiedzę na przykład na temat przycinania tych drzew, czy to po prostu normalnie, tak jak wszystko inne trzeba przycinać?
3: Trzeba, nie trzeba. To wszystko zależy. Jeżeli musimy, mamy taką potrzebę, żeby już przyciąć dane drzewo, bo szczególnie drzewa, zostawmy je. Jeżeli nie ma potrzeby, nie musimy ich ciąć. To tak ogólnie. Jeżeli jest za nisko nam się te zwieszające gałęzie, za nisko nam już do samej ziemi sięgają i nie widzimy tego pnia i nam to przeszkadza, to możemy to przyciąć. W zależności od odmiany mamy odpowiedni czas i to można sobie wygooglować naprawdę, że kiedy tniemy, nie wiem, brzozę płaczącą, nawet jeżeli nie znamy jej konkretnej nazwy, to możemy napisać brzoza płacząca. Kiedy tniemy, nie wiem, klon globozum i czy w ogóle go tniemy. Jeśli ta kula nie jest za duża, nie wchodzi nam, nie wiem, w budynek, w okna, nie zasłania widoku, czy nie przysłania w jakiś sposób, nie wiem, nie wchodzi na sąsiada i jemu to nie przeszkadza, to nie tnijmy.
2: No rzeczywiście, dobrze. To w takim razie teraz, czy drzewa w donicach, no wiesz, balkony, nie każdy ma duży ogród. Czy drzewa w donicach to jest dobry pomysł z twojego punktu widzenia, czy nie?
3: Tak, i właśnie małe. Nie sadźmy dużych drzew, które docelowo w przyszłości mają być duże, do donic, dlatego że one się zawsze będą męczyć. A takie małe drzewa, które wymieniliśmy, bądź na przykład nie, klony palmowe, oczary, świdośliwy, derenie kołsa, czy właśnie te formy płaczące, kuliste, jak najbardziej. Większa bądź mniejsza donica, w zależności od tego, jak długo chcemy, żeby to drzewo ładnie wyglądało. Jedna taka fajna zasada, to popatrzcie Państwo, jeżeli drzewo docelowo, mówimy o docelowej koronie, ma, nie wiem, powiedzmy w granicach 1,5 metra, to mniej więcej też taka będzie jego bryła korzeniowa. Na tyle będą korzenie. I wiadomo, że jeżeli my ograniczamy mu donicą te korzenie, ono będzie zawsze troszeczkę mniejsze. Pamiętajmy oczywiście o zasilaniu, daniu mu jedzenia, bo nie ma z czego czerpać, jeżeli go nie nakarmimy my. Ale ono zawsze będzie troszeczkę ograniczone i będzie mniejsze. I nie będzie się tak bardzo męczyć.
2: Nie męczmy drzew, powiem sentencjonalnie. Na koniec mieliśmy jeszcze powiedzieć o jadalnych drzewach, ale już nie powiemy, bo nie zdążymy. Oddajemy głos Robertowi. Najpierw muzyka oczywiście, a ja tylko powiem, że za tydzień porozmawiamy o turystyce ogrodowej wraz z dziewczyną z konewką, Katarzyną Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Zamelduje się Marcin Klimkowski, chłopak z konewką dzisiaj. Metalową, powodzenia, Robert!

To jest poranek w Radiu 357. No i ten poranek jest taką audycją, która jest szczególna, bo możecie Państwo też mieć na nią wpływ. W jaki sposób? No bardzo prosto. Wystarczy wysyłać do nas za pomocą aplikacji Radia 357 głosówki, tekstówki, jeśli ktoś nie chce się wypowiadać głosowo. I możecie też pisać do mnie maile na robert.zembrzycki@radio357.pl. I właśnie takiego maila teraz czytam od pana Michała, który napisał: dzień dobry panie Robercie, dzień dobry panie Michale. Co za niespodzianka, miło pana słyszeć z samego rana w ten jakże smutny troszeczkę dzień, a smutny, bo to przedostatni dzień na cudownych wakacjach w Turcji. Pozdrawiamy z tego cudownego, słonecznego, pełnego wspaniałych ludzi i pięknych widoków kraju i polecamy na super wypoczynek i zwiedzanie. Michał, Marta i Mikołaj, no ja was też bardzo serdecznie pozdrawiam i w związku z tym urodziło mi się takie pytanie, skąd jeszcze państwo nas dzisiaj słuchacie? Proszę pisać wszędzie tam, gdzie przed chwilą powiedziałem, że można do nas pisać.

0: To jest poranek w Radiu 357.
1: Kafe mate.
0: Na naszej stronie w zakładce podcasty czeka na Państwa czwarty odcinek podcastu Masz autyzm? Nie wyglądasz. A tam autorka, Anna Dobiegała, wraz ze swoją gościnią rozmawiają o wstydzie, maskowaniu i trudnościach w diagnozowaniu spektrum u dziewczynek w wieku przedszkolnym.
2: Moją gościnią jest Anna Piórkowska, nauczycielka, psycholog, certyfikowana trenerka TUS. Na co dzień w swojej pracy stykasz się z małymi dziewczynkami przed diagnozą. Chciałam cię zapytać, co cię skłania do tego, by skierować je na diagnozę właśnie pod kątem spektrum autyzmu?
3: Zaczyna się od tego, że najczęściej się nie skłaniam. Dziewczynki często maskują swoje trudności społeczne, trudności komunikacyjne, a ich rutyny, sztywności typowe dla spektrum są dość trudne do zauważenia i tak rozmywają się w tym codziennym funkcjonowaniu te objawy tak zwanej

skierować dziewczynkę, w ogóle dziecko na diagnozę, to musimy mówić o sytuacjach, zachowaniach, jakichś widocznych cechach dziecka, które utrudniają to codzienne funkcjonowanie. I właśnie u dziewczynek trudno jest dostrzec, że jakieś na przykład jedno zainteresowanie utrudnia im funkcjonowanie. Komu przeszkadza to, że ona siedzi i rysuje, a nawet w drugą stronę, komu przeszkadza, że taka dziewczynka bardzo lubi kierować zabawą i tylko wtedy umie się bawić z rówieśnikami, przecież się bawi. Natomiast wtedy nie da się dostrzec, często trudno jest dostrzec, że jest to zabawa tak atypowa, że jest to zabawa, która jej i jej rówieśnikom sprawia trudność.

0: kiss.
1: No, na państwa to jednak zawsze można liczyć. Powtarzam się troszkę z tym, ale skrzynka puchnie mi od maili. Ponownie napisał pan Wiktor. Przypomnę, pan Wiktor jest kierowcą, który rozpoczął z nami dzień przemierzając, znaczy właściwie my rozpoczęliśmy z nim, bo pan Wiktor już długo był w drodze. Mam nadzieję, że śniadanie smakowało. Pan Wiktor pisze, że w Hinkley to tak słychać, jakbym stał obok pana Wiktora. I pan Wiktor też zapytuje,

czy swoją osobą po 9 wesprę system? No myślę, że tak, jak już jestem w poranku, no to nie podaruję sobie tej możliwości, żeby pogadać chwilę z Antkiem na antenie. W międzyczasie napisał też pan Bartosz, napisał: dzień dobry panie Robercie, pozdrawiam z Gliwic, ze swojego centrum zarządzania wszechświatem. Człowiek zaspany po delegacji, więc proszę troszeczkę podostrzyć. No kusi pan, panie Bartku, a to przecież ja jestem księciem ciemności, to ja mam do złego namawiać, a nie w drugą stronę. Zobaczymy, może coś się uda podostrzyć, ale nie nastawiałbym się, bo ostre dźwięki o poranku to tak się trochę, nawet z moim zdaniem, księcia ciemności nie godzi. I szybciutko jeszcze ostatnia wiadomość od pani Patrycji. Wsparcie z Rumunii, z podróży powrotnej po dwutygodniowym objeździe. My też pozdrawiamy.

0: Jest piątek, 7 sierpnia w Radiu 357. Na serwis informacyjny zaprasza Krzysztof Zimoch.
1: Potężne gradobicie, uszkodzone dachy i lokalne przerwy w dostawie prądu. Serwis zaczynamy od intensywnych skutków upałów, które szczególnie odczuwalne były na Warmii i Mazurach. W całym regionie strażacy otrzymali ponad 250 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą. W wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych uszkodzonych zostało w sumie 19 budynków mieszkalnych i 10 gospodarczych. Największe zniszczenia pojawiły się w miejscowości Lubomino. Tam uszkodzonych zostało 9 dachów. Funkcjonariusze interweniowali też wskutek przewrócenia się drzewa na samochód. Jedna osoba została ranna. Do niebezpiecznej sytuacji doszło też na jeziorze Seksty w powiecie Piskim. Silny podmuch wiatru przewrócił 4 żaglówki. Jedna z łódek zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. W wyniku burz pojawiły się też utrudnienia w ruchu pociągów na liniach z Olsztyna do Korsz i Elbląga. Piątek na szczęście będzie chłodniejszy, a w weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
2: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni.
1: A więcej o pogodzie zaraz po serwisie. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej pracy. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość z okazji rocznicy zaprzysiężenia głowy państwa. Oprócz debaty i występów artystycznych było też wystąpienie Karola Nawrockiego, w którym prezydent m.in. odniósł się do kwestii podpisanych i zawetowanych ustaw. Ten bilans w piątek będzie wynosił 259-41, mówił Karol Nawrocki. Oznacza to, że dziś możemy spodziewać się kolejnych 4 podpisanych ustaw.
3: Tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, że Polakom się przyda, nawet jeśli mam pewne obiekcje, ale jest chociaż trochę dobre dla Polaków, to zawsze je podpiszę.
1: Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Zapowiedział też, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju na najbliższe 1,5 roku. A podsumowanie roku Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim znajdą Państwo na kanale Radia 357 TOK na YouTubie. Michał Trantał rozmawiał o tym z Agnieszką Wiśniewską i Kamilą Baranowską. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wiceszef IPN wcześniej otrzymał poparcie Sejmu głosami PiS, PSL i Konfederacji. Przeciw byli przedstawiciele KO, Lewicy, Centrum i Konfederacji Korony Polskiej. W głosowaniu w Senacie za kandydaturą doktora Szpytmy było 38 senatorów, 50 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Senatorowie po raz drugi nie zgodzili się też na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. A na koniec przenosimy się do Australii. Tam 11 sierpnia mieszkańcy wezmą udział w spisie powszechnym. Po raz pierwszy osoby w wieku 16 lat i starsze zostaną zapytane m.in. o orientację seksualną. Eksperci twierdzą, że będzie to najbardziej postępowe badanie w historii Australii. W badaniu weźmie udział też nasza korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
4: Obowiązkowy spis powszechny przeprowadzony co 5 lat ma pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących publicznych wydatków m.in. na edukację, opiekę zdrowotną czy transport. Da też obraz, jak zmienia się Australia. W formularzu znajdą się pytania o wiek, zawód, religię, pochodzenie, język, pracę i wykształcenie. Największą zmianą jest uwzględnienie pytań o orientację seksualną, płeć zarejestrowaną przy urodzeniu i płeć. Eksperci uważają, że to najbardziej progresywny spis powszechny w historii Australii. Zmieni się również pytanie o pochodzenie. W poprzednich spisach można było wskazać maksymalnie 2 przodków, teraz 4. Oczekuje się też, że ankieta zapewni jak dotąd najpełniejszy obraz tego, ilu Australijczyków identyfikuje się jako rdzenni mieszkańcy. Przetwarzanie danych ma zająć rok. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Podczas pierwszego spisu powszechnego w 1911 roku w Australii tysiące funkcjonariuszy terenowych podróżowało konno, wozami i rowerami, aby zebrać dane. Teraz większość osób wypełni ankietę online. Trochę się zmieniło przez ten czas. To był serwis Radia 357, kolejny o 8.
0: Serwis sportowy przygotował dla Państwa Tomasz Gorazdowski.
5: Na początek piłka. W sumie nie najlepiej ułożyło się wczoraj na boiskach, na których grały polskie zespoły. Teoretycznie dwa zwycięstwa, remis i porażka, ale mogło być lepiej. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali z Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Tak mówił trener Adrian Siemieniec w Polsacie Sport.
6: Powiedziałem, że trudny mecz nas czeka i był trudny. Na pewno bardzo się cieszymy ze zwycięstwa na świeżo po meczu. To mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony mam przeświadczenie, że to zwycięstwo mogło być wyższe. Z drugiej strony też widziałem momenty, w których przeciwnik przejął mocno inicjatywę i też nas zepnął pod pole karne i niewiele brakowało, żeby znalazł tą bramkę wyrównującą. Także no, mamy 2-1 przed rewanżem. Na pewno to, co tam za tydzień nas będzie czekać, to jest zdecydowanie bardzo trudny mecz.
5: Mecz rewanżowy w Glasgow 13 sierpnia. Piłkarze Lecha Poznań też wygrali, ale pokonali KL Klaksvík z Wysp Owczych tylko 1-0. Rewanż za tydzień w Tórshavn. Raków Częstochowa bezbramkowo zremisował u siebie z Hammarby IF. To eliminacje Ligi Konferencji. GKS Katowice przegrał z Apoelem Tel Awiw 0-2. Mecz rozegrany został w Miszkolcu. Rewanż 12 sierpnia w Katowicach. W kolarstwie działo się sporo. W Tour de Pologne Holender Bart Lehmann z ekipy Wisma wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap i zdobył żółtą koszulkę lidera. Po sporej kraksie kolarze mieli dłuższą przerwę, zanim organizatorzy wznowili ściganie. Krótsze niż zakładano o 15 km. Podobno była to prośba kolarzy, bo po deszczu zrobiło się naprawdę ślisko. Były piłkarz reprezentacji Urugwaju, Diego Forlan, został selekcjonerem drużyny narodowej. 47-letni szkoleniowiec zastąpił Marcelo Bielsę, który po nieudanym występie Urugwajczyków na Mistrzostwach Świata stracił pracę. Ze sportem wracam za godzinę.
7: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Dzień na większości terenów zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, jedynie na południowym wschodzie i północnym zachodzie zachmurzenie może wzrastać do dużego. Tam możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie również niestety z gradem. Temperatura od 21 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 22 w Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach, 23 w Gorzowie Wielkopolskim i w Kielcach, 24 stopnie będą w Bydgoszczy, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze i Radomiu, do 25 stopni w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i Katowicach. Najcieplej wskażą termometry w Opolu i w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a na południowym wschodzie północny. W czasie burz porywy wiatru aż do 80 km na godzinę.
8: Radio 357. Kafe

0: No, przychodzą od Państwa te maile i powiem szczerze, że z przyjemnością je czytam. Napisał do nas w poranku w Radiu 357 pan Bartłomiej. Dzień dobry. Mi pan też zrobił poranek konkretnie. Zwykle nie słucham radia o 6 rano, ale dziś jadę na moje ukochane Mazury, aby zrobić szkolenie w jednej z lepszych restauracji spod Giżycka. I żeby nie zasnąć od razu po pierwszym budziku, mam taki patent, że włączam radio. I co słyszę? Sirius z motywem Chicago Bulls, kultowy w grupie moich przyjaciół do tego stopnia, że poleciał na moim weselu 5 lat temu. No i pięknie, i tak ma być, a ja powiem, że nie tylko pan kocha Mazury, ja Mazury też kocham i tak się dzisiaj składa, że my się na Mazury jeszcze wszyscy razem przeniesiemy.
1: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: A teraz przyszła pora wreszcie na piosenkę dnia, którą groziłem Państwu z samego rana. Dzisiaj to Michał Urbaniak, Urszula Dudziak i Zuza Baum, Papaja, DJ Eprom Remix. Posłuchajmy.

0: 16 minut po siódmej. Wydaje mi się, że to jest idealny moment na pytania z Księżyca, zwłaszcza, że jest już z nami dr Tomasz Rożek.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: No to jedziemy z tymi pytaniami. Pan Andrzej z Ochoty ma pytanie, które właściwie mnie też zainteresowało. Podczas ubiegłego weekendu, jak pisze pan Andrzej, nadwyrężyłem kolano. Zalecenie: zimne okłady. Gdy kogoś boli brzuch, stosujemy ciepłe okłady, termofor albo rozgrzewające plastry na kręgosłup. Od czego zależy temperatura okładu?
2: Zanim odpowiem, chcę tylko powiedzieć, że ja jutro też jadę na Mazury. Także może się tam wszyscy rzeczywiście spotkamy.
0: Zazdroszczę wam wszystkim.
2: Natomiast tak, no, temperatura zależy głównie od rodzaju dolegliwości, ale czasami przy tych samych dolegliwościach stosuje się różne okłady, bo zależy od fazy, czy urazu, czy choroby, ale też tego, co chcemy osiągnąć. Czy zniszczenie obrzęku i stanu zapalnego, czy na przykład rozluźnienie mięśni, poprawę krążenia. No więc zimne układy, no właśnie, wszystkim by nam się przydały w taką temperaturę. Zimne okłady, czy to są zimne kompresy, czy lód, stosuje się przede wszystkim przy jakichś ostrych urazach. Na przykład nadwyrężenie, skręcenie kolana, nie wiem, stłuczenie, jakieś świeże kontuzje. Ale co ważne, w tych pierwszych godzinach, w pierwszych, czyli tam, nie wiem, doba, dwie doby może po kontuzji czy po urazie, bo to działa tak, znaczy to zwęża naczynia krwionośne. A jak zwęża naczynia krwionośne, bo niska temperatura to robi, wtedy organizm przepompowuje krew z tych tkanek powierzchniowych do środka, żeby się nadmiernie nie ochłodzić, więc to zwężenie naczyń krwionośnych powoduje ograniczenie krwawienia do tkanek. A to oznacza, czy to ma przełożenie na zmniejszający się obrzęk, na mniejsze stany zapalne, na mniejszy ból, bo tam, gdzie ochłodzimy, tam przewodzenie nerwowe jest mniejsze, wolniejsze, więc to działa przeciwbólowo także. Więc to takie zalecenie przy nadwyrężonym kolanie jest w sumie standardem, no właśnie dlatego, że to jest ostry uraz i że od razu po tym urazie. Natomiast ciepłe, stosujemy ciepłe okłady, to czy to jest termofor, rozgrzewające plastry, jakieś ciepłe kompresy, to stosujemy przy bólach mięśniowych, przy skurczach, przy przewlekłych dolegliwościach lub jakichś problemach, nie wiem, o charakterze skurczowym, na przykład ból brzucha związany ze skurczami jelit, żołądka, jakieś napięcie mięśni, kręgosłupa, niektóre przewlekłe bóle stawów. Jak to działa? To z kolei rozszerza naczynia krwionośne, to z kolei poprawia dopływ krwi, to rozluźnia mięśnie, to zmniejsza napięcie i łagodzi ból, ale inny rodzaj bólu. Ból o charakterze skurczowym, no bo jeżeli kogoś boli dlatego, że ma mocno skurczone mięśnie, to jeżeli je rozkurczy, to przestanie boleć. Tak w pierwszym przybliżeniu. Więc od czego zależy to, co stosujemy? Przede wszystkim od fazy procesu. Jak jest ostra, no to raczej zimno. Późniejsza, przewlekła lub skurczowa, no to raczej ciepło. Od tego, jaki jest charakter dolegliwości. Uraz tkanek miękkich z ryzykiem obrzęku, stosujemy coś zimnego. Bóle mięśniowe, skurcze mięśni, na przykład brzucha, jakaś sztywność, jakieś właśnie takie napinki mięśniowe, no to ciepło. Ale też od lokalizacji, od mechanizmu. Stawy, tkanki po urazie, raczej zimno. Mięśnie, napięte mięśnie szkieletowe, mięśnie gładkie, no to raczej ciepło. Są oczywiście przeciwwskazania. Nie przykłada się ciepła na świeży uraz, oczywiście. A zimna nie stosuje się na przykład przy zaburzeniach krążenia czy niektórych chorobach skóry. Więc to wszystko jest dość złożone. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, bo zawsze tę regułkę mówię, zawsze gdy jest pytanie i odpowiedź związana jakoś z naszym ciałem, ze zdrowiem, ze sprawami medycznymi, zawsze do lekarza. Leczenie się przez Google nie jest dobrym pomysłem, czy przez ChatGPT. Jeżeli szukamy jakichś informacji, to tam znajdziemy podpowiedź, ale jeżeli mamy wątpliwości, lepiej udać się do specjalisty, niż później cierpieć podwójnie. Tym razem to nie musi być koniecznie lekarz, to może być fizjoterapeuta, ale specjalista.
0: specjalista. Zgadzam się jako dziecko lekarzy, zgadzam się podwójnie z tym, co pan doktor powiedział. No, nie leczmy się sami, bo medycyna to jest bardzo skomplikowana dziedzina nauki. Ludzki organizm jest niezwykle skomplikowanym mechanizmem i tak, no, sami po prostu możemy sobie czasami bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ja bym chciał wrócić na chwilę jeszcze do pytania o tę podróż na Mazury, panie doktorze.
2: Jestem na to gotowy.
0: Słuchacze tego nie wiedzą, ale dzielimy jedną pasję. Jest nią jazda na motocyklu. Czy przypadkiem na motocyklu wybiera się pan doktor na Mazury?
2: Nie, nie. Ja mam taki motocykl, który bym się chyba umęczył, gdybym jechał taką długą trasę. Chyba, żebym ją sobie rozłożył na dwa dni. Ale wtedy o jeden dzień krócej bym żeglował. I to zarówno w drodze tam, jak i z powrotem. Więc tak. Tutaj przyjaciele zaprosili mnie na swój rejs, więc po prostu uda mi się tak poukładać swoje rzeczy zawodowe, żeby przynajmniej na kilka dni z nimi popływać.
0: Zazdroszczę bardzo, kocham Mazury, kocham żeglarstwo i o tym już mówiliśmy, to będziemy też rozmawiali w dalszej części poranka. To co, panie doktorze, każdy z nas udaje się do swoich spraw?
2: Tak właśnie.
0: Bardzo dziękuję za szalenie interesującą odpowiedź na to pytanie. No i słyszymy się z panem doktorem już niedługo.
2: Tak właśnie.

0: To jest poranek w Radiu 357, piątkowy poranek, więc raczej wesoły. robert.zembrzycki@radio357.pl to jest mój adres e-mail, na który możecie Państwo do mnie pisać, do czego zachęcam. Zachęcam też do wysyłania głosówek i tekstówek za pomocą aplikacji Radia 357. Wśród tych maili, które Państwo przysyłacie, jest mail od pani Pauliny, która pisze tak. Przemiło było się dziś z Panem budzić. To idealny moment, kiedy jest wciąż tak pochmurno i jeszcze tylko wiatr by się przydał. No przydałby się, żeby nas trochę schłodzić. Ja się zgadzam i bardzo dziękuję za te miłe słowa pani Paulino. W międzyczasie napisała też pani Beata. A propos motocykli. Czy przyjechałem do radia motorem, który jest na profilu facebookowym? No nie. Nie przyjechałem samochodem, bo jest ze mną moja psina, która właśnie roztopiła się już w mokrą plamę na podłodze ze względu na panującą u nas w studiu temperaturę. I pani Beata pisze jeszcze, że z panem Antonim to nie tylko o wspieraniu listy pewnie sobie porozmawiamy. Tak, motocykle są częstym tematem naszych rozmów i ciągle sobie obiecujemy, że się kiedyś razem na motocykl wybierzemy i ciągle nam się to nie udaje, więc faktycznie trzeba po prostu na sztywno się umówić i to naprawdę zrobić. A w tym czasie zagrajmy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Patronat Radia 357.
1: Już za dwa tygodnie w lesie nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu rozpocznie się druga edycja Flow Fest, czyli wydarzenia pełnego muzyki, natury i pasji. To będą koncerty pod gołym niebem, będzie kemping w lesie, spotkania z inspirującymi ludźmi i trzy dni blisko natury od 21 do 23 sierpnia. Proszę koniecznie zapisać te daty, a najlepiej wejść na naszą stronę i tam w zakładce konkursy czeka na Państwa pięć podwójnych wejściówek na to wydarzenie. Zachęcam, żeby skorzystać z tej okazji.

0: Poranek w Radiu 357. Powoli motywem przewodnim tej audycji, a właściwie całej rozgłośni, całego Radia 357 jest to, że Państwo zawsze dowożą i zawsze można na Was liczyć, także z kolejnymi głosówkami, do wysyłania których zachęcam.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Darek z tej strony. Ja dzwonię z Suwałk. Dzwonię, nagrywam się z Suwałk, bo pytał pan, skąd jesteśmy. No, mimo że wszyscy kojarzą to miasto z biegającymi niedźwiedziami i zimnem, zwłaszcza zimą, to lato bywa tutaj naprawdę upalne. I dzisiaj właśnie, może nie będzie upalnie, ale szykuje się bardzo piękny dzień. Słucham pana w samochodzie i serdecznie pozdrawiam.
0: No i takiego pięknego dnia ja panu, panie Darku, życzę. Bardzo dziękuję za te wiadomości. Państwu również życzę pięknego dnia. A za chwilę piosenka, numer, który można było też kilka dni temu usłyszeć na żywo na festiwalu Poland Rock. I powiem szczerze, że jak patrzyłem na line-up w tym roku, to trochę żałuję, że rozliczne obowiązki nie pozwoliły mi pojawić się tam na żywo. Posłuchajmy.

No i pięknie to się dzieje samo, bo to oczywiście był zespół POD z utworem Youth of the Nation i w tym temacie właśnie otrzymałem tekstówkę od pana Krzysztofa. Jadę właśnie pociągiem do Warszawy, słucham POD i przypomina mi się, jak jeszcze tydzień temu byłem na tym festiwalu w pracy. Myślę, że dobrze udało nam się zrobić dźwięk dla wszystkich, a zespół z młodości, więc tym bardziej miło. Mnie też jest miło i to podwójnie, panie Krzysztofie, bo wielokrotnie też zdarzało mi się być na Poland Rocku, a wcześniej na Woodstockach w pracy, zarówno na scenie, jak i jako muzyk, jak i pod sceną, jako fotograf, także łączy nas coś więcej niż tylko uwielbienie do ciężkich brzmień. Zobaczymy, czy ta następna piosenka to też będzie ciężkie brzmienie.

0: No to był muzyczny ciężar niebywały, gatunkowy. Jednej rzeczy państwo możecie o mnie nie wiedzieć, bo też nie było okazji o tym powiedzieć, ale teraz poranek w Radiu 357 to jest doskonały moment, żeby o tym powiedzieć. Ja jestem misiem o bardzo małym rozumku, to państwo akurat mogą wiedzieć, ale mówię to dlatego, że absolutnie kocham miód, uwielbiam, a już za słoik miodu gryczanego to bym się dał sprzedać i przy okazji całą rodzinę bym też sprzedał, bo po prostu absolutnie uwielbiam. W związku z tym lubię też pszczółki i mówię o nich dlatego, że jutro jest Wielki Dzień Pszczół w Polsce i przy okazji tego święta przyjrzymy się uważnie pszczołom i też innym zapylającym owadom.
1: Wiem, że jest mniej.
2: Z trwogą czekamy, kiedy te pszczoły na wiosnę czy przezimują, czy nie przezimują.
3: Widzę czasami, że jest coraz mniej, prawda? Tak ogólnie jak się chodzi po łąkach, po parkach.
4: A dlaczego pszczoły znikają?
3: Pewnie przez pestycydy, przez różne rzeczy, które bardzo trują.
1: Przede wszystkim chemia i nieprzestrzeganie przepisów, karencji, środków owadobójczych.
5: Jeśli byśmy się odnieśli do samej pszczoły miodnej i stracilibyśmy ją, to niewątpliwie byłaby to ogromna katastrofa ekologiczna.
6: Lidia Moroni-Morawska, pszczelarka.
5: Z stratą dla środowiska. FAO opublikowało, że 75% naszej żywności, którą możemy położyć na talerzu, jest w jakimś stopniu zależne od pszczół.
7: Zapylanie jest podstawą naszego życia.
6: Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska.
7: Sama pszczoła miodna oczywiście jest tutaj ważnym gatunkiem, ale gdyby nie te tysiące innych gatunków, po prostu byśmy sobie nie poradzili. Nie mielibyśmy owoców, warzyw, tych wszystkich produktów, które otrzymujemy dzięki pracy owadów zapylających.
8: Jeżeli patrzymy z perspektywy, powiedzmy, trwałości i jakości środowiska.
6: Doktor Joanna Pawłowska-Tyszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
8: Środowiska, w którym my teraz obecnie żyjemy, ale również środowiska, jeżeli patrzymy z perspektywy przyszłych pokoleń, bo to, co dzisiaj im zostawimy, w jakim stanie, taki będzie ich też dobrostan w przyszłości. Tutaj w tym takim burzliwym środowisku, w tych burzliwych zmianach, które obecnie się dzieją, taką istotną rolę i kluczową rolę, powiedziałabym, rzeczywiście odgrywają zapylacze.
7: Niestety człowiek, gospodarka, którą człowiek prowadzi, rolnictwo intensywne, uprzemysłowione, które człowiek realizuje, to są wszystko rzeczy, które wpływają negatywnie na populację owadów zapylających, przede wszystkim owadów dziko zapylających, i to należy ograniczyć. Bardzo ważne jest też to, aby Polska wraz z innymi krajami Unii Europejskiej sprzeciwiła się przepisom, które zaproponowała Komisja Europejska, przepisom, które znacznie liberalizują sposób, w jaki będą używane na europejskich polach pestycydy. Pestycydy, środki, które teoretycznie służą ochronie roślin, ale tak naprawdę w wyniku ich stosowania bardzo często giną miliony dzikich zapylaczy i pszczoły miodnej.
1: Literatura, że tak powiem, mówi, żeby świat zaginął, no bo przyroda jest oparta o zapylanie, o te procesy, gdzie pszczoły grają bardzo główną rolę.
2: Pszczoła jest takim trochę papierkiem ratunkowym, że jeżeli jest chemia, no to ona w pierwszej kolejności pada i nie przynosi tego do ula.
0: Warto w tym miejscu dodać jeszcze jedną informację, żeby się państwo absolutnie nie bali miodów miejskich, bo tak, w miastach przecież też zdarzają się ule i też są pszczoły i one, jak to pszczoły, robią miód i właśnie to jest ta różnica między miodami miejskimi a miodami właśnie z okolic wsi, że w miastach nie ma pestycydów. I tak, i to są bardzo dobre miody, także warto dbać o te kwietne łąki, o kwiaty i o rośliny, które przyciągają pszczoły. A o pszczoły pytał Tomasz Jeleński.

Poranek w Radiu 357. Zbliża się powolutku ósma, ale zanim się zbliży, to jeszcze mail. Napisała pani Aneta. Dzień dobry. Słucham od rana i zastanawiam się, dlaczego dzwonią i piszą sami panowie. No właśnie, drogie panie, dlaczego dzwonią i piszą sami panowie? O, nie sami, bo tam jakieś maile od pań było, ale faktycznie populacja męska przeważa. Bo pani Anecie podoba się bardzo, a nie mogła wcześniej napisać, bo śniadanie, kawa, droga do pracy, no po prostu piątek rano. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Teraz jest chwila i w związku z tym pani Aneta ma pytanie. Z polecenia antenowego przeczytałam Drelicha. Fantastyczna seria, ale co do serialu, to mam mieszane uczucia. Co redaktor na to? Faktycznie polecałem kiedyś w Rzeczy Technologicznej serię Drelich. Bardzo w ogóle lubię Kubę Ćwieka. Znamy się osobiście, super człowiek i bardzo fajny pisarz. I muszę się w związku z tym ze wstydem przyznać, że Drelich serialowy jest niestety na mojej kupce wstydu jeszcze. Obiecuję nadrobić i wtedy odpiszę pani na tego maila. I w takim razie może jakieś wiadomości od państwa z polecajkami. Czym się w ten weekend zająć?

Godzina ósma jeszcze bliżej niż przed chwilą w poranku Radia 357. W związku z tym za chwilę zbliża się też serwis informacyjny, ale myślę, że zdążymy jeszcze zagrać.

0: Jest piątek, 7 sierpnia w Radiu 357. Na serwis informacyjny zaprasza Krzysztof Zimoch.
1: W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a żandarmeria wojskowa wyjaśnia, czy to sprawka śmigłowca Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Kłopoty pojawiły się z dostawą energii również po burzach. Ponad 1200 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar, dwie kobiety zostały poszkodowane, a w sumie w całym kraju ucierpiały w wyniku pogody 4 osoby. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi i ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami i MGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw z BM Reflex. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Rząd wyczekuje i będzie przyglądać się temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
2: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
1: A nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie taki sam jak poprzednio, bo obniżony mógłby zostać jedynie VAT, co i tak według analityków przełożyłoby się na spadek ceny za litr nawet o złotówkę. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny na Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co dokładnie udało się ustalić. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił też, że USA mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. W serwisie zaglądamy do Argentyny. Przed siedzibą kongresu w Buenos Aires policja starła się z protestującymi przeciwko projektowi ustawy o prawie własności. W ruch poszły gumowe kule i gaz łzawiący, a także kamienie. Podczas starcia zatrzymano 12 osób, obrażenia odniosło 4 funkcjonariuszy. Projekt ustawy lansowany przez rząd prezydenta Javiera Milleya przewiduje m.in. ułatwianie eksmisji niechcianych lokatorów oraz ograniczenie możliwości wywłaszczania nieruchomości i gruntów przez państwo. Propozycja zniesienia tych ograniczeń wywołała w Argentynie burzliwą dyskusję. Związki zawodowe i opozycja wzywały do protestów ulicznych pod hasłem „Ojczyzna nie jest na sprzedaż”. Na koniec Podhale, tam trwa sezon nie tylko turystyki górskiej, ale też motocrossowej i quadowej, a to nie wszystkim się podoba. Mieszkańcy skarżą się, że kierowcy rozjeżdżają łąki, pastwiska i leśne drogi. Policja ogłasza koniec samowoli i przeprowadza obławy.
3: Sprawa jest poważna, ponieważ służby niemal codziennie zatrzymują kierowców nielegalnych rajdów. Ci z Podhala zrobili sobie offroadowy tor.
4: Nie tylko quady, ale i też ciężkie pojazdy terenowe, bo obserwujemy, że wielu gości przyjeżdża na Podhale z własnym sprzętem terenowym. Duże samochody terenowe pojawiają się w różnych częściach naszego powiatu. Stąd nasze liczne kontrole.
3: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Z kontroli nie wszyscy są zadowoleni.
4: Podczas ostatniej interwencji jeden z właścicieli gruntów na Bachleckim Wierchu stwierdził, że przez nasze wzmożone działania policyjne nie może prowadzić działalności gospodarczej. Policjanci reagują na wykroczenia. Jest zmiana organizacji ruchu. Zgodnie z tymi przepisami policjanci podejmują kontrolę.
3: Sypią się więc mandaty, a część spraw trafia do sądu, który może zmusić do naprawienia szkód. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: A w pościgach za kierowcami quadów policjanci wykorzystują m.in. drony. To był serwis informacyjny Radia 357.
0: Na serwis sportowy zaprasza Tomasz Gorazdowski.
5: W pucharowych rozgrywkach wczoraj w eliminacjach Ligi Europy Jagiellonia Białystok pokonała Glasgow Rangers 2-1. Mistrzowie z Poznania tylko 1-0 wygrali z zespołem z Wysp Owczych Klaksvik, mówi Wojciech Mońka.
6: Myślę, że było w miarę dobrze, no ale na pewno w rewanżu musi być znacznie lepiej. Ważne jest to też, że nie straciliśmy bramki i na pewno Można było lepiej zakończyć ten mecz jakimś wyższym wynikiem, no ale właśnie, że jest zwycięstwo, jedziemy z jedną bramką zaliczką na wyjazd.
5: W walce o Ligę Konferencji piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim zespołem Hammarby IF. GKS Katowice przegrał na wyjeździe na Węgrzech z Apoelem Tel Awiw 0-2. W Tour de Pologne Holender Bart Lehmann z ekipy Wisma wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap i zdobył żółtą koszulkę lidera. Co się wydarzyło na trasie, tłumaczył w TVP Sport Czesław Lang.
7: Był problem z kraksą, jeden z zawodników się poślizgnął, reszta na niego wpadła. No i tutaj musieliśmy zneutralizować wyścig. Nie to, że nie mieliśmy karetek czy czegoś, ale po prostu podjęliśmy taką decyzję, żeby ci zawodnicy, którzy, bo była duża kraksa, ulegli tej kraksie, mieli szansę dalej walczyć, żeby dojechali do tego peletonu. Ucieczka też miała odliczony czas. Tu miały być dwie rundy zrobione, ale w związku z tym, że padało, może być ślisko, no to skróciliśmy ten etap o 15 km, ale generalnie wydaje mi się, że piękny etap. Kolarze walczyli, no i myślę, że się udało.
5: W Tour de France kobiet Dominika Włodarczyk zajęła 9, a Katarzyna Niewiadoma 18 miejsce na 6 etapie. Wygrała Kimberly LeCourt. Niewiadoma utrzymała 3 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ma minutę i 17 sekund straty do Szwajcarki Marlen Roser. Ale etap to będzie dziś, etap prawdy. Teoretycznie tylko 146 km, ale panie na finiszu wjadą na Mont Ventoux. Rozstawiana z numerem 7 Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA Masters 1000 w Toronto. Polska tenisistka w 3 rundzie wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz 6-2, 6-1, a jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk, która wygrała z Amerykanką Madison Keys.
8: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie również z gradem. Temperatura od 21 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 22 w Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach, 23 w Gorzowie Wielkopolskim i w Kielcach, 24 stopnie będą w Bydgoszczy, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze i Radomiu, 25 w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i Katowicach, a najcieplej wskażą termometry w Opolu i w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a na południowym wschodzie północny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
9: Radio 357. Kafe latte.
0: Mogę. Także tak, dzień zapowiada się dzisiaj chyba łagodniejszy od poprzednich, bo te chmury ochronią nas trochę przed upałem. Ja cały czas nalegam, żeby Państwo przysyłali zarówno wiadomości głosowe, jak i tekstowe. Panie licznie odpowiedziały na moje wezwanie. Widać, że nie chcecie być gorsze od facetów. Napisała pani Beata z pozdrowieniami z Bolesławca, miasta ceramiki, skąd melduje się z pracy. Przysłała zdjęcie przepięknej filiżanki do porannego espresso, która jest już gotowa. I jednocześnie pani Beata zaprasza wszystkich do Bolesławca na święto ceramiki od 19 do 23 sierpnia. No jest to jakiś plan na weekend, ale chyba nie na ten. Natomiast a propos planów weekendowych, to właśnie pojawiła się kolejna tekstówka od państwa. A propos propozycji weekendowych, pani Marta napisała, nam weekend upłynie na serialu 1670. Dzisiaj po północy obejrzany pierwszy odcinek. Pozdrawiam. Ta przyjemność jeszcze przede mną. Nie widziałem nowego sezonu. Czekam. Zobaczę w wolnej chwili, ale mam nadzieję, że będzie równie dobry jak poprzednie. A w międzyczasie myślę, że jakaś fajna piosenka by się przydała.

Pani Kamila wysłała do mnie maila. Mówi: zazdro wyjazdu na Mazury. No proszę nie zazdrościć, bo my za chwilę z naszym gościem przeniesiemy się też na Mazury i wszyscy poczujemy tę atmosferę. Dla pani Kamili Mazury to szczególne miejsce. Będąc na studia, jeździła ze swoim mężem, starym garbusem po Mazurach. W weekendy zahaczała o zloty starych samochodów. Jak pisze, niezapomniane chwile, poznanie ciekawych ludzi z różnych bajek. Pewnego wieczoru na ognisku pojawił się nawet zespół Republika z Grzegorzem Ciechowskim i było bez nadęcia i bez gwiazdorzenia, bardzo sympatycznie. No to my teraz sympatycznie zagramy, a potem wszyscy razem przeniesiemy się na te piękne Mazury. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No to czas na te Mazury i turnus mazurski.
2: Turnus mazurski.
3: Gość Radia 357.
1: Jest z nami Marcin Krzywonos ze Szkoły Żeglarstwa Gertis. Witam cię, Marcinie.
4: Cześć, dzień dobry.
1: No i jak żeglarz z żeglarzem, porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak wygląda żeglarstwo na Mazurach i jak się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, bo zmieniło się znacznie, prawda?
4: Zdecydowanie tak. Zmienił się przede wszystkim profil łodzi pływających od 15 lat, kiedy wprowadzono przepisy związane z tym, że mamy łodzie bez patentu. Pojawiło się bardzo dużo houseboatów i łodzi bez patentu. Tutaj na Mazurach sporo ludzi z tego korzysta. Niemniej jednak moim zdaniem żeglarstwo dalej jest dominującą formą aktywności i żeglówek jest więcej dalej na Mazurach. Więc na pewno tu mamy sporą zmianę, jeśli chodzi o ostatnie lata.
1: Tak, to jest zauważalne. I powiedz mi, jak w takim razie to wpływa na jakość żeglowania po Mazurach?
4: No na pewno to co żeglarze, którzy pływają już wiele lat, widzą, to na pewno spadek umiejętności tych żeglarskich. Jak to ostatnio się śmiejemy, kiedyś umiejętności były duże, jachty były małe, teraz jachty są duże, umiejętności troszeczkę mniejsze. Także widać, że jest spadek tych umiejętności. Niemniej jednak fajnie z drugiej strony, bo nastąpił spory rozwój tych Mazur i tego, że to żeglarstwo stało się pewnego rodzaju dostępnym sportem, a nie tak ekskluzywnym, jak było kiedyś, że kiedyś to naprawdę było ciężko w ogóle wypłynąć na rejs i pożeglować, a teraz to już się stało takie troszeczkę bardziej dostępne.
1: To prawda, ale żeglarstwo przecież to nie tylko sama znajomość przepisów żeglugi śródlądowej, to też pewien aspekt kulturowy, pewien etos postępowania, kiedy jesteśmy w takich miejscach, a właściwie szczególnie kiedy jesteśmy w takich miejscach jak właśnie piękne Mazury, prawda?
4: Dokładnie, tak jak mówisz, ten etos nazywamy sobie pięknie etykietą żeglarską, czyli taki zbiór zasad, zachowań, które żeglarze powinni zachowywać się, jak powinni się zachowywać w portach, jak powinni przyjmować. Jakieś tam kwestie na przykład pozdrawiania się pomiędzy żeglówkami. Natomiast niestety sytuacja wygląda tak, że przez to, że te kursy troszeczkę się przyspieszyły, kursy żeglarskie, kursy motorowodne, to niestety program tych kursów przestał to obejmować. I najzwyczajniej w świecie ludzie tych zasad etykiety żeglarskiej nie wyciągają z kursów, tak jak to było kiedyś. I niestety przez to ta etykieta żeglarska trochę zanika. No my staramy się jakby to kultywować, niemniej jednak widzimy jakby zastój w tym temacie regres, że tak powiem, w tym temacie tej etykiety żeglarskiej, no bo ludzie nie mają skąd tego wyciągnąć tak naprawdę, bo się tego na kursach już przestali uczyć.
1: To prawda i to jest, myślę, coś, co kwestia, w której po prostu warto ludzi edukować, no bo umówmy się, że kiedy my jesteśmy mili dla innych ludzi i mówiąc tutaj mili, mam na myśli również właśnie pozdrawiamy się, no to sami czujemy się lepiej i oni czują się lepiej. W związku z tym dzięki takiej postawie właśnie prawdziwie żeglarskiej Mazury też na tym zyskują i stają się jeszcze piękniejszą i jeszcze bardziej przyjazną dla żeglarza czy turysty przestrzenią, prawda?
4: Zdecydowanie tak. No, generalnie społeczeństwo wokół żeglarskie jest pewnego rodzaju grupą ludzi, którzy naprawdę są fajnymi ludźmi, otwartymi na innych ludzi, no bo żeglarstwo tego wymaga. Często, gęsto zamieszkujemy w załodze z zupełnie nieznaną nam osobą, nieznanymi osobami, płyniemy wspólny rejs, więc to wymaga pewnych cech charakteru. Dlatego zwykle mówi się o tym, że to towarzystwo żeglarskie jest bardzo fajnym towarzystwem, otwartym towarzystwem, więc takie właśnie to pozdrowienie jest takim fajnym elementem, gdzie faktycznie ostatnio jak pływałem sobie po Mazurach, machałem do jachtów, no to powiedzmy 90% odmachywała i zawsze pojawiał się uśmiech na twarzy tego drugiego sternika, który dostał to pozdrowienie ode mnie. To jest fajne i fajnie to kultywować.
1: Też tak uważam, bo ta jakby bardzo podobnie, analogicznie jest z motocyklistami. Motocykliści przecież też pozdrawiają się, kiedy mijają się na drodze. Słynne motocyklowe pozdrowienie lewa w górę. I to powoduje, że też zawsze gdzieś pod tym kaskiem pojawia się człowiekowi uśmiech na twarzy, no bo czuje, że nie jest na tej drodze sam i dokładnie tak samo powinno być na jeziorach. Powinniśmy wszyscy razem stanowić jedną po prostu społeczność miłośników Mazur, bo przecież to miejsce jest tak piękne, że jest tam co kochać.
4: Dokładnie tak, zdecydowanie tak, no ale też musimy pamiętać jeszcze o tym, że musimy o nie dbać, bo jeżeli nie będziemy o nie dbać, oj, tak, to niestety to miejsce będzie się kończyć. Więc tutaj też takie właśnie aspekty związane z tym, co kiedyś na kursach żeglarskich było, czyli taki cały dział związany z ochroną środowiska, tego co można, co nie można, że na przykład nie można wrzucać niczego do jeziora, nawet skórka z jabłka czy ogryzek z jabłka jest dla Mazur niszcząca, to nie morze, w którym można wyrzucać takie śmieci. Takich rzeczy też się nie edukuje, no i niestety widzimy tego, jakieś tam konsekwencje z tym związane, tak, poprzez degradację stanu jezior, która następuje po prostu. Nie jest to tylko związane z turystyką, nie jest to tylko związane z żeglarstwem oczywiście, niemniej jednak ma to jakiś tam swój olbrzymi wpływ. No i tej edukacji niestety na tym poziomie też troszeczkę brakuje w dzisiejszych czasach. W szczególności jeśli chodzi o takie kursy żeglarskie, kursy motorowodne, gdzie tak jak wcześniej powiedziałem, one się bardzo skróciły tak naprawdę. To już nie są kursy, które były kiedyś. Są, że tak powiem, robione na szybko, żeby po prostu zdążyć z programem, no i pewne rzeczy tego rodzaju, jak właśnie ta etykieta, czy ta ochrona środowiska się wycina, bo najzwyczajniej w świecie na to nie ma czasu, co moim zdaniem no nie jest najlepsze, bo potem widzimy tego efekty, czy to właśnie tego zachowania żeglarzy, którzy jednak nie są włączeni do tej społeczności, bo nigdy im tego nikt nie powiedział, że mają być. Czy te ochrona środowiska, gdzie podpływamy na miejsce na dziko i widzimy, czy zostawione śmieci, czy tak zwane papieżaki, które są skazą Mazur, gdzie po prostu wchodzi się w las i ogląda się po prostu tak zwane papieżaki, czyli papier toaletowy pozostawiony przez turystów, którzy gdzieś tam skorzystali z leśnej toalety. No i jest to jakiś tam problem. Niemniej jednak też nie można tego pisać w takich czarnych barwach, no bo jednak spore gro żeglarzy dalej te tradycje kultywuje. No i też niejednokrotnie widzę i słyszę w portach, że uczą tych bardziej początkujących żeglarzy tych zasad.
1: Też wielokrotnie to widziałem i cieszy mnie ta postawa taka jednak otwarta u tych bardziej doświadczonych żeglarzy, którzy pamiętają jeszcze jak to kiedyś wyglądało. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tych umiejętności i jachtów, a właściwie bardziej do jachtów. To jak to jest, trudniej się pływa takim dużym jachtem po Mazurach?
4: Samo żeglowanie w sobie może nie jest aż takie trudne. Problem pojawia się w momencie, kiedy taka jednostka większa musi wejść do portu. Tu się pojawiają trochę problemy, bo jednak manewrowanie takim jachtem większym na pewno jest trudniejsze niż mniejszym. To nie ma, to jest dwóch zdań. I też często gęsto ludzie gdzieś tam uczą się na mniejszym jachcie, załóżmy 7-8-metrowym, a potem siadają na 11-metrowy z kołem sterowym, a wcześniej uczyli się rumplem i no jest troszeczkę inna zasada działania, więc warto, że tak powiem, doszkalać się w tym zakresie też. Jeżeli ktoś nie był na kole sterowym, to żeby pojechał na jakiś kurs na zasadzie doskonalący, czy żeby popływać sobie z instruktorem z tym kołem sterowym, bo to inna bajka faktycznie. Natomiast no problem pojawia się, tak jak mówię, w portach i czasami przez to są jakieś tam większe problemy. No bo wiatr zawieje z boku, jednak ten jacht jest większy, jednak ta burta tak zwana wolna działa jak żagiel i ten jacht dryfuje tak szybko, że nie jesteśmy w stanie tego opanować, więc jest to pewien problem. No i też no, cały czas będę wspominał to, że te kursy są trochę krótkie, w sensie takim, że no, trochę rynek wymógł na szkołach żeglarstwa to, że kursy kiedyś robiono 3-tygodniowe, potem przeszliśmy na 2-tygodniowe, które nazywano ekspresowe, a teraz tak naprawdę dla kursów dla osób dorosłych w formule 2-tygodniowej to nie ma. My zostaliśmy ostatnią szkołą żeglarstwa chyba w Polsce, która takie 2-tygodniowe szkolenia robi, ale też nie ukrywam, że już przestajemy mieć chętnych na to i wszyscy chcą to zrobić w tydzień. Natomiast to, co mówimy naszym uczestnikom szkoleń, pierwszego dnia jak przyjeżdżają na tydzień, mówimy, przygotujemy was do egzaminu rzetelnie, postaramy się, zrobimy co w naszej mocy, ale od razu wam obiecuję, że w tydzień was doskonałych żeglarzy nie zrobimy. To sport, który wymaga lat praktyki, tak naprawdę wielu godzin za sterem, wielu godzin na łódce, żeby to, że tak powiem, spraktykować i stawać się coraz lepszym. Bo ile razy w książce nie przeczytamy, jak zrobić zwrot przez rufę, no to dopóki tej rufy nie zrobimy faktycznie na jachcie, to się tego nie nauczymy.
1: Moim i Państwa gościem w ramach turnusu mazurskiego był Marcin Krzywonos ze Szkoły Żeglarstwa Gertis. Bardzo dziękuję.
4: Dzięki śliczne, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
1: Było mazursko. Było mazursko, więc myślę, że czas teraz na podróż muzyczną.

0: No, państwo cały czas wysyłają do nas wiadomości tekstowe i wiadomości głosowe. Wśród tych tekstówek znalazła się od pana Piotra wiadomość, że kolarze również się pozdrawiają, nie tylko żeglarze i motorzyści. To jest prawda. I przy okazji w temacie rowerowym donoszą mi, że mamy też głosówkę. To posłuchajmy.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry. Mówi się, że też to nieprzyjaciel rowerzystów, a ja dzisiaj jadę rowerem do pracy i z wielką przyjemnością po tych upałach moknę. Jadę wolno, żeby bardziej zmoknąć. Pozdrawiam wszystkich, patron Jacek z Piesecznej.
0: No, panie Jacku, ja to rozumiem. Też chętnie wyszedłbym pomoknąć chwilę na deszczu, bo nasze studio mieści się w nagrzanym budynku i jest tu upał sakramencki. A w temacie roweru i szybkości jazdy w deszczu, myślę, że przy odpowiednio długiej drodze to nie ma znaczenia, czy pan będzie jechał szybko, czy wolno, zmoknie pan tak samo.

Było żeglarsko, zrobiło się rowerowo i w temacie tych rowerów za pomocą właśnie tekstówki z aplikacji pan Krzysztof przypomina o kaskach. Dzięki temu tylko otarcia, jedno złamanie, to współczuję i nie życzę, ale głowa cała. I tak, to prawda, zachęcam, żeby na rowerze jeździć w kasku, bo faktycznie bezpieczeństwo zawsze przede wszystkim i zawsze na pierwszym miejscu. A przed nami myślę, że kolejna piosenka.

Z PTTK w Białowieży dostaliśmy wiadomość od osoby, która się nie podpisała niestety. Ja tam jeżdżę pomiędzy kroplami deszczu i polecam innym. Pozdrowienia z krainy Żubra przesyła zespół PTTK Białowieża. No my również pozdrawiamy, a jak jesteśmy w temacie żartownisiów, to napisał do nas, do mnie właściwie pan Marcin, napisał tak... O, jak dobrze pana słyszeć w piątek o poranku, panie Jarosławie. PS. Wiem, że to pan jedyny orędownik rzymskiego betonu. No nie dacie spokoju temu Juszkiewiczowi w ten jego włoski urlop. Nie dacie mu spokoju.

0: Ja robię się już powoli głodny, bo taka też jest pora. W studiu jest już Katarzyna Błażejewska-Sztur, więc ja myślę, że to jest dobry moment na śniadanie.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witaj.
0: Witam cię. Słuchaj, rozmawialiśmy chwileczkę wcześniej przed audycją i ja właśnie z pytaniem do ciebie, dlaczego nie chce nam się jeść w upały? Ale słodkie to zawsze się chce.
2: Tak, rzeczywiście tak jest. No, w upały jest troszkę tak, że nasze ciało, nie wiem, z jednej strony nie potrzebuje energii do ogrzania naszego organizmu, raczej do schłodzenia go, a w trakcie trawienia podnosi się nasza temperatura, więc intuicyjnie unikamy rzeczy, które wymagałyby większego i długotrwałego trawienia, czyli właśnie produktów, które są tłuste, ciężko strawne i dłużej zalegają w naszym żołądku. Za to chętniej sięgamy po jakieś proste i lekkie rzeczy. I myślę, że tutaj u nas w Polsce mamy też trochę problem z tymi upałami, bo nie jesteśmy w zasadzie do nich przyzwyczajeni. Jest to jednak jakaś wyjątkowa sytuacja w naszej szerokości geograficznej, że jest tak długo, tak gorąco. Więc myślę, że moglibyśmy troszeczkę popatrzeć na to, jak radzą sobie mieszkańcy południa, a z drugiej strony trochę chyba nie mamy możliwości i warunków, żeby przystawiać nasz dzień na stałe i wprowadzać na przykład siestę.
0: Ja bym się nie obraził. Obiedzie.
2: O, ja też bym się nie obraziła, tylko chyba wymagałoby to jakiejś umowy społecznej.
0: Tak, większej. Ja myślę, że nasza rzeczywistość otaczająca po prostu mogłaby zaskrzypieć i zaprotestować przeciwko takim zmianom. To tu się zgadzam z tobą.
2: I za chwilę już byłby listopad.
0: Dokładnie. Powiedz mi w takim razie, co jeść, żeby faktycznie nie przegrzewać tego organizmu, ale jednocześnie też nie jeść niezdrowo, bo tu warto wspomnieć, że to jedzenie, o którym mówisz, takie na przykład słodkie właśnie, które lekkie, które nas niespecjalnie męczy, no ma wysoki indeks glikemiczny, czyli szybko ląduje w naszym krwiobiegu i szybko potem jesteśmy głodni, a to nie jest zdrowe, prawda?
2: Tak, i możemy mieć takie poczucie, że właściwie cały dzień nic nie jemy, a na przykład nasza masa ciała nie spada, bo musimy pamiętać, że właśnie w upały częściej sięgamy po produkty takie mniejsze objętościowo, ale takie, które nam bardziej smakują, czyli na przykład lody, różne słodkie napoje, lemoniady, napoje gazowane, mrożone herbaty, jeżeli one są słodzone, no to pamiętajmy, że te kalorie tam w dużych ilościach sobie dostarczamy, jeszcze jakaś kawa mrożona ze śmietanką i właściwie wychodzimy z bilansem energetycznym tak, jakbyśmy zjedli normalne posiłki. A musimy pamiętać też, że na słodkie my zawsze będziemy mieli ochotę. Po pierwsze, to jest biologicznie dla nas atrakcyjny smak i od urodzenia preferujemy smak słodki. Dzieci małe piją mleko mamy, które jest słodkie i dla mózgu to jest sygnał łatwo dostępnej energii. Aktywuje się u nas układ nagrody. Moi synowie mówią, że my mamy w ogóle osobne żołądki na słodkie, bo jak zjedzą obiad i już są teoretycznie najedzeni, to potem jeszcze o deser
0: oczywiście
2: mogą zapytać.
0: Każdy ma żołądek deserowy. Każdy ma żołądek deserowy. To jest przecież podstawa. No, obiadek może się już nie zmieścić, ale deser idzie do żołądka deserowego, zarezerwowanego specjalnie na słodycze.
2: Tak, więc tu jako dietetyk kliniczny muszę powiedzieć, że nie do końca nie ma takiego drugiego żołądka, ale mamy takie zjawisko, że potrzebujemy sensorycznej odmiany i rzeczywiście innej konsystencji, innego smaku, tam coś jeszcze damy radę przyjąć. No więc żeby już przejść do konkretów i może nie zawsze ulegać tym naszym impulsom na słodkie, to myślę, że warto jest dzielić posiłki na mniejsze, no bo rzeczywiście trudno jest zjeść jakiś, nie wiem, solidny, duży obiad, bo potem będziemy go trawić i ta siesta sama zostanie wymuszona przez nasz żołądek. Ale możemy pamiętać o tym, żeby jeść częściej po prostu i wybierać produkty, które będą odżywcze. Bo nawet jeżeli my sięgniemy po sałatkę, co może przychodzić nam na myśl latem w upały, to pamiętajmy, żeby dorzucić tam białko, dzięki któremu będziemy syci, a nie za godzinę będziemy właśnie rozglądać się za jakimiś lodami albo goframi. Także dokładajmy rośliny strączkowe. Teraz jest sezon na bób, fasolkę, więc warto z nich korzystać. Pamiętajmy też o tym, że na przykład jogurty, kefiry bardzo dobrze działają tak wychładzająco na nasz organizm, a także właśnie nas świetnie odżywiają, więc dają nam, są świetną bazą na przykład do koktajli, także nie róbmy samych koktajli na przykład z owoców, ale dodawajmy też warzywa, liście, buraka teraz świetnie się sprawdzają, nie musimy jeść ich tylko w formie chłodniku wytrawnego, ale także możemy sobie zmiksować na przykład z brzoskwinią i z jogurtem albo kefirem i to będzie taki dużo bardziej odżywczy i wartościowy posiłek.
0: No i pięknie. I to jest, proszę Państwa, skuteczny sposób, żeby się schłodzić i jednocześnie zdrowo najeść. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za te cenne rady. Myślę, że właśnie wpłynęłaś na moje dzisiejsze śniadanie.
2: O, to bardzo się cieszę. A jeszcze możemy sobie mrozić różne rzeczy. Ja na przykład zwykle na śniadanie jemy jagrankę albo owsiankę, a latem ja ją miksuję z napojem jakimś roślinnym, na przykład sojowym, który ma dużo białka. Mrożę i potem daję dzieciom lody na śniadanie. Oni są zachwyceni, a ja wiem, że zjedli pełnowartościowy posiłek.
0: O, i to jest sprytny patent też kolejny, widzisz. No ja już dzisiaj nie zdążę tego zamrozić, ale myślę, że ale to też jutro sobie gdzieś wprowadzę. Tak, to jest naprawdę fajne. Nie wiedziałem o tym, widzisz. No, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję.
2: To życzę wszystkim miłego dnia i pamiętajmy, żeby pić i pić jak najwięcej wody.
0: Tak, trzeba się nawadniać, a my teraz napijemy się duszą za pomocą tej oto piosenki.

tematach dietetycznych w poranku Radia 357. Jeszcze pani Karolina w tekstówce z prawdą objawioną i właściwie wszystkim dobrze znaną. Obiadek jest dla brzuszka, a deser dla serduszka.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.

0: Jest piątek, 7 sierpnia w Radiu 357. Na serwis informacyjny zaprasza Krzysztof Zimoch.
1: A zaczynamy od sytuacji na drogach. Na autostradzie A2 doszło do groźnego wypadku między Słupcą a Wrześnią. Bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Droga w kierunku Świecka jest zablokowana z uwagi na pracę służb. Na miejscu tworzy się korek na około kilometrowym odcinku. Utrudnienia również koło Bydgoszczy. Na trasie S5 jedna ciężarówka wjechała w drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Niestety w tym wypadku jedna osoba zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Karol Nawrocki zaapelował do marszałka Sejmu o natychmiastowe odblokowanie prezydenckiego projektu ustawy, który ma obniżyć ceny energii elektrycznej o 33%. Prezydent podniósł tę kwestię podczas rocznicowego wystąpienia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, krytykując przetrzymywanie inicjatywy w sejmowej zamrażarce. W przemówieniu podsumowującym pierwszy rok kadencji prezydent uczynił spór o ceny prądu jednym z głównych wątków.
2: Panie marszałku, naród czeka. Mamy prawo mniej płacić za prąd. Proszę nie myśleć, że ja chcę po prostu tylko zrealizować swoją obietnicę wyborczą. Ale naród, przedsiębiorcy i Polacy czekają na tańszy prąd.
1: Minister energii Miłosz Motyka, pytany o tę kwestię dziś rano w Polsat News, stwierdził, że propozycja prezydenta to tylko przerzucanie kosztów z lewej do prawej kieszeni.
3: To nie jest projekt, który obniża ceny prądu, tylko to jest ustawa, która tylko przenosi koszty. Ja chcę, by pan prezydent zrozumiał, że należy obniżać koszty wytworzenia energii i przesyłu.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z kolei wskazywał wcześniej, że projekt Tani prąd minus 33% był dwukrotnie zwracany prezydentowi do poprawy, ponieważ nie określono w nim źródeł finansowania ani przewidywanych kosztów. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli. Trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Ponad 120 koni zaprezentuje się na 48. Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, który rozpoczyna się dzisiaj w stadni Niewianowie Podlaskim. W niedzielę najlepsze konie powalczą o czempionaty, a kulminacyjnym punktem imprezy będzie 57. Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland. Licytowanych na niej będzie 15 klaczy i jeden ogier z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii, Szwecji, USA i Brazylii. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę 1 331 000 euro. A na koniec jeszcze propozycje weekendowe dla udających się do Trójmiasta. Mimo skomplikowanych warunków pogodowych, atrakcji dla turystów nie zabraknie, o czym więcej opowie Gabriela Wączek.
4: Ten weekend najwięcej atrakcji mieszkańcom i turystom w Trójmieście zaoferuje 766. Jarmark Świętego Dominika. Dziś wieczorem odbędzie się kolejne Silent Disco nad Motławą. Po zmroku będzie można również zobaczyć widowiskowy pokaz światła i dźwięku przy kole widokowym Amber Sky. W sobotę i niedzielę Jarmark będzie z kolei gospodarzem Święta Wolontariatu, Pomorskiego Festiwalu Zespołów Ludowych oraz Święta Polskiej Siatkówki. Letnia pogoda sprzyja także wypoczynkowi nad morzem.
5: Codziennie rano wstaję pierwszy, żeby mieć dobre miejsce do rozłożenia, prawda, parawanu na plaży.
6: Byłem na Jarmarku Świętego Dominika, pełno ludzi, ale muzea tutaj nadrabiają. Byłem w Europejskim Centrum Solidarności, tam jest super wystawa.
7: Codziennie tu jest inne miejsce, inna impreza, dobre jedzenie, pogoda różna, ale to jak tam w Polsce, prawda, ważne, że jest sympatycznie.
4: Mówią odwiedzający Gdańsk. Władze Trójmiasta przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i zwracać uwagę na komunikaty ratowników. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Ta informacja kończy serwis informacyjny, kolejny w Radiu 357 po 16.
0: Serwis sportowy przygotował Tomasz Gorazdowski.
8: To był słaby wieczór polskich drużyn piłkarskich w pucharowych zmaganiach. Nie zawiodła tylko Jagiellonia, która w eliminacjach Ligi Europy pokonała Glasgow Rangers 2-1. Mistrzowie Lech Poznań tylko 1-0 wygrali z zespołem z Wysp Owczych, Klaksvík. W walce o Ligę Konferencji piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim zespołem Hammarby IF, a GKS Katowice na wyjeździe przegrał z Apoelem Tel Awiw 0-2. Dziś w kraju tylko jeden mecz w Ekstraklasie, a to właśnie z powodu rozgrywek pucharowych. O 20:30 piłkarze Wisły Kraków zagrają z Wisłą Płock. No jest szansa dla Wisły Kraków na rehabilitację po tym, co wydarzyło się w ostatniej kolejce, kiedy to przegrali 3-4 z Piastem w Gliwicach. Zespoły z Ekstraklasy na pewno pożegnają się z rozgrywkami Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Losowanie zdecydowało, że już na tak wczesnym etapie Widzew Łódź zagra z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Zwycięzcy 27 par awansują do 1/16 finału Pucharu Polski, a wtedy do gry dojdą zespoły, które grają w europejskich pucharach. W Tour de Pologne, po Kraksie, po skróceniu etapu, odcinek wygrał w Karpaczu Holender Bart Lehmann z ekipy Visma. Wyglądało to w kamerach Eurosportu tak.
9: Dyspozycja rewelacyjna, świetna, dobrze pokonana górska premia, wspinaczka na Karpacz Górny, ale Skaroni się zbliża, no czy Lehmann da radę, nigdy nie wygrał wyścigu i to jest zagrożone. Skaroni coraz bliżej, Krystian Skaroni.
10: Jest meta, jest Lehmann. Jest Skaroni drugi.
8: Dziś etap z Opola na górę Kocierz w Beskidzie Małym. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA Masters 1000 w Toronto. Polka pokonała Szwajcarkę Wiktorię Golubic 6-2, 6-1, ale w następnej rundzie to już są schody, bo Iga zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Chicago Fire z innym gwiazdorem polskiego sportu, Robertem Lewandowskim w składzie, do 64 minucie pokonało meksykański zespół Necaxa 2-0 w meczu pierwszej kolejki Leagues Cup, czyli turnieju z udziałem klubów ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Tym razem Lewandowski gola nie strzelił. No i na koniec o wolcie, ale jakiej wolcie? Z Madrytu do Barcelony. Hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, no nie byle kto, uznany za najlepszego piłkarza ostatniego mundialu, wyraził zgodę na negocjacje klubu i transfer do Barcelony. A jeszcze niedawno mówiło się, że przyjedzie do Realu Madryt. Ależ tam musi iskrzyć na linii Manchester-Barcelona-Madryt.
0: W dzień na większości terenów zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, jedynie na południowym wschodzie i na północnym zachodzie zachmurzenie może wzrastać do dużego. I tam też możliwe będą przelotne opady deszczu, a nawet burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do około 24 w centrum i 27 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a zaś na południowym wschodzie będzie wiał wiatr północny.
11: Radio 357.
0: No i co? Słyszałem, że w studiu pojawił się już kolega Antoni, czy to prawda?
12: To prawda, ale Robercie, ja tak zerkam na ciebie i wydaje mi się, że tak. Ty jesteś człowiekiem północy. Ty wyglądasz jak człowiek północy. Długa broda, długie włosy, wysoki, niezbyt opalony, raczej zawsze niemuśnięty słońcem, bardziej niż muśnięty. Ty jesteś człowiekiem północy.
0: No taki trochę ze mnie wiking, to prawda.
12: No, także ten wiatr to mam nadzieję, że będzie ci pięknie służył.
0: Ja też mam nadzieję, że będzie ci sprzyjał. Wydaje mi się, że udało mi się obudzić się dla ciebie, słuchaczy Radia 357, więc no cóż, pozostaje mi tylko życzyć ci równie fantastycznej jak zawsze audycji i dodam tylko, że jak zawsze bardzo miło cię słyszeć.
12: Ciebie również na pewno obudziłeś, bo ja również słuchałem i obudziłeś też mnie, choć przyznam szczerze dzisiaj... Oj, dzisiaj chyba dłużej, więcej czasu spędziłem pod zimną wodą, pod prysznicem niż pod ciepłą. Po prostu musiałem jakkolwiek skumać, na jakiej planecie jesteśmy. No ale chyba się udało.
0: Ja tak samo też budziłem się właśnie pod lodowatym prysznicem, tylko że o godzinie bezbożnej zupełnie. Nawet nie będę wymawiał takich godzin już, na antenie.
12: Było już jasno, czy jeszcze nie?
0: Nie, przed wschodem było.
12: Ja cię kręcę. Kochany, ja cię kręcę. Idź spać.
0: Idę do pracy, niestety. Szerokości, powodzenia i wszystkiego dobrego i państwu, i Antkowi. Bardzo dziękuję za ten poranek.
12: Bardzo dziękuję. My rozpoczniemy od pierwszej podpowiedzi do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

0: Wiem. Chwilę mnie nie było i mieliśmy te nasze piątkowe spotkania trochę poszarpane, ale wszystko wraca do starego rytmu i w najbliższym czasie nigdzie się nie wybieram. Niestety pod moją nieobecność ktoś zaczął majstrować przy moim ulubionym krześle w studiu i chwilę nie mogłem dojść do ładu i poradzić sobie z tym krzesłem, ale na szczęście pojawił się Adam Matyjek, który pomógł, bo kiwało się do przodu i do tyłu. A tu trzeba być jednak w pionie, nawet na siedząco. George Harrison, What is Life, to była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno, no właśnie, filmowej. Natalia Fiedler chwilę temu tak patrzyła, jak wrzucałem te piosenki, pyta, film czy serial? Film czy serial? Mówię, film. Film. Kwadrans po dziewiątej.
1: Wspieraj system.
0: Natalia Fiedler, Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się i zapraszamy do godziny 12. Przed nami właściwie standardowy rozkład jazdy. 10 minut po 11 zajrzymy do naszej płyty tygodnia, to na pewno. Kwadrans po godzinie 10, muzyczne kalendarium i tak jak czasem bywa różnie, nie wiem czy Państwo pamiętają, przed dwoma tygodniami musieliśmy trochę kombinować i lawirować i tak naprawdę odnotować wydarzenie, które miało miejsce dzień wcześniej w ramach kalendarza. Tak mi Marcel źle podpowiedział. To wszystko jego wina. Tak, dzisiaj naprawdę mamy fajne daty i fajne piosenki są przewidziane. Oczywiście zagadka muzyczno-filmowa, druga podpowiedź po 10 i trzecia po 11 i 14 propozycji do zestawu do głosowania. Mamy się czym bawić. Lista.radio3.57.pl.

Przed tygodniem mieliśmy notowanie naprawdę okrągłe. Nie, dziś będzie okrągłe. Dziś będzie notowanie okrągłe, 250. Przed tygodniem prawie okrągłe, 249. Przed tygodniem 4 pozycje do góry, 18 w dół, 10 bez zmian i 3 nowości. I od tych nowości za chwilę zaczniemy. Adresy mailowe wciąż do Państwa dyspozycji. Niezmiennie antoni.grudniewski@radio357.pl, czyli jeden adres. I Facebook, Instagram. Również tam mogą się Państwo ze mną kontaktować. Kwadrans plus 2 po godzinie 9. No to rozpoczniemy od nowości sprzed tygodnia, bo załapała się.

Nie sądziłem, że kiedykolwiek do tego dojdzie, ale wszystko wskazuje na to, że niebawem będziemy nosili te same barwy klubowe z Tomkiem Smokowskim, który jest fanem Becka prawdopodobnie od zawsze, a ja się nim powoli staję. Beck and Knight przed tygodniem jako nowość na miejscu 29. Z tym człowiekiem spotkamy się w najbliższy weekend w Augustowie, zresztą w Augustowie dziś wyjazdowa lista. Ja będę miał dla Państwa przyjemność poprowadzić i pozapowiadać koncerty na Augustów Is The Future Festival. Ten człowiek również się pojawi.

Błażej Król, miałem zabrać cię nad rzekę. Również przed tygodniem bardzo ładnie sobie poradził. Lista.radio3577.pl

Czy Django Django zatrudnili przy okazji tworzenia tej piosenki London Metropolitan Orchestra? Zresztą podobnie jak ten zespół? Trochę to tak brzmi.

The Last Shadow Puppets i Standing Next to Me. I idealnie, mamy 9:30. Tę piosenkę już Państwo doskonale znają, od lat, ale nie w tej nieco bardziej skocznej wersji. Michał Urbaniak i Urszula Dudziak i Papaja, ale w wersji DJ-a Eproma.

Papaje to chyba król Julian lubi. I królewską stopę też. Wiedzą państwo, jak jest. Michał Urbaniak, Urszula Dudziak i Zuza Baum. Papaja DJ EPROM Remix. Pan Sławek napisał pozdrowienia z wakacji na Mazurach. Internetu tu brak, ale specjalnie kupiłem kartę innej sieci. Naprawdę takie rzeczy wciąż się robi? Kartę innej sieci, żeby wesprzeć system, a tu turnus mazurski. Tak, jeżeli słyszeli państwo dziś po 8 rozmowę Roberta Zembrzyckiego, to właśnie o Mazurach, o żeglowaniu, o etykiecie żeglarskiej Robert ze swoim gościem rozmawiał. Polecam, warto do tego wrócić. Za 24 minuty będzie 10:00, szykują nową płytę. To już wiemy. Ojojoj, jak dobrze.

0: Proszę zapisać tę datę w kalendarzu. 28 sierpnia, za 20 dni, ukaże się nowa, po tylu latach nieobecności, nowa płyta Alabama Shakes. Będzie zatytułowana It Must Be Dreamin'. Znamy na ten moment 4 single z 11 piosenek, które pojawią się na płycie. Chyba wczoraj albo przedwczoraj pojawił się najnowszy Garden. Również bardzo Państwu polecam. I Feel Hope Coming jest w zestawie do głosowania. Za 19 minut będzie 10.
1: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
2: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
3: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
4: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
0: Polecamy, zapraszamy. A właśnie, a propos Filipa. Filip Jaszler pojawi się w najbliższą niedzielę między 9 a 11 w Grze Podwójnej. Uwierzą Państwo? Proszę zapisać w kalendarzu, proszę zapisać przypomnienie, proszę być koniecznie w niedzielę od 9 do 11 przynajmniej. A ja za 6,5 minuty zdradzę Państwu, co dziś po 22 trafi do zestawu do głosowania i to będą dwie bardzo wyjątkowe piosenki. Tymczasem Ezra Collective i Mrozu.

No, pan Piotr słusznie zauważył, bo wyraziłem się co najmniej nieprecyzyjnie. Wyszło na to, że Ezra Collective nagrali coś wspólnie z Mrozem. Może kiedyś damy znać, poinformujemy ich, że takie zapotrzebowanie wystąpiło, ale tym razem jeszcze nie. Ezra Collective, Well Organized, a teraz Mrozu Sam. Nie ma miejsca jak dom. Ten sam pan Piotr informuje o tym, że pozdrawia z malowanego przedpokoju. Panie Piotrze, mam nadzieję, że listwy dobrze odcięte, że tasiemki ładnie odchodzą wtedy, kiedy mają odchodzić, a nie same ze ściany i można dobrze malować. No i oczywiście, że czapeczka jest zrobiona z gazety i fruwa. To mam nadzieję, że jest. A propos tych piosenek, które dziś po 22 trafią do zestawu do głosowania, zaczniemy od mojego nowego, absolutnego ulubieńca. Sam Blasucci.

każda po kolei. I rozmawialiśmy o tym w ostatni poniedziałek w Record Store i będziemy rozmawiali o tym i słuchali również w najbliższy poniedziałek w Record Store. Już teraz Państwa zapraszam. Sam Blasucci, Lovers Only, dziś po 22 trafi do zestawu do głosowania. Do zestawu do głosowania również trafi ta piosenka.

I to był tytuł tego nagrania. Sienna Spiro, He's Not My Baby, I'm His. Dziś po 22 trafi do zestawu do głosowania. Pani Ola napisała, mój pies Dante również wspiera system. I rzeczywiście na obrazku piękny pies Dante, delikatnie zdziwiony, że albo tym, że ktoś mówi z telewizora, bo tak może być, albo tym, że pancia poprosiła o przypozowanie do zdjęcia. Może się skumulowało.

0: The Womack Sisters, If I Let You, i mamy minutę po 10.
1: Radio 357. Wspieraj system.
0: Natalia Fiedler, Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do 12, a przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Dziś odpowiedzi wyjątkowo dużo i mam wrażenie, że po tej piosence, czy w trakcie tej piosenki pojawi się jeszcze więcej.

Proszę się nie sugerować tym, że to nagranie koncertowe. Gimme Shelter, The Rolling Stones to była druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. 9 minut po godzinie 10 propozycji do zestawu dużo. W pierwszej godzinie trochę odpuściliśmy temat, więc teraz mamy co nadrabiać. Ale żeby on, żeby pan Bob Seger, no rzeczywiście.

Bob Seger na motocyklu na okładce jest Wait For Me, również jest w zestawie do głosowania. Za 4 minuty, właściwie za 5 minut zajrzymy do muzycznego kalendarium. Zanim to nastąpi, to jeszcze oni, bracia i kuzyn Kiszka.

0: Soyuz Stand i Greta Van Fleet. 18 minut po 10.
1: Radio 357.
0: I drodzy Państwo, przechodzimy do muzycznego kalendarza. 7 sierpnia roku 42 urodził się BJ Thomas. Dziś obchodziłby swoje urodziny i proszę sobie wyobrazić, że w roku 69 przeszedł do historii, właściwie chwilę później, bo to był później rok 70 i 71, kiedy ta piosenka zaczęła żyć własnym życiem. Natomiast Bert Bacharach i Hal David napisali piosenkę Raindrops Keep Falling on My Head. On zaśpiewał tą piosenkę, która trafiła jako ścieżka dźwiękowa do filmu Butch Cassidy and the Sundance Kid, no i później historia rozliczyła ich pięknie.

Tę piosenkę oczywiście zaśpiewało mnóstwo osób, ale BJ Thomas przeszedł właściwie jako twarz, jako głos tej właśnie piosenki. Raindrops Keep Falling on My Head. BJ Thomas urodził się 7 sierpnia roku 42, zmarł 29 maja 2021 roku. Dziś również swoje urodziny obchodziłby Janusz Kruk, lider i wokalista zespołu 2+1. I chwilę zastanawiałem się, którą piosenkę wybrać, ale do tej mam wyjątkową słabość.

0: I to jest poważny koniec. 2 plus 1 i Wyspa Dzieci. 26 minut po godzinie 10. Rozmawialiśmy o turnusach. Polecałem Państwu poranną rozmowę Roberta Zembrzyckiego. Kończymy tym samym w tym tygodniu turnus mazurski, ale od poniedziałku oczywiście będą nowe. Będzie nowy. Zapraszamy i polecamy.
1: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
0: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
1: Wyślij tekstówkę ze swoją historią.
0: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
1: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?

Pamiętam, jak ukazał się, pamiętam, jakby to było lata temu. Nie, to było parę miesięcy temu, ale kiedy ukazał się pierwszy singiel grupy Django zapowiadający nową płytę, ja mówiłem państwu, że ta płyta ukaże się w sierpniu, że to jeszcze tak długo, daleko, że jeszcze poczekamy, a sierpień już w naszych kalendarzach. Niebawem będzie. Someday, Somewhere jest w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl. A, ja tutaj coś miałem zmienić. Dobrze, wszystko będzie dobrze. Blond Redhead.

Tak jak wspominałem na początku naszego spotkania, dziś 14 propozycji do zestawu do głosowania nowych jest i na Państwa czeka. Również to Blunt, Redhead i Blood Spoiled. Za 24 minuty będzie godzina 11. Za chwilę pojawi się piosenka, którą Państwo znają, ale jeszcze nie do końca poznali w tej wersji. To będzie Baxter Dury z Paulem Epworthem, a następnie pojawi się grupa Blossoms.

wcześniej Baxter Dury, Paul Epworth Remix i piosenka Alberon, a teraz Blossoms i Meet Me in Love. To jest zapowiedź nowej płyty Songs from the Wedding Cake, która ukaże się 2 października. Właściwie już niebawem. To tak samo jak w przypadku płyty Jungle. Już niebawem. Już za chwilę. Piosenkę Joke About Divorce państwo znają, natomiast znamy również już okładkę tej płyty, która ukaże się w październiku i na niej no ten tort weselny, to ciasto. I od razu pomyślałem o okładkach płyt, które właśnie takie ciasto, niekoniecznie weselne, ale torcik zawierają. Czy państwu coś do głowy przychodzi? Bo ja mam jedną.

Żeby nie mieli państwo żadnych wątpliwości, Zimmermann? Zimmermann to jest część grupy Baltazar. No a skoro przy Baltazarze jesteśmy, to Warhouse jeszcze na 4 minutki? Co państwo na to? Tak między nami.

Był taki zespół, który śpiewał o Ophelia, ale to nie on. Johnny Marr. No właśnie, ręka pod budkę. Kto w drodze na Off Festival? Parę osób widzę. No właśnie, to najbliższy weekend, to już od dziś i jutro i pojutrze. Bardzo Państwu polecam, również pojawią się The Flaming Lips. No właśnie. Za minutkę będzie 11. Fat Dog do 11 i po 11.

0: Fat Dog i takie nieładne Love. Prawie 2 minuty po 11.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: Natalia Fidler, Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Zapraszamy jeszcze na wspólne 58 minut głosowania na listę piosenek 357. Przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Będzie uczta.

Jak wybierają państwo Minę czy Mike'a Pattona? Ja nie wiem. Nie wiem. Biję się ze sobą i mam siniaki. Il cielo in una stanza to była druga podpowiedź, trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli wiedzą państwo, w jakim filmie pojawiły się te trzy piosenki, proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook, Instagram. Tam również jestem do państwa dyspozycji. 6 minut po 11.

People on the Moon i Driving Home. 10 minut po godzinie 11 to jest czas na naszą płytę tygodnia. Reality Awaits, The Strokes. Tę płytę mamy dla Państwa. Jeden egzemplarz w tej sprawie, proszę dzwonić 510 357 357.

I dziś płyta tygodnia, płyta The Strokes, powędruje do pana Tomasza z Warszawy. Gratulujemy, od poniedziałku nowy zestaw płyt tygodnia i w Kieruj się na południe i oczywiście w Mam Grać. Kwadrans po 11. Lista.radio357.pl

Heart for Your Eyes i Love Spells, a wcześniej Dylan Matthew i Wanted Body. 22 minuty po godzinie 11, lista.radio357.pl. Z tych 14 propozycji do zestawu do głosowania 10 za nami. Co oznacza, że 4 jeszcze w tej godzinie się pojawią. Lista.radio357.pl. O tym oczywiście przypominam. Przed godziną 12 dwie sprawy. Na pewno rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. To na chwilę przed 12, a chwilę wcześniej jeszcze oczywiście tradycyjnie w studiu pojawi się Michał Żakowski i zapowie, co po 12 na dachu świata. Here I

No i niestety nie wiadomo, czy nowa płyta Jaya Bernarda się pojawi, a jeżeli się pojawi, to kiedy? Też nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że Dawid Podsiadło jest w trakcie tworzenia nowej płyty. O tym opowiadał podczas pierwszego, inaczej jednego z dwóch koncertów na Stadionie Narodowym. Miałem okazję chwilkę być i chwilę posłuchać. No a w przypadku Artura Rojka wiemy na pewno, tak nawet co do dnia, bo jego nowa płyta ukaże się 18 września.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Panie Arturze, nie tylko pana, nie tylko. Na pewno mówię do zobaczenia z państwem, którzy wybierają się na jesieni do Teatru Muzycznego Roma na koncert Artura Rojka. Ja również będę. Yeti to chwilę temu. 11:30.
2: Radio 357.
1: No i my zaglądamy do jeszcze tych pozostałych nowości.

Plans i Brandon Flowers. To również jest zapowiedź nowej płyty i warto poczekać. Ta płyta ukaże się 21 sierpnia, już niebawem. Już za chwilę będzie zatytułowana bardzo atrakcyjnie. Thrasher. To jeszcze pan Leon.

Jak nie single, to płyta. Jak nie płyta, to ewentualnie co? Epka. Oczywiście, że tak. I Leon Bridges chwilę temu, bo to 17 lipca, wydał epkę zatytułowaną Happiness Anytime Part 1. Można domniemywać, że będzie również część druga, a może nawet trzecia. I na niej znalazł się właśnie utwór Light the Way. Państwo piszą, bardzo dziękuję, mail antoni.grudniewski@radio357.pl, również tekstówki w naszej aplikacji. I właśnie za sprawą tekstówki pani Beata napisała: Warmińskie pozdrawia z lasu, kurki na tropie. Bardzo przyjemnie się zbiera, słuchając porannych audycji, i odnoszę wrażenie, że one, te kurki, też mają z tego przyjemność. I pani Beata pozdrawia. Proszę pozdrowić kurki. Iko and the Bunnymen.

0: Jak widzę Don't Look, to oczywiście od razu myślę Don't Look Back in Anger, ale to nie tym razem. Don't Look Away, Devil, a wcześniej Ico and the Bunnymen, Brussels is Haunted. Za 14 minut będzie południe.
1: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
0: Zapraszamy w imieniu Justyny. No i do, mam nadzieję, zaproszenia dołączy się również pan Michał Żakowski. Dzień dobry panu.
2: Oczywiście, podpisuję się obiema rękoma i nogami.
0: Ręcami
3: nawet, wie pan, panie królu Julianie.
0: No to różnie, to już jest drugi raz dzisiaj, muszę na to uważać.
2: No to pięknie pan to powiedział, jak zwykle, to jest fajne.
0: A propos, pan jest jakiś skuterowy, zmotoryzowany jednośladowo?
2: Niestety nie, ale mam marzenia. Ale tak, tylko że te moje są zbiorowo oceniane jako marzenia tych takich mężczyzn, których już mija pewien wiek i wtedy im się marzy na przykład motocykl albo coś właśnie takiego jednośladowego.
0: Ale dlaczego pan uważa, że czas już minął?
2: Nie, właśnie nie, tylko na razie finanse mi na to nie pozwalają, ale mam takie marzenie. I tutaj coś, no tak, ale to jest niemożliwe.
0: Co jest niemożliwe?
2: Słuchaj, są takie motocykle, motory właściwie, tak? WSK kiedyś były, wiesz, w latach 80. ja je pamiętam stamtych. No. Ja bym chciał coś takiego. Prosty, normalny, tylko że one się chyba rozsypują i to już bardziej jest muzealna sytuacja, to trzeba
0: się
2: na tym znać.
0: Wydaje mi się, że przemawia przez pana sentyment, co jest
2: ale wiesz, to taki długi bak, nie
0: zrozumieć.
2: Jakieś takie bajery, szmery.
0: Ale da się dzisiaj naprawdę fajne rzeczy tak? wyhaczyć, znaleźć. No pewnie.
2: Jakby
0: się
2: ja
0: pan bardzo
2: takiego,
0: uparł, wiesz, to WSK też pan znajdzie, tylko no, będzie raczej więcej grzebania przy tym niż jeżdżenia.
2: No to właśnie, ja bym chciał coś, co mniej się grzebie, ale jest też tak urokliwe jak WSK.
0: Ja panu coś znajdę.
2: Tak? O.
0: No, pewnie, że tak. A prawko pan ma?
2: Tak.
0: Tak?
2: Mam, naprawdę.
0: Bo to pan jest z tych czasów, że zdawało się prawko, właściwie pokazując, że chce się mieć to prawko, tak? Bo ja słyszałem, jak to było. Tam dwie ósemki na placu, dobra, niech pan jedzie już.
2: Nie, proszę pana, mnie akurat pan egzaminator, mówię ci poważnie, ścigał na placu, na którym...
0: Ścigaliście się na placu?
2: Aha, ale ścigał mnie z linijką, 20 centymetrów, czy tam 30 miało być od linii i on dwa razy sprawdził, dwa razy tak wjeżdżałem, chyba to się nazywa koperta, nie wiem, jak to się nazywa.
0: Koperta, tak.
2: Szczerze mówiąc, myślę, że te szkoły nauki jazdy do dzisiaj pozostały takie jak wtedy, czyli żadne.
0: Nie? Zgadzam się.
2: Nie?
0: Znaczy ja być może fantastycznie trafiłem, ale trafiłem na bardzo fajnego pana instruktora. Na Ursynowie, pana Józefa. No, do rany przełóż.
2: Ja nie pamiętam, akurat ten pan, z którym ja jeździłem później po Warszawie i udało mi się to prawo jazdy zdobyć, że tak powiem... Tak, to, ale nie, to było straszne. Pamiętam, że okropne rzeczy się wtedy działy. Suma summarum, mam to prawo jazdy i koniec.
0: Pojedziemy któregoś razu pod Stadion Narodowy, tam jest dużo miejsca.
2: I można.
0: I poćwiczymy i zobaczymy, tak. czy pan w ogóle powinien wsiadać na motocykl.
2: Nawet w błyskę.
0: Bo może się okazać, że zupełnie nie, ale to...
2: A komarek?
0: Simpson od razu.
2: Simpson to jest wyżej niż komar.
0: Albo jakiś motorower.
2: Dobrze.
0: Panie Michale, co po 12 na dachu świata?
2: Na dachu świata będzie Jerzy Haszczyński na samym początku i będziemy rozmawiali o fascynującej, moim zdaniem, sytuacji i wydarzeniu, które obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Fascynującym, co nie znaczy, że podzielam takie wydarzenia, żeby się działy. I popieram, nie podzielam. Natomiast... O co chodzi? O Ceutę, o to miejsce, tą eksklawę, jak się mówi w prawie międzynarodowym, hiszpańską na terenie Maroka. Te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy się tam przedostały, Marokańczyków. No i teraz dlaczego tak się stało? Jak to się stało? Kto za tym wszystkim stoi? Że zadam to stare, dobre pytanie. I tutaj naprawdę teorie spiskowe mieszają się z teoriami, które wyglądają na spiskowe, ale są jak najbardziej prawdziwe. I o zaangażowaniu Izraela i Stanów Zjednoczonych też tutaj wiele powiedziano w ciągu tego tygodnia. I myślę, że warto wyjaśnić na jakiej zasadzie to działa. Czym jest Maroko i w ogóle co się dzieje w Afryce Północnej, bo od Maroka do Algierii niedaleko, ponieważ jest taki obszar zachodniej Sahary, który jest obszarem spornym pomiędzy tymi dwoma krajami, a właściwie przez to te kraje są sobie wrogie, można powiedzieć. No i dobrze, i wiesz, że jest droga imienia Donalda Trumpa, licząca sobie 1000 kilometrów i będzie tą drogą będą jeździli najprawdopodobniej może nawet i piłkarze podczas mundialu w 2030 roku. Maroko z Portugalią i z Hiszpanią będzie organizowało. Także wiele takich spraw tutaj się zazębia, między innymi, ale też ta Afryka Północna, co się dzieje w Libii, co się dzieje w Tunezji, to wszystko z Jerzym Haszczyńskim, który zresztą do Maroka, wyobraź sobie, jeździ i uczy się tam arabskiego. Chciałem powiedzieć już hiszpańskiego, ale nie. Arabskiego. I to jest niesamowite. To będzie, a o tym będzie również... Udało mi się ściągnąć na dach świata w końcu Daniela Szeligowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Daniel Szeligowski jest wybitnym znawcą Ukrainy. Jest również ostrym krytykiem, a zarazem rozumiejącym, na czym polega oczywiście wojna i sytuacja, wojna Rosji z Ukrainą, wojna obronna Ukrainy. Także bierzemy pod lupę rządy Zełenskiego, bierzemy pod lupę to, co się dzieje pomiędzy Polską a Ukrainą i naprawdę zapraszam do posłuchania. Fragment duży, obszerny, na dachu świata, a reszta do pooglądania wręcz na
0: YouTubie.
2: Tak jest. No. Radio 357 Talk. Po 19 dzisiaj będziemy razem z Danielem Szeligowskim i będzie teraz raz Wojciech Gonczarek, podcast latynoamerykański. Druga część opowieści postmundialowej o Argentynie i tajemnica flagi zostanie wyjaśniona.
0: Nie mogę się doczekać. Po 12 na dachu świata na antenie, po 19 na YouTubie. Wszystko bardzo mamy. Słuchacze od razu się uaktywnili. Pan Hubert napisał. WSK 41 lat, pali od pierwszego kopa, tylko paliwo trzeba lać i nic więcej nie trzeba robić.
2: A
0: tak pan Hubert napisał. No to, wydaje mi się, że po takiej rekomendacji to raczej nie na sprzedaż. Aha. Ale słuchacze od razu też polecili takie motocykle na pańskie potrzeby. Albo inaczej, możliwości. Wrócimy do tematu. Dziękuję, Michał Rzekowski, niezmiennie w pańskim imieniu. Zapraszam.
2: Niezmiennie.

Dziś jako pierwszy zagadkę rozwiązał pan Wojciech ze Strzebinia. A film, którego dziś poszukiwaliśmy, to Chłopcy z Ferajny. Panie Wojtku, gratuluję, płyta zaadresowana, gotowa do wysyłki. Zapewne na początku przyszłego tygodnia do pana dotrze. Za 4 minuty będzie południe, za 4 minuty na dachu świata i Michał Żakowski. Dziś po 19:00 250 notowanie listy piosenek 357. Z Augustowa zapraszam w imieniu Marcina Łukawskiego. Jak uda mi się między koncertami do państwa wyskoczyć, to również wpadnę na listę. Natalia Fidler, Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, kłaniamy się. Ja mówię do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 19:00 w Record Store. Wszystkiego dobrego.

0: ABC, a to oznacza, że wybiła godzina 12 i czas rozpocząć podróż na dach świata.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie już za chwilę. Na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Kilkadziesiąt tysięcy Marokańczyków przedarło się do Ceuty, czyli hiszpańskiego skrawka na terytorium Maroka. Sceny sunących brzegiem ludzi, ale szczególnie tych wychodzących z morza, młodych i bez bagażu, choć jeden z rowerem na plecach. Te sceny wywołały skrajne emocje. Koniec cywilizacji, błąd rządu Hiszpanii, koniec albo początek kolonializmu, zależy jak na to spojrzeć. Takie były oceny, ale ja proponuję, by zastanowić się nad tym, czy takie wydarzenia nie są, takie wydarzenia również nie są współczesną formą załatwiania drażliwych spraw między państwami. Tutaj teorie spiskowe mieszają się z rzeczywistymi wpływami. Ameryki, Izraela, samego króla Maroka rola w tym kraju jest niebywała. Wywołanie kryzysu i jego zakończenie nie kończy tym samym pytań, co tak się naprawdę wydarzyło. O Maroko i system władzy, spór z Algierią i Saharą Zachodnią oraz drogę imienia Donalda Trumpa, liczącą tysiąc niemal kilometrów na prawie że wybrzeżu Maroku. O tym będę rozmawiał, o Mistrzostwach Świata w 2030 roku, właśnie między innymi w Maroku, ale także w Hiszpanii i Portugalii. No i tam gdzieś w tle jest też proimigrancko nastawiony rząd Hiszpanii, Unia Europejska i to pytanie, czy jest nadal atrakcyjna dla świata południa. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita. Za chwilę o tym będziemy rozmawiali. W audycji także będzie o Ukrainie i czym są rządy Wołodymyra Zełenskiego, bo to cały czas temat, który myślę, że powinien znajdować się w naszym dyskursie politycznym, geopolitycznym, jak niektórzy wolą mówić. Ja nie lubię słowa geopolityka, ale lubię mówić o tym, co dana polityka oznacza dla naszego państwa i w tym wypadku Ukraina jest bardzo ważna. Dlaczego teraz największy dotąd rywal Wołodymyra Zełenskiego, czyli generał odpowiedzialny za obronę Ukrainy na samym początku wojny, powiedział w jednym z wywiadów, że NATO jest Ukrainie niepotrzebne i nie przystaje do współczesnych standardów wojennych. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jeden z najwybitniejszych znawców Ukrainy, odpowie na to pytanie, dlaczego Załużny teraz takie słowa wypowiada. Opowie także, jak relacje i dlaczego relacje z Polską jeszcze się pogorszą i dlaczego w Kijowie niesłyszalni są ci, dla których pozostają te relacje z Polską jednak ważne, w tym przełomowym przecież dla Ukrainy czasie. I tutaj jedna uwaga. Na dachu świata, tutaj duży fragment naszej rozmowy z Danielem Szeligowskim, ale na kanale Radio 357 TOK o 19 pojawi się cała rozmowa z Danielem Szeligowskim. Także naprawdę gorąco zapraszam. W drugiej części audycji wyjaśnimy tajemnicę flagi argentyńskiej z ostatnich Mistrzostw Świata. Dopowiemy tę historię, bo tydzień temu opowiadaliśmy z kim? Z Wojtkiem Ganczarkiem oczywiście. Opowiadaliśmy o historię, jak w rytmie rozgrywek wprowadzono nowe regulacje prawne w Argentynie. No i teraz niespodziewany, nomen omen, finał mistrzostw i polityki w wydaniu argentyńskim, politycznym i społecznym. Tierras Raras, Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański w drugiej części. Zapraszam, ale zaczynamy od Afryki Północnej. Afryka Północna, Maroko, Ceuta, ale także inne kraje tegoż regionu. A skoro tak, to nie może zabraknąć mojego jednego z bardziej ulubionych artystów, Ahmed Fakrun z Tunezji. Proszę bardzo.

0: na dachu świata. Teraz porozmawiamy o Maroku, o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, o tych dziesiątkach tysięcy imigrantów z tego kraju, którzy zawitali, weszli do Ceuty, do tej eksklawy hiszpańskiej na terenie Maroka. W studiu Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przede wszystkim musimy ustalić fakty, a mianowicie Maroko, Maroku z Marokiem. Odmieniamy, prawda?
1: Tak, ja jestem zdecydowanie za. I taka jest chyba podpowiedź Rady Języka Polskiego.
0: Rady Języka Polskiego i strażników języka również z regionu Bliskiego Wschodu. Jak najbardziej rozsiani są na całym świecie, ale szczególnie tam. I tego będziemy przestrzegali także od razu na samym początku. Druga rzecz, którą chciałbym ustalić, kto jest najważniejszym raperem w Maroku?
1: Jest moim zdaniem, chociaż ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą od muzyki w ogóle, a marokańskiej także, moim zdaniem jest to El Haket, chłopak z przedmieść, taki, który się nie podlizuje władzy, a wręcz podpada władzy i już parę razy chyba, a na pewno jeden raz długo siedział w więzieniu, bo on robi w piosenkach coś, na co prawie żaden Marokańczyk sobie nie jest w stanie pozwolić, boi się, czyli krytykuje króla. No to jest, król jest poza wszelką krytyką, jest specjalny taki termin. Zaza to jest określenie, które, no to jest tabu dotyczące dworu królewskiego w Maroku. Można sobie z grubsza pozwolić w Maroku na krytykę jakiegoś gubernatora, burmistrza. Mówię z grubsza, bo ostatnio z tym był problem, jak były tam zamieszki i protesty na jesieni zeszłego roku, to tak bardzo tolerancyjne władze nie były wobec tej młodzieży, która protestowała. Potem powiem, skąd te protesty. No ale króla to się wyłącza z tego. A ten El Haket...
0: El Haket jednak, tak?
1: El Haket uważał, że można to robić i też krytykuje drugą kluczową siłę w Maroku, czyli służby bezpieczeństwa i policję. Ma taką piosenkę Psy państwa. I to jest właśnie o tej strasznej policji i tych nieumundurowanych panach, którzy odwiedzają takich ludzi jak El Haket i tę najbardziej zbuntowaną młodzież. Chociaż El Haket już stał się taką młodzieżą średniego wieku po drodze.
0: Średniego wieku, dobrze. Słuchaj, a widzisz, ja wyczytałem w Ekonomiście sprzed 2 lat taki artykuł dotyczący rządów Mohameda VI i tutaj pojawi się postać Don Biga, rapera gangsterskiego, którego on tak nazywa. Posłuchajmy może przez chwilę, jak brzmi Don Big. To jest człowiek, który dostał order od króla.
1: No po pierwsze to, że ktoś się w Maroku chce nazywać Don Big, to pokazuje, że on się kieruje raczej na rynek nie marokański, tylko anglojęzyczny, czyli dla ludzi zachodu. A to, że dostał order od króla, to znaczy, że chce być blisko, ale posłuchaj, blisko władzy. Czyli to jest taki koncesjonowany
0: Lizus,
1: raper.
0: Chciałbyś powiedzieć. Lizus. Już widzę.
1: Nawet gorsze słowo mi przychodzi do głowy, ale tu trzeba by kropkować.
0: Dobrze, czyli no posłuchajmy tego, który się sam nazywa Don Big, Big Da Don, czyli Tufik Hazeb. Proszę bardzo.

0: Tufik Hazeb, urodzony w 1983 roku, znany jako Don Big, Big Da Don, albo po prostu Big, tak się o nim mówi w Maroku, dostał order od króla Mohameda VI. A my teraz rozmawiamy o tym, co się było, co nazwano wielkim kryzysem migracyjnym. To, co widzieliśmy, te sceny napływających do Ceuty migrantów, dziesiątki tysięcy, podobno 60-70 tysięcy. Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita, jest cały czas w studiu. Jerzy, dla ciebie to było coś, co było rzeczywiście zaskakujące i to było nowum, co mówi nam o świecie współczesnym w jakiś jeszcze inny sposób? Jak ty to oceniasz?
1: Było zaskakujące. To, wiesz, to pierwsze zareagowały na to takie tabloidy, zwłaszcza brytyjskie, więc byłem troszeczkę sceptyczny, czy nie podkręcają sytuacji, bo początkowo tam było kilkaset osób, a te tabloidy już czuły, że coś z tego wyniknie.
0: Ale ja to miałem takie same wrażenie, że coś to jeszcze nie, no na razie poczekajmy.
1: I nagle to uderzyło z wielką siłą, to były tysiące i doszło do kilkudziesięciu tysięcy. No pierwsza myśl jest taka, że ktoś chce przetestować czujność Europy, pokazać, że imigranci mogą ruszyć z Afryki Północnej, że mnóstwo ludzi w Afryce Północnej po tej drugiej stronie Morza Śródziemnego marzy o tym, żeby się przedostać do Europy i żyć godnie, no bo znaczna część młodzieży, nie tylko marokańskiej, ale w całym tym pasie od Maroka po Egipt, nie ma szans na godne życie po prostu, nawet jeżeli są wykształceni, to po prostu nie mogą marzyć o odpowiedniej pracy, a wielu w ogóle żadnej pracy. Standard życia jest przeciętny, kilka razy niższy od tego po drugiej stronie. W wypadku Maroka i Hiszpanii, które bardzo blisko są, tam kilkanaście kilometrów morza, to ta różnica jest pięciokrotna. Przynajmniej takich według danych czysto finansowych, bo jak ktoś przepływa promem z Maroka, z tego portu Tanger, na drugą stronę, Algerica się to nazywa, ta miejscowość hiszpańska, to tej różnicy pięciokrotnej się nie odczuwa. To akurat to południe hiszpańskie, nie chcę być brutalny, no w pewnym sensie już upodobniło się do tego Maroka. Także pod tym względem, że dużo jest ludzi na ulicach z tych państw arabskich, w szczególności Maroka. Nawet te kawiarnie tam mają arabskie nazwy, te blisko tego portu. No ale krótko mówiąc, to, że mnóstwo młodych ludzi chciałoby ruszyć, jest jasne, ale Europa wypracowała sobie przez co najmniej kilkanaście lat taką, no, dogadała się z przywódcami, krótko mówiąc, tak, to chyba należałoby w ten sposób powiedzieć, i to są różnego typu przywódcy, tu w wypadku Maroka jest król. W innych miejscach to są jacyś bataszkowie, jacyś to w Libii na przykład, no albo są silni przywódcy, którzy mienią się prezydentami, chociaż można by powiedzieć, że to już raczej są dyktatorzy, bo tak długo są u władzy, że to już nie jest normalny prezydent jak Egipt. Czyli to, że może ruszyć masa ludzi na Europę, a w tym wypadku to jest Europa, delegatura Europy na kontynencie afrykańskim, no to jest oczywiste. Ale dlaczego akurat teraz, to początkowo dla mnie nie było jasne. Potem sobie przyjrzałem się, że tego dnia 30 lipca w Maroku jest święto narodowe, Dzień Tronu, czyli rocznica tego wielkiego momentu, kiedy Mohamed VI przejął władzę. No i
0: po swoim ojcu oczywiście.
1: Po swoim ojcu Hasanie II. I zacząłem zastanawiać się, czy te sygnały, które zaczęły się pojawiać, że to nie jest przypadek i że to w jakimś symbolicznym momencie się odbywa, że to Maroko w sensie państwa, w sensie dworu królewskiego, tę całą operację rozpoczęło, że to nie jest teza absolutnie nieprawdopodobna. Wręcz przeciwnie, ona jest prawdopodobna. Choć wyprzedzając twoje kolejne pytanie, powiem, że dokładnie dzisiaj próbuję się skontaktować z takim marokańskim politykiem niewielkiej liberalnej partii, którego znam.
0: Czyli Jerzy Haszczyński na tropie.
1: Tak, bo on poprzez naszego wspólnego znajomego z takiej organizacji, oni są obaj w organizacji liberałów afrykańskich. No ten jego kolega mieszka w Polsce, jest z innego kraju arabskiego i przekazał mi, że ten znajomy z Maroka, polityk małej liberalnej partii, która jednocześnie udaje opozycję, a z drugiej strony wspiera rząd, że on jest oburzony tymi tezami, które pojawiają się w mojej gazecie, czyli zajrzał na stronę Rzeczpospolitej i skorzystał z translatora.
0: Nie no, w Maroku czytają Jerzego Haszczyńskiego i Rzeczpospolitą, to jest coś.
1: I że on się z tą tezą nie zgadza. Nie zgadza się z tezą, że to król wszystko zaplanował. Ale ponieważ nie mogę się z nim dogadać, bo już nie odbiera telefonów i nie odpowiada na te moje WhatsAppowe powiadomienia, więc mogę tylko się domyślać, że on chce bronić czci króla, tak jak to powiedziałem. Król jest nienaruszalny, więc a ponieważ my pisząc o tym, że to jest przygotowane przez państwo marokańskie, a w każdym razie nieutrudniana była ta operacja przez państwo marokańskie, mówimy o królu, że to król za tym stoi. Dlaczego teza jest prawdopodobna, że państwo marokańskie za tym stoi, a w każdym razie, że tego nie utrudniało, bo po prostu policja i służby specjalne w Maroku są niezwykle sprawne. No i trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś mafia przemytnicza, bo takie hasło pada, że to mafia przemytnicza, czy mafie to zorganizowało, trudno sobie wyobrazić, żeby kilkadziesiąt tysięcy osób mafia przewiozła na granicę tej Ceuty i nie zauważyłyby tego służby i nie próbowały tego powstrzymać.
0: No tak, i w tym momencie też ten przemyt tak wielki, jakby miałoby to wskazywać, jeżeli byśmy winili mafię, prawda, jakiekolwiek, no 60, 70, 50 tysięcy ludzi w ciągu 24 godzin, no chyba nie ma aż tak sprawnych mafiozów, nawet w tamtym regionie świata. Tak mi się też wydaje. Ponadto zdjęcia policjantów, którzy kamieniami rzucanymi w wspinających się Marokańczyków, policjantów marokańskich, którzy odrzucają ich. Nie, nie wracaj do Maroka, masz tam być w Ceucie. No to też na coś wskazują. No dobrze, ale to jest jedna, moim zdaniem, jeden trop. Dlaczego miałby król i jego rząd wspierać nagłe wtargnięcie kilkudziesięciu tysięcy ludzi do Ceuty? Po arabsku Sabty, żeby było też jasne. Będziemy się dzisiaj poruszali tak geograficznie, stricte.
1: Dobrze. Mafia może być duża i sprawna, czy różne mafie, natomiast, tak jak powiedziałem, no, nie może przeprowadzić takiej wielkiej operacji wbrew służbom. I jeżeli chodzi o jaki był tego cel. Wiele wskazuje na to, że Maroko chciało pokazać Hiszpanii, że w każdej chwili może zagrozić jej brzegom, że te liczby imigrantów mogą być jeszcze większe. Jest taka wersja, że to się wszystko jeszcze dzieje w takim szerszym kontekście międzynarodowym, prawda?
0: No tak.
1: Że i to jest akurat prawda, że Maroko i sam król Mohamed VI jest ulubieńcem Donalda Trumpa. Sam Trump, jakby potwierdzając naszą tezę, wysłał z okazji tego wspomnianego Dnia Tronu list do Mohameda VI, w którym podkreślił, jak ważny jest ten Mohamed VI dla niego. I tutaj zaraz pojawił się kolejny ważny termin, czyli Sahara Zachodnia. Terytorium, które jest kontestowane, a Maroko chce je wchłonąć. I że Stany Zjednoczone, mówi teraz Trump, potwierdzają, że uważają Saharę Zachodnią za część terytorium Maroka i popierają plan marokański, który istnieje od kilkunastu lat, uczynienia z Sahary Zachodniej autonomicznej prowincji Maroka. Trump powiedział coś jeszcze w tym liście ważnego, że nie ma po prostu już żadnego innego rozwiązania. To znaczy, że świat musi uznać Saharę Zachodnią i musi uznać, że ten pomysł prowincji autonomicznej w granicach Maroka to jest jedyne rozwiązanie dobre dla ze względów bezpieczeństwa, ekonomii i wszystkiego. No, Trump uwielbia takie łączenie spraw ekonomicznych z przynoszeniem pokoju.
0: Dobrze, to mamy tak, mamy Ceutę, mamy Melillę, czyli dwie tak. eksklawy hiszpańskie na terytorium Maroka, mamy Saharę Zachodnią, czyli jedziemy na, nie wiem, no południe mniej więcej od tych dwóch małych skrawków lądu. Co to jest Sahara Zachodnia?
1: Jedziemy na południe, głównie wzdłuż
0: Wybrzeża
1: Atlantyckiego. Sahara Zachodnia...
0: Drogą imienia Donalda Trumpa.
1: Tak, ta droga, o której wspominasz, to nawet jest droga szybkiego ruchu, czy wręcz autostrada. Ona łączy południe Maroka z naszego punktu południe, bo samo Maroko uważa, że to jest właściwie środek, bo dalej jest ta Sahara Zachodnia. Ona łączy południe Maroka niedaleko znanego Polakom miasta turystycznego Agadir z Dachlą, czyli drugim co do wielkości miastem tej Saharze Zachodniej, które jest taką, nie wiem, Mekka to złe określenie w tym wypadku, ulubionym miejscem różnych takich surferów na przykład, czyli piękne miejsce dla ludzi, którzy uwielbiają taką turystykę połączoną z wyzwaniami.
0: I tam jest też port, który kosztuje dużo pieniędzy, jego wybudowanie.
1: I teraz tak, Sahara Zachodnia to jest dawna kolonia hiszpańska i to kolonia, która bardzo długo się utrzymywała, jak na warunki afrykańskie. To znaczy po tej kilkanaście lat, po tej fali porzucania zwierzchnictwa kolonialnego w innych miejscach afrykańskich, Hiszpanie opuścili to terytorium i organizacja wyzwoleńcza, taka w stylu zimnej wojny, czyli taka pachnąca sowieckością, organizacja Polisario chciała tam powołać, nawet ogłosiła powołanie własnego państwa, takiej saharyjskiej, arabskiej republiki demokratycznej.
0: Front Polisario.
1: Tak, ten Front Polisario istnieje do dzisiaj, nazwa saharyjska Arabska Republika Demokratyczna istnieje do dzisiaj, nawet więcej powiem, jest grupa państw na świecie, które uznają tęże Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną. Liczba tych państw spadła do tam 30 paru, ale był taki moment, że prawie cała Afryka i Unia Afrykańska to uznawało. I jeszcze bez Trumpa, bez pojawienia się Trumpa, te notowania Frontu Polisario na świecie zaczęły spadać, aż pojawił się Donald Trump, który już za swojej pierwszej kadencji postanowił nagrodzić Maroko, uznając, że to jemu się należy Sahara Zachodnia, czyli mamy już tu ładnych parę lat i od tej pory prawie nikt o tym Polisario nie chce mówić. No, dominującą wersją jest to, że trzeba rozważyć, czy ten pomysł autonomii w granicach Maroka nie jest dobrym rozwiązaniem. I najważniejsza informacja dotycząca Hiszpanii i innych państw Europy Zachodniej jest taka, że Hiszpania i Francja, też bardzo ważne państwo w tym regionie, uważają ten pomysł autonomii za być może jedyne rozwiązanie. Niemalże poparły to. Są jeszcze
0: czyli poparły Donalda Trumpa.
1: No tak pół kroku zrobiły w kierunku Donalda Trumpa. Może teraz już o tym specjalnie głośno nie chcą mówić, ale nadzieje w Maroku wzrosły i być może król czy jakieś inne struktury postanowiły przypomnieć Hiszpanii, przy okazji Francji, że coś obiecywali, to niech zrobią to następne pół kroku i niech uznają, że Sahara Zachodnia jest częścią Maroka.
0: I jeszcze jest kolejny aktor, Algieria. No w tym momencie ten spór Maroko-Algieria o Saharę Zachodnią jest problemem. Nagle okazało się, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, że premier Hiszpanii odwiedził Algierię. No i co? I w tym momencie czy w dalszym ciągu popierał tą autonomię marokańską dla Sahary Zachodniej, czy raczej wykonał gest w kierunku Algierii? Bo tutaj zdaje się, że zaczynamy rozmawiać już o bliższych przyczynach tego, co się wydarzyło tydzień temu.
1: Tak, to prawda. Już wcześniej tenże sam premier Pedro Sanchez zezwolił na leczenie jednego z liderów tego frontu Polisario w Hiszpanii i wtedy już były te napięcia bardzo, bardzo silne. Marokańczycy to źle przyjęli i faktycznie...
0: I była pierwsza próba.
1: Tak, była pierwsza próba. Czyli teza, że Maroko postanowiło pokazać Hiszpanom, że mają broń humanitarną, imigracyjną w swoich zasobach, po to to pokazać, między innymi po to, żeby za bardzo się nie zbliżali do wroga Maroka, czyli Algierii. Ten wróg jest...
0: 8 tysięcy Marokańczyków wtedy wjechało na terytorium Ceuty, można powiedzieć. Prawda? To coś też niesamowitego było wtedy i że po prostu przekroczyli te wszystkie punkty kontrolne.
1: Na terenie Algierii, niedaleko zbiegu tych granic Maroka, Sahary Zachodniej, samej Algierii, ale po stronie algierskiej, jest główna siedziba Polisario, tego frontu niepodległościowego, który uważa, że ma własne państwo, ale to państwo w znacznej części jest kontrolowane przez Maroko. Żeby było śmieszniej, ta prowincja, w której jest ta siedziba Polisario, czy prowincja Tindouf, to z punktu widzenia Maroka, to jest terytorium marokańskie. Tak uważają Marokańczycy chyba do dzisiaj. Toczyła się o to wojna wiele, wiele lat temu, w latach 60., bo właśnie Maroko uważało, że jak się dzieliło terytoria kolonialne w Afryce, to Francuzi pomylili się tam, ręka im się troszeczkę omknęła i w związku z tym ten Tindouf, jeszcze jedna prowincja im się należała. Ja tu mam przy sobie marokańską gazetę z czasów, kiedy była 60. rocznica tej wojny, zwana Wojny Piaskowej.
0: Ale pokaż tutaj.
1: Tak jest.
0: Mogę
1: bardzo. Dlaczego ja to przyniosłem? Bo chodzi o to, jak się kształtuje politykę, już w pewnym sensie historyczną, bo wydarzenie jest dawne. Dlatego, że jak się zajrzy do jakiejś nawet jakiegoś podręcznika historycznego, nawet w internecie, jak się spojrzy, kto wywołał tę wojnę piaskową. Ja tu też mam książkę historyka australijskiego, wydaną w Oxfordzie. No, wszędzie w tych źródłach ogólnodostępnych pisze się, że to Maroko wywołało tę wojnę. Wojnę piaskową w 1963 roku. A tutaj w rocznicę oczywiście jest napisane, że wojna piaskową rozpoczęła agresja algierska na Maroko, a że Algieria próbuje to pokazać, że jest odwrotnie.
0: Czyli nawet... to chodzi o ten Tindouf, tak? Gdzie znajduje się siedziba frontu Polisario.
1: Ale wtedy to nie dotyczyło Polisario, bo to jeszcze było przed
0: Polisario.
1: Przed Polisario, ale tylko chciałem po prostu pokazać, że Maroko radzi sobie propagandowo, albo przynajmniej próbuje. Akurat może w tej kwestii jeszcze im się nie udało, bo jak zajrzymy do internetu, to cały czas jest, że Maroko rozpoczęło wojnę z Algierią, ale w wielu innych sprawach Maroko ma świetny wizerunek. To dotyczy bardzo różnych spraw, od futbolu począwszy, a na atrakcjach turystycznych i inwestycjach dla turystów skończywszy. Natomiast Algieria jest państwem w jakimś sensie cały czas zamkniętym, chociaż tam się turyści pojawiają, ale w porównaniu z Marokiem to jest, nie wiem, 10 razy mniej tych turystów. Jest to państwo, mówię, Algierii, które wciąż jeszcze się nie wydobyło chyba z takiego wizerunku, że to jest dawne państwo z bloku sowieckiego, wschodniego. Takie państwo, w którym kiedyś była jedna partia, były bardzo silne struktury wojskowe. I oni się z tego wszystkiego wizerunkowo, i nie tylko wizerunkowo, do dzisiaj ci Algierczycy nie wydobyli, a Maroko... Chociażby
0: też krwawa i no, dramatyczna wojna z, tak jest, z islamistami na przełomie lat 80. 90.
1: Tak jest, to cały czas decyduje o tym, co sami przywódcy Algierii mogą zaproponować swoim obywatelom, no bo cały czas bezpieczeństwo jest kluczową sprawą.
0: No dobrze.
1: Ale skąd się wzięła, jeszcze tylko dokończę, skąd się wzięła ta wizyta
0: Sancheza
1: i skąd w ogóle docenienie Algierii, które się nie podoba Maroku. Algieria jest po prostu bogata w surowce, w gaz w szczególności, ale leży bardzo blisko Europy, więc przy tym całym zamieszaniu na świecie, najpierw wojna wywołana przez Rosję przeciwko Ukrainie, a potem różne wojny na Bliskim Wschodzie, skłania Europę do szukania bliskiego, bezpiecznego źródła surowców energetycznych. I Algieria jest tutaj idealnym rozwiązaniem.
0: No ale jest to potęga w swoim regionie.
1: No więc mimo tych dobrych stosunków z Marokiem, różne państwa pozwalają sobie na próbę robienia interesów z Algierią, bo to jest...
0: I dlatego Sanchez pojechał do Algierii.
1: Między innymi. Dam tutaj pewnie poboczny przykład, jak to z tą Algierią było po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bo Algieria nagle stała się rzeczywiście kluczowym dostawcą dla Unii Europejskiej. Jest niewielkie państwo, 2-milionowe, Słowenia, która przed 2022 rokiem była uzależniona od rosyjskich surowców. No ale zareagowała jak mainstream europejski i musiała się przestawić na inny gaz i przestawiła się na gaz algierski w sposób chyba połowa mniej więcej gazu napływającego do Słowenii to jest gaz z tego właśnie północnoafrykańskiego państwa. A dlaczego o tym mówię? Bo to da ci szansę przejścia do tematyki izraelskiej. Bo pojawił się nowy premier Słowenii, nowy stary premier, Janez Janša, który uznał, że Izrael jest fantastycznym państwem i on zrobi dla Izraela wszystko. Między innymi odwoła uznanie państwa palestyńskiego, tam przeniesie ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. No, tylko nagle mu zaczęli eksperci, analitycy uświadamiać, ale panie premierze, ale jak na to zareaguje Algieria, która jest najbardziej,
0: czy
1: jednym z najbardziej antyizraelskich państw arabskich. Może poza Tunezją, która jest znacznie słabsza. No, najważniejszym państwem antyizraelskim w tym świecie arabskim.
0: Oczywiście, że dałeś teraz wspaniałą bramę do opowieści.
1: Podprowadziłem cię.
0: Bardzo dziękuję. I teraz podprowadziłeś właściwie Izrael, Jerzy.
1: Dlatego, przez Słowenię to naprawdę.
0: Przez Słowenię. No naprawdę jest piętrowa. Piętrowa jest ta nasza w ogóle opowieść o tym, co się wydarzyło tydzień temu. Ale myślę, że warta, żeby teraz dołączyć kolejny kraj, mianowicie Izrael, który pozostaje, tak jak Słowenia i jej premier, w bardzo dobrych relacjach z Marokiem, a to za pomocą m.in. układów abrahamowych wymyślonych przez Donalda Trumpa. I zaczynamy już powoli ta nasza kula zaczyna być już przybierać ten kształt, który powoduje, że będziemy mieli pewnego rodzaju rozwiązania tej naszej układanki. Mianowicie, no właśnie, i teraz jest Izrael, który ustami syna premiera mówił, to zostało przytoczone, że zaraz, ale tutaj z tą Saharą Zachodnią to wszystko rzeczywiście dla Maroka. To my jesteśmy za, jesteśmy z wami. No już dalej nie mogę ja teraz podprowadzić więcej Izraela, bo okazuje się, że ten izraelski trop w tych wydarzeniach z ubiegłego tygodnia ma bardzo duże znaczenie i nie jest to teoria spiskowa.
1: Nie, no na pewno nie jest to teoria spiskowa. Izrael, z tego co wiem, jest jedynym państwem poza Stanami Zjednoczonymi, który już uznał suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią.
0: Czyli znowu Sahara Zachodnia, ten zapomniany przez Boga i media region, nagle jest czymś, co należy brać pod uwagę.
1: To jest ten wielki prezent dla Maroka ze strony Donalda Trumpa i jego sojuszników. Po podpisaniu tych porozumień abrahamowych, 2020 rok, jesień, przypominamy, że wcześniej z państw arabskich tylko Egipt i Jordania miały normalne stosunki z Izraelem. Uznawały się wzajemnie. I nagle przekonał Trump, że jest genialny plan polegający na tym, że Izrael ma się dogadać z państwami arabskimi, a nawet ten plan jest szerszy, muzułmańskimi. To wchodzi, wchodzą tacy giganci jak Indonezja czy Pakistan. Na razie to się nie zrealizowało, no ale po tej Jordanii, Egipcie zdecydowały się na ten krok, czyli na podpisanie porozumień abrahamowych, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn, i chwilę później Maroko, dosyć daleko położone. Nagroda w postaci Sahary Zachodniej to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest nagroda już ze strony samego Izraela. Daleko posunięta współpraca w zakresie bezpieczeństwa i takiej normalnej obrony, czyli wojskowej. Nawet dochodzi do czegoś zupełnie niezwykłego. Nie wiem z jaką częstotliwością, ale spotyka się taka wspólna marokańsko-izraelska rada wojskowa. Ale oprócz tego, no to najnowocześniejsza broń, w tym rakiety do tych systemów obrony powietrznej. To jest z Izraela. Dodatkowo najnowocześniejsze urządzenia podsłuchowe, także ten sławny Pegasus. Z tym Pegasusem jest związana dosyć zabawna historia, bo według prasy francuskiej te służby marokańskie już tak się zatraciły, już tak się nakręciły, że ten Pegasus jest genialny i nie zostawia żadnych śladów, że ponoć nawet samego króla zaczęli podsłuchiwać.
0: No nie żartuj.
1: No to już oczywiście, jeżeli to jest prawda, świadczyłoby, że zapomnieli, w jakim kraju żyją ci oficerowie służb marokańskich, no bo podniesienie ręki na króla to jest straszna rzecz. Mogę tutaj się cofnąć historycznie, jeżeli pozwolisz.
0: Proszę bardzo.
1: Na króla marokańskiego poprzedniego, czy ojca Hasana II, podnosili rękę różni wojskowi, którzy potem zaludnili te parę więzień, między innymi takie sławne więzienie tam za Mart, które opisał wybitny pisarz marokański Tahar Ben Jelloun. To było takie więzienie, w którym nie było słońca, ci więźniowie nie widzieli przez kilkanaście lat, a poza tym jeszcze było tam takie jedno okrutne udogodnienie, wysokość stropu to była mniej więcej 1,40 m, czyli oni nie mogli się wyprostować przez wiele lat. Ale dlaczego o tym mówię? Bo tenże król Hasan był zagrożony przez swojego najbliższego współpracownika o spraw bezpieczeństwa, ministra spraw wewnętrznych, który próbował go obalić. I według niektórych źródeł, to tutaj w tej książce, którą już pokazywałem, jest o tym mowa, tego australijskiego historyka Penela. Jest nawet taka wersja, że król Hasan osobiście zastrzelił tego generała Ufkira.
0: No proszę. I rozwiązał swój problem w ten sposób.
1: A mówię o tym, że dlatego, żeby pokazać, że dwór marokański na pewno do dzisiaj ma traumę. Jest bardzo podejrzliwy, że ktoś może próbować odebrać władzę. Dlatego tak się zdziwiłem, że pojawiła się teza, że służby mogły, korzystając z Pegasusa, nawet podsłuchiwać rodzinę królewską. Ale pewnie liczyli na to, że to śladów nie zostawia, ale okazało się, że nawet izraelska technologia nie jest tak doskonała.
0: Izraelska technologia może w tym przypadku aż tak doskonała nie jest, natomiast no jednak wykorzystanie mediów społecznościowych do nakręcenia całej spirali i fali, dosłownie fali ludzi, którzy mieszając się z falami morskimi lądowali w Ceucie. Te zdjęcia z chociażby tego człowieka z rowerem na plecach, bo ci ludzie nie mieli nic de facto ze sobą. Ten człowiek z rowerem na plecach się naprawdę wyróżniał. Jest
1: tak,
0: moim zdaniem...
1: Rzeczywiście bardzo ciekawe, bo zazwyczaj to jest, przynajmniej jest, torebkę foliową, coś tam.
0: Cokolwiek, nic, nic. Po prostu przybyli, dziesiątki tysięcy ludzi przybyły bez niczego. No i teraz tak, te media społecznościowe, ten trop izraelski, na czym on polega dokładnie? Między innymi na tym.
1: No, moim zdaniem to jeszcze nie jest dokładnie zbadane. W każdym razie ja na to nie
0: A syn
1: nie
0: premiera?
1: No, syn premiera lubi chyba dodawać sobie Próbuje być sławny i chyba ma jeszcze takie młodzieńcze po prostu emocje. Znaczy, to by na pewno nie wystarczyło.
0: Oczywiście.
1: To wspiera taką operację, ale no bez tego pierwszego etapu, czyli gdzieś siedzą ci sfrustrowani Marokańczycy, a może nie tylko Marokańczycy, bo to przecież nie tylko obywatele Maroka ruszyli. Gdzieś siedzą, nie mają nic do roboty, więc nad tą jedną kawką nus-nus, czy nad jedną herbatką zieloną z miętą siedzą i jak przychodzi ktoś, mówi: o, jest szansa tam się przedostać do tej Europy, na pewno o tym marzysz. No to tutaj taki autokar czeka, to powiedz kolegom i jedziemy do tej Ceuty, bo jest szansa. Na dodatek jest szansa, dlatego że premier Hiszpanii prowadzi bardzo proimigrancką politykę.
0: A sąd najwyższy wydał teraz takie prawo.
1: Sąd najwyższy jeszcze uznał, że jeżeli ktoś dociera do Ceuty drogą morską, przepływa, to trzeba wszcząć procedury azylowe, czyli udzielania jakichś praw, bo jeżeli by przemierzał drogą lądową, czyli przełaził przez taki wysoki płot, no to wtedy można go odepchnąć, dokonać tego pushbacku. No i zapewne ktoś wsączył w uszka tych nieszczęsnych Marokańczyków, że taka szansa jest. Chociaż między Ceutą a kontynentalną Hiszpanią granica jest kontrolowana. Znaczy, Ceuta nie należy do strefy Schengen, krótko mówiąc. Więc oni i tak musieliby podlegać jakiejś kontroli. Ale powiedziałeś na początku, że ci ludzie wrócili, ci, którzy dokonali tej inwazji na Ceutę, że oni wrócili. Ale zdaje się, tak naprawdę kilka tysięcy osób nadal tam jest.
0: Kotuje, tak.
1: Kotuje, co jak na miasto, które ma tam 80 tysięcy mieszkańców, jest widoczną społecznością, a poza tym no nie wiadomo, czy to nie był jeden z celów, żeby jednak jakaś grupa została i cały czas tak się sączył ten problem imigracyjny dla Hiszpanii, bo wiadomo, że mieszkańcy tej Ceuty, przynajmniej znaczna ich część, będą niezadowoleni, że tam cały czas koczują jacyś ludzie i toczą się jakieś procedury. Wiadomo, to może trwać miesiącami albo i latami. W przyszłym roku w Hiszpanii są wybory, w których już przed Ceutą sondaże sugerowały, że premier Sanchez przegra i że władzę przejmie główna opozycyjna partia ludowa plus skrajnie prawicowy Vox.
0: No dobrze, ale jest ta teoria spiskowa, która mówi, albo teoria, nie wiem jak to nazwać, że to, co się wydarzyło, ta inwazja tych imigrantów, czy tych, no nie wiem, Marokańczyków sfrustrowanych, bez wizji, bez możliwości życia na jakimś poziomie, biednych, to jest zemsta Izraela i Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych dlatego, że Hiszpania nie była i nie udzielała wsparcia takiego, jak powinna w wojnie i nie udziela Ameryki z Iranem. No a Izrael dlatego, że Hiszpania wspiera Palestyńczyków, oczywiście uznaje państwo palestyńskie, no ale w ogóle też bardzo wrogą postawę wobec Izraela ma. No czy to są jakieś uprawnione według ciebie konkluzje, że z zemsty nagle pojawia się taki problem? Czy raczej ta mieszanka, o której opowiedzieliśmy tak skrupulatnie przez ostatnie kilkanaście minut, czy to nie jest to przypadkiem, co doprowadza do wybuchu, który w trakcie, tuż przed, jest sterowany w jakiś sposób? No bo no mamy do czynienia z czymś nowym na scenie. Z czymś nowym, a kolejnym niepokojem, który dotyczy jednej z cieśnin wokół Morza Śródziemnego. Przecież my mamy problem z cieśniną Hormuz, mamy problem z cieśniną Bab al-Mandab, to oczywiście nie jest Morze Śródziemne, ale to prowadzi do nas i to jest no, podstawa handlu pomiędzy naszym światem Zachodu a resztą, światem Azji. No przecież to są cieśniny Bosfor, Morze Czarne, które jest w stanie wojny Rosji z Ukrainą. No i teraz cieśnina gibraltarska. No to naprawdę zaczyna być trochę niepokojące.
1: No niepokojące jest na pewno. Ale jestem ostrożny.
0: Bardzo.
1: powtarzam, jestem ostrożny wobec tezy, że Donald Trump z Benjaminem Netanyahu to wszystko wymyślili. Jest oczywiście prawdą, że Hiszpania, a ściśle rzecz biorąc, rząd Hiszpanii i socjalistyczny premier Pedro Sanchez jest najważniejszym antyizraelskim nośnikiem emocji w Unii Europejskiej. Pedro Sanchez jest liderem tej grupy Europejczyków, którzy bardzo krytykują Izrael za wojnę w Strefie Gazy i on używa określenia polityka ludobójcza, czyli najgorsze, co Izraelczycy mogą usłyszeć. Czyli na pewno go Netanyahu nienawidzi.
0: I 3/4 społeczeństwa izraelskiego.
1: Tak jest. Też jest w konflikcie wielkim Pedro Sanchez z Donaldem Trumpem. Krytykuje go jak żaden inny przywódca w Unii Europejskiej i w NATO. Nie spełnił próśb Donalda Trumpa w sprawie udzielenia baz do ataku na Iran. I Trump wielokroć dawał wyraz swojemu niezadowoleniu czy niechęci wobec Pedro Sancheza. Ale czy to znaczy, że tak misterny plan przygotowały amerykańskie i izraelskie służby? No oczywiście one są bardzo sprawne, no ale...
0: Ale ktoś tych ludzi nakręcił, tak. Poza służbami marokańskimi. Jeszcze mówi znaczy, się o dużym wpływie mediów społecznościowych na podkręcanie atmosfery.
1: Nie odrzucam tego w całości, natomiast myślę, że to raczej było tak, że jeżeli to służby marokańskie, władze marokańskie miały taki pomysł, to uzyskały wsparcie dla tego pomysłu ze strony Trumpa, a do Trumpa się przyłączyli Izraelczycy i mogli to, co są w stanie wynieść do takiej operacji, to wnieśli. Ale że to gdzieś w Białym Domu ktoś tam siedział i wpadł na taki pomysł, a to w ten sposób ukażemy tego Sancheza, który prowadzi na dodatek jeszcze tę politykę antyimigracyjną, która się nie podoba Trumpowi i jego administracji. Znaczy to jest, Hiszpania jest najostrzejszym przypadkiem tego, co otoczenie Trumpa uważa za samobójstwo Europy, tak? Że wpuszczamy w sposób niepohamowany setki tysięcy czy miliony imigrantów, którzy pewnie nie będą się w stanie zintegrować i Europa za jakiś czas straci swój europejski charakter zachodni, czyli zmierzch cywilizacji zachodniej. W wypadku Hiszpanii to jest dosyć specyficzna sytuacja, bo rzeczywiście nieprawdopodobne ilości imigrantów tam zostały zalegalizowane, no ale to są jednak w znacznej większości i to gigantycznej części imigranci, o których można powiedzieć, że raczej się zintegrują, no bo to są Latynosi mówiący po hiszpańsku i religijnie bliscy, więc to nie jest przypadek porównywalny z rokiem 2015, kiedy pojawiło się 1,5 czy 2 miliony ludzi z innych cywilizacji, przede wszystkim z cywilizacji islamu, której przedstawiciele dosyć trudno się integrują, a w większej masie to można powiedzieć, że prawie wcale.
0: Maroko też jest takim krajem, które mierzy się z imigracją samo w sobie, dlatego że ma imigrantów z południa, z dalszych części Afryki. Tacy imigranci również są w Libii, w kraju Afryki Północnej, który nie istnieje jako Libia. To jest region, można powiedzieć, podzielony na dwie frakcje. Jedną uznawaną przez świat zachodu, drugą rządzoną przez generała Haftara. To też jest bardzo ciekawe, dlatego że to pokazuje tym krajom, takim jak Libia. Powiedziałeś wcześniej o przywódcach, miałeś na myśli, myślę, że jeszcze pana prezydenta, przepraszam, pana premiera Turcji i wiesz, no tutaj też jest...
1: Prezydenta.
0: Przepraszam, prezydenta jednak właśnie, prezydenta Erdoğana, który zresztą za poprzednich swoich funkcji negocjował z Unią Europejską gigantyczne pieniądze za powstrzymywanie imigracji, ale to z Turcji imigracja do Europy dotarła w 2015 roku. Bardzo to krótko staram się przedstawić, natomiast to są problemy, które Jeżeli Abdel Fattah na przykład al-Sisi z Egiptu zobaczy, jak można rozwiązywać pewnego rodzaju konflikty ze światem Europy, to przecież wypuszczenie imigrantów z Egiptu, co może teraz się wydawać niedorzecznością, będzie jak najbardziej faktem i bardzo poważnym problemem dla Europy. To samo tyczy się Libii. Tunezja, która jest zapomniana odrobinę, a jednak też przechodzi przez różne fazy zarządzania i teraz też może się okazać wielkim problemem dla Europy. No tutaj mamy sygnał, mam wrażenie, też taki, który nam mówi zaraz, ale co się dzieje w Afryce Północnej?
1: Europa już od jakiegoś czasu, co najmniej od 10 lat, nie krytykuje tych przywódców.
0: Czyli Sisiego i Erdogana.
1: Między innymi, no Sisi jest najważniejszy, bo w Egipcie mieszka 118 czy 120 milionów ludzi i jest jeszcze wiele milionów takich przybyszów z dalszych krajów afrykańskich, którzy tylko czekają na to, aż Sisi pozwoli im przepłynąć na drugą stronę Morza Śródziemnego. No Sisi, który doszedł do władzy po obaleniu islamistów, a ci doszli z kolei do władzy w wyniku jedynych demokratycznych wyborów, no wypracował sobie taką strategię, którą w skrócie

0: każdego roku muszę znaleźć pracę dla tych, dla miliona Egipcjan, którzy wchodzą na rynek.
1: I to nie jest nieprawda.
0: I to jest prawda. I on to po raz pierwszy powiedział Macronowi, który tam, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie kiedy, tam 7-8 lat temu się pojawił w Kairze. Powiedział to Macronowi, który jeszcze była wtedy taka tendencja, że na konferencji prasowej trzeba troszeczkę coś o tych prawach człowieka powiedzieć. No to on tam przebąknął, że panie prezydencie, ale tutaj gdzieś tam tysięcy ludzi siedzi w więzieniach. No i on wtedy Sisi przedstawił tę swoją wizję. I Europa to łyknęła. I Sisi od tej pory był wiele razy w Europie, w ważnych krajach, w Niemczech, tam zawsze czerwony dywan przed nim rozwinięty i on dumny wracał, że Europa go już nie poucza. Europa chce z nim robić interesy, a dzięki tym dwóm czynnikom on może powiedzieć, nie przepuszczam tych milionów imigrantów, nie rozwalam Europy. I podobnie jest w mniejszej skali, bo populacyjnie mniejsze są te sąsiednie kraje. Libia tu jest szczególnym przypadkiem, bo po prostu jest w ciągłym chaosie od wielu lat i tak jak powiedziałeś, jest z grubsza podzielona na dwie części, chociaż być może byś jakiś dodatkowy grasz do tego można by dodać, a w każdym razie jest rząd na zachodzie w Trypolisie, ten jest uznawany w ogóle międzynarodowo, jest rząd i armia na wschodzie, w Bengazji, w Tobruku i wydawało się, że one się nie dogadają, no bo jest o co walczyć, to bogaty w surowce kraj, więc nikt nie chciał do tej pory ustąpić. I tutaj się pojawia nazwisko Trumpa. Trump uważa, że tę sprawę można załatwić, to znaczy, że można zjednoczyć ten wschód i zachód Libii. I teraz, to się teraz dzieje, są próby przekonania tych dwóch stron, żeby się dogadały, żeby była jedna armia, jeden rząd i wspólne dzielenie się tymi zyskami surowców. I co najważniejsze, w tym przekonywaniu uczestniczą dwaj gracze główni. Turcja wspierająca ten rząd na zachodzie Libii i Egipt wspierająca rząd na wschodzie Libii. Więc jakie szanse są?
1: Jerzy, tutaj musimy zakończyć nasze peregrynacje po tym regionie Afryki Północnej. Taka moja konstatacja jest, że jak skomplikowanym problemem jest Sahara Zachodnia, tak jak powiedziałem, zapomniana przez Boga i media, bo to jest biedny region. To nie jest naprawdę, to jest jakby się tak zastanowić, o co tu chodzi, to ludzie zdroworozsądkowi się zastanawiali, że to jest niemożliwe, że ten konflikt jest od tylu lat i od czasu Zielonego Marszu, tak zwanego 75 roku, czyli Marokańczycy, którzy zajęli dużą połaść tej części Maroka, Sahary, nie wiem jak to powiedzieć.
0: Afryki.
1: Afryki, dziękuję bardzo. Afryki.
0: Zachodniej.
1: Zachodniej. W każdym razie, wiesz, i tutaj tych komplikacji nagle, które wychodzą w górę, eksplodują w postaci w tym momencie 60-70 tysięcy ludzi, to jest, powiem ci, że wizja niestety mało optymistyczna. Tak już na koniec, ostatnim zdaniem. Takie mam wrażenie.
0: No, optymistycznych to chyba nie bardzo jest gdzie szukać w dzisiejszym świecie.
1: No, a może, nie wiem. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, który zresztą uczy się arabskiego w Maroku.
0: Tak jest, dwa razy byłem w Tetuanie na północy, to stolica dawnego protektoratu hiszpańskiego, bo Maroko krótko było kolonizowane tak naprawdę, ale w większości to prawie wszyscy wiedzą, było kolonią francuską, ale ta północ była hiszpańska i właśnie to miasto Tetuan, w którym ja się uczę arabskiego i tam zaczął swoją karierę polityczną, swój marsz generał Franco, także to też jest dla tych nacjonalistów hiszpańskich ważne miejsce.
1: Jerzy Haszczyński, bardzo dziękuję. Za chwilę Daniel Szeligowski. Porozmawiamy o Ukrainie. Tak jak powiedziałem, fragment tego wywiadu, całość po 19 na kanale Radio 357 TOK, także bardzo serdecznie zapraszam. Chwila muzyki z Ukrainy. Proszę bardzo.

0: Ukraiński zespół ADMT, Liso Step. I to jest nasze wprowadzenie, to jest wprowadzenie do rozmowy o Ukrainie. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, główny analityk do spraw Ukrainy oraz szef programu Europy Wschodniej. Z nim właśnie rozmawiałem o tym, jak wygląda rządzenie Ukrainą. Zapytałem na początek o generała Walerego Załużnego. Pytałem również oczywiście o Polskę, pytałem o różne aspekty tego, co się dzieje na Ukrainie. Ukraina, która przeżywa teraz bardzo poważne bombardowania, bombardowania pociskami balistycznymi, na które nie ma Ukraina odpowiedzi i stąd apele z Kijowa o dostarczenie chociażby rakiet, pocisków do systemu Patriot, które mogłyby te pociski balistyczne, bo tylko tak można je strącać, mogłaby z nimi walczyć. To, co się dzieje w Kijowie, możemy oglądać w internecie. Są wstrząsające zdjęcia z bombardowań. Równie wstrząsające zdjęcie z, czy film właściwie, z Chersonia. Film, który pokazuje, jak rosyjski dron ściga niewinnego, cywilnego obywatela Ukrainy w Chersoniu, czyli na południu Ukrainy. To jest rzecz, się dzieje na targu. To jest to mężczyzna, sprzedawca, nad nim dron, który mocno bzycząc i krążąc wokół samochodu, za którym próbuje się ów mężczyzna schować, czeka na swoją chwilę i doczekuje się niestety. Uderza, wybucha, eksplozja jest widoczna. Jest to dramat, to są dramatyczne, to jest dramatyczny film, pokazujący też okrucieństwo Rosjan, okrucieństwo tej wojny. Mężczyzna na szczęście przeżył ranny, także to jest też taka informacja bardzo ważna w tym wszystkim, ale ta wojna tak wygląda. Między innymi właśnie w Chersoniu, a wcześniej mówiłem o Kijowie. Daniel Szeligowski, jak powiedziałem, zapytałem go na początku o generała Walerego Załużnego i jego słowa o tym, że Ukraina nie potrzebuje NATO i nigdy do niego nie wstąpi. Według Załużnego, teraz ambasadora w Londynie, na początku wojny był on zresztą głównodowodzącym wojskami i walką z Rosją. Według Załużnego sojusz jest przestarzały, nie nadąża za rozwojem współczesnych bitew i wyzwań. Dlaczego to teraz powiedział? Szanowany właśnie na Ukrainie Załużny. Posłuchajmy Daniela Szeligowskiego.
1: To nie jest pierwsza krytyczna wypowiedź generała Załużnego pod adresem NATO. Pozwalał sobie już wcześniej, zwłaszcza gdy ma chyba więcej czasu, odkąd jest ambasadorem w Londynie. Więc przekazuje, myślę, z jednej strony pewną frustrację własną. Generał Załużny naprawdę tak myśli. Jeżeli sobie poczytamy różne jego artykuły, które pisuje do zachodnich mediów o tej zmianie technologicznej, jakby nowym rodzaju wojny i tak dalej, to się już wcześniej pojawiało.
0: No, prestiżowe czasopisma The Economist z otwartymi rękoma czekają na Załużnego.
1: No, nie oni jedni.
0: Nie oni jedni, tak?
1: Więc on naprawdę tak myśli, tak? Powiedział, co myśli. Dwa, myślę, że przekazuje też taką frustrację szerzej Ukrainy i Ukraińców i ukraińskich wojskowych tym, że Zachód mógłby pomagać więcej. I tu ma rację, bo oczywiście, że mógłby pomagać więcej. I ta frustracja teraz w tych dniach dokładnie przybiera na sile, jak widzimy, rosyjskie ataki rakietami balistycznymi na Kijów. Wszystkie się przedzierają, tak? Bo jest brak rakiet, które mogłyby temu przeciwdziałać. Więc ta frustracja oczywiście narasta. Kwestia trzecia, też przecież żaden sekret. Było spotkanie generała Załużnego z prezydentem Zełenskim nie tak dawno. Rozmawiali panowie o perspektywach politycznych. Padła ta słynna odpowiedź, która wcześniej jakoś nie mogła z ust generała Załużnego przedrzeć, ale się w końcu przydarła. Walerii, pójdziesz na wybory? Pójdę. W tym kontekście...
0: Będzie kandydował,
1: tak zapowiedział. Więc miejmy ten kontekst polityczny z tyłu głowy. To jest taki quasi okres przedwyborczy. Znaczy jest jasne, że tych wyborów na razie nie będzie, bo się wojna nie skończy, ale wszyscy się pozycjonują, wszyscy stoją w przedbiegach, nikt nie chce się spóźnić, znaczy nikt nie chce być ostatni na tej imprezie, żeby coś dla niego zostało, a ma zostać ta prezydentura. Więc ten kontekst jest niezwykle istotny. Znaczy generał Załużny przyjeżdża na Radę Ambasadorów do Kijowa, bo to jest... stąd się pojawił, tak? Mhm. Przypomina o sobie ukraińskiemu społeczeństwu, przypomina w sposób taki, żeby się wpisywał w tę wewnętrzną dyskusję ukraińską.
0: No dobrze, ale ta wewnętrzna dyskusja polega na tym, że oni widzą, że nie wstąpią do NATO, widzą, nie wiem, od Kijowa do linii frontu, od Kijowa do Lwowa raczej nie ma tam optymistów? to są słowa wyrażające stan ducha społeczeństwa ukraińskiego?
1: No, żeby przystąpić do NATO, potrzebna jest zgoda wszystkich członków sojuszu. Wiemy, że Stany Zjednoczone i Donald Trump się na to nie zgodzi. No to już bardziej wyraźnie nie można było tego powiedzieć.
0: Mm-hmm. To w takim razie pytanie mam o to, co ostatnio też wiele się mówiło, dlatego dzisiaj nazwałem nasze spotkanie pytaniami o Ukrainę, dlatego że tych pytań jest coraz więcej, tym bardziej, że relacje polsko-ukraińskie to nie są relacje, które przypominają chociażby te sprzed 5 lat, ale to już jest truizm. One nie przypominają tych sprzed kilku miesięcy wręcz. Mam takie wrażenie, że prezydent Ukrainy chce zbudować wrażenie swojego kraju jako bardzo sprawnego, silnego, decydującego o wydarzeniach na froncie, ale także również w kwestii politycznej. I byłem wstrząśnięty, zaskoczony, kiedy przeczytałem, że on ogłosił w Fox News, mówię o Zełenskim, że licencje na rakiety do systemów Patriot najprawdopodobniej Amerykanie przyznają Ukrainie. Przecież tak się nie stanie, bo Donald Trump powiedział, że tak nie będzie.
1: Czy Donald Trump powiedział, że się zastanawia?
0: No dobrze, zastanawia.
1: Wiemy, że to polega na tym, że prezydent Trump się w poniedziałek budzi lewą nogą i przyznaje, we wtorek prawą i nie przyznaje, tak? Ale nawet gdyby, to abstrahujmy od tego, nawet gdyby to jest kwestia lat.
0: Gdyby się zdarzyło, że jednak Amerykanie przyznają tą licencję.
1: Tak, żeby to musi być certyfikacja i tak dalej, spełnienie wszystkich standardów, postawienie linii produkcyjnej, to się nie stanie za tydzień, tak? To, co jest potrzebne Ukrainie, to są interceptory stanem na teraz, na za kilka tygodni, przede wszystkim na zimę. Mhm. Super, bardzo fajna historyjka, też mi się podoba, ale to nie na teraz. Tak? Prezydent Zełenski trzeba sobie uświadomić, jak prezydent Zełenski działa, ma taki modus operandi na scenie międzynarodowej. A mianowicie on bardzo lubi wywierać presję polityczną, taką nawet moralną bym powiedział, na różnych liderów zachodnich, stawiać ich pod ścianą, stawiać ich w bardzo niewygodnej sytuacji. I w ten sposób po prostu zdobywać różne rodzaje pomocy dla Ukrainy, no, wojskowej, finansowej i tak dalej. No, po prostu pokazywać palcem i ktoś się ugnie. Tak. I to świetnie działało w roku 2022-2023. Prezydent Zełenski dalej to robi, tylko to już tak świetnie nie działa. I teraz jest bardzo wiele takiego żalu pod adresem Zełenskiego, różnych polityków zachodnich, którzy mu to wszystko oczywiście pamiętają. Nie wypada coś z tym zrobić na razie, więc ja bym powiedział, że na przykład pierwszy przypadek, gdzie to się ulało, tak powiem dosłownie, to jest kwestia tej poprawki wprowadzonej przez Polskę do rezolucji Parlamentu Europejskiego o ścieżce Ukrainy do Unii Europejskiej. Przypominam, chodzi o tę poprawkę, która wprowadziła krytykę za nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych przez prezydenta Zełenskiego. Ona jest nawet językowo, bym powiedział, byłem zdziwiony, całkiem mocna. To tak. Została poparta tak przez 500, już nie pamiętam już dokładnie, ale generalnie przez cały przekrój eurodeputowanych. Myślę, że to taki wyraźny sygnał do prezydenta Zełenskiego, że zmieniły się trochę zasady gry.
0: Czyli rozumiem, że tą poprawkę należy też czytać jako krytykę nie tylko Polski, ale po prostu świata współpracującego z Zełenskim za to jego, no, za te moralne i nie tylko moralne naciski, tak? Za tą taką, bym powiedział, mocną politykę wywierania wpływu i wyszarpywania swojego.
1: To jest taka...
0: To się nazywa asertywność, ale ja nie wiem, czy to jest dobre słowo.
1: Nie, czyli ja lubię słowo asertywność, ale to jest coś więcej niż asertywność,
0: no,
1: tak?
0: W tym wypadku chyba dalej.
1: To jest kilka kroków dalej. To jest taka polityka wywoływania do tablicy, a polityk nie lubi być wywoływany do tablicy, bo się potem musi z tego spowiadać, musi odpowiadać przed swoim elektoratem, bo go pytają, tak. Dlaczego? Tak? To widać w Polsce. Świetnie, gdy się polscy politycy bardzo denerwują na różne wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, bo po prostu ich wywołuje do tablicy. Jesteś zmuszony jakoś zareagować. No i politycy, nie tylko polscy, tego nie lubią, oni to prezydentowi Zełenskiemu pamiętają. To się niestety w długim okresie, to już zaczyna jakby, myślę, coraz bardziej wychodzić na powierzchnię ta frustracja różnymi zachowaniami prezydenta Zełenskiego, to jest taki sygnał. Znaczy, bądźmy szczerzy, no to przecież nie jest tak, że tych 500 iluś eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim, nie wiem, od Cypru po Finlandię, to oni się wszyscy zajmują Wołyniem i wiedzą, co się stało na Wołyniu. No pewnie 99% nie ma w ogóle zielonego pojęcia, o co chodzi. To była świetna okazja do tego, żeby taki z maleńkim, żółtym kolorem karteczkę prezydentowi Zełenskiemu pokazać. Hola, chwila. To już tak się więcej nie bawimy.
0: Czy prezydent Zełenski to jest... No właśnie, jego polityka to jest polityka prezydenta Zełenskiego, czy to jest polityka, która ma na celu wyprowadzenie Ukrainy z tej okrutnej wojny z Rosją? Pytanie moje jest... Zmierza ku temu, ile tutaj jest samego Zełenskiego jako polityka i jego próby, nie wiem, obrony siebie na stanowisku prezydenta w przyszłych wyborach. To, co powiedzieliśmy w sprawie Załużnego, na ile on siebie pozycjonuje, a Ukraina jako państwo no jest jakby na drugim planie. Czy to jest jedno i to samo? Czy Zełenski to Ukraina? Czy Ukraina to Zełenski? Że tak zadam pytanie.
1: Ja myślę, że prezydent Zełenski się miota od jednej ściany do drugiej. Ta jedna ściana to jest taka logika strategiczna państwa, które walczy o swoje przetrwanie. I ta druga ściana to jest bardzo instrumentalne traktowanie polityki wewnętrznej po to, żeby sobie zapewnić świetny punkt wyjściowy pod przyszłe wybory prezydenckie. I jakby napięcia między tymi tutaj dwoma podejściami są bardzo widoczne u prezydenta Zełenskiego. Daleko nie będziemy szukać. Niedawna kwestia rekonstrukcji rządu i pozbycia się ministra Fedorowa. Znaczy, wszyscy, którzy się wybijali na niezależność w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, którzy pokazywali jakieś ambicje polityczne, są konsekwentnie wycinani. Generał Załużny no, też jest przecież tego przykładem.
0: Został wysłany do Londynu.
1: Czy został zesłany do Londynu?
0: Zesłany do Londynu. No, nie chciałem używać słowa zesłany w kontekście Ukrainy i wschodu, ale...
1: Im dalej, oczywiście takie było założenie, że im dalej od Kijowa, to tym lepiej.
0: Minister obrony były Fedorow to jest bardzo poważna postać już teraz polityki po tych wszystkich zamieszaniach. Młody człowiek, człowiek odpowiadający za... No właśnie zrozumienie świata cyfryzacji, jakim jest. To jest tak, że ja pamiętam kilka lat temu on trafił do serc młodych. To, że teraz oni wyszli na ulicę, to między innymi w jego obronie, ale dlatego, że on już wcześniej się tam w tych sercach pojawił i duszach młodych Ukraińców, prawda? Teraz obrona jego no jakby statusu i właściwie to, że został zwolniony ze stanowiska ministra obrony, no dla wielu Ukraińców, którzy wyszli na ulicę, to był też sprzeciw wobec, no właśnie, jakich zapędów Zełenskiego? Dyktatorskich bardziej takich autorytarnych, bardziej otaczających swoją grupę interesów? Jak to należy właśnie opowiedzieć?
1: Czyli ja nie sądzę, że to ma wielki związek z prezydentem Zełenskim. To jest jakby krytyka konkretnej decyzji Zełenskiego oczywiście, natomiast moim zdaniem to jest raczej starcie dwóch wizji prowadzenia wojny i dwóch wizji zarządzania państwem. Takiej bardziej nowoczesnej, przejrzystej, gdzie człowiek jest w centrum, gdzie już nie tolerujemy jakiegoś tam pociągania za sznurki, za pod stołem czy za zamkniętymi drzwiami. To jest to, co jest... To jest kwestia percepcji. To jest to, co utożsamia część ukraińskiego społeczeństwa z Fedorowem. Tak. Więc to trochę wyolbrzymiam, ale kwestia percepcji jest dość ważna w polityce. No i versus, powiedzmy, ten taki establishment, którym teraz oczywiście prezydent Zełenski już jest. Różne interesiki, które oplatają budżet państwa. Właśnie nieprzejrzystość, centralizacja władzy, skupienie się na własnych tutaj interesach, doraźnych interesach, a nie, myślę, długofalowej wizji rozwoju państwa. Więc to jest jakby coś szerzej niż tylko Fedorow i coś szerzej niż tylko już zamówienia publiczne. Ja myślę, że to jest po prostu starcie dwóch wizji, takich długoterminowych wizji rozwoju państwa.
0: No i Ukraińcy wyszli na ulicę i protestowali kilka dni w ostatnim czasie, w lipcu. To były, no, jak na państwo w stanie wojny, takiej wojny, jaką prowadzi Ukraina z Rosją, to znaczy wojny obronnej oczywiście, no to znaczy, że Ukraińcy nie oceniają stanu państwa najwyżej, bym powiedział, broniąc Fedorowa w ten sposób.
1: No, jest takie nieformalne porozumienie ukraińskie, nieformalne, bo nikt go nie podpisał, że ze względu na stan wojny nie atakujemy, znaczy, to nie dosłownie, tak, że nie atakujemy bezpardonowo prezydenta Zełyńskiego, nie kłócimy się wewnątrz, nie prowadzimy jakichś podjazdowych politycznych wojenek, na takie rozliczenia będzie czas po wojnie. Stoimy mocno w jednym szeregu, zwłaszcza za granicą. To bardzo dobrze widać, że o ile tam w kraju to można troszeczkę się pokłócić, o tyle za granicą, że czy to wobec Polski, czy to wobec Węgier, czy Stanów Zjednoczonych, wszyscy razem jak jeden mąż. Ale oczywiście ta frustracja i prezydentem Zełenskim, i jakby stylem rządzenia państwem i zarządzania też wysiłkiem wojennym jest. To się nie tylko przejawia różnymi protestami, ale to jest bardzo też wyrażane wprost dzisiaj już w badaniach opinii publicznej, jeżeli sobie popatrzymy. Znaczy, ludzie już bezpardonowo mówią, tak, co się nie podoba. Na przykład się nie podoba ta centralizacja władzy i nie podoba się sposób, w jaki państwo jest kierowane, czy kto nim kieruje. No do niedawna kierował nim duopol Zełenski-Jermak. Tak? Znaczy, dwóch panów.
0: Andrii Jermak, który był jego prawą ręką, no ale w wyniku afery korupcyjnej on ogłosił, że pójdzie do wojska. Musiał ustąpić ze stanowiska i miał się odnaleźć na linii frontu. Nie doszedł do linii frontu, z tego co pamiętam, ale taki wpis uczynił na Platformie X.
1: Cóż, no ludzie różne rzeczy piszą na Platformie X. No, to wybaczamy im to. Odnalazł się gdzie indziej. Odnalazł się w Kijowie, tak? I cały czas chyba jakieś tam, myślę, ambicje do tego, żeby wpływać na politykę ma. Chociaż to już zupełnie nie jest ten poziom. Moim zdaniem trochę zgrana karta, tak? Kwestia tego, że zmienił się troszeczkę ten system władzy. On jest bardziej inkluzywny i to, że naprawdę mam to na myśli, tak? Że to już nie jest mur, beton, Zełenski, Jermak, ale jest kilka osób, kilka wpływowych środowisk wokół prezydenta Zełenskiego i teraz te interesy jakoś się ucierają bardziej. Można wpływać na decyzje przyjmowane przez prezydenta Zełenskiego w o wiele większym stopniu niż wcześniej. Tak czy inaczej, to nie jest to, czego by chcieli Ukraińcy. No Ukraińcy widzą, że się kłóci ta logika polityczna ze strategicznym interesem państwa. No to widać gołym okiem. Różne kłótnie, które się wywołuje też w kraju, różne konflikty, które się czasem wywołuje za granicą, które pomagają budować pozycję polityczną Zełenskiego na scenie politycznej krajowej, no niekoniecznie pomagają w polityce zagranicznej. Myślę, że to Budanow fajnie powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, to też się do tego odniosę. Budanow powiedział coś takiego, że jeżeli chcemy wygrać tę wojnę, to potrzebujemy partnerów i musimy jakby zabiegać o to poparcie.
0: Kirill Budanow to jest teraz...
1: Ten, kto zastąpił Jermaka, tak? Szef biura prezydenta.
0: Szef biura prezydenta, czyli no właśnie. I on już nie jest takim duopolem z Zełenskim, nie stanowi takiego duetu?
1: Nie. No,
0: trzymających tam władzę twardą ręką?
1: Nie, no trzyma tam władzę więcej osób, a pan Kirill Budanow też niekoniecznie we wszystkim się zgadza z prezydentem Zełenskim i trochę tam napięć jest.
0: I też jest młodym człowiekiem, tak jak Fedorow.
1: No cóż, generalnie to wszyscy tam są, to jest większość z nich, tak?
0: No właśnie.
1: To jest zupełnie nowa generacja. To po 19 roku, po przyjściu Zełenskiego do władzy bardzo mocno przorano scenę polityczną. To myślę, że przegapiono to trochę u nas w Polsce. Jak ja sobie czasem patrzę na różne kontakty polsko-ukraińskie, to one się sprowadzają, nie wiem, już do takich czasów pomarańczowej rewolucji, może tam czasem Euromajdan, nie? Znaczy ci ludzie już dawno nie mają wpływu na żadne decyzje, jakie...
0: To jest historia, która nie ma wpływu na rzeczywistość.
1: No, ale jeżeli ktoś się lepiej z tym czuje, to ja tego nie potępiam. Więc u nas ja uważam, że to przegapione, tak? Bo zobacz, Fedorow ma 35 lat, on jest jeszcze młodszy ode mnie.
0: I ty mówisz o tym, że on ma wizję państwa, co jest w ogóle nieprawdopodobne.
1: Jako jedyny miał też wizję wojny. To można się zgadzać, tak, bądź nie zgadzać, tak? Ale on miał jakąś wizję prowadzenia tej wojny. Co też niespecjalnie mu pomogło.
0: Bo wyleciał.
1: Nie pomogło mu w tym sensie, że był zanadto ambitny. Tak,
0: tak jest.
1: I to się nie spodobało. No ale Budanow, Palisa, czyli jego zastępca. Mówię o ludziach z biura prezydenta Ukrainy teraz, tak? Później mamy nowego głównodowodzącego Michała Drapatego, 43 lata, jeżeli teraz dobrze pamiętam. Jakby generalnie gdzieś tam przełom 30-40 to jest nowa elita ukraińska. To mało tego, zobacz na kluczowych dowódców wojskowych, takich bardziej medialnych, którzy za chwilę pewnie pójdą w politykę, to niektórzy mają 32-33 lata, nie?
0: I to jest elita polityczna i wojskowa, bo to też jest, to się miesza. W ogóle ja mam wrażenie, że im więcej lat od wybuchu wielkiej wojny Rosji z Ukrainą w 22 roku, tym Ukraina zaczyna mi przypominać pod pewnymi względami Izrael. Młode pokolenie ludzi, którzy stają później, no chyba murem za decyzją Zełenskiego, by relacje z Polską sprowadzić do no, najniższych już, bym powiedział, ciepłych uczuć, jakie mogą być między naszymi krajami. Mówię o politycznych i społecznych, bo to są bardzo, to było poważne uderzenie również w relacje i więzi społeczne, to co powiedział Zełenski i ogłosił o nadaniu bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii jednemu z elitarnych oddziałów ukraińskich. Czy myślisz, że oni zrozumieli to zagranie polityczne Zełenskiego? Dlaczego oni to poparli? Dlaczego oni w tym się odnaleźli? Bo ja tego do końca nie rozumiem, jeżeli chodzi o młodych ludzi.
1: Ja bym to trochę inaczej jednak zinterpretował, bo ja uważam, że ruch prezydenta Zełenskiego nie miał absolutnie nic wspólnego z Polską. Znaczy, był obliczony tylko i wyłącznie na kwestie polityki wewnętrznej. To było takie mrugnięcie okiem do prawej strony sceny politycznej, do tych środowisk wojskowych. Prezydent Zełenski generalnie buduje sobie szerokie zaplecze władzy, przygotowuje się pod gdzieś tam te przyszłe wybory, ale w krótkim okresie chodzi o to, żeby sobie zapewnić trochę spokoju na jesień i zimę. Tak? Czyli żebyśmy ten taki pakt o nieagresji zawarli i razem przez tę zimę przeszli, nie podgryzali się gdzieś tam, nie kopali po kostkach. Dwa środowiska, z którymi on ma problem, którego niespecjalnie lubią, to z jednej strony jest takie środowisko, bym powiedział, liberalno-inteligenckie, a drugie to jest, uwaga, środowisko właśnie wojskowych, takie radykalne. Mhm. No uważa, że prezydent Zełenski jest za mało radykalny. Tak? Tak, jakieś tam właśnie swoje układy, układziki, negocjacje, po co to komu. To się nie podoba. Więc to jest, to było mrugnięcie okiem właśnie do tej prawej sceny, żeby zachęcić ich do przyłączenia się do tego paktu o nieagresji. I teraz oczywiście to się rozlało na stosunki polsko-ukraińskie, tak? Potem to, co zrobił prezydent Zełenski, już jego komentarze, odpowiedź i tak dalej, to było wymierzone w Polskę. Natomiast ten pierwotny jakby zamiar, to tam Polski nie było, tak? I oczywiście podobnie jak myślę, że to warto porównać z tym, co się stało już półtora roku temu w Białym Domu, gdy się prezydent Zełenski pokłócił z Donaldem Trumpem.
0: Czyli to wielka awantura w gabinecie
1: tak,
0: owalnym.
1: Tak, ale uwaga, no przecież Zełenski też tam nie pojechał z zamiarem pokłócenia się z Trumpem. No to tak wyszło. Tak, tak bywa, nie? No, prezydent Zełenski po prostu nie posłuchał wtedy swoich doradców i się skończyło dokładnie tak, jak mu doradcy powiedzieli, że się skończy, jeżeli nie będzie podążał za wskazówkami, które dostał.
0: Włącznie tak? Z wystrojem, to znaczy ze strojem, czyli jeździ już teraz takim garnituropodobnym czymś. No myślę, na sobie. Że to, bo też za to dostał burę od Trumpa. No.
1: Ale to zostało wyolbrzymione, tam były inne kwestie. Na przykład jedną z rad dla prezydenta Zełenskiego było to, żeby nie przywoził do Białego Domu zdjęć, gdzieś tam jeńców wojennych, dzieci, materiałów graficznych, które by miały wstrząsnąć Trumpem. Bo to się źle skończy, tak mu mówili doradcy. Jak to się skończyło, to już wszyscy wiemy.
0: No tak.
1: Zresztą potem drugi raz robił to samo, zupełnie niepotrzebnie. Czyli jak widać, nie słucha wszystkich swoich doradców. Nie chciał, żeby to się tak skończyło, ale to się tak skończyło. Jaka była tego konsekwencja? Bardzo mu to pomogło, uwaga, w polityce wewnętrznej. Bo nastąpił, znaczy to wywołało taki efekt solidarności, to się czasem nazywa efektem jednoczenia się wokół flagi.
0: No tak, tak.
1: Jak naszego biją, no to stajemy w obronie, tylko my możemy.
0: Trump nie cieszy się wybitnym aplauzem międzynarodowym w związku z tym.
1: Tym bardziej, no właśnie. Mhm. Więc tak. Ale oczywiście byli ludzie, którzy no po prostu załamali ręce, jak to zobaczyli. I to nie jest tak, że wszyscy w Kijowie popierali. Te zawiruchy w Białym Domu, niektórzy byli kompletnie załamani. Tylko znów, ponieważ jest to niepisane porozumienie, że stoimy murem wszyscy razem, no to nie pojawia się publiczna krytyka tego. I to samo dotyczy teraz w przypadku sporu z Polską. Są ludzie, którzy załamują ręce i po prostu są przerażeni tym, co się stało. Jakie to będzie miało konsekwencje i w polityce, i dla... No właśnie, ty mówisz o więziach społecznych, ja powiem wprost no, o społeczności Ukraińców w Polsce. Tak?
0: Przecież to jest dramat dla obu nacji.
1: Oczywiście,
0: Ukraińców,
1: że tak.
0: W Polsce i Polaków. Bo wymaga, nagle prezydent Ukrainy narzucił w Polsce wybór. To znaczy, za kim się opowiadasz? Za tymi, którzy wybierają swojego bohatera, czy za swoją historią? Bardzo dramatyczne. Mówię o Polakach w tym momencie.
1: Znaczy, ja to rozumiem i to na pewno nie pomaga i nie pomoże też rzeczywiście Ukrainie w dłuższym okresie. Aczkolwiek też oczywiście są przeciwnicy tego, tylko znów ta krytyka się nie... wylewa na powierzchnię, nie trafia do dyskusji publicznej, bo jednak mamy to założenie, że no nie będziemy krytykować prezydenta Zełenskiego. Po wojnie to może, tak? Więc do czego zmierzam? Po pierwsze, to nie było specjalnie. To jest ważne jednak, żeby to rozumieć. Nie było specjalnie, ale tak szybko, jak prezydent Zełenski zrozumiał, że mu to pomaga wewnętrznie, że dzięki temu można coś zyskać. Zobacz, bardzo taki ciekawy... rezultat, bo znaczy jeden z rezultatów to jest to oczywiście, że Zełenskiemu wzrosło poparcie, ale drugi rezultat był taki, że udało mu się ustawić wszystkich w jednym szeregu, no po prostu odkuczmy po Budanowa. Wszyscy w jednym rządku.
0: Bo ja zwracali rację, od tak. Ordery.
1: Nie wszyscy chcieli, albo powiem tak, nie wszyscy się cieszyli, że im polecono.
0: Skąd wiedzieli, że mają oddać order?
1: No bo im tak polecono, no to wiedzieli, że mają oddać. Wyszło przecież no, dyrektywa z biura prezydenta. No, nie czarujmy się, no wiemy dzisiaj przecież. To nie jest tak, że to wyssaliśmy to z palca na konferencji odbudowy. W Gdańsku się z tego podśmiechiwali unijni dyplomaci. No nawet nazwiska wskazywali. Więc nie jest to żaden sekret.
0: Czyli ta fala zwrotów była raczej... też zaplanowana przez prezydenta Zełenskiego.
1: Wiesz, no niektórzy oddali sami z siebie, bo wypadało. Biuro prezydenta dość oczywiste, że musiałoby oddać w ślad za prezydentem. No ale na przykład już byli prezydenci niekoniecznie. Przeprowadzono z nimi mniej lub bardziej takie, no, bym powiedział, szczere rozmowy.
0: Tak? Motywujące rozmowy.
1: Dokładnie, o właśnie. Znaczy, no ale to jakby jest kwestia drugorzędna. Tak? Chodzi o to, że prezydent Zełenski zrozumiał, że te wszystkie spory na arenie międzynarodowej mu pomagają wewnętrznie. I tu jest ten moment, w którym się kłóci ten interes strategiczny z tą logiką polityczną. Bo w długim okresie te spory Ukrainie nie pomagają. No, wiesz, znów wracam do Budanowa. Jeżeli chcesz wygrać i potrzebujesz pomocy partnerów, to o tę pomoc musisz zabiegać. No, raczej kłócenie się z partnerami jest najmniej skutecznym sposobem zabiegania o pomoc od tych partnerów. I od Polaków, i od Amerykanów, i od wszystkich innych. Więc w dłuższym okresie, ja tak mówię w dłuższym okresie, no ale to już trwa, więc powiedzmy od 2022-2023 roku, to dzisiaj już jesteśmy w tym dłuższym okresie, to już zaczyna przynosić takie negatywne dywidendy. No to widać, że się irytują ludzie już tym prezydentem Zełenskim, tak? I jemu trzeba oddać należne. No on się zapisał już złotymi zgłoskami. Nikt mu tego nie zabierze. To też, żeby było jasne.
0: Że wytrwał tak? Na stanowisku i zorganizował obronę Ukrainy przed Dokładnie. Inwazją rosyjską w 2022 roku.
1: Natomiast oczywiście wiele decyzji, które podjął i sposób, w jaki te decyzje komunikował, niestety Ukrainie na scenie politycznej nie pomaga. I tu ci wszyscy, którzy stoją murem za prezydentem Zełenskim, a na przykład są świadomi tych różnych błędów, to niech się irytują, ile tylko chcą, ale to niestety do niczego nie doprowadzi. No to rezultat jest, jaki jest. Znaczy ta frustracja i ta ich irytacja i to, co się wylewa teraz w mediach społecznościowych, bo to jest taki dysonans poznawczy, który się wylewa z ich strony. Czyli ty wiesz, że Ukraina popełniła błąd, ale jednak nie możesz tego powiedzieć publicznie, bo musisz bronić tej Ukrainy. No, jest priorytet utrzymywania tego zwartego szeregu w warunkach wojny. To, że za zamkniętymi drzwiami, czy jesteśmy często, nie wiem, gdzieś za granicą w delegacjach i Ukraińcy podchodzą i pytają, no dobrze, a to był błąd, okej, okay, jakby to można było rozwiązać, może tu jest propozycja.
0: Są takie głosy?
1: No, ale rzeczywiście, że są takie głosy.
0: No przecież... Wiesz, powiem, że dla mnie to jest coś niesamowitego, jak czytam blogosferę, nazwijmy to, to... Jest na przykład jeden z autorów swojego wpisu, nazwał go dowodem niemalże na to, na współpracę polsko-nazistowską z przed wojny, wybuchu II wojny światowej, nazywa się Roman Szeremet, który no, skłamał wklejając zdjęcie nie do końca odpowiadające prawdzie, to znaczy witającego się jednego z generała Mosura z jednym z generałów niemieckich Wehrmachtu. No, na tym zdjęciu było więcej oficjeli wojskowych z innych krajów, ponieważ to były manewry, zresztą na Wołyniu w 1938 roku. Nie chciałbym opisywać teraz postaci pana Romana i nie chcę mu poświęcać czasu. Natomiast no, to, co mówisz, że są głosy, które chciałyby zawrócenia tej polityki, czy wyjścia jakoś na prostą, to jest coś niezwykle optymistycznego w tym gąszczu jednak, bym go nazwał, czegoś nie do zaakceptowania, to znaczy manipulacji ukraińskich, propagandy ukraińskiej, która uderza no, w polską historię 100 tysięcy ofiar zamordowanych na Wołyniu i w innych okręgach Ukrainy. I to jest coś, co stawia pytanie, czy prezydent Zełenski może się już z tego wycofać, albo w jakiś sposób z tej polityki, którą nadał, teraz w jakiś sposób wycofać jeszcze przed no, ustanowieniem panteonu bohaterów Ukrainy. Bo przecież jeżeli tam się pojawi postać Dmytro Klaczkiewskiego, czyli Kłyma Sawura, no, postaci dla nas absolutnie nie do zaakceptowania, bo był to przywódca UPA, Bandery, frakcji banderowskiej, odpowiedzialny za zamordowanie tysięcy Polaków na Wołyniu, no to mamy problem kolejny. Ogromny.
1: Czy ten problem z nami zostanie? Ja uważam, że prezydent Zełenski się z tego nie wycofa, dlatego że ważniejsza jest kwestia polityki wewnętrznej niż stosunku z Polską.
0: Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Do dalszej części rozmowy, wywiadu z Danielem Szeligowskim zapraszam dzisiaj od 19:00. Już będzie na naszym YouTubie, czyli Radio 357 Talk. Tam są jeszcze kolejne wnioski, kolejne wyjaśnienia i kolejne ciekawe spostrzeżenia Daniela Szeligowskiego, który naprawdę w polityce ukraińskiej jest niezwykle biegły, włącznie z tym, że ma swoich rozmówców, z którymi rozmawia i z których tych rozmów wyciąga właśnie takie, a nie inne wnioski. Polecam, bardzo, bardzo zapraszam Radio 357 Talk. Bardzo zapraszam na YouTube'a, a za chwilę Tieras Raras, Wojciech Ganczarek, który już jest ze mną i za chwilę się odezwie, ale po tym, jak usłyszymy to, co wymyślił i to, co zaproponował, jeżeli chodzi o muzykę. Także za chwilę Tieras Raras i podcast latynoamerykański, czyli Wojciech Ganczarek.
2: Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta

0: tierra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
1: Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański, teraz, tieras, raraz na dachu świata. Dzień dobry, Wojtku, słyszymy się?
2: Dzień dobry, Michale, słyszymy się, wydaje mi się.
1: No tak, bardzo dobrze się słyszymy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś znowu w takim krótkim odstępie czasowym, czyli tydzień temu rozmawialiśmy o Argentynie i robiłeś swój własny bilans meczów Argentyny rozegranych podczas Mistrzostw Świata, ale nie ile goli zdobył Messi, chociaż też to się pojawiało, natomiast ile nowych propozycji bądź praw zaproponował Javier Milei, czyli prezydent Argentyny, i ile tych rzeczy zostało wdrożonych, ale także inne sprawy jeszcze się pojawiły. Zakończyliśmy, pamiętam, na fladze i tutaj był wielki znak zapytania i nie można tak zostawiać za długo ludzi z niepewnością, co to wszystko się działo z tą flagą. Możesz to wyjaśnić, ale wcześniej opowiedzieć o piosence?
2: Tak, no ja myślę, że rzeczywiście tysiące słuchaczy Radia 357 przez ostatni tydzień.
1: Dziesiątki tysięcy, proszę pana, dziesiątki tysięcy.
2: Setki, idźmy
1: setki
2: w miliony
1: tysięcy.
2: Nawet.
1: Nie ma problemu.
2: Pozdrawiamy te miliony słuchaczy.
1: Im więcej, tym weselej.
2: Tak, przebierało pewnie nóżkami, żeby usłyszeć, co się stało z tą flagą rzeczywiście. Piosenka Wiktora Jary, Chilijczyka, Ades Alambra, czyli zdejmijmy druty, zdejmijmy ogrodzenia. Zdejmijmy ogrodzenia z tej ogrodzonej ziemi, bo o tym będziemy dzisiaj właśnie opowiadać. Skończyliśmy rzeczywiście na meczu półfinałowym Argentyna-Anglia. 2-1 dla Argentyny. To był półfinał, ale jak zgodnie mówili wszyscy Argentyńczycy, to był tak naprawdę najważniejszy mecz tego turnieju dla Argentyny, a nie finał. I stał się rzeczywiście tak ważny, że chyba ja nie wyobrażałem sobie tego wcześniej, jak bardzo ważny mógł być taki mecz. W sposób pozytywny, bo tak jak mówisz, do tej pory, do tamtego meczu rozmawialiśmy o sytuacjach, w których właśnie ten ferwor meczowy pozwolił władzom na zmiany prawne, być może nie najlepsze dla Argentyńczyków. Natomiast tutaj stało się coś, to była taka wrzutka w pole karne zupełnie niespodziewana i gol dla społeczeństwa. Posłuchaj, jak to było. Pani minister bezpieczeństwa Alejandra Montoliva ostrzegała Argentyńczyków, że absolutnie zabronione jest noszenie na mecz koszulek, flag czy jakichkolwiek symboli związanych z konfliktem między Argentyną a Anglią o Falklandy tudzież Malwiny. No i ktoś wniósł jednak. Komuś się udało. Chłopaki z Villa Luro, jak się mogą dowiedzieć, kibice, na hotelowym prześcieradle napisali: Malwiny są argentyńskie. Udało im się to prześcieradło wnieść na stadion, a po zakończonym meczu wrzucili to prześcieradło na boisku. I zobacz, tak stwierdzili, zobaczymy, co się stanie, prawda? Podszedł piłkarz Lo Celso, potem Lisandro Martinez i Cuti Romero, wzięli tę flagę i zaczęli z nią tańczyć, zaczęli z nią pokazywać i to rozprzestrzeniło się przez media po całym świecie, ale głównie w Argentynie. I w Argentynie to była taki gol kontaktowy, można powiedzieć. Gol kontaktowy społeczeństwa w potyczce z władzami, które no wydawało się, że od tych trzech lat jakby wygrywają to tak zwaną batalię kulturową, jak to zaczęło się mówić. A tutaj właśnie był taki gol kontaktowy i to prześcieradło wybudziło Argentyńczyków z takiego marazmu, z takiej beznadziei, z takiego oczekiwania. No co, ile jeszcze mamy czekać na ten obiecany cud gospodarczy? No, może jednak już się nie doczekamy, prawda? Ale nikt jakby nie odważał się powiedzieć tego głośno. A ta flaga, to prześcieradło z napisem Malwiny są argentyńskie wybudziło społeczeństwo do tego stopnia, że Senat, który miał następnego dnia głosować tak zwaną ustawę o nienaruszalności własności prywatnej, wycofał się z tego i przełożył głosowanie na wczoraj, dokładnie na 6
1: tak.
2: sierpnia.
1: No i udało się przegłosować, czy jeszcze nie znamy rezultatów?
2: No, znamy rezultat, ale to też nie było takie szybkie.
1: No tak, tak.
2: Bo może opowiem, o czym w ogóle jest ta ustawa.
1: No, byłoby dobrze, żebyśmy się dowiedzieli, jaka jest stawka tego meczu.
2: Stawka jest następująca. Jest wiele stawek, właściwie 5 tak z grubsza. Pierwsza jest taka, że obecny limit w Argentynie na zakup ziemi przez obcokrajowców to 15% terytorium kraju, ale też obejmuje każdą prowincję, czyli województwo, czy każdą gminę. Czyli w każdej gminie, czy w każdym województwie maksymalnie 15% może zakupić obcokrajowcy w ogóle i jedna osoba do 1000 hektarów, z zastrzeżeniem, że nie może to być przy kluczowych rzekach, nie może to obejmować jezior, czy nie może to obejmować źródeł wody. Co w Argentynie jest kwestią kluczową, zwłaszcza w Patagonii, bo możemy pomyśleć na przykład o źródłach rzeki Chubut, które posiada taki pan, ty pewnie go znasz, bo ty w tych binach i ibnach to ty jesteś dobry, nie? Taki Tawim bin Hamed Altani. Ja nie jestem zbyt dobry.
1: Altani, ale... no proszę, rodzina Altani.
2: No, on właśnie ma źródła rzeki Chubut, które dają życie całej prowincji, całemu województwu, które nazywa się Chubut właśnie, bo te rzeki, których jest bardzo mało w Patagonii i w tych innych regionach Argentyny, są tak istotne, tak fundamentalne, że zazwyczaj całe regiony biorą swoją nazwę od nazwy rzeki. No więc ten gość ma
1: właśnie... Ale ten gość, poczekaj, to jest, jak się nazywa, żebyśmy byli precyzyjni?
2: Emir Kataru Tamim bin Hamed Altani.
1: No to jest bardzo poważna postać, bo to jest premier, to jest właściwie też działający minister spraw zagranicznych. To nie jest... nie rozmawiamy o jakimś biznesmenie, który po prostu ma miliard dolarów na wydanie. To jest jeszcze więcej, jeszcze lepiej.
2: Myślę, że to taka Ameryka Łacińska, to takie pitu-pitu, nieważne sprawy.
1: Absolutnie. W życiu tak nie myślałem, że Ameryka Łacińska to pitu-pitu. Zresztą, słuchaj.
2: A jednak nawet twój ulubiony Bliski Wschód się na tym... w tym Ameryce Łacińskiej tam znalazł.
1: No tam. Pewnie, no i on się znajduje tam od lat, setek, no coś, to jest w ogóle, absolutnie tak, związki tak. Są. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Wenezueli chociażby i to, jak wyglądała między innymi mniejszość libańska i członkowie Hezbollahu, którzy też żyją w Wenezueli, no wszystko się ma, wszystko się jednak ze sobą miesza. Ale dobrze, wracając do twojego, do tematu, no i co się dalej dzieje?
2: No właśnie, bo jeszcze to ci powiem z tym Bliskim Wschodem.
1: Bo 5 stawek.
2: Że Kronika Polityka, taki dziennik poważny akurat, informował, że przed głosowaniem wczorajszym, że wysłannicy z Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej już w Argentynie są i czekają, aż się zacznie wyprzedaż. Ale się nie doczekali. O tym za chwilę. Więc tak, więc teraz sprzedawanie obcokrajowcom, te limity miały być zniesione. Żadnych limitów, można sprzedać wszystko, nawet całą Argentynę. Jak ktoś przyjdzie i zaproponuje, że kupi całą Argentynę, można mu sprzedać. Zresztą pan minister spraw zagranicznych byłby przeszczęśliwy. Jak ktoś przyjdzie, chce kupić wszystko, nie ma problemu, bo to tylko przyniesie nam rozwój. Takie jest stanowisko ministra. Potem też druga, to pierwsza sprawa, może to najgłośniejsza, dotycząca sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Druga kwestia dotycząca zmiany zagospodarowania terenu po pożarach, bo te pożary w 98% w Argentynie są celowe po to, żeby potem zrobić pole golfowe, albo prywatną dzielnicę, albo pastwisko, prawda? Więc jest taka ustawa, która zabrania tego, czyli zabrania zmiany zagospodarowania terenu w 30 do nawet 60 lat po pożarze, żeby właśnie takich pożarów celowych nie było. Więc to miało być zniesione również, no bo po co takie ograniczenia, nie? Wolność ma być, więc ograniczenia znosimy. No i jeszcze z takich ciekawych ograniczeń była kwestia tego, eksmisji, prawda? Eksmisji z domów i eksmisji z terytoriów. Czyli teraz propozycja jest taka, żeby eksmisję można było robić już nawet 3 dni po tym, jak właściciel, jak nie zapłacisz właścicielowi, on za 3 dni dzwoni na policję, policja nawet w nocy może przyjść i cię wynieść na ulicę bez nakazu sądowego, sąd się zajmie sprawą później, to nie jest, twoja sprawa nie jest pilna, pilniejsza jest kwestia właściciela, który cię chce wyrzucić, prawda? I to nie chodzi tylko o, to jest ważne sprawa. Nie chodzi tylko o eksmisję z mieszkań czy domów wynajmowanych, czyli tylko na przykład chodzi o eksmisję z całych terytoriów. Czyli na przykład masz wioskę, którą chcesz wysiedlić i ją możesz wysiedlić, jeśli masz jakieś papiery. Te papiery bardzo często są pisane na kolanie. Własność terytoriów w interiorze argentyńskim bardzo często jest wątpliwa. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy lokalne elity zawłaszczają duże terytoria, twierdzą, że to są ich, natomiast jeżeli by ten sąd się zajął sprawą i sprawdził, czy rzeczywiście ci właściciele, którzy się podają, są właścicielami, okazałoby się, że już nie są, natomiast no już wioskę rozjechały te spychacze, już spalili domy wszystkich mieszkańców, no i już trochę za późno, prawda? Mhm. Więc taka była też propozycja. No i co się dzieje? Przychodzi głosowanie 6 sierpnia i przez te 3 tygodnie od meczu całe media społecznościowe, tak zwane argentyńskie, zostały zawojowane przez to prześcieradło. Słuchaj, no gdzie otwierałeś jakieś media, jakiś Instagram, jakiś Facebook, to tam były transparenty, tam były grafiki, tam były informacje zachęcające do udziału w manifestacjach właśnie przeciwko tym zmianom i to zawsze było ułożone właśnie według schematu tego prześcieradła na boisku. Nawet powstała specjalna czcionka, która ma
1: imitować... Czyli to prześcieradło z boiska robi tak niesłychaną karierę, bym powiedział, tak. Polityczno-społeczną w Argentynie. I to już jest sytuacja, no powiedziałbym, niebywała. To jest jak film, coś niesamowitego. I proszę dalej, mów.
2: No, więc mamy tą czcionkę imitującą nawet literę z prześcieradła, że jak chcesz napisać swoje zaproszenie na udział w manifestacji w twojej miejscowości przeciw władzom i ich zmianom dotyczącym własności ziemskiej, no to sobie możesz szybko taką czcionkę ściągnąć i takie zaproszenie w postaci prześcieradła wypisać. No i cóż, i władze się zdały sprawę, że jednak muszą się trochę zacząć wycofywać. Najpierw wycofali się z ograniczeń dotyczących zakupu przez obcokrajowców. Powiedzieli, okej, tą część ustawy, ten artykuł wyrzucamy i potem jeszcze w samą noc głosowania, bo tam debaty trwały 12 godzin, to się zakończyło 2 w nocy. I jeszcze do tego wycofano tą kwestię pożarów, prawda? Czyli zniesienia ograniczeń w zmianie zagospodarowania po pożarach. To zostało zostawione w spokoju. Natomiast zostały ostatecznie przegłosowane tam 3 głosami, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, ta kwestia eksmisji z terytoriów w szczególności. I teraz na zakończenie, żeby to jakoś jeszcze zostawić może zainteresowanie słuchaczy na kolejne nasze spotkanie. Film wrzucimy do tego. Zrobimy drugą wrzutkę z drugiej strony. Dośrodkowanie z drugiej strony. Jest taki film Nuestra Tierra, Lucrecia Martel. Nuestra Tierra, czyli Nasza Ziemia. To można powiedzieć bez żadnej wątpliwości, to jest najgłośniejszy dokument argentyńskich ostatnich 2 lat, można powiedzieć. O tym się w kółko mówi, o tym się rozmawia, ten film pokazuje się na wszystkich festiwalach. Film Nuestra Tierra opowiada historię społeczności Chuschtagasta z prowincji Tucumán, gdzie w 2009 roku został zamordowany lider tej społeczności przez właśnie przedstawicieli lokalnych elit, które uważały się za właścicieli miejsca, regionu całego obszernego, na którym ta społeczność od pokoleń mieszka. Jak się potem okazało, uważali się za właścicieli bezzasadnie, bo papierów na te terytoria nie mają. Natomiast po dzisiejszych zmianach, bo to zostało o 2 nocy przegłosowane, mogliby najpierw taką społeczność wyrzucić, spalić jej domy i zostawić na ulicy, a dopiero potem, może z 15 lat później, sąd by doszedł do wniosku, że jednak to nie było słuszne postępowanie. I to jest przypadek społeczności z Chuschtagasta, z Tucumán, ale to jest właściwie przypadek całej Patagonii, bo cała Patagonia jako gigantyczny region została nielegalnie zawłaszczona przez elity. Między innymi przez członków rodziny, nie potomków, tylko jak to się mówi, tych z drugiej strony, czyli tych starszych, z rodziny Bullrich. Senatorka Bullrich jest jedną z czołowych przedstawicielek władz, które promują tę ustawę, i to właśnie jej rodzina sprzedawała te nielegalnie zawłaszczone patagońskie ziemie. Czyli jakby dużo czasu mija.
1: Ale rodzina Bullrich to jest rodzina która? To jest rodzina argentyńska, czy to jest rodzina amerykańska w Argentynie? Bo już
2: nie,
1: tutaj...
2: Bullrich, kiedy zostaje podbita Patagonia, ziemie, których nie sprzedano wcześniej, bo Patagonia została podbita na zasadzie spekulacji finansowej. Znaczy najpierw sprzedano ziemię, a potem ją podbito. I te ziemie, których nie zostały sprzedane przed podbiciem, były sprzedawane w Casa Bullrich, czyli w takim domu handlowym prowadzonym przez tą rodzinę. I teraz pani senator Bullrich i pani minister wielu prawicowych rządów jest promotorką tej ustawy, która głównie miała na celu właśnie sprzedawanie ziem obcokrajowcom, prawda? Czyli tak jak 150 lat temu chciała ten sam biznes robić, po prostu co dziadkowie, no i nie wyszło tym razem.
1: I to jest argentyńska rodzina Bullrich, tak? To tak.
2: No ona taka jest argentyńska, jak brzmi nazwisko Bullrich.
1: Dlatego tak się dopytuję już, żeby mieć jakąś bardziej ścisłą wizję tego, co się działo. Natomiast rzeczywiście to jest, powiem ci, że takie mam wnioski z tych naszych dwóch spotkań ostatnich, że to jest niezwykłe, by tak opracować swoją politykę, by ją dostosować do rytmu meczów podczas Mistrzostw Świata. Natomiast jakoś to zostało...
2: Ci nie wyjdzie, bo ktoś wniósł prześcieradło na stadion.
1: No i teraz do tego zmierzałem. I nagle cały misterny plan został przysłonięty prześcieradłem. No, to jest coś niesamowitego. Dzisiaj z Jerzym Haszczyńskim rozmawialiśmy o Ceucie i o tym, jak tam misterny plan jednakowoż wypalił. I tutaj to jest opowieść szkatułkowa. Z jednej szkatułki druga wychodzi. Po prostu coś niesamowitego. Natomiast tutaj, proszę bardzo, pewnego rodzaju sprawa została jednak może nie zastopowana zupełnie, ale w jakiś sposób zmodyfikowana. I teraz myślisz, że to dalej będzie miało swoją jakoś dalsze losy? Jakoś myślisz, że to dalej... czy prześcieradło, czy protesty, czy cokolwiek, będzie miało swoją jeszcze kolejną część?
2: No zobaczymy, jak długo to prześcieradło powiesi, że tak powiem.
1: No właśnie.
2: Manifestacje wczorajszej nocy były masowe w całym kraju właściwie, nie tylko w Buenos Aires. Też bardzo brutalnie tłumione przez policję. Mm-hmm. Było to już sławne od czasów manifestacji w Chile. Strzelanie ludziom po oczach, bo chociaż strzela się gumowymi kulami do manifestantów, które niby są tylko gumowe, no ale jak ci strzelą w oko, to i tak jest po oku.
1: No te w Chile manifestacje to też były lasery z kolei demonstrantów w drugą stronę, w stronę policji i służb bezpieczeństwa, no tak? Te walki były też prowadzone, bym powiedział, na jakimś poziomie dość wysokim. Także to nie
2: jeszcze
1: tylko policja.
2: Jeszcze nie ma statystyk dotyczących udziału liczby manifestantów czy ofiar, natomiast z tego, co widać na zdjęciach i na nagraniach, policja działała w sposób stosunkowo brutalny. Mhm. Natomiast chociaż została przegłosowana część ustawy w Senacie, to jeszcze musi zostać przegłosowana w Izbie Niższej, więc sprawa jest jeszcze otwarta. Rząd również nosi się z ochotą do zadekretowania bez konsultacji z parlamentem pozostałych zmian, czyli zniesienia właśnie limitów na zakup ziemi przez obcokrajowców, limitów między innymi dotyczących posiadania źródeł rzek.
1: Posiadania źródeł rzek, to jest coś niesamowitego. Posiadam źródło rzeki,
2: sprzedam tanio.
1: Sprzedam tanio.
2: Jak widać po tym filmie Lucrecji Martel, to jest kwestia posiadania ziemi, dostępu do niej. Jest kwestią nierozwiązaną wewnątrz Argentyny, więc jakby może zapraszanie jeszcze do tego bałaganu obcokrajowców w tym momencie nie jest najlepszym pomysłem. I teraz jeszcze zrobimy taką rzutkę osobistą, bo na festiwalu międzynarodowym kina środowiskowego w Buenos Aires, który zaczyna się w przyszłym tygodniu, będzie pokazany film Ziemia dla niewielu polskiego reżysera Wojciecha Gańczarka, który również mówi o kwestii dostępu do ziemi i walkę o terytoria w Patagonii.

0: To też teraz dobrowolnie. Za chwilę będzie w Brazylii, z tego co wiem, i też będzie na festiwalu. Dobrze. To w takim razie pozdrowienia dla reżysera Ganczarka, bo my tu się zbliżamy do nieuchronnego końca dzisiejszej audycji. I teraz raraz też. Natomiast pozostaje nam jeszcze wprowadzić to, co wybrałeś, czyli muzykę, utwór, który jest dość nostalgiczny, ale myślę, że z pięknym tekstem. Proszę bardzo.
1: Właściwie bez tekstu, bo to jest muzyka.
0: Właściwie bez tekstu, ale no mówię z opowieścią o tekstem, o opowieścią o artyście. O to mi chodziło, przepraszam.
1: Tak, tak, tak. Artysta jest nieznany. Artysta jest nieznany. Właśnie. Wykonawcą jest Atahualpa Yupanqui. Jest to Vidala, Pobre mi Negra, Vidala, czyli taki gatunek z północy Argentyny. Ta konkretnie piosenka jest Santiago del Estero i mam nadzieję, że jej długie nuty i cisze, których może jest tam więcej niż hałasów, zostawią nam przestrzeń, żeby pomyśleć o tym naszym świecie, który jest piękny i brutalny zarazem i zastanowić się, czy warto taplać się w nienawiści, czy może wejść w jakąś inną epokę miłości.
0: Miłość jest najważniejsza. To jest to, co się powtarza na dachu świata co jakiś czas i w tieras raraz. Te cisze, te piękne pauzy, niech pozostaną z nami. Wojciech Ganczarek, Tieras Raraz, podcast latynoamerykański. Tomasz Matlingiewicz audycję zrealizował. Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Za szybą Kasia i Tomek, to ja mam do was pytanie. Robimy tę audycję dzisiaj? Tak? No dobra, to zaczynamy.
2: Złodziej czasu.
1: Katarzyna Pasierbik jako wydawczyni, Tomek Matniewicz jako realizator, Marcin Cichoński jako autor. Zapraszamy też w imieniu wszystkich gości, którzy się dzisiaj pojawią, a będzie ich mrowie a mrowie. Dzisiaj połączymy się oczywiście z męskim graniem, połączymy się z łańcutem, połączymy się właśnie to za sprawą Ani Tatarskiej. To nigdy nie wiadomo, z czym się połączymy, ale możemy zaryzykować, że będziemy i na Wyspach Śródziemnomorskich i zajrzymy do samego HD.

Jeżeli ktoś nie znał, to to jest Papaja, nowa wersja i to była nasza piosenka dnia. Bardzo gorąco zapraszamy Państwa do kontaktu. cichy@radio357.pl. Też można pisać tekstówki, co jest bardzo fajną formą kontaktu. Pojawił się też post zapowiadający audycję na Facebooku Radio 357. Proszę komentować, jak są Państwo, czy na bakier, czy na już wszystko wyprostowane i oglądane, bo mamy bardzo dużo nowych premier, jeżeli chodzi o seriale, no, nowych premier, bardzo ładnie powiedziane. Stare premiery też mamy, bo na przykład 1670 powróciło na ekrany jako czwarty sezon i proszę dać znak, jak zostało przyjęte, bo tutaj dużo jest kontrowersji wokół tego serialu, w szczególności wokół poczucia humoru. Ale to chyba od pierwszego sezonu tak było. Trzeci sezon. A jak państwo ich odbierają, jak państwo odbierają na przykład powrót Teda Lasso? No to są wszystko bardzo ważne pytania. Za chwilę połączymy się z Męskim Graniem.

0: przywołujący temat filmowy, oczywiście wspomnienia. Czy ty kiedyś surfowałaś? Pytam Katarzynę, czyli Nowikę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To znaczy, jeśli chodzi o tego typu sporty, to ja unikam takich, które wymagają utrzymania równowagi.
0: Rozumiem. Czyli najlepsze takie sporty typu saneczkarstwo, gdzie można się położyć, prawda?
1: Albo takie tenis, że stabilnie na nogach.
0: A, bardzo dobry
1: pomysł.
0: Bardzo dobry pomysł. Dobrze. Jesteśmy w podobnym klubie, bo ja też na przykład na pytanie, czy kiedyś skoczę z bungee, powiedziałem, na pewno nie. Po co mi to? Ja nie lubię. I w ogóle mnie to wcale nie ciągnie. Nowiku, ty jesteś w Krakowie i tam podobno było 20 stopni, za to deszczyk padał.
1: No, wczoraj było za to 39, więc dzisiaj bardzo się cieszymy, że jest dużo, dużo chłodniej. Ja jeszcze nie jestem na terenie festiwalu, dopiero będę tam zmierzała za chwileczkę. Na razie jeszcze przygotowuję się do bardzo ważnej rozmowy. Miałeś też okazję takie rozmowy poprowadzić już w tym roku. To jest mój debiut, więc wiesz, jestem bardzo przejęta.
0: A powiedzmy sobie szczerze, to już skoro do tego zmierzasz, kto dzisiaj będzie, bo mamy taką wspólną, mamy scenę Radia 357 i Skody i tam się odbywają spotkania pod auspicjami Narodowego Centrum Kultury, które to zmierzają do tego, żebyśmy zachęcali ludzi do czytelnictwa, wspierali czytelnictwo. No i zapraszamy różne osoby znane i lubiane do tego, żeby opowiadały o tym, jaki one mają romans, większy lub mniejszy z książką. Powiedz, kto dzisiaj, jutro będzie występował?
1: Dziś ja poprowadzę rozmowę z Agatą, z Agata Dudagracz oraz Kuba Kawalec, więc bardzo ciekawi rozmówcy, naprawdę, bo Agata wyreżyserowała naprawdę całą masę spektakli. No jest osobą niezwykle zaangażowaną w swoją pracę. Zastanawiam się, jak ona w ogóle znajduje czas na wszystko. Natomiast no, Kuba jest związany od 25 lat z zespołem Happy Sad, doskonale znany ten zespół jest naszym słuchaczom. No i też pisze naprawdę świetne teksty. Jest po prostu fantastycznym człowiekiem. Przygotowując się do tej rozmowy, po prostu już przesłuchałam też z nimi kilka rozmów i wiem, że zapowiada się naprawdę fajne spotkanie. Tak na to czekam i tak to widzę.
0: Bardzo ciekawa postać, ponieważ jak możemy powiedzieć śmiało, że to jest jeden z nielicznych zespołów, z którym dorastamy. To znaczy ten zespół dorasta, teksty Kuby dorastają, a my razem z nimi. Dobrze, a jutro Krzysiek Tubilewicz też będzie miał swój debiut na męskim graniu. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi. Kto tam wtedy się pojawi?
1: Tak, z Leszkiem Biolikiem porozmawia Krzysztof oraz z Dorotą Segdą, więc też tutaj bardzo ciekawy, że tak powiem, zestaw. No, ja dzisiaj też będę miała przyjemność już taka poza książkowo porozmawiać z Darią ze Śląska i cieszę się na to spotkanie, bo ja jestem wielką fanką Darii i nie miałam okazji akurat na przestrzeni tej radiowej spotkać się z Darią i porozmawiać o jej ostatniej płycie, więc super, super okazja.
0: Ja tylko dodam, że jeszcze zanim przejdę do Darii ze Śląska, że ten projekt, który realizujemy na naszej scenie, który jest rejestrowany, można go znaleźć w naszych podcastach, można znaleźć na YouTubie. Projekt jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach działań podtrzymujących efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodam jeszcze, że właśnie te wywiady z artystami, o których wspomniałaś, przychodząc do Darii ze Śląska, one mają niezwykłą atmosferę, ponieważ to nie jest tylko tak, że jak w radiu mamy bardzo intymne spotkanie, siadamy sobie z artystą, patrzymy sobie w oczy i możemy zadać czasem niezwykle odważne pytania. Tutaj, kiedy artysta coś powie albo dziennikarz coś powie, natychmiast mamy też reakcję publiczności, bo wy siadacie tam po prostu w tłumie.
1: No tak, to jest absolutnie fantastyczne. No i też okazja dla fanów i naszych słuchaczy, żeby zadać jakieś pytanie, żeby się spotkać. No i to jest też wyjątkowy dzień, bo to są zazwyczaj artyści, którzy tego dnia również pojawiają się na scenie, więc oni są też w nieco innym nastroju, prawda? Inaczej się czują niż taki normalny dzień, kiedy na przykład odwiedzają nas w radiu. Ale jeszcze właśnie dobrze, że powiedziałeś o tych podcastach, bo ja ci chciałam powiedzieć, że ten program zachęcania ludzi do czytania działa, bo powiem ci, że kiedy ja przygotowując się do tej rozmowy słuchałam podcastów właśnie z tych odbytych do tej pory rozmów, to aż się sama tak, wiesz, wpędziły mnie te rozmowy w takie kompleksy, jak bardzo oczytani są w ogóle nasi goście i zachciało mi się naprawdę czytać, więc bardzo ciekawe rozmowy naprawdę z tego powstają, takie nieoczywiste.
0: Tak jest. Zachęcamy bardzo gorąco. Każdy, kto będzie dzisiaj w Krakowie, teren obok Muzeum Lotnictwa Polskiego, zachęcamy bardzo gorąco. Proszę zabrać stroje adekwatne do pogody, a słyszeliśmy, że trochę chłodniej. Nowiku, dziękujemy pięknie, pozdrawiamy. Trzymaj się gorąco, pozdrawiamy cię. Coś mi mówi, że będziemy niedługo razem zapowiadać Festiwal Fama, ale to przy okazji. Dziękuję.
1: Ale to już inny temat. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, trzymaj się, wszystkiego dobrego. A to jest Daria ze Śląska. Zabierz.

0: love goes a pretty long way.
1: A Little Bit of Love, Weezer, który zapowiada światową trasę koncertową i myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy cieszyć się podczas słuchania Radia 357 nowymi nagraniami tego zespołu. W kinach pojawia się właśnie, złapie się na tym, że przez to, że dzieciaki wyrastają, to coraz ten próg filmów, na który wchodzimy, podnosi się. Byliśmy niedawno na Spider-Manie, ale całkowicie wyleciał mi z głowy coś, co kiedyś byłoby świętością. Nie można by było minąć. Psi Patrol i dinozaury. I od razu sobie myślę, czy będzie ten numer, który się natychmiast nasuwa, że jeden z psiego patrolu odnajduje jakiegoś dinozaura. No przecież to musi być.

Sos chaosu i nosowska. Tym wszystkim, którzy mają szczęściarze bilety na Bitter Sweet Festival, zazdrościmy. Tam się oczywiście pojawi Gorillaz, na który wiele osób sobie szczerzy zęby, a tam jeszcze jeden pan.

0: How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow? No i musiał to brzydkie słowo na koniec. Musiał, no chyba musiał. 31 minut po 14.
1: Złodziej czasu.
0: To jest audycja, której staramy się trzymać rękę na pulsie tętna i pokazywać Państwu wydarzenia, które być może czasami mogą umknąć przez tak zwany warszawkocentryzm. Bardzo będziemy się starać, żeby to zmieniać i przenosić się w różne miejsca Polski. Teraz przenosimy się na południowo-wschodnią część naszego kraju, do Łańcuta. Tam wieczorem zacznie się 7. edycja Podkarpackiego Szlaku Filmowego oraz świętowanie 50. rocznicy arcymelodramatu. No, bardzo mi się podoba ta nazwa, ale idealnie pasuje, bo to chyba jest znacznie, znacznie ważniejszy film dla polskich serc niż na przykład Przeminęło z wiatrem. Trendowata Jerzego Hoffmana, pół wieku. Jak te urodziny będą przebiegać i co jeszcze będzie się działo w ten weekend, to opowie nam za chwilę Grażyna Bochenek. Teraz chyba no, tak może dużo o tym powiedzieć, bo współtworzy ten szlak, jest autorką wszystkich opisów i zna wszystkie sekrety filmów realizowanych na Podkarpaciu. Nie przesadziłem?
2: Dzień dobry. No na pewno nie wszystkich, ale zgadza się, że mam przyjemność współtworzyć Podkarpacki Szlak Filmowy. No a ta tegoroczna edycja jest niezwykła właśnie ze względu na półwiecze filmu Trendowata. Mnie jeszcze na świecie nie było, a Polacy ekscytowali się tym, kto zagra w tym filmie. Pojawiły się dwie frakcje. Jedni twierdzili, że Stefcią powinna być Elżbieta Starostecka, inni, że zdecydowanie Anna Dymna. Ja przyznaję, że w tej drugiej frakcji była moja mama. Ja przez całe dzieciństwo słyszałam, że Anna Dymna byłaby lepszą Stefcią. No ale właśnie 50 lat temu toczyły się w ogóle dyskusje nad sensem adaptacji, nad jakością romansu Heleny Mniszkównej. Stanisław Dygat wycofał swoje nazwisko z czołówki, a dyrektor Muzeum w Łazienkach ogłaszał, że takiej szmiry u siebie kręcić nie pozwoli. Film jednak powstał, obejrzały go miliony Polaków, no i nadal go oglądają. A w Muzeum Zamku w Łańcucie są co roku tłumy turystów i zawsze informacje o lokacjach filmowych wykorzystanych w Trendowatej wywołują duże poruszenie. To myślę, że jest bardzo symptomatyczne. Tych wnętrz wykorzystanych w filmie jest sporo. Będą one przedstawiane właśnie w ten weekend podczas wirtualnego i tradycyjnego zwiedzania. A między innymi, jeśli Państwo będą w Łańcucie, to warto zwrócić uwagę na taras południowy, na którym Leszek Teleszyński jako ordynat Michorowski zapraszał Stefcię na garden party. Z tarasu kiedyś widać było też bramę, którą grany przez Teleszyńskiego ordynat Michorowski wjeżdżał do zamku.
3: Leszek Teleszyński wjeżdżał bramą, która nie istnieje tak naprawdę, bo Łańcucki zamek, w zależności od której strony, zagrał dwa różne majątki i ten właśnie majątek, gdzie pracowała Stefcia Rudecka,
4: czyli Słodkowice.
3: Czyli Słodkowice, to był majątek, do którego wjeżdżało się przez bramę ustawioną na bastionie. Przy brzegu bastionu ustawiono także i fontannę, żeby nie było widać, że jest to po prostu fantazyjna brama, która nie prowadzi donikąd, bo moglibyśmy spaść do fosy, gdybyśmy próbowali przez nią przejść.
4: Czyli faktycznie Stefcia tutaj z tego okna tą bramę widziała. Oczywiście. To nie był trik montażowy.
3: Nie, to nie był trik montażowy i każdy z turystów, który będzie spacerował wokół zamku, przejdzie obok miłorzębu japońskiego, czyli słynnego Ginkgo Biloba, patrząc w górę powyżej tarasu, zauważy pierwsze z brzegu wśród czterech okien, to okno, którego wychyla się Stefcia Rudecka.
2: Mówiła przewodniczka zamkowa Dorota Błoniarz. Faktycznie zamek w Łańcucie zagrał i dwór w Słodkowicach, to właśnie fasada południowa, i majątek samego ordynata, czyli Głębowicze, to z kolei ta imponująca fasada zachodnia z głównym wejściem. A od strony południowej okno Stefci mieści się na drugim piętrze, prawe z prawej, warto to sobie zapamiętać, to z tego pomieszczenia Stefcia wypatrywała ukochanego. A jeśli o wypatrywaniu mowa, to myślę, że spodoba się Państwu opowieść profesor Marii Poprzęckiej, znakomitej historyczki sztuki, która, proszę sobie wyobrazić, akurat była w Łańcucie, kiedy Trendowata powstawała.
5: Po pierwsze, bardzo mi trudno uwierzyć, że to było 50 lat temu. Łańcut przez kilka lat był taką naszą bazą wypadową do objazdu ze studentami, takich praktyk inwentaryzacyjnych. I no, my jako uprzywilejowana kadra dydaktyczna mieszkaliśmy w hotelu, który mieścił się w skrzydle pałacu. No i któregoś dnia rozeszła się wiadomość pomiędzy sprzątaczkami, że z okna damskiej toalety widać nagrywanie filmu Trendowata. No i można było obejrzeć tylko jedną scenę, za to wiele razy, bo to był dubel za dublem, dubel za dublem, jak aktor Teleszyński, powożąc powozem, podjeżdża pod pałac i gwałtownie hamuje. I znowu podjeżdżał hamowo, tyle wyniosłam z filmu Trendowata i w ogóle z planu filmowego.
2: Rozumiem, że jakoś niewłaściwie hamował, tak? Że trzeba było te duble robić.
5: Ja nie wiem, bo ja się nie znam na powożeniu. Coś nie tak. On widocznie nie miał jakiegoś takiego drygu. Powinno to być tak jak w piosence, prawda? Pan wstrzymał koni bieg. On jakoś wtedy wstrzymywał nie tak jak trzeba. Może konie nie umiały się zachować. No coś było nie tak, ale można się było napatrzeć.
2: Czy to była duża grupa w tej damskiej toalecie się zebrała, żeby patrzeć na jednak wspaniałego aktora?
5: No nie, no bo było tam, nie wiem, kilka tych pań sprzątających. Ileż tam było kobiet w tej kadrze, dwie, trzy w porywie. Także nie, no było dosyć komfortowo, intymnie.
2: Wspaniałe wspomnienie, obraz.
5: Tak, no wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że te 50 lat nie mieści mi się w głowie.
2: Film Trendowata jest głównym bohaterem czy bohaterką tegorocznej edycji Podkarpackiego Szlaku Filmowego, co podkreśla Marta Kraus, kierująca, organizującą całe wydarzenie Podkarpacką Komisją Filmową.
6: Najbardziej cieszę się na spotkanie z aktorami Trendowatej. W tym roku obchodzimy 50-lecie premiery kinowej filmu. Dokładnie 29 listopada 1976 roku film wszedł do kin i od razu stał się kultowym filmem, przyciągnął rzesze widzów. A my po 50 latach spotkamy się z twórcami. Naszymi gośćmi będzie Elżbieta Starostecka, Leszek Taleszyński. Opowiedzą o tym, jak czują się po 50 latach we wnętrzach zamkowych, w tych plenerach, co pamiętają też z planu filmowego. Myślę, że to będzie nie lada gratka dla wielbicieli filmu Trendowata, ale też dla wielbicieli kina w ogóle.
2: Przyznaj się, jak często ty oglądasz Trendowatą?
6: Do Trendowatej wracam regularnie. To jest film, który widziałam kilkanaście razy i myślę, że jeszcze kilkanaście razy zobaczę. Mam do niego olbrzymi sentyment. Jak tylko widzę go w telewizji, to nie mogę przestać oglądać. Te wnętrza pałacowe, przestrzenie, plenery, łańcuckie, to wszystko działa na emocje i jest to taka podróż sentymentalna właśnie do tych czasów właściwie, których już nie znamy, nie pamiętamy. No i ta historia miłosna zawsze robiła wrażenie.
2: No co do tego, jakie wrażenie robiła ta historia miłosna, to ja może zacytuję kilka wypowiedzi. Jeden z krytyków, Adam Choroszczak, pisał, że to film utrzymany w manierze wizualnej przedwojennych pocztówek miłosnych z podpisem dwa serca złączone, klucz rzucony w morze, nikt nas nie rozłączy, tylko ty, o Boże. A więc dość ironicznie. No i dodawał, sama rzewność, same łzy, sam tandetny lukier. Natomiast, co może też Państwa zdziwić, mistrz Andrzej Wajda podczas kolaudacji filmu bardzo bronił tego filmu. Mówił, to jest film potrzebny, a takich filmów w ciągu roku robimy w naszej kinematografii kilka. Wiemy, po co takie filmy się robi. Chodzi o to, żeby widz przychodził na nie z przyjemnością. I w danym przypadku uważam, że się nie zawiedzie. Widz faktycznie przychodził i to licznie. Tutaj mam cytat z Życia Podkarpackiego, które donosiło. Mimo wręcz kontrowersyjnych opinii, melodramat Jerzego Hoffmana Trendowata okazał się najbardziej kasowym filmem roku 1976. Jak nas poinformowała kierowniczka kina Bałtyk w Przemyślu, Irena Skalska, w ciągu dwóch tygodni Trendowatą obejrzało około 20 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem frekwencji w minionym roku. W roku 75, a więc rok wcześniej, największą popularnością cieszył się Potop, który w samym tylko Przemyślu wzbudził zainteresowanie u ponad 50-tysięcznej widowni. Gdy się jednak zważy, że Potop wyświetlany był przez pełne 3 miesiące, Love Story Mniszkówny zdaje się być niepokonana. No, swoją drogą niesamowite wrażenie dziś robią te liczby widzów. No a Jerzy Hoffman absolutnie się filmu nie wstydził. On niedługo po Potopie chciał zrobić właśnie film o miłości, no i taki film zrobił. I nawet gdyby w Łańcucie powstała tylko Trendowata, to już by wystarczyło, żeby to miasto znalazło się na filmowej mapie Polski pisane naprawdę dużymi literami. No a przecież były jeszcze Hrabina Kosel Jerzego Antczaka, to ten film tak naprawdę rozpoczął filmowe, fabularne związki z Łańcutem. Był Lokis, rękopis profesora Wittenbacha Janusza Majewskiego, był Pałac Tadeusza Junaka ze zmarłym niedawno niezrównanym Januszem Michałowskim. Te wszystkie tytuły zostaną pokazane w sobotę i w niedzielę, a z filmów nowszych wspomnę jeszcze film Lecha Majewskiego Brigitte bardzo cudowna, no i dwie animacje. Jedną Inwentorium śladów zrealizowali uznani za kultowych twórców bracia Quay, a reżyserem drugiej był znakomity Marcin Kierzycki. Jego film to Teatrum Magicum i te tytuły też można znaleźć w festiwalowym programie, podobnie jak cały szereg bardzo ciekawych dokumentów. I jeszcze na dwie najświeższe realizacje chciałabym zwrócić Państwa uwagę. Opowie o nich kustosz Michał Reichert. Pierwsza z nich to, uwaga, indyjski serial sprzed 2 lat, Freedom at Midnight.
7: Grubo ponad 100 osób brało w tym udział. Byli statyści, którzy mieli, w zasadzie nie mieścili nam się już w zamku, więc my taki namiot wybudowaliśmy dla nich jeszcze dodatkowy, no bo to już były zimne miesiące wtedy. Musieliśmy zatrzymywać ruch turystyczny. Były chyba dwie zwyżki nawet brały udział. Musieliśmy tutaj wyłączać na zdjęcia nocne całe oświetlenie.
4: A co zamek w Łańcucie robi w ogóle w hinduskiej produkcji, w serialu o początkach indyjskiej państwowości?
7: Oni bardzo mocno sobie zastrzegają tutaj poufność, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. Zgodę mamy tylko na ten backstage jakby do opowiadania. Natomiast no, to jest oficjalne stanowisko ich, że oni szukali miejsc, które mogłyby zagrać Londyn, ale prowadziła to polska agencja i przypadkiem pokazali im kilka zdjęć, tu między innymi Łańcut. I byli zachwyceni. No a już największe wrażenie na nich zrobiła ta nasza wiktoriańska biblioteka.
4: No a niedługo zobaczymy zamek w Łańcucie w innej produkcji, polskiej tym razem, czyli w Lalce, w serialu.
7: Tak, to najświeższa wizyta tutaj. Powiem szczerze, że no, ekipa była praktycznie tej samej skali. Najwięcej jestem wdzięczny naszym pracownikom, bo to oni zostawali tutaj jakby po godzinach. Pamiętajmy, że jesteśmy w muzeum. To nie jest studio filmowe, gdzie można sobie szybciutko przestawiać wszystko. My musieliśmy poświęcić kilka dni wcześniej, żeby usunąć obiekty zabytkowe, które mogły być narażone na jakieś tam uszkodzenia. No i oni przywieźli swoje rekwizyty. I powiem szczerze, że tych rekwizytów był cały tir. I to były też wypożyczone, to były obiekty z epoki. I powiem szczerze, jako historyk sztuki widziałem tam rzeczy nie mniej cenne od naszych obiektów, więc też trzeba było jakoś się z tym obchodzić. W Lalce jeszcze powiem, bo tego już dawno w zamku nie było, dyrektor nasz zgodził się na jednorazowe użycie lampy, która grała, no nie dało się oszukać, bo z reguły oszukujemy to jakimiś LED-owymi i tak dalej, a tu było jakieś takie ujęcie na pierwszym planie, gdzie przy samej twarzy była ta lampa.
4: Naftowa?
7: Tak, tak. No musieliśmy dołożyć wszelkich starań, bo to było odstępstwo jakby od tego, co wolno robić w zamku, więc musieliśmy mieć tutaj ekipę straży pożarnej, musieliśmy mieć to wszystko posprawdzane przez nich. Przy samych zdjęciach też był obecny strażak, nawet kilku strażaków, także te gaśnice stały w pogotowiu. No to było niesamowite przeżycie. Natomiast no wyszło to naprawdę super wszystko. Nic się nie stało na szczęście.
4: Podejrzewam, że teraz zupełnie inaczej będziesz oglądał ten serial.
7: Tak, tak. Ja będę widział po prostu co, gdzie stało i w którym miejscu ja się chowałem, bo sprawdzałem, czy jest wszystko okej.
2: Lalka Pawła Maślony, serial z Tomaszem Szurhardem i Sandrą Drzymalską, powstawał właśnie w Łańcucie. Pierwsze fotosy też będziemy mogli zobaczyć podczas weekendowego wydarzenia. Odbędzie się również panel o tym, jak kręci się filmy w takich szczególnych muzealnych wnętrzach, no i kiedy tą lampę naftową na przykład można zapalić. I jeszcze o jednym wydarzeniu powiemy na koniec. To projekcja filmu Rękopis znaleziony w Saragosie w reżyserii Wojciecha Hasa. Film będący genialną adaptacją genialnej powieści hrabiego Jana Potockiego. Autor powieści był rodzinnie związany z Łańcutem. Tutaj co prawda rękopisu nie pisał, ale tu, to znaczy w łańcuckim zamku, powstawały jego teatralne parady. A na dzisiejszą wieczorną projekcję zaprosi Państwa Marta Kraus.
6: W zeszłym roku obchodziliśmy rok Hasa i z tej okazji specjalnie Małe Instrumenty oraz inni muzycy przygotowali aranżację muzyki Pendereckiego, którą tą muzykę skomponował Penderecki specjalnie do filmu. I tu możemy się pochwalić, że to będzie czwarte wykonanie w Polsce.
4: No i też wspaniała prelekcja się nam szykuje.
6: Naszym gościem specjalnym jest Tomasz Kolankiewicz, dyrektor Filmoteki Narodowej, który wygłosi wstęp do filmu. Tomasz Kolankiewicz zajmuje się twórczością Hasa, więc myślę, że to też będzie niezwykłe wydarzenie, móc posłuchać jego opowieści o wielkim reżyserze, ale też o samym dziele i myślę, że też o Janie Potockim.
2: No więc filmowa uczta przed nami. Jeśli ktoś z Państwa ma ten weekend wolny, to proszę się nie wahać, przybywać. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. No a kto ma daleko, to proszę zaglądać na internetową stronę Podkarpackiego Szlaku Filmowego, gdzie wszystkie opisy, ciekawostki, fragmenty artykułów, dużo zdjęć, to wszystko można znaleźć.
0: Ja bardzo Ci serdecznie dziękuję za zbiór anegdot historii. Dyrektor Łazienek mówiący, że tej szmiry nie wpuści. Ale też skoro przypomniałaś lalkę, która się za chwilę pojawi, no to ja po pierwsze zapowiem, że za tydzień o godzinie 15 w tej audycji usiądzie sobie Izabela Łęcka, czyli właśnie przywołana tutaj Sandra Drzymalska, która zdradzi Rąbka, uchyli Rąbka tajemnicy, jak to tej netflixowskiej historii będzie. Ale sobie też tak pomyślałem. Jarzyna, pomyśl sobie, że teraz nagle ogłaszają remake Trendowatej. I jest dwa filmy. Jeden film i serial. I jest narodowa dyskusja, kto będzie Stefanią Rudecką, kto będzie hrabiną i Dalią Elzonowską i tak dalej, Waldemarem Michrorowskim. Wyobrażasz sobie tę dyskusję?
2: Ja myślę, że to by rozpaliło emocje chyba bardziej nawet niż lalka, tak podejrzewam. Nie wiem, czy pamiętasz, trendowata... był taki serial.
0: Tak.
2: Był taki serial już, prawda, z Anitą Sokołowską w roli głównej, ale on chyba się nie spotkał akurat z jakimś takim szczególnym przyjęciem. Natomiast chyba dwa lata temu TVP znowu ogłaszała takie plany związane z powtórną ekranizacją Trendowatej. No ale jakoś te plany się rozmyły. Natomiast ja bym była bardzo ciekawa tej dyskusji i jakie frakcje by tutaj powstały poza i jakie tym, by się toczyły dyskusje.
0: Jest coś takiego, co zawsze przywołuje całą rodzinę przed telewizor. Trzy takie rzeczy, powiedziałbym. Pierwsza to jest Znachor, druga to jest Ogniem Mieczem i Trendowata, prawda?
2: O, tak, zdecydowanie.
0: Wszyscy siadamy. Grażyna Bogonek, pięknie dziękujemy za tą cudowną relację. Zapraszamy do Łańcuchu dzisiaj i w najbliższych dniach. Poza tym można tam pojechać, bo to jest przepiękne miejsce. Dziękuję pięknie.
2: To prawda, dziękuję, pozdrawiam.

Trzeba przyznać, że ten powrót Ricka Astleya jest niezwykle udany i że nie tylko Never Gonna Give You, ale właśnie. A teraz coś punkowego jest za to wykonywane przez dziewczyny.

0: One More Thing to nieśmiertelny zespół L7. Polecamy Państwu gorąco.
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
2: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
0: Polecamy gorąco. A teraz jest godzina 15:00.
2: Złodziej czasu.
0: W studiu uśmiechnięta Anna Tatarska. Dzień dobry, jak dawno cię nie widziałem tutaj na żywo, tak że usiądziesz naprzeciw mnie.
3: No, ewenement. Nie w Pile, nie w Londynie, a w Warszawie, w radiu. To
0: 357, ja. Tak. Dzień dobry. Więc słuchaj, po pierwsze, zanim przejdziemy do rzeczy ze świata filmu i seriali, to była środa i czwartek z europejskimi pucharami polskich drużyn. Zajrzałem, co napisało BBC, bo BBC zwrócił uwagę na mecz w Polsce, bo Jagiellonia Białystok grała z Glasgow Rangers. No i oczywiście odnotowała, że Glasgow Rangers przegrała, ale najpopularniejszy komentarz zwrócił moją uwagę. Że tam Jagiellonia Białystok, Glasgow Rangers i najpopularniejszy komentarz to było pokonani przez hasło do Fifi.
3: No tak.
0: Rozumiem. Okay. Ale zwiastowałaś też, że Raków Częstochowa pokona Hammarby 0-0 było.
3: No to byłam blisko właściwie, bo chyba ty się spodziewałeś, że przegrają. Co?
0: Tak, trochę się bałem. Tak. Teraz rewanż będzie w Sztokholmie dopiero.
3: No to świetnie, chłopaki pojadą na wycieczkę i... Ja w ogóle zachęcam, piszcie do mnie, żebym przewidywała.
0: To jest w ogóle nowe podejście do europejskich pucharów.
3: No, ale piszcie do mnie, ja będę przewidywać wyniki zespołów, na temat których nic nie wiem. Po prostu jak wróż Maciej, tylko wróżka Anna i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Słuchaj, jak myślisz, przez jak długi czas jeszcze będziemy rozmawiać o Odysei?
3: Bardzo długi. Bardzo długi i nawet powiem konkretnie, że u nas w radiu to w przyszłym tygodniu nawet mamy plac na rozdrożu poświęcony...
0: Czwartek o godzinie 20.

0: Pierwsza Joanna Tatarska zaprosi gości, będzie rozmawiała na żywo.
1: Bardzo zachęcam, bo to będzie rozmowa taka nie filmoznawcza, tylko kulturoznawcza, historyczna i taka społeczna, bo będzie u nas profesor Marek Węcowski, czyli autor tej hitowej, wyprzedanej w ogóle wszędzie książki Homer dla każdego. No i Paweł Goźliński, wieloletni redaktor dużego formatu, autor, filozof, pisarz. Myślę, że to będzie inna rozmowa właśnie o tym, co się będzie działo z tym filmem dalej. Czyli nie recenzyjna, tylko badanie fenomenu, jego skali i w ogóle znaczenia Odysei jako zjawiska.
0: No, kapitalna rzecz. Bardzo chętnie posłucham, tym bardziej, że bardzo dużo się mówi po pierwsze o przeniesieniu dzieła literackiego starożytnego do realiów współczesności, w sensie pokazania go na przykład młodemu pokoleniu, ale też jest tam bardzo dużo kontrowersji dotyczących pokazania różnych postaci. Aż tak będziecie głęboko wchodzić?
1: Na pewno będziemy wchodzić w kontrowersje, ale absolutnie nie z takiego clickbaitowego punktu widzenia, bo mnie takie, wiesz, tabloidowe skandale nie interesują, ale interesuje mnie poziom zaangażowania, upolitycznienia tego dzieła filmowego, bo według mnie jest to symptom. I myślę, że tak, o tym z tej perspektywy rozmawiać będziemy na pewno.
0: No to dobrze, to teraz jeszcze powiem ci, że podziwiam, ile miałaś minut na rozmowę z Nolanem?
1: 4.
0: To był chyba najkrótszy wywiad. I to nie taki, że ktoś wstał.
1: Miałam krótszy.
0: Tak?
1: Krótszy wywiad miałam z Arianą Grande, muszę powiedzieć.
0: To jakaś granda.
1: Tak była, ale wyszło dobrze. Jeszcze wytłumaczę tylko słuchaczom, bo jak ja robię te wywiady tak zwane telewizyjne, one nie są telewizyjne zawsze, bo czasami też trafiają do nas, ale chodzi o to, że to są te wywiady z kamerą. Mhm. No to wygląda tak, że człowiek czeka w holu w hotelu, w kolejce i potem jest twoja kolej, wchodzisz do pokoju, siadasz na krzesełku naprzeciwko rozmówcy, przy dobrych wiatrach zdążysz powiedzieć dzień dobry, a czasami wręcz cię zmuszają, żeby się przedstawić w pewien określony, formalny sposób, co zresztą za chwilę będzie słychać. I potem trzeba zacząć rozmowę, na którą ma się bardzo mało czasu, więc w tym czasie trzeba, w zależności od tego, co się ma z tym wywiadem stać, zrobić coś takiego, żeby to miało dla tego medium sens. Więc czasami jest to bardziej rozrywkowa rozmowa, zabawowa, czasami próba zrobienia rozmowy pogłębionej. To starałam się zrobić z Nolanem, wiedząc, że zadam mu dwa pytania, tak się stało. Ale jest to zawsze karkołomna misja i pozostawiająca niedosyt. No na szczęście właśnie do Odysei tych wywiadów jak mrówków narobiliśmy. I czy mam właśnie tutaj anonsować
0: tak,
1: już?
0: Tak, właśnie. Przejdźmy do dzieła.
1: No więc ja anonsuję teraz, że będziemy prezentować państwu wywiad właśnie taki krótki, więc proszę się nie gniewać, że tam nie ma pytań o sens życia i dziedzictwo Homera, no bo jakby właśnie o to chodzi, że to ani miejsca, ani czas na to. Ale spotkałam się na chwilkę z Hamishem Patelem i Johnem Leguizamo, żeby porozmawiać o ich doświadczeniach z odysejowego planu i to właśnie teraz się wydarza.
2: Anna, where are you from?
3: I am Anna from Poland.
2: Poland, Anna. Anna from
3: yes.
2: Poland. Polish Anna.
3: Oh, looking surprisingly young.
2: Oh, thank you.
1: John, bardzo młoda wyglądasz, młodziej niż w filmie. Nie wiem, te pytania o make-up są zwykle nudne, ale bardzo chcę wiedzieć, jak ci ta transformacja pomogła budować rolę.
2: A demon for details. You know, he really wants things to be real.
1: Chris kocha detale, bardzo chce, żeby wszystko wyglądało prawdziwie. Nic nie może być fałszywe.
2: The whole makeup process by Luisa Elba, who's a brilliant special effects makeup artist, you know, was
1: nasza charakteryzatorka Luisa Elba przygotowywała mnie do zdjęć przez 4 godziny. Miałam na twarzy bardzo dużo kleju, żeby trzymały mi się zmarszczki i te wory pod oczami. No i potem specjalne soczewki kontaktowe, które były ręcznie malowane przez eksperta, który zna się na katarakcie. Bardzo mi to pomogło. Pomyślałeś, że musisz teraz zadbać o swoją prywatną pielęgnację? Tak, trzymać się z dala od słońca i nie pić tak dużo. Cieszę się, bo mogę wam zadać pytanie, którego mi się jeszcze nie udało zadać, bo 6 miesięcy, 6 krajów i mam wrażenie, że każdy jeden plan mówił sobie tak. Haha, myśleliście, że było trudno? To patrzcie.
3: Every set was like, hold my beer.
4: Yeah.
3: So can we discuss that?
4: Yeah, it was that. I mean, you know, as much as it was also thrilling to be.
1: Dokładnie tak było. Odkrywanie nowego miejsca jest ekscytujące, to też wielki przywilej, ale za każdym razem osiągaliśmy nowy poziom tego, co Matt Damon nazywał. Why? Dlaczego? Kto ci powiedział, że to dobre miejsce na zdjęcia?
4: 20 minutes up a mountain or whatever. So it's,
1: na przykład jaskinia na szczycie po 20 minutach wspinaczki, ale to dało filmowi wspaniałą siłę ekspresji i jest w nim prawda, no.
4: And so, you know, when you see us in Hades, we are cold and we are tired.
1: Także kiedy widzisz nas w Hadesie, to jesteśmy zmarznięci i zmęczeni, a kiedy widzisz nas na morzu, to jesteśmy mokrzy i mamy chorobę morską.
4: So it's real and we all, you know, supported each other.
1: To wszystko jest prawdziwe. Bardzo się na planie wspieraliśmy, bo wiedzieliśmy, że pomagamy zrealizować wspaniałą wizję.
3: Mm-hmm. You said supporting each other. So this is where I'm going now, because
1: mówisz o tym wsparciu i mam wrażenie, że w filmach Nolana to zaufanie jest bardzo ważne, bo robicie rzeczy, które wydają się niemożliwe. To jest bardzo głębokie zaufanie między wami.
2: On
1: jest bardzo pewnym siebie reżyserem i nie dlatego, że jest arogancki, ale po prostu zrobił research, spędził dużo czasu przygotowując scenariusz i wszystko z tego fenomenalnego scenariusza wyrasta. To jest dzieło sztuki. Więc na samym początku zdjęć on ma już dużo pewności. To nie jest przypadek, gdzie się liczy, że może się to jakoś wszystko uda.
2: This character is really detailed. It has a beautiful arc.
3: Yeah.
2: The themes all pay off. Everything pays off. Mm-hmm. Which doesn't always
1: happen. To wszystko się opłaciło. Rzadko się tak dzieje. Coś niesamowitego.
4: You do, of course you do.
1: Chciało wam się dać temu filmowi z siebie wszystko. No tak, dokładnie. I nie tylko dlatego, że to nasza praca. Po prostu czuliśmy, że robimy coś historycznego. To pierwsza taka adaptacja najstarszej historii w zachodniej literaturze. To przedziwne, prawda? Ja byłam przekonana, że już coś było.
2: But how can you can't do? It's so difficult to do.
3: Impossible.
2: Yes, is an impossible.
1: Ale to jest takie trudne, no prawie niemożliwe.
2: But you knew he could pull it off. I mean, he's the only one who could pull it off.
1: Ale wiedzieliśmy, że Chris jest w stanie tego dokonać. Tylko on mógł zrobić to tak i uczynić to tak rzeczywistym. To jest pierwszy raz, gdy wierzę w historię o koniu trojańskim.
2: There were 20 guys in the horse in Morocco.
1: 20 gości w koniu gdzieś w Maroku z Chrisem i naszym operatorem Hoyte. Jak oglądasz to na ekranie, to myślisz: teraz w to wierzę. Wierzę, że oni są w środku. Wierzę, że koń został przyciągnięty do Troi.
3: No, absolutely, because before I feel like before
1: no, zgadzam
3: I
1: się. Dla mnie to wcześniej była taka historyjka o zabawce, gadżecie. A teraz prawie czuć to wszystko. Czuć ten brud i ludzi robiących pod siebie. Tak, tak. Nie no i chłopak, jednak mam nadzieję, że nie macie takich doświadczeń z planu. Nie, nie mamy. No ale ja się nie znam, bo mnie to ominęło, nie byłem w koniu. Uciekłeś.
4: That's what those guys,
1: Tak, i koledzy nie mieszkają mi tego wytknąć i słusznie.
3: Well, you're here and you're here and
1: ale cieszę się, że tu jesteście.
2: Thank you so much.
3: Thank you.
0: Dziękujemy pięknie. To była rozmowa z ważną częścią, ale jeszcze będziemy do tego powracać, mam nadzieję. Jeszcze się coś uda, przynajmniej w częściach social mediowych, bo mówiłaś, że niektóre wywiady bardziej się nadają do zaprezentowania.
1: Tak, od razu mogę powiedzieć, bo mi został jeszcze wywiad z Benem Safdim, czyli Agamemnonem, i z Lupitą Nyong'o, czyli z Heleną, ale on po prostu jest tak dygresyjny i tak wygłupiasty, że według mnie w radiu to jest chaos. To nie jest rozmowa typu pytanie-odpowiedź, ale mam nadzieję, że skręcimy z niego dla państwa jakąś miłą roleczkę. To co teraz, to ja wrzuciłam kawałek tego.
0: Seans na warszawskim Bemowie filmu Odyseja przyprawił mnie o bardzo mocne déjà vu. I to takie wywołane déjà vu zawodowe, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale ja przez drobny czas postanowiłem nie być dziennikarzem i postanowiłem przejść na drugą stronę i pracować w firmie dystrybucyjnej, która zajmowała się wprowadzaniem filmów.
1: Wyparłam to.
0: Między innymi koleżanka, która tydzień temu tutaj była za pośrednictwem Łączy, czyli Małgorzata Sadowska, teraz Nowe Horyzonty. Do tej pory dziękuję mi, że dzięki mnie spotkała się z Bradem Pittem, bo wtedy wprowadzaliśmy film Troja. I miałem takie déjà vu, bo Troja, wiadomo, te wszystkie rzeczy, ale miałem taką, do moich obowiązków wtedy, nie jako dziennikarza, tylko osoby od promocji, zajmowałem się częścią prasową i internetową, należało zbieranie ankiet od dziennikarzy, którzy film obejrzeli, i wysyłanie ich na zachód. I dostałem taką odpowiedź z Zachodu. Czy to prawda, co tu napisałeś? Bo bardzo dużo osób wtedy zgłosiło uwagę, Helen is not beautiful. Do tamtej wersji, wiesz, i zrobiła się afera. Ja mówię, to tak, polscy dziennikarze tak uważali, więc ja moim obowiązkiem było napisać. Ale do Brada Pitta takich uwag nie zgłaszali. Seksizm, prawda?
1: Nie, no, totalny.

0: Obiecuję sobie, kiedyś to zrobię, że przyniosę wersję tego nagrania oryginalną, o ile można powiedzieć o oryginalnej w przypadku melodii tradycyjnej greckiej, która pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. To jest jakby 7 razy wolniej. Mm-hmm. I dopiero kiedy zdasz sobie sprawę, że to jest to, co w Pulp Fiction zagrało, to uświadamiasz sobie, jak to kiedyś tam mogło brzmieć. 14 minut po 15, Anna Tatarska w naszym studiu. Mieliśmy środę, bardzo ważny dzień na rynku małego ekranu, małego, jak małego, niektórzy oglądają na rzutnikach i mają wielki ekran, bo mieliśmy 3 premiery seriali jednego dnia. Jak przez wakacje działo się mało, to tego jednego dnia musiało się wydarzyć dużo. No i mieliśmy tak, premierę Teda Lasso na 4. sezonu na Apple. Mieliśmy 100 lat samotności, to co miało tu zupełnie nie wyjść, bo ludzie się łapali za głowę, jak Marquez i 100 lat samotności w świecie Netflixa, ale to się udało, powiem, tylko tak szybciutko, bardzo krótko, bo zrobili to Kolumbijczycy i oni najlepiej czują to, w jakim to świecie się rozgrywa w południowej Ameryce. Jest to moim zdaniem przepiękne. No i mieliśmy też premierę, 3. sezon 1670.
1: Ja, czekaj, bo nie to miałam powiedzieć, ale powiem taką ciekawostkę, bo jest dzień zakulisowych ciekawostek. Jak chcecie państwo odgrzebać w archiwach, to już chyba był złodziej, najtrudniejszy do zmontowania wywiad i pewnie najkrótszy w związku z tym, jaki kiedykolwiek się ukazał w tym radiu za mojej kadencji, to polecam znaleźć omówienie 1. sezonu 100 lat samotności, gdzie miałam, zdaje się, rozmowę z kostiumografką, która nie mówiła po angielsku i była tłumaczona do radia, to był wywiad symultanicznie, więc ja musiałam ją wycinać po pół zdania, bo po każdym jej pół zdania wkraczała pani po angielsku z bardzo silnym akcentem, tłumacząc mi, co mi zostało powiedziane. W życiu chyba nie wycięłam wywiadu tyle razy. To tak jakbyś takie puzelki musiał poskładać.
0: Myślę, że najkrótszy wywiad to mogłabyś mieć z tym panem Birdem z Teda Lasso. On jakby pomruczał, to by dopiero było.
1: Jest szansa. A w ogóle bardzo lubię Teda Lasso, ale przyznaję się bez bicia, że skończyłam po drugim sezonie i jakoś mi tak trochę uciekło. Natomiast ostatnio bardzo mi tak przemyka aktywnie Hannah Waddingham, która no, dzięki temu serialowi przebiła się do mainstreamu.
0: I dla mnie to jest Eurowizję i tak
1: no, ale
0: dalej.
1: W ogóle ona jest wspaniała. To jest trochę, ona ma trochę taką energię kobiecą Emmy Thompson.
0: Ma.
1: Jest taka babka bezkompromisowa, inteligentna, ale fajna, trochę hot i strasznie mi się podoba, więc może dla Hany, bo nie dla Jasona, wrócę do Teda.
0: Bardzo proszę, wracaj. A przy okazji to jest o piłce nożnej, więc tam zawsze
1: że Raków Częstochowa wystąpi?
0: To by było cudowne. Natomiast moje hasło reklamujące Teda Lasso jest takie, że im mniej wiesz o piłce nożnej, tym lepiej dla tego serialu.
1: Zgadzam się i może dlatego mi się podobał. Widzisz? Jesteś na rzeczy.
0: Kandydaci śmierci to nie jest o Tedzie Lasso, tylko to jest tytuł filmu, który teraz się pojawił. 7 sierpnia mamy wysyp różnego rodzaju premier. Już mówiłem, że między innymi można oglądać. Jestem w sumie ciekawy. Psi Patrol i dinozaury. Ale to zostawmy na boku. Teraz Kandydaci śmierci.
1: No ty się tak śmiejesz, bo ten tytuł jest jednak dość dziwaczny, ale ja już tłumaczę. Kandydaci śmierci to jest najnowszy dokument Macieja Cuskę. Dokument, który zdobył chyba większość głównych nagród na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I też film, do którego bardzo gorąco chciałabym państwa zachęcić, bo myślę, że ten tytuł jest trochę zwodniczy i na pewno część z państwa pomyślała sobie, że to jest jakiś nowy horror. Mamy
0: albo
1: horror
0: thriller,
1: w ogóle,
0: albo tak jakiś kryminał, że nagle ich werbują, oni wysyłają na specjalną misję i tak dalej, jeden musi przetrwać.
1: Tak, tak.
0: A to nie, to jest zupełnie o czymś innym, ale o relacjach i o takich prawdziwych wartościach międzyludzkich jak najbardziej.
1: To jest film zrobiony przez, no oczywiście przez reżysera, ale przede wszystkim przez ojca, który jakiś czas temu wymyślił sobie, kiedy jego syn jeszcze był młody, zdaje się miał lat 11 czy 12, że zamiast w wakacje siedzieć przed wtedy jeszcze pewnie stacjonarnym komputerem, to zabierze go na wycieczkę wraz z dwójką jego najbliższych przyjaciół, żeby nakręcili wspólnie film. Ten film to był horror, właśnie zatytułowany Kandydaci śmierci. To stało się tradycją. W każde wakacje chłopcy jeździli z ojcem, czyli właśnie Maciejem Cuskę, na wakacje, na tydzień zdaje się, kręcić kolejną odsłonę Kandydatów śmierci. To był zawsze horror, zawsze były zombiaki. No, efektów specjalnych nie było, ale były na przykład, nie wiem, maski z lokalnego bazarku. Tam w tym filmie jest dużo kulisów. Widać, jak na przykład, nie wiem, maska regularnie tam właśnie wypada, prawda, z kołnierza. Trzeba kręcić jeszcze raz.
0: Mam skojarzenia z Boyhood.
1: Masz skojarzenia z Boyhood i nie dziwne jest to, bo ten film był kręcony długo, tak? Tych kandydatów, zdaje się, w tym momencie jest 14. Oczywiście im starsi byli chłopcy, tym trudniej było ich zebrać, bo mieli już swoje życia, swoje zainteresowania i wyjazd z tatą nie zawsze był tym, co jest najbardziej cool. Więc później te kolejne odcinki powstawały troszkę rzadziej, ale zdaje się, że ma jeszcze powstać następne, a oni są już koło 30, no więc jest to dowód na to, że ten patent się sprawdza. A już na samym końcu wiedzieli, że to będzie zebrane w film pełnometrażowy. Więc tam się właśnie też pojawiają kulisy tych nagrań, ich takie zakulisowe rozmowy, to nie są tylko fragmenty tych horrorów, tylko też no właśnie raz na rok spotkanie, w którym trochę próbuje się znaleźć, bo ta przyjaźń przecież czasami słabnie, czasami się intensyfikuje, są różne problemy rodzinne, nierodzinne, związkowe, pierwsze dziewczyny, jakieś turbulencje w relacjach z tatą, z innymi rodzicami i rzeczywiście robi się z tego opowieść o takiej dorastającej męskiej wrażliwości, o bliskości, która jest bardzo trudna i też bohaterowie nie boją się tego pokazać, bo oni się przed kamerą uczą mówić o sobie, o swoich emocjach. Czasami jest to trudne, ale też ten film jest tak historycznie zabawny. Ja miałam przyjemność prowadzić jego premierę na początku tego tygodnia. Oczywiście premiery to są specyficzne wydarzenia, bo też przychodzi dużo osób z ekipy, rodzina. No można założyć, że są tam osoby, które życzą dobrze filmowi. Ale dawno nie byłam na filmie, na którym naprawdę po prostu tak proporcjonalnie rozkładałyby się szlochy wzruszenia i histeryczne po prostu śmiechulce na sali. Więc to
0: się nie wyklucza, ja to czuję, bo jeżeli opowiadasz o tym, że to jest właśnie taki film realizowany przez lata, że mamy wzruszenia, patrzymy jak ci chłopcy, mężczyźni potem dorastają i zmieniają się i pewnie opowiadają o życiu i obserwujemy ich jakiś taki zmieniający się bieg wydarzeń, no to cudowna historia.
1: A poza tym nagnę rzeczywistość, ale żeby ciebie jeszcze bardziej zachęcić i wszystkich tych, którzy są z tobą we frakcji piłkarskiej, to nie mylę się chyba, że jest taki słynny cytat piłkarski, że piłka ugrzęzła w błocisku. Było coś?
0: Nie słyszałem, ale być może tak.
1: Ja myślę, że ktoś ze słuchaczy będzie wiedział, o czym ja mówię. Jestem prawie pewna, że coś takiego było. W tym filmie kalosz grzęźnie w błocisku. Ja wiem, że to jest grubymi nićmi szyte, ale jednak zobacz.
0: Rozumiem.
1: Coś tam się dzieje.
0: Jest połączone, zdecydowanie tak. Słuchaj, to postarajmy się zrobić niespodziankę za tydzień. Jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie. Porozmawiać tutaj jeszcze. Zapraszam bardzo gorąco. Już nie wyjeżdżaj, chociaż ja wyjadę potem jeszcze w sierpniu, wiesz, na Famę.
1: No, ja też i będę przecież w Wenecji, więc się wtedy pewnie
0: będziemy
1: łączyć.
0: Ale Wenecja jest na początku września.
1: Tak, tak. W sierpniu, chyba za tydzień to chyba gadamy na żywo, co?
0: Oczywiście, że
1: to może
0: tak.
1: Pogadamy o 1670.
0: Bardzo chętnie. Dziękuję pięknie, Anna Tatarska.
1: Dziękuję.

A gdyby to był koncert Pearl Jam, to teraz by się zaczęło samo najlepsze, czyli oni by zaczęli sobie jamować, a podczas tego jamowania na przykład zacytują Another Brick in the Wall albo jakieś inne nagranie klasyczne. Tak się zwykle dzieje. Podczas z kolei wykonywania na żywo tego nagrania, te 6 minut, które zajęła im wersja studyjna, potrafi się zmienić w 26 minut. Well, could I have been a parking lot?

0: A jeszcze ktoś sięgnie po wersję akustyczną, nagraną pod szyldem Dave Matthews i Tim Reynolds. No, to tam jest zabawa. 25 minut do 16.
1: Złodziej czasu.
0: Czy kredki, farby i kawałek papieru mogą zmienić życie dziecka? Tak, proszę posłuchać przykładu z Afryki, z Beninu.
2: Trzynaście lat temu trafiła do kraju, gdzie wudu jest codziennością. Do Beninu, niewielkiego państwa w Afryce Zachodniej, graniczącego m.in. z Nigerią. To będzie opowieść o rozumieniu, współodczuwaniu i dawaniu, bo wyjazd do Afryki dla Barbary Kwiatek na początku był jedynie odskocznią od życia w Polsce i pracy w korporacji. Im dłużej mieszkała w Beninie, tym lepiej rozumiała, że nie tylko pomoc materialna daje siłę tutejszym dzieciakom. Założyła fundację Edu Afryka.
3: Teraz jestem na etapie, że na pewno samodożywianie, samozadbanie o tę taką stronę materialną nie wystarczy. To, co może realnie zmienić życie młodego mieszkańca Beninu, czy podejrzewam też innych krajów, to jest tylko i wyłącznie sytuacja, w której ten młody człowiek, ten dzieciak zrobi wszystko, napnie wszystkie mięśnie z absolutnym przekonaniem, że może coś sam zmienić w swoim życiu. Musi być ta energia, ta determinacja i absolutne przekonanie i wiara w siebie, że mogę.
2: Co zrobić, żeby zachęcić dzieci do działania, żeby uwierzyły, że mogą zrobić coś od początku do końca, a to, co zrobią, da im poczucie wartości?
3: Daj mu farby, daj mu ścinki materiałów i klej, zainspiruj i daj dużo wolności, żeby zrobił coś po swojemu. I on potem, nieważne, co tam wyprodukuje, oczywiście efektem ubocznym są genialne obrazy, są wspaniałe dzieła sztuki, ale niezależnie od tego, co powstanie jako ten efekt materialny, ważne jest to, co się dzieje w środku, w dziecku. Więc wiesz, jest niesamowite, kiedy widzę dzieci, które się koncentrują, a żyją w świecie chaosu, biegania, jakiegoś takiego harmidru, tarzania się w piachu i tak dalej. Nagle widzę, one są, wchodzą w to, koncentrują się, ponieważ w Beninie w Togo radość wyraża się tańcem. Czasem widzę, jakieś dziecko podnosi się, zrobi parę ruchów takich imitujących taniec i siada. One aż całe buzują.
2: Dzieci więc zbierają resztki tkanin, papierków, opakowań, worków po nawozach, dodają własne rysunki i komponują z tego obrazy. I gdyby je podpisać znanym nazwiskiem, uchodziłyby za dzieła sztuki. Tymczasem są drogocenne w innym wymiarze. To, co robi Barbara Kwiatek, nie jest zwykłą, jednorazową akcją pomocową dla Afryki.
3: Jestem absolutnie przekonana, że działamy bardzo celowo i widzę, jak bardzo tym dzieciom z Ełekondzi, z Awlo, z małych miejscowości, z rodzin często analfabetycznych, bardzo często biednych, rodzin, które nie są poważane w środowisku, dzieci, które w szkole często uczą się źle, bo dawno nie jadły dobrze, bo nikt im w domu nie może pomóc, no bo kto? Dzieci, które po prostu nie wierzą w siebie, które słyszą, że są beznadziejne przez większość swojego życia. Więc jak ktoś, kto słyszy, że jest beznadziejny, nagle ma uwierzyć w siebie, że jest świetny? Doskonale i zupełnie nieinwazyjnie sprawdza się sztuka.
2: Barbara Kwiatek wiele z tych kolaży przywiozła do Polski. Co na nich widać?
3: Tam się przewija codzienność, pola, jakieś morze, połów ryb, ale taki morski. Ale wierzenia, tradycja, tradycja wudu. Proszę nie mylić naszego pięknego wudu z tym wudu z Hollywoodu.
2: Złym, tak.
3: Wudu z Hollywoodu, to nie jest. To jest piękna, bardzo spójna religia. Tradycje widać. I teraz wystawa, która będzie, którą ja tutaj przywiozłam w tym roku do Polski. Są to prace, które powstały wyłącznie w tym roku szkolnym, czyli w 2026. Dzieci stworzyły obrazy, fetyszy, które znają, bóstw, które znają. Zrobiliśmy listę razem, 11 było różnych postaci. No i potem w grupach dzieci fantastycznie stworzyły właśnie obrazy, tak jak one widzą, fetysze, które znają. Ja im nie podpowiadałam, nie robiły żadnych poszukiwań w internecie. To jest coś, z czym żyją.
2: Na żywo twórczość dzieci z Beninu będzie można obejrzeć w najbliższy weekend na African Beats.
0: Roma Leszczyńska przygotowała ten materiał. African Beats to festiwal miłośników Afryki i bogactwa jej kultury, który od kilku lat odbywa się w Kawęczynie koło Tarczyna. To 3 dni muzyki, podróży i smaków afrykańskich. Będzie też Barbara Kwiatek ze swoim mobilnym domem kultury. Dzieła dzieci z Beninu będzie można też zakupić.

Tylko delikatnie uśpiony jest rynek premier filmowych. Przekonamy się o tym dobitnie już za tydzień. Będzie zdecydowanie więcej do omówienia. Proszę też zwrócić uwagę na wszystkie nasze polecenia. Tym razem ja wysyłałem polecenia kulturalne dla patronów na skrzynkach mailowych. Proszę sprawdzić.

Young the Giant Already There. Już za chwilę kultowa piątkowa popołudniówka Radia 357. Kuba Strzyczkowski tanecznym krokiem przed chwilą tutaj krążył. Zapraszamy bardzo gorąco. Audycję Złodziej Czasu przygotowała Katarzyna Pasierbik i Marcin Cichoński, mówiący te słowa, realizował Tomek Matlingiewicz. Teraz szykujemy się na poniedziałek. Tam też się będzie dużo działo. To będzie audycja Kieruj się na południe od godziny 9. No a w przyszłym tygodniu też pokolenia 357 w środę. Gorąco zapraszam.

0: 7 sierpnia, mamy piątek, 16. Tu Radio 357, popołudniówka do 19. Tomasz Matlingiewicz, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski, witamy Państwa. Przed nami wiadomości w serwisie, Aleksandra Rzaczek.
1: Jeszcze tylko przez pół godziny miejscami na południowym wschodzie będą obowiązywały ostrzeżenia przed burzami, ale przed nami chwilowy spokój w pogodzie. Służby jednak wciąż walczą ze skutkami nawałnic. Ulewa zalała poziom -1 szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć oraz części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do godziny 20. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. W całym województwie podkarpackim strażacy wyjeżdżali do interwencji związanych z pogodą ponad 70 razy, mówi nam rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja.
2: Nasze działania polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, posesji, z domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Bez prądu pozostaje około 800 odbiorców. Głównie w rejonie Mielca i Krosna uszkodzonych zostało również 27 linii średniego napięcia. Podłożył ładunek wybuchowy we własnym aucie i chciał zrzucić winę na swoją byłą partnerkę. 35-latek w połowie lipca doprowadził w ten sposób do ewakuacji stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. Sprawę bada prokuratura w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, mężczyzna zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, po czym złożył fałszywe zeznania, aby skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. 35-latek naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
3: Prowadzono eksperymenty. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
1: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zakaz wchodzenia do wody na dwóch kąpieliskach w Jarosławcu w Zachodniopomorskiem. Wykryto tam przekroczenie norm mikrobiologicznych wody. Natomiast na plaży Gdynia-Redłowo nadal są czerwone flagi i zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. Można się natomiast kąpać na plażach w Jastarni i Juracie na Półwyspie Helskim oraz w Mechelnikach nad Zatoką Puckią. Tam wczoraj również pojawił się problem z sinicami, ale dziś w południe zakaz kąpieli odwołano. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. A ci, którzy jadą nad morze autostradą A1, muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają w województwie pomorskim na odcinku Palplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
4: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie. Na Amber One autostradzie A1 prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
1: Autostradę A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Zostajemy w trasie, ale zmieniamy środek transportu. W Czeladzi powstanie kolejny odcinek śląskiej rowerowej autostrady. W sumie do dyspozycji miłośników dwóch kółek będzie 9 głównych velostrad w aglomeracji o długości blisko 120 km, a dodatkowo ścieżki rowerowe, które uzupełnią te połączenia. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
5: Projektowany odcinek ma połączyć Czeladź z budowanymi trasami w Sosnowcu i Będzinie. W Katowicach velostrada już jest i cieszy się sporym zainteresowaniem, przyznaje Przemysław Jedlecki, dziennikarz Gazety Wyborczej, codziennie korzystający z dwóch kółek.
6: Właśnie zmierzałem na katowicką velostradę, spojrzałem na licznik zamontowany w połowie jej długości, no i okazało się, że w tym roku przejechało nią już 140 tysięcy osób.
5: A drugie velostrady to nie jedyny pomysł na więcej rowerów w mieście.
6: Wystarczy kontrapas, kilka przejazdów rowerowych, no mówiąc wprost, odrobina wyobraźni i naprawdę da się jeździć po mieście rowerem wygodnie.
5: Budowa trasy w Czeladzi ma potrwać 28 miesięcy, koszt 5 km to 26 milionów złotych. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Rowerem dojeżdżamy do końca serwisu o 16, do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: No i czas na sport. Mateusz Kuźniewski.
7: Dziś na trasie Tour de Pologne etap 5 z Opola pod Kociesz. Naszpikowany podjazdami, to już ta część wyścigu, że sporo pedałowania pod górę. Mamy oczywiście ucieczkę, dzieje się na trasie, a do zakończenia jeszcze chwila. O 17.30 powinienem znać już wyniki, natomiast na ten moment liderem jest zwycięzca wczorajszego etapu z metą w Karpaczu, Holender Bart Lemmen. Ważne wieści siatkarskie. Polska zorganizuje klubowe Mistrzostwa Świata w 2026 i 2027 roku, tak poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju Aluron CMC Warta Zawiercie. Tegoroczna edycja z udziałem 8 zespołów odbędzie się w dniach od 15 do 20 grudnia, a mecze grupowe zostaną rozegrane w Katowicach i Sosnowcu, natomiast faza finałowa w Częstochowie. Wieści futbolowe. Piłkarz Lecha Poznań, Islandczyk Gisli Tordarsson został wypożyczony do końca obecnego sezonu do występującego w drugiej Bundeslidze FC St. Pauli, poinformował klub z Wielkopolski. 21-latek ma ważną umowę z mistrzem Polski do czerwca 2029 roku, a nowa drużyna Tordarssona to, uwaga, najbardziej lewicowy klub na świecie. Takim hasłem się chwali. Nie wiem jak z poglądami Tordarssona, ale tu ważna uwaga, kibice z Hamburga bywają niezadowoleni, gdy piłkarze nie podzielają ich spojrzenia na świat. W piłkarskiej ekstraklasie starcie Wisły z Wisłą, ta z Krakowa podejmie dziś tę z Płocka, mówi trener tej pierwszej, Mariusz Job.
8: Znaczy, my mamy swój styl, natomiast myślę, że w tym zespole jest jeszcze dużo więcej do pokazania niż to pokazaliśmy w dwóch pierwszych meczach.
7: Jak na razie Biała Gwiazda ma na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Zobaczymy, jak będzie po dzisiejszym meczu. Pierwszy gwizdek o 20.30, a o 17.30 spotkamy się ponownie w serwisie sportowym.
0: No i jeszcze jak zwykle o tej porze prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane na zachodzie i południu, okresami czasami duże. Na południu możliwe słabe przelotne opady deszczu, w drugiej połowie nocy, a w dolinach lokalne mgły, ograniczające widzialność. Temperatura w nocy minimalna 8 na północy, 13 w centrum, 16 do 17 na południu. Wiatr zazwyczaj słaby, chociaż nad morzem w nocy umiarkowany, a nawet początkowo porywany. Na północy i północno... kierunki na północy, północno-zachodni, a na północy również wiatr zachodni. Jutro sobota, w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna 19 na północnym wschodzie i wybrzeżu, 23 w centrum, 26 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro wiatr słaby, czasem umiarkowany, na wybrzeżu porywisty.
9: Radio 357.
0: To już prawie 8 minut po godzinie 16. Ciekaw jestem, w jakich okolicznościach przyrody słuchają Państwo teraz Radia 357. Może na plaży? Choć chyba o tej godzinie to już by chłodno na tej plaży. A może by nad Wigrami? A może by w okolicach Mikołajek? 510 357 357 do 19.00.

0: To Status Quo. 12 minut po 16. Co ciekawego przed nami dziś w popołudniówce? W pierwszej godzinie m.in. Marek Brzeziński, korespondencja z Paryża. Dobre notowania, czyli o tym, co na giełdach, na rynkach. No i jak tam ceny ropy, o tym wszystkim zapewne po 16.45 w dobrych notowaniach. A propos cen paliw, do tematu wrócimy, a w rozmowie z panem Dawidem Czopkiem, zarządzającym w Polaris FIS. To po 17.10. Ponadto za kilka minut o nowych pomysłach Prawa i Sprawiedliwości. Pomysły w cenie, bo notowania poszły w dół, w planach m.in. deportacja Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.
1: Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
2: To bzdura. To jest absolutnie idiotyczny pomysł. On niczego nie rozwiąże.
3: Ja jej nie oceniam krytycznie, dlatego że uważam, że jeżeli Polska pomoże tą grupę ludzi, która w Polsce znalazła się w sposób nielegalny, deportować Ukrainę, to pomoże Ukrainie.
0: Co jeszcze dziś? Pewnie państwo słyszeli o sprawie na szczytach władzy FIFA. Trwa walka o władzę. Gianni Infantino może stracić funkcję prezydenta.
4: Trwa taka próba sił, trwa liczenie szabel z obu stron. Gianni Infantino oczywiście to liczenie przeprowadza w świetle kamer, no bo on chce pokazać, że ma to poparcie, że cały czas jest człowiekiem silnym.
0: Uważajmy, proszę państwa, wypoczywając m.in. na plaży nad morzem, można trafić na nietypowe znalezisko.
5: Część broni, część granatnika. Z tej wody pani wyniosła, przyniosła, położyła na piasku.
6: Nie wiem, co ona od nas oczekiwała, że my to, nie wiem, do śmietnika wyrzucimy.
7: Grupa minersko-pirotechniczna potwierdziła, że przedmiot ten to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski.
0: To był nie wybuch, na szczęście, no bo wybuch, jak wiadomo, brzmi nieco inaczej. W trzeciej godzinie połączymy się z Krakowem, tam dziś męskie granie, a także z Bukowiną, gdzie jutro start 6. już etapu Tour de Pologne. 14 minut po 16.05. 510-357-357. Pani Agnieszka przy naszym telefonie. 510-357-357. Czy na plażach są jeszcze tacy panowie, którzy sprzedają oranżadę, albo ogórki małosolne, albo lody? Do dziś z dzieciństwa pamiętam takie różne wzruszające nawoływania. Typu, sam minister wyszedł z wody, by kupić bambino lody. Albo mężu, mężu, nie bądź głupi, niech ci żona loda kupi. 510-357-357 do 19.

0: 18 minut po 16. Panie Jakubie, witam. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Jakubie. Koło koryta, popcorn i inne tematy są mi bardzo dobrze znane.
0: Aha.
1: W momencie, gdy z żoną bądź ja usypialiśmy naszą kochaną dwulatkę, oni wychodzili z tego piasku tak jak z podziemia i nagle pojawiali się hurtowo i zaczynali pięknie nawoływać tymi barytonowymi głosami. Koło koryta. Coś pięknego. Zarazem coś
0: kukurydza
1: strasznego.
0: Była, kukurydzę pamiętam, to prawda. Popcornu już nie. Jeszcze pani Grażyna. Panie Jakubie, pozdrawiam. Pani Grażyno, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło, panie Kuba. A propos spędzania wolnego czasu, to jestem w samochodzie po pracy, więc nie na urlopie. Ale płynnie przejdę do tematu numer dwa, czyli lodów Bambino. Dziś będę spożywać. Jestem wierną fanką. Codziennie mijam mały, lokalny sklepik i tam nabywam jedną sztukę Bambino. Panie mnie już znają, podają czasem bez kolejki, więc pochwalam spożywanie lodów Bambino w 2026.
0: A to jest taki lód z patyczkiem, przepraszam?
2: Z patyczkiem w czekoladzie, tak. Kiedyś produkowała to Łódzka Spółdzielnia Mleczarska. Jestem z Łodzi, więc może to taki sentyment lokalny, ale Bambino są dobre.
0: Pozdrawiam pani Grażyno. Dobrego, miłego popołudnia. 20 minut po godzinie 16:510-357-357. Jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość podczas pierwszej konferencji programowej ogłosiło plan, między innymi plan deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają w Polsce legalnego zatrudnienia. O tym pomyśle Michał Trantał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. PiS wskazuje, że będzie to jedna z kluczowych decyzji po ewentualnym powrocie do władzy.
4: Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył. I państwo polskie w tym zdecydowanie, kategorycznie i bezkompromisowo pomoże.
3: Mówił europoseł Tobiasz Boheński. Na razie nie jest to nawet projekt ustawy. To pomysł na pomysł, ale już wzbudza emocje. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, wpis z portalu X.
5: To czysta demagogia. Ponad 95% mężczyzn w wieku poborowym legalnie pracuje w Polsce i płaci podatki.
3: Jak twierdzi MSWiA, duża część niepracujących to żołnierze przechodzący w Polsce rehabilitację po ranach wojennych czy ojcowie dzieci z niepełnosprawnościami. Wiceszef MSWiA w TVN24 nie zostawił na pomyśle suchej nitki.
6: To bzdura. To jest absolutnie idiotyczny pomysł. On niczego nie rozwiąże.
3: Maciej Duszczyk dodał jeszcze.
6: My deportujemy 3 razy więcej osób niż deportował PiS i bardzo często deportujemy te osoby, które PiS prowadził do Polski, a które popełniły jakieś przestępstwo. Większość osób, które deportujemy, pracuje legalnie w Polsce albo pełni o przestępstwo, a więc jakoś takie założenie, że deportujemy tylko i wyłącznie tych, którzy nie są w Polsce legalnie zatrudnieni, jest kompletnym absurdem.
3: Prawo i Sprawiedliwość o swoim pomyśle mówi jako prezencie dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
4: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć.
3: Na Ukrainie rzeczywiście brakuje żołnierzy na froncie. Mówi się, że nawet 250 000 mundurowych zdezerterowało. Wielu unika służby wojskowej.
7: To państwo pochodzenia, w tym przypadku Ukraina, mogłoby zwrócić się do innych państw o współpracę w zakresie powrotu określonych kategorii swoich obywateli.
3: Zauważa dr Małgorzata Andrzejczak-Świątek z Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Na razie Unia Europejska wprowadziła nowe zasady, według których ochrona tymczasowa nie jest przyznawana nowo przybyłym Ukraińcom objętym zakazem opuszczania ojczyzny z powodu obowiązku wojskowego. Wnioskował o to sam Kijów.
7: Państwa co do zasady mają szeroką swobodę w kształtowaniu polityki migracyjnej i w pewnym sensie mogą różnicować sytuację cudzoziemców, ale taki zróżnicowanie musi spełniać szereg warunków. Musi być obiektywne i racjonalnie uzasadnione i musi być przede wszystkim proporcjonalne. Nie może prowadzić do arbitralnej dyskryminacji ani naruszać zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy innych umów międzynarodowych.
3: Istotną różnicą jest, że prawo unijne chroni osoby, które wjechały do Unii przed wejściem przepisów w życie i wyklucza ich deportację, podczas gdy pomysł PiS zakłada odesłanie osób już przebywających w kraju.
6: Więc jakaś to jest próba takiego kopii, takiego systemu, który w Unii Europejskiej już funkcjonuje.
3: Zdaniem ministra Macieja Duszczyka tylko po to, aby jeszcze bardziej podkręcić antyukraińskie nastroje. Niespodziewany głos przyszedł jednak ze strony ukraińskiej.
8: Ja jej nie oceniam, dlatego że uważam, że jeżeli Polska pomoże tą grupę ludzi, która w Polsce znalazła się w sposób nielegalny, deportować Ukrainę, to pomoże Ukrainie.
3: Mówił w Polsat News Mirosław Skurka, szef Związku Ukraińców w Polsce, ale dodał również.
8: Reakcja jest w tej chwili taka, że w społeczności ukraińskiej w Polsce panuje przekonanie, że przestają być tutaj osobami, które są mile widziane, czy są po prostu potrzebne.
3: W niedzielę Komitet Obrony Demokracji organizuje marsze przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Odbędą się w 20 miastach.
0: Ciekawe, ile punktów politycznych zdobędzie się na takiej narracji. 510-357-357. Relacje dla państwa przygotował Michał Trantał. 23,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Panie Mirosławie, witam pana. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry,
1: no,
0: panu.
1: Wywołał pan takie hasło o krzykach nadmorskich, że no, musiałem zadzwonić.
0: No i co, oczywiście, pamięta pan coś ciekawego?
1: Mhm. Proszę pana, oprócz pop, kukurydza, oczywiście również melodie takie kupcie wreszcie, bo mi się chodzi nie chce, było takie hasło: dziadek babce nie dał rady, bo nie kupił orężady.
0: Dziadek babce nie dał rady?
1: Bo nie kupił orężady.
0: Aha. I co, by pomagało w sprzedaży?
1: Nie wiem, znaczy nie patrzyłem na średnią wieku kupujących, ale pewnie pomagało.
0: Panie Mirosławie, dziękuję za ciekawe hasło i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: To Mango Jerry, a tymczasem na antenie Globetrotter, miłośnik trampek i jabłek papierówek. Marek Brzeziński, witam pana, dzień dobry, kłaniamy się.
1: Dzień dobry, kłaniam się i narciarstwa alpejskiego, chociaż no, to, o tej porze to, tylko na lodowcu.
0: Ale o tym to ja już dawno wspominałem, wie pan, szukam nowych tytułów i okoliczności. Tak przy okazji zawsze chciałem pana
1: ale
0: zapytać...
1: Ale z tymi trampkami to nie wiem, jak, ja nie wiem, panie Kubo, skąd pan wymyślił te trampki.
0: Ja nie wiem, wyczytałem
1: byłem kiedyś trampkarzem, ale to...
0: A no właśnie.
1: Ale to bardzo dawno temu.
0: O, proszę pana, ale to zostało zapamiętane. Zawsze chciałem pana zapytać, ma pan jakieś drugie imię, czy tylko jednym pan dysponuje?
1: Mam trzy.
0: O, mianowicie.
1: U nas jest taka tradycja rodzinna, że się chłopcu daje pierwsze imię dowolne, natomiast drugie i trzecie jest po jednym dziadku i drugim dziadku.
0: Czyli pan jest...
1: A z kolei dziewczynki jest po babciach.
0: Ja rozumiem.
1: Także ja jestem Marek Andrzej Stanisław.
0: Marek Andrzej Stanisław. To ja to sobie zanotuję. Marek Andrzej Stanisław Brzeziński w takim razie na antenie. Witamy ponownie. Proszę pana, my tu sobie dworujemy, żartujemy, a tymczasem we Francji no, walka z pożarami wciąż trwa. Wiem, że w niektórych regionach walka już ze skutkami, czy tak?
1: Dobra wiadomość na początek. W Żyrondzie już nie ma pożarów, a tam przecież spłonęło kilka tysięcy hektarów lasów. Żyronda na południu od Bordeaux, landy, przewspaniałe sosnowe drzewa, które płonęły jak, no jak na filmach katastroficznych. No, no tragedia w ogóle. To były takie ogromne pochodnie. Także to na szczęście udało się okiełznać, na szczęście udało się opanować również. Teraz z nad Atlantyku przenosimy się na Morze Śródziemne, nad Morze Śródziemne w departamencie VAR, to jest kolej w pobliżu Marsylii. Natomiast oczywiście są nowe miejsca. W 30 miejscach Francji są wciąż pożary. Dzisiaj właściwie dowiedziałem się, powiedziano o tym, że w rejonie Narbonne, to jest południowy wschód z kolei, to jest rejon bliżej taki, powiedzmy, troszeczkę powyżej Tuluzy. Tam z kolei wybuchły też bardzo silne pożary. No cóż, jest to o tyle trudna sytuacja, że te wsie są zagrożone i to bardzo poważnie, dlatego że te wsie to jest rejon Corbière, przepysznego wina, przede wszystkim czerwonego, ale również białego, i one są otoczone winnicami. Obraz tych spalonych winnic to jest obraz nędzy i rozpaczy wielu winniczków, jak ich nazywam, to nie chodzi o ślimaki, tylko o tych, którzy uprawiają winorość. Oni po prostu rezygnują, oni likwidują swoje winnice, bo po prostu tego się nie da odbudować. Teraz są wyniki sondaży, okazuje się, że 8 na 9, na 10 przypadków pożaru to jest zapuszczenie ognia przez człowieka. Co więcej, przeprowadzono taką ankietę wśród palących kierowców i okazało się, że ponad 40% kierowców jest tak nierozsądnych, że zamiast do własnych popielniczek w samochodzie to wyrzuca przez okno, nie patrząc, czy to są suche trawy, krzewy czy drzewa. No i stąd są te pożary. Jednocześnie jest jeszcze jeden aspekt bardzo ciekawy, mianowicie niesamowita solidarność wśród ludzi. Nie tylko przynoszą żywność, nie tylko przynoszą w termosach kawę strażakom, ale proszę sobie wyobrazić, że nawet masują strażaków, lekarze, okuliści, darmowo udzielają porad, zakraplają oczy, no bo przecież ci ludzie w Żyrondzie na przykład, to oni przez prawie 2 tygodnie, dzień w dzień, noc w noc byli w dymie. Także tutaj się akurat sytuacja poprawiła, ale z drugiej strony, no tak jak powiedziałem, na okolicy Narbonne to już jest znowu kolejny dramat. To jest kraina Katarów i o ile... Te zamki Katarów, ruiny po tych zamkach, to są właściwie na takich wzgórzach dosyć, powiedzmy sobie, niezalesionych. O tyle u podnóży są właśnie i lasy, i winnice. Las i winnice, i to wszystko płonie.
0: W Polsce podziwiamy Tour de Pologne, zmagania kolarzy, mimo tych wszystkich przykrych okoliczności, kibice we Francji, nie tylko zresztą, bo to jest wyścig, który budzi zainteresowanie na całym świecie, podziwiają Tour de France. Co tam się dzieje podczas tego wyścigu?
1: Tour de France panów już się skończył, natomiast trwa pań i to bardzo, bardzo ciekawe etapy. On jest krótszy, bo ile panowie jechali ponad 3300, to panie jadą około 1200 kilometrów, 9 dni, no to też jest bardzo poważny poważne przedsięwzięcie. Tyle tylko, że właściwie jeżeli mężczyźni jechali trochę po płaskim, a trochę w górach, to kobiety jadą właściwie tylko, mają dwa płaskie etapy, a reszta to wszystko jest po górach. Start był w Lozannie w Szwajcarii, potem dookoła Lozanny, no a meta jest nie w Paryżu, tak jak w przypadku męskiego Tour de France, tylko Tour de France de Femme kończy się w Nicei. Kończy się w niedzielę, to takim kryterium dookoła Nicei, ale to też po pagórkach, bo Nicea nie tylko to, że leży nad Morzem Śródziemnym, ale z drugiej strony leży wśród gór, otoczona jest górami i to takimi solidnymi, stromymi. No a dzisiaj jest olbrzym Provence, to jest Mont Ventoux, prawie 2000 metrów, 1910 metrów, czyli jest wyższy od Kasprowego Wierchu. One muszą się tam wdrapać. Od 50. początku, 50. lat, to jest właściwie taka góra, która jest no, postrachem trochę dla kolarzy, bo podjazd jest straszliwy. Tam są trzy drogi na Mont Ventoux, ale ta południowo-zachodnia jest najgorsza. To jest 21-kilometrowy podjazd o kącie nachylenia ponad 7%. Na sam szczyt, na którym jest kaplica i obserwatorium meteorologiczne. Natomiast tutaj, co warto powiedzieć, jako pierwszy wdrapał się tam Petrarca w towarzystwie swoich przyjaciół i swojego brata. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli jest naprawdę świetna widoczność i dobra pogoda, no to krajobraz zapiera dech w piersiach. Nawet u najtwardszych ludzi na tego typu wrażenia, bo z jednej strony mają państwo Morze Śródziemne, widać z Mont Ventoux w Morze Śródziemne Góra Wichrów. Tak to jest tłumaczone czasami na polski, chociaż nie do końca tak jest, bo to z prowansalskiego Ventoux pochodzi od prowansalskiego słowa góra. Z jednej strony jest Morze Śródziemne, z drugiej strony widać Alpy, a z trzeciej, bo jest i trzecia strona Pireneje, czy można wyobrazić sobie piękniejszy widok, ale to jest Prowansja, a zatem kojarzy nam się z ciepełkiem, z poza Mistralem. Tymczasem zimą tam na Mont Ventoux potrafi temperatura spaść do minus 23 stopni.
0: Jak są wakacje, to jest Tour de France, Tour de Pologne, ale także tłoki. I we Francji, i w Polsce. Ja słyszałem, że korki potworne wszędzie na autostradach. Wjazd, wyjazd do metropolii, w ogóle poruszanie się po Francji jest podobno no, wyjątkowo utrudnione.
1: To nie jest tylko Paryż. Ja najdłuższy korek, jaki przez te 35 lat mieszkania we Francji pamiętam, to było to chyba kilkanaście lat temu, zaczynał się tuż na rogatkach Paryża, a kończył się pod Awinionem, czyli no, miał dobre 800-900 kilometrów. Także no, takie korki są. Oczywiście nad Morze Śródziemne, czyli na południe i z Morza Śródziemnego w tej chwili ludzie wracają na północ. Dalej Brytania cieszy się wielkim powodzeniem, szczególnie obecnie i Normandia, tam jest trochę chłodniej, a upały są przerażające, dlatego że jest piąta fala upałów od 39 do 41 stopni w wielu rejonach kraju. Do tego stopnia są przerażające, że no, zbiory w Alzacji, w Lotaryngii, właśnie w rejonie Bordeaux, winnice są w tej chwili winorośli zbierane na gwałt, dlatego że jeśli to nie pożary, to z kolei upały, czyli słońce wykończy to. A no i jeszcze oczywiście mirabelki, owoce o warzywach to już nie wspomnę, bo to wszystko właściwie powiędło podobnie jak kukurydza. Natomiast ja zawsze byłem o tyle dobrej sytuacji, że na wakacje jeździłem z Francji do Polski, także na wschód kierowałem się Europy i tam są mniejsze korki, ale nad Atlantyk i na Morze Śródziemne to jest koszmar i również w góry.
0: No to my oddychamy wręcz chłodnym powietrzem. Jutro temperatura w Polsce, zapraszamy panie Marku, od 19 do 26 stopni, także...
1: No to muszę kurtkę narciarską wziąć.
0: Absolutnie znośna. Marek Andrzej Stanisław Brzeziński wystąpił na antenie Radia 357. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękuję i również kłaniam się.
0: 14, nie, 24. O tak, do 17. Tu Radio 357, stosowna piosenka, proszę.

0: Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo. Bardzo witam pana. Ponownie na antenie, na pana audycji wziąć udział. Aha. Ja, będąc młodym chłopakiem na koloniach w Włókęcinie, na kolonii Pionier, usłyszałem takie hasło o ogórkach. Ogóreczki małosolne z wyglądu frywolne. I właśnie te ogórki frywolne, one czekają na mnie w domu, ja w piwnicy utknąłem, bo po słoiki poszedłem, także właśnie frywolne będę
0: Czyli
1: robił.
0: Dzwoni pan teraz do nas z piwnicy?
1: Tak, z piwnicy, żeby żonie powiedzieć, że przyjdę, bo już mnie nie ma pół godziny, gdzieś tam zginąłem.
0: Ale to nie to, że jakieś nieszczęście, że pan się zatrzasnął po prostu tam.
1: W piwnicy jest zawsze co robić, panie Kubo.
0: No ba, pewnie, że tak. Oczywiście, także można zajrzeć do przetworów albo... Ba. Albo sprawdzić, jak tam się maceruje, prawda?
1: Dokładnie, ale mówię, kolonia Pionier Łukęcin, wspaniałe wspomnienia, no i tam jeszcze było z tym babkiem i dziadkiem, ale to już pan przede mną mnie wyprzedził, także...
0: Jak żona ma na imię?
1: Asia.
0: Pani Joanno, proszę się nie denerwować, mąż z piwnicy właśnie wraca. Dziękuję panu.
1: Pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.

0: To Mirei Mathieu. Napięcie na szczytach światowej piłki nożnej sięga zenitu. Unia Europejska Europejskich Związków Piłkarskich, czyli UEFA, oficjalnie sprzeciwia się kandydaturze Gianniego Infantiniego na kolejną kadencję prezydenta FIFA. W tle konfliktu oczywiście miliardowe interesy, zarzuty o złe zarządzanie, także groźby bojkotu najważniejszych turniejów. Komu podpadł szwajcarski działacz? No i jak może wyglądać polityczna scena piłkarska w przyszłości? O tym wszystkim Krzysztof Zimoch.
1: Hiszpania, mistrzem świata, Anno Domini 2026.
2: Chociaż mundial w Meksyku, Kanadzie i Stanach zakończył się prawie 3 tygodnie temu, rywalizacja w świecie piłki trwa w najlepsze. Z tą różnicą, że gra przeniosła się z boiska do gabinetów działaczy. Nad prezydentem FIFA, Giannim Infantino, zbierają się czarne chmury, a lista powodów jest całkiem spora. Tym głównym w ostatnim czasie był pomysł częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów organizowanych przez federację, tłumaczy Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
3: Te takie najbardziej dystopijne scenariusze zakładają nawet, że może część drużyn nie dostawałaby się na taki turniej przez eliminację, tylko byłaby w stanie wykupić sobie jakąś dziką kartę.
2: Do stołu usiedliby prywatni inwestorzy, którzy mieliby objąć około 20% udziału danej imprezy. Pomysł powołania FIFA Forward Enterprise spotkał się z ostrą krytyką wielu federacji, które poczuły się pominięte w procesie decyzyjnym. Najmocniej protestuje UEFA, a także Federacja Azjatycka i ta zrzeszająca państwa Ameryki Północnej i Środkowej. Pod naciskiem opinii publicznej i groźby bojkotu Infantino z projektu się wycofał, ale niesmak pozostał, a część federacji postanowiła stworzyć koalicję niechętną dalszemu przewodniczeniu Szwajcara FIFA. Gdy z jednej strony słychać bunt, z innej przychodzi głośne wsparcie.
3: Poszczególne federacje krajowe gdzieś zaczęły też wypuszczać takie oświadczenia, że one sprzeciwiają się temu pomysłowi prywatyzacji mundialu, ale poparcie dla Gianniego Infantino podtrzymują.
4: Kiedy FIFA zarabia więcej pieniędzy, dzieli się z nami, ze wszystkimi swoimi federacjami członkowskimi, a w świecie, z którego pochodzę, w Ugandzie, wkład finansowy ze strony FIFA był ogromny.
2: Mówi Rogers Byamukama z Ugandyjskiej Federacji Piłkarskiej. Najbardziej wpływowi działacze afrykańskiego futbolu wydali oświadczenie wspierające Infantino, podkreślając jego zasługi dla rozwoju tamtejszego futbolu.
3: Wsparcie finansowe w wysokości kilku czy kilkunastu, czasami kilkudziesięciu milionów dolarów dla dużych federacji europejskich, to mogą nie być duże pieniądze, ale dla tych mniejszych federacji z Afryki, Azji, Oceanii to zwykle jest bardzo duży zastrzyk pieniędzy.
2: Próby kupowania głosów niektórzy eksperci dostrzegali już na mundialu, gdy w mniejszych i większych gestach Infantino wysyłał sygnał do federacji, że liczy na ich głos.
5: FIFA mówi o demokracji i oddolnej legitymizacji, podczas gdy w rzeczywistości działa odgórnie. Jest przejęta przez polityczny kartel tych samych ludzi, którzy od dawna pozostają u władzy i sami wybierają tych, którzy mają ich zastąpić na stanowiskach.
2: Przekonywał Miguel Maduro, były przewodniczący Komitetu do Spraw Zarządzania FIFA. Z koalicji przeciwko obecnemu zarządowi wyłamała się Argentyna, co wzbudziło niemałe poruszenie. Poparcie dla Infantino odczytano jako kierowanie się własnym interesem, choćby w kontekście kolejnego mundialu.
3: Argentyńczycy też w 30 roku będą organizować mecze tego mundialu. Co prawda na razie mówi się, że to byłoby tylko jedno spotkanie, ale może tych spotkań udałoby się Argentynie pozyskać więcej.
2: Zdaniem eksperta Canal Plus Michała Trelli, nawet jeśli Szwajcar przegra w przyszłym roku wybory, jego metody gry mogą być naśladowane przez następcę.
6: Pomysły z poszerzaniem mundialu i ze zdobywaniem pieniędzy, z wykorzystywaniem tego komercyjnego momentu będą trwały.
2: Wybory w FIFA odbędą się w marcu przyszłego roku. Kandydaci mogą zgłaszać się do listopada.
0: O sprawie Krzysztof Zimoch, bardzo dziękujemy. Swoją drogą od lat tak się zastanawiam, jak to działa w organizacjach piłkarskich. Co wybiorą lidera? To się okazuje, że drobny geszefciarz.

0: Terry Jacks. Tymczasem 14 minut, za chwilę 13, właściwie do 17.
1: Dobre notowania.
0: Dobre notowania, czyli o tym, co na giełdach, co na rynkach. Paweł Sołtys i nasz gość Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry państwu.
2: No to w tym tygodniu już na pewno świętujemy, anonsowaliśmy to już od jakiegoś czasu. W zeszłym tygodniu chłodziliśmy szampana. Dzisiaj jest czas na to, żeby świętować WIG20 z historycznym rekordem. To wydarzyło się już w poniedziałek na krótko. Wczoraj już na dobre zakończenie sesji powyżej 4000 punktów. Dzisiaj też. No i wreszcie mamy tę czwórkę z przodu, panie Piotrze. Jakie wrażenia? Niech pan skomentuje. Czy jest pan podekscytowany?
3: Nie, no nie jestem. Liczba jak liczba, 4000.
2: Zbudowałem to napięcie i teraz pan po prostu przekłuł ten balon. No masakra.
3: Nie, nasza giełda GPW zachowuje się po prostu znakomicie, panie redaktorze, naprawdę. Nie to, czy jestem pod wrażeniem. No tak, jak się patrzy na inne rynki rozwijające się, Brazylia, Bovespa, Kospi, Korea, Hang Seng w Hongkongu, prawda? I to wszystko wygląda, nawet Sensex w Indiach wygląda słabiutko, a nasz rynek po prostu znakomicie. Generalnie w ogóle rynki europejskie wyglądają nieźle, ale nasz wygląda po prostu znakomicie.
2: No to prawda. To ja jeszcze mam takie jedno podchwytliwe pytanie do pana, panie Piotrze. Co pan robił 29 października 2007 roku?
3: 29 października 2007 roku.
2: Mhm. Albo co mógłby nie pan wiem, robić, jeżeli pan sobie nie przypomina? Mhm.
3: Przypuszczam, że 2007 rok, no to był początek tej pięknej katastrofy, więc nie wiem, co robiłem. Zapewne wpatrywałem się w rynki, jak zwykle. No
2: pewnie
3: to
2: tak.
3: Oczywiste.
2: Ja powiem panu, że ja mniej więcej koło tego czasu, jako student SGH wtedy, dostałem telefon z radiowej trójki, czy bym może nie przyszedł na chwilę. I potem historia jakoś się potoczyła i pomyślałem sobie, kurczę, czy wydać wtedy jakieś pieniądze może na giełdę, może w jakieś akcje zainwestować? No nie zrobiłem tego, ale wie pan co? Gdybym wtedy wyłożył, no nie wiem, z 1000 zł na akcję WIG20, no to dzisiaj mógłbym skeszować pierwsze 20 zł z tej inwestycji. To jest, wydaje mi się, że w sam raz na takiego no, skromnego szampana takiej pośredniej marki,
3: tak,
2: to by wystarczyło.
3: A jak pan... No oczywiście, a jak pan popatrzy od października 22 roku, to by dopiero pan zobaczył. Nie pamiętam, ile wtedy był WIG20, ale chyba jakieś 1600? Tak mi się coś wydaje, 1700, coś takiego chyba. No, bo 4 lata już prawie, w październiku minął 4 lata tej ostatniej, tej trwającej obecnie hossy na WIG20, w ogóle na GPW.
2: Ale na pobicie rekordu czekaliśmy długie 19 lat. No wydaje mi się, że jednak warto się tak troszeczkę symbolicznie przynajmniej pocieszyć.
3: Nie, ja się oczywiście, że się cieszyłem, to jest oczywiste.
2: Fantastycznie. Panie Piotrze, to może tak tylko przymknijmy, że jeżeli chodzi o indeks największych spółek amerykańskich, S&P 500, to on też pobił rekord wszechczasów, ale tam coś to się nie ma co emocjonować, prawda? Natomiast tyle z wiadomości giełdowych. Natomiast bardzo ciekawie było w tym tygodniu na walutach, zwłaszcza w tym kontekście, który omawialiśmy ostatnio, mianowicie wiarygodności Kevina Warsha. Pojawiły się różne publikacje prasowe na temat przewodniczącego Fedu w amerykańskiej prasie, które sugerowały, czy on może jednak się skłaniać ku podwyżkom, czy jednak nie, na ile on jest zależny od prezydenta Trumpa. No, fakty są takie, że dzisiaj mieliśmy złe dane z amerykańskiego rynku pracy, no i dolar się osłabił. No tak, no na pewno podwyżek stóp to nie zwiastuje to, co się dzieje na amerykańskim rynku pracy.
3: No nie, zdecydowanie nie. Dane były no bardzo złe po prostu. No, minus 20 parę tysięcy miejsc pracy zamiast 80 tysięcy, które prognozowano. Mało tego, dane z poprzedniego miesiąca zweryfikowane też w dół i to znacznie. Także ten rynek wygląda słabo, a ponieważ Fed ma 2 mandaty, inflacja i rynek pracy, bo on musi dbać o to, żeby była niska inflacja, żeby było w miarę pełne zatrudnienie, to nie wygląda to prawdopodobnie te zwiastuny tego, że będą jeszcze dwie podwyżki stóp w tym roku, nie wierzę, że była nawet jedna. Tak uważam. Mm-hmm. A poza tym pewno pan też czytał, ponieważ pan czyta tę prasę amerykańską, to czytał pan o tym. Ponoć pan prezydent Trump raczy
2: wydzwaniać.
3: To prawie tak, rozmawiać tak. Kamienę Warszawę.
2: To no, Wall Street Journal o tym pisał, tak jest.
3: Tak jest. No to nie wygląda tak, jakby on był zupełnie niezależny od tego, co chce od niego, czego chce od niego jego promotor, no bo w końcu on go mianował.
2: No ale z drugiej strony, panie Piotrze, rynek reaguje bardziej na te twarde dane dotyczące amerykańskiej gospodarki niż na te miękkie dotyczące tego, w jaki sposób wygląda komunikacja Kevina Warsha z Donaldem Trumpem. No widać było ruch dzisiaj po tych danych opublikowanych, jeżeli chodzi o te wynagrodzenia i liczbę miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych. Efekt jest taki, że mamy 1,15, jeśli chodzi o parę euro-dolar. No to się przekłada oczywiście na to, co dzieje się z wyceną zagranicznych walut w polskiej walucie, czyli 3,70, już poniżej 3,72, no 3,72 za dolara, poniżej 4,30 euro do złotego. No to jest taka sytuacja, która też długo jej nie widzieliśmy.
3: Zgadza się. Bardzo podoba się to będzie importerom. Gorzej troszeczkę będzie dla eksporterów, ale generalnie, ponieważ my większość naszego handlu mamy jednak ze strefą euro, to, że ten kurs euro trzyma się w miarę stabilnie, bo to czy to jest 4,20, czy 4,30, parę nawet, 4,35 chyba widziałem maksimum ostatnie, no to wie pan, to akurat olbrzymiej różnicy eksporterom czy importerom nie robi, szczególnie ci wielcy to się najpewniej zabezpieczają odpowiednimi instrumentami finansowymi, tak żeby te ruchy walut były niespecjalnie działały na ich zyski. Tak czy inaczej bardzo dobrze, że się złoty umacnia. Według mnie to nie jest koniec umacniania złotego i nie jest koniec słabnięcia dolara.
2: To jeszcze skomentujmy to, co też w zeszłym tygodniu napomknęliśmy, że widać ruch, jeżeli chodzi o złoto. W tym tygodniu jest on wyraźny, bo z poziomów gdzieś tam powyżej 4000 dolarów weszliśmy na 4300, powyżej 4346 w tej chwili, jeżeli chodzi o cenę spotową złota. To jest odzwierciedlenie niskiej wiary w siłę amerykańskiego pieniądza, abstrahując też od samych ruchów walutowych oczywiście i siły dolara.
3: No to niewątpliwie słabszy dolar pomaga złotu, no to jasne. Zawsze tak się dzieje, ale symptomatyczne było to, co widzieliśmy w środę.
2: Tak, w środę, tam był duży wzrost.
3: Kiedy 4%, ponad 4% wzrost ceny złota, to się rzadko widuje na tym rynku, bardzo, bardzo rzadko. Według mnie on, bo oczywiście w Bloombergu czy w Reutersie pisano o tym, dlatego że ropa staniała. No tak, tylko że ropa w poprzednich dniach taniała o 5%, o 6% dzień po dniu, a złoto prawie się nie ruszało, a w środę nagle wystrzeliło 4%. Według mnie jest to efekt podwójny, to znaczy po pierwsze tego, że Światowa Rada Złota jest takowa, która publikuje swoje różnego rodzaju raporty na temat tego, co się dzieje na tym rynku, poinformowała, że w drugim kwartale były rekordowe zakupy chińskiego Ludowego Banku Chin, złota właśnie, 30 chyba 2 tony kupili. A wie pan, kto był pierwszy na tej liście?
2: No
3: kto? NBP oczywiście.
2: Super, tak.
3: 50 parę ton złota kupił, był pierwszy zdecydowanie na tej liście. Ale nawet nie to, że ci Chińczycy tak dużo kupili, tylko to, co napisał Goldman Sachs, że według niego to jest wielokrotnie zaniżona wartość. To kupili tak naprawdę, oni zawsze, ja to zawsze podkreślam, oni kupują oficjalnie, nieoficjalnie, różnie to bywa. I niektórzy szacują nawet 4-5 razy więcej mogli kupić tego złota. I to spowodowało ten wystrzał złota. To z kolei dało sygnały techniczne. Nie będziemy wchodzili w analizę techniczną.
2: Tym bardziej, że czas nam się skończył, panie Piotrze, więc musimy tutaj...
3: No to czas złota jeszcze się nie skończył. Tak.
2: Bardzo dziękuję. To były dobre notowania z Piotrem Kuczyńskim. Celowo dziękuję troszeczkę bardzo. Pominęliśmy wątek ropy naftowej, ponieważ w popołudniówce jeszcze będzie rozmowa na temat i ropy, i paliw. Także serdecznie zapraszamy do dalszego słuchania. A już teraz bardzo dziękujemy za dobre notowania. Piotr Kuczyński,
3: dziękuję
2: Dom Inwestycji Xelion. Paweł Sołtys. Do usłyszenia.

0: To Krzysztof Kiliański. Mam dla Państwa zaproszenie atrakcji. Przed Państwem mnóstwo szczęk stali, tętent końskich kopyt, chorągwie, walki rycerskie. To wszystko już jutro na zamku w Liwie. Ponownie, by zamek w Liwie stanie się miejscem niezwykłej podróży do średniowiecza. Przed nami 23. już turniej rycerski o pierścień księżnej Anny. No jedno z największych wydarzeń historycznych na Mazowszu, które od lat przyciąga miłośników historii. Atrakcji, jak powiedziałem, mnóstwo. Nawet będzie można postrzelać z łuku. A o wszystkim opowie Państwu jutro w audycji Zielony Żoliborz. Agnieszka Szwajgier to na naszej antenie po godzinie 13.
1: Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Zamek w Liwie zatem zaprasza, by jutro 23. turniej rycerski. Obecność obowiązkowa.

0: Ja nie wiem, czy ktoś panuje nad czasem w tym radiu. 7 sierpnia, mamy piątek. Radio 357, popołudniówka do 19, 510 357 357. A wiadomości w naszym serwisie. Aleksandra Rzeczek.
1: Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat spróbować przetestować determinację NATO poprzez ograniczony atak na jedno z państw sojuszniczych. Tak wynika z nowych analiz amerykańskiego wywiadu, o których pisze dziennik Wall Street Journal. Według tych doniesień najbardziej skrajny scenariusz to ograniczone wtargnięcie lądowe na wschodnią flankę sojuszu. W grę wchodzi też cyberatak lub wysłanie nieoznakowanych uzbrojonych grup w celu okupowania pewnego terenu. Zgodnie z ocenami amerykańskiego wywiadu, ewentualne działania Rosji mogłyby nastąpić w okresie od tej jesieni do

0: 2029 roku. Stany Zjednoczone wcześniej oceniały, że Putin nie sprowokuje sojuszu, dopóki Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie. Jednak, jak poinformowali dziennik amerykańscy urzędnicy, na początku tego roku ocena ta uległa zmianie. A to dlatego, że Putin znajduje się pod coraz większą presją z powodu sytuacji w Ukrainie oraz nacisków wewnętrznych, żeby zapewnić sobie zwycięstwo. Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że rosyjski przywódca może stać się bardziej niebezpieczny, gdy zostanie przyparty do muru. Według tych analiz prawdopodobieństwo najbardziej skrajnego scenariusza ograniczonego wtargnięcia lądowego jest obecnie niskie, jednak z upływem czasu wzrośnie. W serwisie Teraz Ukraina i pogrzeb polskiego wolontariusza Marka Ruskawolskiego, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystościach uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Pan Marek udowodnił konkretnymi działaniami, że Solidarność nie jest abstrakcyjnym hasłem, mówił Sybicha. Polski wolontariusz niósł pomoc ludziom w pobliżu linii frontu. Około 27 lipca zginął podczas rosyjskiego ataku dronowego w Charkowie. Dobre wieści nie tylko dla kierowców. Analitycy są zgodni. W przyszłym tygodniu na stacjach paliw możemy się spodziewać obniżek cen. A to dlatego, że hurtowe ceny paliw w Polsce w pierwszym tygodniu sierpnia wyraźnie spadły. To przełoży się na obniżki na stacjach. Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, która może potanieć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze, prognozuje Magdalena Robak z e-petrol.pl.
1: Jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł za litr. I jest również perspektywa spadków dla cen autogazu.
0: Na razie średnia cena litra diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł. Temat cen paliw wróci w popołudniu w C za kilka minut. A w serwisie zbiorowe zatrucie na terenie ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Sprawę bada sanepid. Objawy zatrucia wystąpiły u ponad 50 pensjonariuszy. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń, m.in. z kuchni. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Rynek główny w Krakowie jutro zamieni się w największą w Polsce polową galerię. To za sprawą 50. edycji Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
2: Choć to 50. edycja wydarzenia, to korzenie targów sięgają znacznie dalej.
3: Kraków od ponad 700 lat jest miastem targów i jarmarków. Już w średniowieczu przyciągały one kupców, rzemieślników i gości z różnych regionów Polski i Europy, otwierając miasto na ludzi, towary i nowe idee.
2: Mówi Michał Czerski z Centrum Sztuki Ludowej. Na gości targów czeka 120 twórców z Polski i zagranicy. Ci zaprezentują ręcznie wykonywaną ceramikę, biżuterię, rzeźby, tkaniny oraz wiele unikatowych prac inspirowanych historią.
3: Targi wspierają małą przedsiębiorczość, przyciągają mieszkańców i turystów. Przede wszystkim jednak pozwalają spotkać ludzi, którzy stoją za każdym prezentowanym przedmiotem.
2: Nie zabraknie także warsztatów. Można spróbować swoich sił w garncarstwie, hafcie krakowskim czy plecionkarstwie. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
0: Targi potrwają do 23 sierpnia. To wszystko w tym serwisie. Do usłyszenia o 18.
4: Jutro sobota, a w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 na północnym wschodzie i wybrzeżu, 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr jutro słaby, okresami umiarkowany. Na wybrzeżu uwaga, porywisty, z kierunków północnych, tylko na północnym zachodzie. Ten wiatr będzie nieco z innego kierunku, a mianowicie będzie to wiatr zachodni. No to tyle na teraz pogodowo, 7 minut po 17.
5: Radio 357.
4: Czy to już czas na piosenkę dnia?

0: To Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Zuza Baum i Papaja. 10 minut po 17. Pan Dawid Czopek jest moim gościem, menedżer zarządzający Polaris FIS, ekspert rynku paliw. Dzień dobry, witam, kłaniamy się panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No nie od dziś, bo ten zwyżkowy trend obserwujemy bardzo, bardzo długo. Wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego paliwa są tak drogie, czy muszą być tak drogie. No wiadomo, że ogromny wpływ na te paliwa, choć nie tylko, bo tych elementów jest całkiem sporo, mają koszty ropy naftowej. A te ceny ropy naftowej są zależne od różnych sytuacji, na przykład od zakłóceń dostaw, od konfliktów zbrojnych. No w tym przypadku zapewne kluczowa jest sytuacja w cieśninie Ormus. Ten globalny eksport ropy w związku z blokadą cieśniny zmniejszył się? Na rynek po prostu trafia mniej ropy?
1: Zacznę od tego, że mam dosyć dobre informacje dla naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy mają silniki, samochody z silnikami benzynowymi. Powinno być taniej, może wkrótce nawet znacznie taniej. Wracając do tego, co mówi pan redaktor, oczywiście tak, cena ropy jest istotna, ale jeżeli popatrzymy dzisiaj na ceny ropy naftowej, one kształtują się w granicach $80 za baryłkę.
0: Tak.
1: To nie jest jakaś tragedia, biorąc pod uwagę, jakie mamy ceny na stacjach benzynowych, zwłaszcza oleju napędowego.
0: No nie jest, zwłaszcza, że tylko przypomnę, że kiedy wprowadzono ten program w Polsce CPN, prawda, ceny paliw niżej, baryłka ropy kosztowała ponad $100, baryłka Brent.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj ona jest $20-30 niżej w zależności od gatunku, a widzimy rekordowe ceny oleju napędowego. I to wszystko związane jest z czymś, co się nazywa marża rafineryjna. Uh-huh. To jest różnica w cenie paliwa i ropy naftowej. Czyli tak naprawdę opłata, jaką biorą rafinerie za przerobienie ropy naftowej na gotowe paliwa. Ponieważ ropy naftowej nie jest w sumie tak mało, ona oczywiście w jakiś tam sposób nie przepływa przez cieśninę Ormus, ale jednak na świat dociera. Natomiast to, czego tak naprawdę brakuje, to brakuje gotowych paliw, czyli tych paliw, które już są przerobione z ropy naftowej. Brakuje oleju napędowego i benzyny. Szczególnie w tym momencie oleju napędowego, bo na benzynę kończy się sezon. Kończą się niestety wakacje, przykro mi, że to mówię, ale powoli benzyna nie będzie już tak popularnym produktem jak w okresie czerwca i lipca. Natomiast olej napędowy cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem, a tego oleju napędowego brakuje.
0: Bo proszę dokończyć, bardzo proszę.
1: Bo jego brakuje ze względu na to, że jego produkuje się w dużych ilościach na Bliskim Wschodzie, dlatego że ukraińskie drony niszczą rosyjskie rafinerie, a to właśnie Rosjanie byli dużym eksporterem oleju napędowego, więc mamy nieproporcjonalny wzrost cen gotowych produktów w stosunku do ropy naftowej.
0: Wspomniał pan o marżach rafinerii. Sprawdziłem w przypadku oleju napędowego i to w ciągu tam raptem 30 kilku dni ta marża wzrosła o 150%. No, to jest już wzrost zasadniczy, prawda?
1: Marża na przerobie oleju napędowego wynosi w tym momencie około $70-80. Dzisiaj może bliżej 70 te marże trochę spadły. Czyli proszę zwrócić uwagę, że marża rafineryjna jest już, wartość marży rafineryjnej jest już bliska wartości ceny baryłki ropy naftowej. W normalnych okolicznościach cena baryłki ropy naftowej kosztuje $60-70. Natomiast marża na przerobie ropy na gotowe produkty, czyli właśnie olej napędowy czy benzyna, to jest $10-20, więc mamy do czynienia z zdecydowanym wzrostem marż rafineryjnych, czyli właśnie tych kosztów przerobu, i dlatego mamy tak wysokie ceny gotowych produktów na stacjach benzynowych.
0: Mamy jeszcze inne elementy, wewnętrzne, takie nazwijmy, czyli akcyza. To ma ogromny wpływ na cenę. To może być nawet do 25% ceny?
1: To jest około 2 zł, w zależności od tego, czy mówimy o oleju napędowym, czy na benzynie. Na benzynie jest trochę mniej. Jeżeli dodamy do tego VAT, to akcyza, taka cena brutta akcyzy, czyli łącznie z VAT-em, to jest około 2 zł. Tylko ta wartość się nie zmienia. Ona nie wpływa de facto na cenę paliwa na stacji w stosunku do tego, co było rok temu. Oczywiście mieliśmy do czynienia z obniżką w tym okresie wiosennym akcyzy, niewielkim, bo to było 30 groszy. To powodowało, że mieliśmy niższe ceny, ale one tak zdecydowany sposób nie wpływały. To, co było głównym elementem tego programu CPN, to jednak była obniżka VAT-u, bo ona dawała nam około 1 zł na litrze, czyli 30 groszy akcyzy za 1 zł na litrze. To była ta podstawowa zmiana. Więc oczywiście podatki są istotnym elementem ceny paliwa, ale w tym momencie to nie one decydują o zwyżkach. One są w miarę stałe.
0: Dlaczego by zawsze obserwujemy, też często kierowcy o to pytają, zresztą nazwy, ładne określenie znalazłem na ten efekt, mianowicie efekt rakiety i pióra. Ceny szybko rosną, no ale znacznie wolniej spadają, niczym piórko w powietrzu.
1: No tak jest. To też wynika z praw ekonomii. Trochę możemy to uzasadnić. Czyli generalnie rafinerie sprzedają swoje paliwo odbiorcom hurtowym, czy no, głównie hurtowym, ale powiedzmy też takim większym, detalicznym. I w momencie, kiedy odbiorcy hurtowi widzą, że cena paliwa idzie do góry, starają się jak najszybciej to paliwo kupować. Więc natychmiast to paliwo znika ze zbiorników rafinerii i sprzedawane jest już następnego dnia po wyższych cenach. Natomiast wtedy, kiedy mamy do czynienia z obniżką, hurtownicy starają się nie kupować tego paliwa, odciągać w czasie zakupy i to powoduje też, że mamy do czynienia z tymi niewielkimi zniżkami. No i jest to uzasadnione ekonomicznie. Oczywiście trochę zawsze możemy powiedzieć, że to jest, nie wiem, 70% tego efektu. Pewnie 30% efektu jest to, że rafinerie tak mogą robić. No, gdybym miał właścicielem rafinerii, pewnie też bym tak robił. Natomiast no, jednak większość tego efektu to jest takie zjawisko ekonomiczne, z którym mamy do czynienia, więc jest to normalne. On występuje właściwie na całym świecie i na większości towarów.
0: No i mamy jeszcze jeden, choć jak pan wskazał, niezasadniczy element, który wpływa na ceny paliw, mianowicie marże stacji paliw. To jest wartość, powiedzmy, że do kilkunastu groszy na litrze. Rząd, minister finansów Andrzej Domański, często indagowany ostatnio, nie spieszy się, jak wiemy, z deklaracjami o ewentualnej obniżce podatków, o wpływie rządu, państwa na cenę paliw na naszych stacjach. No, faktem jest to, o czym już pan wspomniał, że kiedy wprowadzano, czy wspomnieliśmy program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad $100, natomiast teraz jest znacznie taniej. Decyzja rządu ma zapaść w przyszłym tygodniu. Czego się spodziewać pana zdaniem, że raczej do tego programu CPN powrotu nie będzie?
1: Ten program był kosztowny. On kosztował w drugim kwartale nas wszystkich, czy polski rząd, 4,5 miliarda złotych. To nie są pieniądze pomijalne z punktu widzenia budżetu. Pamiętajmy, że projekt CPN-u składał się z czterech elementów. Niższa akcyza, niższy VAT, regulacja cen i czwarty element, który nie wszedł w życie, czyli podatek od nadmiarowych zysków, za który miał zapłacić między innymi Orlen, chociaż nie tylko. Wiemy już, że prezydent zakwestionował legalność ustawy o ponadnormatywnych zyskach. W związku z tym rząd nie ma pieniędzy na to, żeby móc przedłużyć program CPN. Stąd myślę te wahania ministra Domańskiego, no bo w jakiś sposób trzeba ten program sfinansować. Ja już dzisiaj wiemy, że w ten sposób, który rząd planował, będzie trudno.
0: Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, ekspert rynku paliw. To jeszcze króciutko odpowiedź na pytanie, choć pewnie by trudne. Ceny paliw będą delikatnie, aczkolwiek sukcesywnie spadać?
1: Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w Zatoce. Miejmy nadzieję, że tam się to uspokoi. Dzisiejsze ceny, patrząc na to, co mamy na stacjach i to, co mamy w hurcie, powinny oznaczać duże spadki, szczególnie benzyny i niewielkie spadki oleju napędowego.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru.
1: Wzajemnie dziękuję panu bardzo, państwu też.
0: 18 minut po 17. Tu Radio 357.

0: Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tak, słucham wypowiedzi o tej benzynie, o tej ropie, jak to będzie nam lepiej, bo będzie taniej. A z drugiej strony słyszę, ekspert mówi, jak to będzie kosztować. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne, co on powiedział. Jak to, że taka obniżka i ten program CPN będzie kosztował rząd i nas wszystkich.
0: Aha.
1: Nie zgadzam się kompletnie. Nie zgadzam się kompletnie. On nie będzie nas kosztował, pana i mnie, bo my będziemy mniej płacić. To rząd nie uzyska z podatków pieniędzy.
0: No,
1: taka
0: czy,
1: jest prawda.
0: No dobrze, ale czy to na jedno nie wychodzi?
1: Nie.
0: W końcu
1: nie.
0: Te
1: nie.
0: Podatki, wie pan, nie biorą się z niczego. Biorą
1: Jasne.
0: Się z naszych kieszeni. Z pańskiej, mojej.
1: Oczywiście, tylko że ja takie zadam tylko panu jedno pytanie. Pan wie lepiej, jak wydawać swoje pieniądze, czy gorzej?
0: Wie pan, tak, gdybym miał uczciwie odpowiedzieć, to różnie z tym bywa.
1: Ja niestety też, to prawda. Ale mimo wszystko, co do zasady, lepiej wydawać samemu swoje pieniądze.
0: Jasne. Pozdrawiam, dziękuję za komentarz.
1: Wszystkiego dobrego.

0: 21 minut, 22 już prawie po 17. Pani profesor Katarzyna Kłosińska wraz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam na świecie, bo my jesteśmy za zasłonkami.
1: Za zasłonkami i w zimnicy jesteście.
0: Troszkę
1: jesteśmy.
0: Tak, właśnie.
1: Nie, tak, na świecie jest przyjemnie. Tak, no, ale... Zależy jak, na co spojrzeć.
0: Ale jasno jeszcze, tak?
1: No jasność, widzę jasność wielką, chociaż już coraz krócej się tę jasność.
0: No i upałów nie ma. Listów sporo, pani profesor, zajrzyjmy. Pan Andrzej z warszawskiej Ochoty pisze i pyta o usynowienie. Rozumiem z kontekstu i listu, że chciał powiedzieć koleżance, że chciałby ją usynowić, czy też ktoś chciałby usynowić koleżankę. Zdaje się, że to o to chodzi. No i słuchacz komentuje, pan Andrzej, troszkę to jednak niezręczne, gdy rozmawia się z kobietą, prawda? Czy można taką myśl sformułować poprawniej, inaczej? No i dlaczego nie powstała wersja dla córek? Chyba, że jej nie ma. Chyba, że jest, a ja jej nie znam, napisał pan Andrzej. No więc właśnie, mamy usynowienie. I co, można usynowić, można ucórkowić?
1: Albo ucórczyć.
0: Ucórczyć też ładnie.
1: O, ładnie i też poprawnie, znaczy poprawnie pod względem słowotwórczym. Gdybyśmy potrzebowali takiego słowa, a może potrzebujemy, do tego chyba jeszcze dojdziemy, to, no to by to musiało być albo ucórczyć, albo ucórkowić. Tak.
0: Ucórkowić. Miałoby
1: ale
0: to ręce...
1: ja bym wolała ucórczyć, bo ja lubię te formy, w których jest ta oboczność, cy do czy.
0: Proszę
1: i tak
0: bardzo.
1: Dalej.
0: A skąd to usynowienie się wzięło?
1: No właśnie, to słowo usynowić to pojawiło się w języku polskim dosyć późno, bo dopiero w XIX wieku. I po prostu ono oznaczało adopcję to, czy przysposobienie. I właściwie utworzono to słowo usynowić po to, żeby zastąpić zapożyczony wyraz adopcja. I no jak sama nazwa wskazuje, chodziło o usynowienie no, chłopca, mężczyzny, prawda? Czyli tak jak mówiono wcześniej, na przykład przysposobić albo zaadoptować. Dawniej, właściwie tu być może w mniejszym stopniu, jeszcze wcześniej w tym XIX wieku, kiedy mówiono o przysposobieniu, to w mniejszym stopniu chodziło o, nie wiem, dobro dziecka, o to, że dziecko będzie miało jakąś rodzinę i tak dalej, tylko bardziej dbano o swoje interesy, to znaczy na przykład, żeby majątek przeszedł, został w rodzinie, prawda? Mhm. Czyli jeżeli, powiedzmy, jakiś męski potomek, znaczy męski członek rodziny odchodzi z tego świata, no to wuj na przykład chce usynowić jego dzieci, czy jego syna, żeby tamten ten majątek został. Czyli, czy też chodzi tutaj też o kontynuację rodu. Czyli początkowo właśnie nie mówiono, nie używano słowa usynowić, ale słowo adopcja, czy przysposobienie, mówię, tych słów, bardziej przysposobienie, bo adopcja jest trochę późniejsza, tego słowa przysposobienie, czy przysposobić, używano no właśnie ze względu na chęć podtrzymania, czy konieczność podtrzymania rodu, czy utrzymania majątku, a to za to, że tak powiem, odpowiedzialni byli mężczyźni tylko. I dlatego potem to się stało usynowieniem.
0: Ciekawe, że tej żeńskiej formy nie mamy, choć jak pani profesor udowodniła, dałoby się ją poprawnie stworzyć. Mamy tylko usynowienie.
1: Mamy tylko usynowienie, ale też jeszcze może dodam, że to usynowienie dzisiaj występuje właściwie chyba tak dosyć powszechnie w tekstach takich religijnych, w tekstach teologicznych i oznacza po prostu, że człowiek stał się synem Bożym. I znowu stał się synem Bożym, prawda? Tu nawet jeżeli chodzi o kobietę, to ona, nie wiem, chyba się, no w każdym razie mówi się tutaj o synu Bożym i to oczywiście następuje w dniu chrztu. No i właśnie, ta żeńska forma nawet nie występuje, powiedzmy, w takich kontekstach tutaj tych teologicznych, jak już mówiłam, że na przykład kobieta czy dziewczynka staje się członkinią kościoła, no to jednak chyba się tutaj mówi usynowić.
0: Dalej mamy...
1: usynowienie, ale na pewno nie ucórczenie.
0: No tak.
1: No i...
0: A ciekawe, że w ogóle ta nomenklatura dotycząca rodziny opiera się na takich nazwach męskich, prawda?
1: No tak, dziadkowie, jadę do dziadków, prawda? Czy Jankowie, Janek z żoną, pan Jakubowie, to pan redaktor.
0: Na przykład,
1: z
0: tak.
1: drugą połową, tak, wujostwo, a nie mówimy na przykład ciotostwo, prawda? Czyli ciotka z mężem, nie mówimy jakieś, nie wiem, Mariowie, czyli Maria z mężem.
0: Czyli co mamy?
1: Czyli babciowie.
0: Mamy, bądź mieliśmy, dalej mamy do czynienia z takim efektem świata patriarchalnego?
1: Tak, i to, no, różnie... Różne są opinie na ten temat, czy to ma wpływ na nasze myślenie o świecie, czy nie. Ja nie jestem aż tak przekonana, że to bardzo wpływa na nasze myślenie o świecie. Chociaż oczywiście chcielibyśmy, żeby te kobiety były bardziej obecne. No tak, no w dawnym porządku świata to mężczyźni byli punktem odniesienia. I trochę to się zmienia, no bo przecież tworzymy coraz częściej nazwy zawodów żeńskie i, czy funkcji tam typu dyrektorka albo ministra.
0: Czasami na siłę, bo nie zawsze poprawnie i nie zawsze dobrze to brzmi.
1: To znaczy, jedno, co mnie najbardziej w tym przeszkadza, to to, kiedy to jest wymuszane.
0: Tak.
1: Znaczy, niech każdy mówi, jeśli pani chce być ministrą, niech mówi o sobie i niech do niej mówią ministra, jeśli chce być ministerką. Ale jeśli chcą
0: kiedyś
1: być,
0: to się, muszę pani profesor, minister... nie zdarzało, a teraz bardzo często mam rozmówczynię na antenie i wcześniej by pani... naukowczyni zaznacza, że prosi bez feminatywów,
1: tak,
0: na przykład,
1: no,
0: bez
1: albo, form żeńskich. Albo odwrotnie.
0: Albo odwrotnie.
1: Albo odwrotnie.
0: Tak jest.
1: Tak.
0: Ja to zresztą szanuję.
1: Nie, no jak najbardziej. Natomiast trochę niepokojące są jakieś takie akcje, czy w różnych korporacjach, czy gdzieś się wydaje takie rozporządzenia, jak, jakich form należy używać. No, nie ma nic gorszego niż sterowanie językiem. Ale tak, natomiast są takie fajne, powiedziałabym, ciekawe słowa, które ta trochę tę równowagę płci przywracają, bo na przykład jest braterstwo, prawda, które, chociaż to braterstwo nie odnosi się tylko do solidarności między mężczyznami, tylko w ogóle do ludzi, tak jak na przykład w Odzie do radości Schillera, który bardzo pięknie przetłumaczył Gałczyński i tam w oryginale było alle Menschen werden Brüder, a po polsku wszyscy ludzie będą braćmi, no choć nie o to chodzi, że wszyscy się zamienimy w mężczyzn i będziemy braćmi, prawda? I tu powstało siostrzeństwo. Chociaż właśnie siostrzeństwo to chodzi o taką solidarność i wspólnotę kobiet, braterstwo niekoniecznie mężczyzn, no ale ta tutaj równowaga się zaczyna pojawiać i to jest wyraz, który dosyć jest siostrzeństwo używany już nie tak rzadko, jest potrzebny, z tego wynika.
0: Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Mam nadzieję, że pan Andrzej z Warszawskiej Ochoty był usatysfakcjonowany.
1: Też mam nadzieję, jak nie, to mu na bazarku wyjaśnię, bo akurat pan Andrzej jest moim sąsiadem przypadkiem, ale z maili się tutaj znamy. Tak, i się kiedyś w tych mailach okazało, że mieszkamy w sąsiednich ulicach.
0: Rozwinięcie już na bazarku.
1: Przy pomidorach.
0: Tym razem dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: To Paolo Nutini, tymczasem 28 minut do godziny 18. Mateusz Kuźniewski, bardzo proszę.
1: Zaczynamy oczywiście od Tour de Pologne, bo za nami piąty etap z metą na Górze Kocierz. I jak to w górach, emocji nie zabrakło. Na 2 kilometry przed metą zaatakował z peletonu mistrz Szwajcarii Jan Christen. Gdy wydawało się, że samotnie dojedzie do mety, dogonił go Niemiec Marco Brenner. A co działo się potem? Tu już oddaję głos Tomaszowi Jarońskiemu z Eurosportu.
2: Niemiec walczy o zwycięstwo, to jeszcze jest ten trudniejszy fragment. Jeszcze raz atakuje Christen i jednak bierze to na swoją stronę. On prowadzi, on wygra. Jan Christen, mistrz Szwajcarii, najlepszy na kocierzu.
1: Liderem pozostaje zwycięzca wczorajszego etapu z metą w Karpaczu, Holender Bart Lemmen. Jutro w Tour de Pologne królewski etap ze startem w Bukowina Resort i metą również w Bukowinie Tatrzańskiej. Będzie sporo premii górskich, będzie słynny podjazd w stronę Gliczarowa, tak zwana ściana Bukowina, którą kolarze pokonają 3-krotnie i już trochę im współczuję. A my właśnie jesteśmy tu w Bukowinie z Tomkiem Gorazdowskim i dziś o 19.30 będzie nas można spotkać w strefie rozmów Radia 357, gdzie gościć będziemy m.in. takie kolarskie sławy jak Rafał Majka, Lech Piasecki czy Sylwester Schmidt. Potem wszystkie te rozmowy będzie można odsłuchać w naszej strefie z podcastami. A my teraz do spraw piłkarskich. Wisła kontra Wisła. Po powrocie Wisły, tej z Krakowa, do Ekstraklasy oba zespoły mogą ponownie się spotkać. Po 16 zajmowaliśmy się Białą Gwiazdą, to teraz sprawdźmy, co słychać u drugiej Wisły, tej z Płocka. Start sezonu solidny. Zwycięstwo z Rakowem Częstochowa, a potem bezbramkowy remis z Widzewem Łódź. Ten drugi mecz pokazał jeden mankament w grze drużyny. Słuchamy trenera Adama Majewskiego.
3: W pierwszej połowie Widzew miał dwie sytuacje, bodajże, o ile się nie mylę, o tyle w drugiej połowie chyba nie stworzył żadnej klarownej, natomiast my mieliśmy sytuację w pierwszej połowie Olafa Kopackiego sam na sam bramkarzem, w drugiej połowie Saida i myślę, że ta sytuacja właśnie Saida mogła przesądzić o tym meczu, bo widać, że już zrobiły się duże przestrzenie na boisku, wypadło zmęczenie obydwie drużyny.
1: Jak będzie dziś, przekonamy się o 20.30, wtedy pierwszy gwizdek przy Reymonta w Krakowie. W Poznaniu tymczasem zdecydowali, że Gisli Thordarson zostanie wypożyczony z Lecha do FC Sankt Pauli. Islandczyk zasili zatem szeregi najbardziej lewicowego klubu na świecie. Bywało, że piłkarze z powodu swoich poglądów niekoniecznie zgodnych z tym, co myślą kibice z Hamburga, musieli opuścić drużynę. O FC Sankt Pauli nagrałem kiedyś podcast, polecam odszukać jeden z odcinków historii, których nie widać na boisku. A my teraz o innej historii, której nie widać na boisku, ale coraz bardziej uwiera ona kibiców. Szefowa norweskiej federacji Lise Klaveness wezwała prezydenta FIFA Gianniego Infantino do rezygnacji. Jak podkreśliła, stracił on zaufanie społeczności piłkarskiej. Zarzutów do Szwajcara jest co najmniej kilka. Wśród nich znalazły się pytania dotyczące przyznawania organizacji turniejów, inauguracyjnej pokojowej nagrody FIFA, którą prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump otrzymał w grudniu, oraz uchylenia zawieszenia amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna podczas tegorocznych Mistrzostw Świata po telefonie właśnie od Donalda Trumpa. A czarę goryczy przelała chęć prywatyzacji mundialu. Nad panem Infantino zbierają się czarne chmury. Pytanie tylko, czy będzie to klasyczny przykład historii pod tytułem Z dużej chmury mały deszcz. Klaudia Tarasiewicz zajęła 8 miejsce w zawodach sprinterskich na 3 km na otwartym akwenie podczas Mistrzostw Europy w pływaniu w Paryżu. Wygrała Niemka Isabel Gosse. Dzisiejszy sprint to nietypowa konkurencja, która ma format pucharowy i składa się z 3 kolejnych rund rozgrywanych tego samego dnia. W pierwszej zawodnicy startują na 1,5 km, później w półfinale dystans zostaje skrócony do 1 km, natomiast w finale wynosi już tylko 500 metrów, co daje łącznie 3 km. To na koniec przypomnienie dla fanów tenisa. Botik van de Zandschulp będzie rywalem Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie turnieju ATP 1000 w Montrealu. Początek dziś nie przed 20 czasu polskiego. Jutro z kolei swój mecz w Toronto rozegra Iga Świątek, rywalka poważna Marta Kostiuk, ta sama, która ograła ją w tegorocznej edycji French Open.
4: Wydaje mi się, że po prostu stres na mnie bardzo mocno wpłynął i nie mogłam grać po prostu swojego tenisa i ciężko mi było w ogóle skontrolować czasami ciało, więc ciężko grać dla mnie w takich warunkach.
1: Mówiła nasza tenisistka w Eurosporcie. Jutro będziemy trzymać kciuki, by wzięła rewanż na tenisistce z Ukrainy. I to już wszystko w tym serwisie sportowym, ale w tej popołudniówce jeszcze się usłyszymy. Proszę nasłuchiwać w okolicach 18.45. Pozdrawiam z Bukowiny Tatrzańskiej, Mateusz Kuźniewski.
5: Radio 357.

No i stało się, proszę Państwa, świetna wiadomość, mianowicie Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała w pięknym stylu siódmy etap kobiecego Tour de France. Ten podjazd pod Mont Ventoux zakończył się nieprawdopodobnie zwycięstwem naszej zawodniczki, zatem założy żółtą koszulkę liderki. Brawo Pani Katarzyno, aby o szczegółach tego etapu o 18.45. Radio 357, popołudniówka do 19.510, 357, 357.

0: To był Barry Manilow. Teraz o nietypowym odkryciu na plaży w Ustce. Jedna z wczasowiczek znalazła w wodzie pocisk artyleryjski. Sytuacja była niebezpieczna, no bo pani postanowiła sama wyciągnąć niewybuch z wody, zanieść w okolice stanowiska ratowników. O tej historii Michał Piwko.
1: Tak brzmi eksplodujący granat przeciwpancerny wystrzelony z granatnika RPG-7, który potrafi przebić pancerz wozu bojowego. Przedmiot przypominający taki pocisk w środę odnalazła w wodzie jedna z turystek na plaży w Ustce. Kobieta chciała oddać znalezisko w bezpieczne ręce, stąd pomysł, by na plaży pełnej ludzi przenieść niewybuch pod samą wieżę ratowników.
2: Część broni, część granatnika z tej wody pani wyniosła, przyniosła, położyła na piasku.
3: Nie wiem, co ona od nas oczekiwała, że my to, nie wiem, do śmietnika wyrzucimy. Skrajna głupota.
1: Tak skomentowali zachowanie turystki ratownicy WOPR z Ustki dla Faktów TVN.
2: Jeżeli rzeczywiście tam był jakiś zapalnik i mogło dojść do jakiejś detonacji, no to sami sobie odpowiedzmy, jak to się mogło skończyć.
4: Mogło skończyć się tragicznie, bo tego typu uzbrojenie jest to klasyczny środek do walki, szczególnie z bronią pancerną.
1: Mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej.
4: On przynosi sam materiał wybuchowy, ale też ładunek kumulacyjny, który ma przebijać pancerz, więc rozmawiamy co do zasady o środku bojowym.
1: Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało. Po otrzymaniu niebezpiecznego znaleziska ratownicy WOPR wyprosili kąpiących się z wody i zawiadomili policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce i wezwali na pomoc saperów. Mówi starszy sierżant Michał Jarząbek z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
5: Skierowana na miejsce grupa minersko-pirotechniczna potwierdziła, że przedmiot ten to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski. Patrol saperski zabezpieczył pocisk oraz zabrał celem neutralizacji.
1: Skąd pocisk na plaży w popularnym kurorcie? Trop może prowadzić kilka kilometrów dalej, na teren centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce. Najprawdopodobniej to właśnie stamtąd prądy morskie i fale przeniosły go na brzeg.
4: Poligon Ustka jest naszym takim najważniejszym poligonem nad morzem, na wybrzeżu. Tu trzeba upatrywać źródła, skąd to się mogło znaleźć. Wiązałbym to z ćwiczeniami, czy to wojsk polskich, czy tak zwanych bratnich armii jeszcze w czasach PRL.
1: Wbrew pozorom takie znaleziska nie należą do rzadkości. Według danych wojska i policji saperzy każdego roku neutralizują w Polsce od kilku do kilkunastu tysięcy niewybuchów. Najczęściej z okresu II wojny światowej. Jeżeli znajdziemy podejrzany przedmiot, pod żadnym pozorem nie należy go dotykać. Najlepiej oddalić się na bezpieczną odległość i zadzwonić na numer alarmowy.
4: Osoba postronna nie może ruszać, dotykać wręcz takiego obiektu. Tam są zarówno elementy elektryczne, które wpływają na inicjację eksplozji. One mogą być skorodowane, z jakiegoś powodu mogły się zablokować. I ja wiem, że ludzie różnie postępują. W moim otoczeniu mam przypadek osoby, która kiedyś postanowiła rozebrać takie znalezisko. Skończyło się to dla niej tragicznie. Ucierpiała na zdrowiu do końca swojego życia, więc tu rozmawiamy o czymś bardzo nieobliczalnym, śmiertelnym, szczególnie jak znajdujemy się w pobliżu, a i nie daj Boże jeszcze tego dotykamy, przynosimy we własnych dłoniach.
0: A historii Michał Piwko bardzo dziękujemy. Uważajmy, proszę Państwa, na dziwne przedmioty, nawet jeśli na wczasach, nawet jeśli w góralskich lasach.
6: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
7: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pyt.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka Bucio. Bucio. Jesteś pytany.

0: Pan Wojciech Młynarski, popołudniówka w 357, 10 minut do godziny 18. Za chwilę Wioletta Myszkowska i...
1: To się nie wydarzyło.
0: To się nie wydarzyło, ale zaczniemy od tego, co się wydarzyło. Od niedzieli w Unii obowiązują pierwsze przepisy AI Act, czyli aktu o sztucznej inteligencji. Wprowadzają m.in. obowiązek oznaczania treści generowanych za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, czyli teraz jak to będzie, jak spotkamy tak zwaną rolkę w internecie, to ona będzie musiała mieć specjalne oznaczenie?
2: Powinna mieć i to nie tylko znak wodny albo jakieś logo, ale też w metadanych, czyli w takich danych na temat danych, w danych zakopanych, tak bym to wyjaśniła. Oznaczenie powinno być. Jest od tego sporo wyjątków i one są dość takie kontrowersyjne, dużo się na ich temat mówi, ale to jest zupełnie inny temat. Na pewno na ten jeszcze na ten temat porozmawiamy, jaka jest krytyka i co tam jeszcze powinno być, a dzisiaj zajmiemy się właśnie treściami generowanymi przy pomocy sztucznej inteligencji, bo takie materiały oczywiście też są wykorzystywane do dezinformacji, ale tak ogólnie, jak pan myśli, panie Kubo, artykuły, których głównym autorem jest generator AI, to jaki procent stanowią teraz, jeśli chodzi o sieć?
0: Kiedyś to sprawdzałem, więc nawet nie muszę zgadywać i pamiętam, że byłem zszokowany, że tak dużo jest tych treści. Są różne szacunki, no ale szacuje się, że połowa, a nawet ponad połowa. To nieprawdopodobne, ale tak jest.
2: To jest nieprawdopodobne. Tutaj często cytowane jest badanie Graphite Growth, amerykańskiej firmy zajmującej się marketingiem cyfrowym i to właśnie ona podała, że no, stan na maj 2026 to jest właśnie tak, jak pan mówi, około połowy, a nawet i więcej. No i oczywiście, tak jak już wspomniałam, takie treści są wykorzystywane również do szerzenia dezinformacji. I mieliśmy taki przykład w ostatnich tygodniach, że kilka kont w mediach społecznościowych, takich jak Polska Defensywa, Głos Polskich Żołnierzy, Głos Wojska, pojawiło się w sieci i mieli się wypowiadać na nich rzekomo polscy żołnierze. No, jak donosi serwis fact-checkingowy Demagog, takie nagrania pojawiły się i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku, i na YouTubie, także bardzo dużo platform mediów społecznościowych, no niestety tam pojawiły się takie treści. I poruszane były tematy przeróżne. To było negatywne komentowanie polityki naszego rządu, dużo negatywnych komentarzy na temat Ukraińców, ale też Unii Europejskiej, podsycanie strachu, podsycanie wrogości. Zapraszam do przeczytania całej analizy w serwisie Demagog. Tych nagrań nie ma już na tych platformach, one zostały usunięte, także reakcja była. Ale to też warto o tym powiedzieć, dlatego że to nie jest pierwszy raz, kiedy tak wygenerowane postacie fikcyjne, bo tak to trzeba określić, są narzędziem w dezinformacji i o innych przykładach opowiedział nam Mikołaj Rogalewicz z Cyber Defense 24.
3: Przykładów wcześniej było sporo. Jeżeli mówimy o Polsce, no to chociażby tak zwane Polki na TikToku, które zachęcały do tego, aby opuszczać Unię Europejską, odwoływały się do Polexitu, Brexitu, krytykowały Unię Europejską. Podobnych przykładów z innych państw możemy podać sporo, chociażby wybory w Mołdawii zarówno w 2024, jak i 2025 roku. Bardzo dużo materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję z udziałem prezydent Mai Sandu albo innych polityków proeuropejskich, materiały, które miały na celu ich w pewien sposób ośmieszać, dyskredytować. To samo obserwowaliśmy chociażby na Węgrzech. Tutaj o tyle ciekawe, że niektóre wprost oznaczały się jako treści generowane. Tworzono na przykład jakieś osoby, kibiców, lekarzy, dzieci, czy na przykład taki AI Madziar. I to było jasno komunikowane jako sztuczna inteligencja, no ale to, co wypowiadano w tych filmikach, było wprost wspieraniem narracji prorosyjskich albo miało na celu ośmieszać czy dyskredytować Madziara. Wcześniej bardzo ciekawy przykład chociażby we Francji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdzie rzekoma kuzynka Marine Le Pen miała nagrywać na TikToku filmiki, które ją wspierały. Po weryfikacji okazało się, że mamy do czynienia też z treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję. My myślę, że to się będzie powtarzać, no bo sztuczna inteligencja daje nam tutaj spore możliwości. Miejmy nadzieję, że AI Act, który wchodzi w życie od sierpnia, troszkę tą transparentność zwiększy, że te zabezpieczenia też będą lepsze.
2: Wygenerowane polki zachęcające do Polexitu to jeden z najbardziej znanych przykładów, ale ja dość od siebie odrzucę jeszcze profile z wygenerowanymi żołnierzami ukraińskimi, które miały ich ośmieszać. No i teraz pytanie, jak takie nagrania wychwycić? Jest coraz trudniej. Są oczywiście od tego narzędzia, ale czasem można zauważyć szczegóły, w tym przypadku mundury na przykład rzucają się w oczy. No i w przypadku tych polskich, rzekomo polskich żołnierzy, no te mundury zbyt polskie nie były. Wzór można sobie obejrzeć na stronie wojsko-polskie.pl, jak takie polskie mundury wyglądają. No jest też szansa nadal, że rzucą się w oczy jakieś bełkotliwe napisy. Wydaje mi się, że te generatory treści AI mają też problem z odwzorowaniem tych elementów identyfikacyjnych, naszywek na przykład, czy biurowych identyfikatorów. No i drugie pytanie do Mikołaja, czy wiemy, kto te treści tworzy i po co?
3: Możemy mieć pewne podejrzenia, mogą być realizowane różne śledztwa dziennikarskie, część z nich wskazuje bezpośrednio na ten kierunek rosyjski. Co do niektórych z tych działań przypisywano odpowiedzialność takiej grupie Storm 15-16. Natomiast dokonanie tej atrybucji jest czasami dość ciężkie. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no to tutaj bardzo często te przykłady, o których mówimy, dotyczą różnych tematów kontrowersyjnych, emocjonalnych, mają realnie oddziaływać na to, co ludzie rzeczywiście myślą, czują, wpływać na ich percepcję. Jeżeli mówimy o okresie przedwyborczym, no to bezpośrednio mogą oddziaływać na wynik wyborczy. Więc to zagrożenie z punktu widzenia społecznego, politycznego jest rzeczywiście dość spore i tutaj myślę, że ta reakcja ze strony państwa jest dość istotna, żeby ona była dość szybka i żeby te zabezpieczenia w kontekście przede wszystkim identyfikowania tych materiałów AI, a następnie usuwania czy blokowania, aby to działo się po prostu szybko. No bo pamiętajmy, że nawet jeżeli taki materiał zostanie opublikowany, usunięty po dwóch dniach, no to jednak w ciągu tych dwóch dni mógł tam jakieś szkody wyrządzić, mógł osiągnąć określone wyświetlenia, część osób to zapamiętało, więc tutaj ta szybka reakcja jest też w mojej ocenie kluczowa.
2: No warto się zająć tym tematem, dlatego że mamy już dane, które pokazują, że media społecznościowe mogą wpłynąć na nasze przekonania, na nasze poglądy, na ich zmianę. No i też wiemy, że im częściej wystawiamy się na jakąś treść, tym im częściej ją widzimy, tym łatwiej nam uwierzyć, że to prawda.
0: Znam wiele osób, które twierdzą, że bez problemu rozpoznają treści tworzone przez AI, ale obawiam się, że to będzie coraz trudniejsze. No i chyba dobrze, że te treści będą oznakowane. To się nie wydarzyło. Wioletta Myszkowska, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: No tym razem opóźnienia prawie nie ma. Idzie ku lepszemu. 7 sierpnia, piątek, popołudniówka 357 510 357 357. Wiadomości w naszym serwisie. Aleksandra Rzaczek.
1: Ponad 200 razy wyjeżdżali do tej pory podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz i nawalnych opadów deszczu, które przeszły dziś przez region. Ulewa zalała m.in. pomieszczenia w piwnicach Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie i Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy już wypompowali wodę z piwnic szpitala i trwa osuszanie pomieszczeń. Izba przyjęć powinna wznowić przyjmowanie pacjentów około 20. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, bez prądu jest prawie 3300 odbiorców, głównie w rejonie Krosna i Sanoka. Aktualnie na pogodowej mapie Polski nie ma ostrzeżeń meteo, są natomiast hydrologiczne. Dotyczą południowo-wschodniej części kraju i gwałtownych wzrostów stanów wód. Więcej o najbliższych prognozach za chwilę od pana Kuby i po 18.30 od Przemysława Makarewicza z IMGW. W serwisie pozostałe tematy. Dziś weszły w życie przepisy, które mają usprawnić rozpatrywanie przez sądy tzw. spraw frankowych. I tak między innymi obowiązek spłacania rat przez kredytobiorców będzie wstrzymywany z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi pozwu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W procesie, w którym kredytobiorca dochodzi należności wynikających z nieważności umowy kredytu, ustawa daje bankowi możliwość dochodzenia roszczenia wzajemnego na wypadek, gdyby umowa okazała się nieważna. Nowe przepisy poszerzają możliwości rozpoznawania spraw frankowych przez sądy na posiedzeniach niejawnych, wysłuchiwania świadków w ramach posiedzeń zdalnych, a także umożliwiają przesłuchania stron przez złożenie zeznań na piśmie. W niedzielę mają się odbyć demonstracje przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Zwołał je Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami.
2: Zebrało się wiele organizacji, jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści i to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
1: Mówił przewodniczący KODU Jakub Karyś. Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Znany dolnośląski adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów co najmniej 500 000 zł. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale śledczy apelują, aby kolejne poszkodowane osoby zgłaszały się do prokuratury. Mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
3: Mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.

0: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Na koniec w serwisie przenosimy się do Edynburga. Stolicę Szkocji opanowali aktorzy, muzycy, klauni, połykacze ognia i komicy. W Edynburgu rozpoczął się słynny Fringe, największy na świecie festiwal uliczny. O szczegółach opowie Adam Dąbrowski.
1: Ponad 4000 przedstawień w niemal 300 miejscach, przeróżnych, od piekarni przez meczet po saunę. To największe takie zgromadzenie na planecie. Nasza misja to znaleźć dla każdego scenę i miejsce na widowni. To szef festiwalu Tony Lancaster. Wybór potężny. Ben Norris, były profesjonalny biegacz, zaproponuje godzinny monolog wygłoszony na bieżni. Dracula Brama Stokera z punktu widzenia jednej z ofiar wampira to propozycja francusko-norweskiej grupy Plexus Polar. Australijka Hannah Reilly zastanawia się nad współczesnym feminizmem, wcielając się w erotyczną podcasterkę. Są akcenty polskie. Piotr Sikora wciela się w żołnierza z wojny napoleońskiej, próbującego wrócić do domu po ponad 2 stuleciach. A Wojciech Wójcik opowiada o toksycznej męskości.
2: Mam ojca. Żyje, ale raczej był nieobecny.
1: Festiwal potrwa do końca miesiąca. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
0: I tak kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Do usłyszenia.
3: Jutro jest sobota, w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura od 19 na północnym wschodzie i wybrzeżu do 26 na krańcach południowo-wschodnich, w centrum w granicach 23. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. Tylko na północnym zachodzie ten wiatr będzie zachodni. 5 minut po godzinie 18, tak słuchając relacji o połykaczach ognia, między innymi pomyślałem, nie wiem, może to głupie, ale czy połykacze ognia w ramach działalności społecznej nie mogliby na przykład pomagać strażakom?
4: Radio 357.
3: 5,5 minuty po godzinie 18.

0: 9 minut po godzinie 18. Bardzo jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa wypoczywa nad Wigrami?
1: Partnerem audycji jest Miasto Augustów, organizator wydarzenia Muzyka w objęciach natury. Augustów is the Future Festival.
0: Pan Filip Chodkiewicz jest naszym gościem, zastępca burmistrza Augustowa. Witam, dzień dobry, kłaniam się panu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, również się kłaniam.
0: Sezon letni to w przypadku takiego miejsca, miastek Augustów, no bardzo ważny czas. Wiadomo, że wiele miejsc, pensjonatów, zapewne hoteli, restauracji, barów przygotowuje się do każdego sezonu, no bo wiadomo, że w grudniu, styczniu w Czasowiczów raczej nie będzie, a przynajmniej niewielu. To będzie pana zdaniem udany sezon?
2: No, sezon to jest naprawdę gorący i dosłownie przynośni czas w takich miastach jak Augustów. Mhm. My oczywiście szykujemy się do sezonu i przedsiębiorcy z branży, zwłaszcza hotelowej, ale też gastronomicznej, uzdrowiskowej, zawsze czekają na to, jaka będzie pogoda, bo to jest podstawowy wyznacznik bezsprzecznie tego, jak sezon się udaje.
0: W tym roku to aura dopisuje?
2: Lipiec był bardzo trudny i kapryśny, sierpień zaczął się przepięknie i mamy nadzieję, że tak do końca już pozostanie.
0: Augustów jest pierwszym miastem, proszę państwa, w województwie podlaskim, które stworzyło swoją uchwałę krajobrazową. Chodzi zapewne, panie burmistrzu, o uporządkowanie przestrzeni miasta, o likwidację tego, co często widzimy w wielu miastach, co jest często bolączką, zmorą, aż bolą oczy, takiego chaosu wizualnego, prawda?
2: Tak, to jest spore wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić. My w Augustowie jesteśmy szczęściarzami, bo mamy niesamowitą przyrodę. Mamy piękne jeziora, rzekę, kanał augustowski i Puszczę Augustowską. I chcielibyśmy, żeby wnętrze miasta, krajobraz w mieście też był jak najbardziej harmonijny, jak najbardziej zielony i pozbawiony tego, co krzykliwe, rozpraszające, związane z nachalną reklamą i tym, co w przestrzeni jednak komfortu życia nie poprawia. Uważamy, że ta estetyka, o którą w mieście należy dbać, przekłada się wprost na to, jak się człowiek w mieście czuje i jak się człowiekowi w tym mieście żyje. No i stąd taki pomysł. Jesteśmy tutaj w Podlaskim pionierem, jeśli chodzi o uchwałę krajobrazową. No choć napotkaliśmy niestety pewne przeszkody.
0: O, ciekawe. Właśnie chciałem o te przeszkody zapytać. Zapytać również, co jest w takiej uchwale krajobrazowej. A propos przeszkód, właściciele barów, pensjonatów nie narzekają, nie buntują się, nie pytają, to jak mamy funkcjonować, skoro nie możemy się reklamować jak chcemy?
2: No, miasto to jest taki organizm, w którym staramy się wprowadzać pewne regulacje i zarządzać zespołowo. To znaczy, to nie jest tak, że siada sobie burmistrz i wymyśla sobie zasady, że oto trzeba zakazać reklamy, koniec, kropka. To działa tak, że badamy możliwości, to działa tak, że prowadzimy przez półtora roku tak naprawdę najpierw akcję edukacyjną, spotkania z architektami, z urbanistami, zajęcia w szkołach dla dzieciaków związane z tym, jak przestrzeń powinno się kształtować, naszą wspólną przestrzeń, ale też spotkania, debaty, spotkania z mieszkańcami, czasem bardzo, bardzo żywiołowe dyskusje na temat tego, gdzie jest kompromis pomiędzy tym, że ktoś potrzebuje się reklamować i walczyć o klienta, a tym, że reszta potrzebuje harmonijnej, estetycznej przestrzeni. No i po tak naprawdę, można powiedzieć, dwóch latach prac udało nam się znaleźć kompromis i opracować projekt, który zyskał aprobatę społeczną w pewnym sensie, ale też wiemy, że zyskał wstępną, wyrażoną przez większość radnych w Radzie Miejskiej aprobatę, żeby on zaczął obowiązywać w mieście. Mm-hmm. Natomiast niestety to nie koniec drogi. A ten projekt reguluje to, jak wygląda przestrzeń, gdzie można umieścić reklamę, gdzie jej nie można umieścić, jaka ona powinna być, jak wyglądają szyldy, jak powinny wyglądać ogrodzenia, etc., etc., czyli to wszystko, co definiuje nam tą zurbanizowaną przestrzeń.
0: No, zapewne chodzi o to, by w przestrzeni nie rządziły te banery, wspomniane reklamy, stędy, często montowane zresztą przecież nielegalnie, prawda?
2: No tak. w mieście musi być widoczna przyroda, w mieście musi być widoczna architektura, a często zdarza się tak, że tę architekturę zasłania reklama. No bo każdy kawałek muru dla kogoś, kto chciał umieścić reklamy, jest przecież dogodnym miejscem. Natomiast my uznaliśmy, że są pewne obszary miasta i wyznaczyliśmy taką strefę takiej ścisłej regulacji, gdzie chcielibyśmy, żeby reklamy się nie pojawiały, żeby były jedynie szyldy, czyli informacje dotyczące tego, co na danej nieruchomości istnieje, plus jakieś afisze dotyczące kultury, słupy informacyjne, tego typu rzeczy, ale na pewno nie billboardy, na pewno nie banery reklamowe, na pewno nie to, co szpeci często polskie miasta. No i taką regulację przygotowaliśmy. Ona jest też o tyle wygodna, że przedsiębiorcom daje proste przepisy, jak na przykład może wyglądać ich szyld. Taki instruktaż, szyldownik dla grafików, dla firm tworzących szyldów, aby to było możliwie przystępne, łatwe do wdrożenia. No i też akceptowalne kosztowo, to też nie ukrywamy.
0: A co powoduje, że Augustów stał się, zresztą gratulujemy, pionierem w tej sprawie w województwie podlaskim? Dlaczego w wielu miastach, w wielu miejscach nie udaje się? Nie ma pomysłu, nie ma woli, czy też może opór jest ogromny?
2: Ja myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, o które co do zasady upomina się mniejszość. Natomiast dopiero po czasie docenia takie regulacje większość. No bo kiedy ktoś prowadzi punkt usługowy, gastronomiczny, walczy o klienta, no to wiadomo, że jedną z tych metod walki o klienta jest reklama i to napędza taki niezdrowy wyścig zbrojeń. Większa powierzchnia, bardziej krzykliwe kolory, więcej banerów, więcej billboardów. No i ten wyścig zbrojeń w efekcie nie prowadzi do niczego, a naraża na koszty. Natomiast trzeba mieć taki magiczny przycisk w postaci uchwały krajobrazowej, która ten wyścig zbrojeń wyłącza i wtedy nagle okazuje się, że jak te zasady są bardziej rygorystyczne, ale są równe dla wszystkich, to ten przedsiębiorca nie musi tego wyścigu zbrojeń finansować, oczywiście w cudzysłowie wyścigu zbrojeń, natomiast o klienta i tak może zawalczyć swoją ofertą, jakością oferowanych usług, a w dłuższej perspektywie, tak jak na przykład w Augustowie, no wszyscy wolą jeździć do miejsc, które są ładne i estetyczne. Im bardziej estetyczne miasto, im ładnie ono wygląda, tym więcej gości w sezonie, którzy z tych usług korzystają, więc w dłuższej perspektywie to się bardzo opłaca wszystkim, ale w krótkiej jest trudne do przyjęcia i myślę, że to jest ta bariera dla wielu miast i powód, dla którego nie rozpoczynają tego procesu u siebie.
0: Panie burmistrze, sporo wydarzeń kulturalnych wręcz w Augustowie, na przykład nie jest tajemnicą, że dziś lista piosenek Radia 357, również z Augustowa, prawda?
2: Dokładnie tak. Ja mogę zdradzić, że redaktor Marcin Łukawski już tutaj nieopodal ratusza, nieopodal sceny festiwalowej jest gotów do rozpoczęcia audycji. Przed chwilą go tam zaobserwowałem. A tak, mamy wyjątkowy festiwal, który trwa 4 dni, w tym 3 dni koncertów gwiazd na naszej scenie, która jest wyjątkowo umiejscowiona, bo nad samym brzegiem rzeki Netty, na naszych błoniach, no wystąpi Igor, Ganek, Erika Jennings, Wonky One, cały szereg artystów. Bardzo przyjemne wydarzenie, które ma piękny tytuł Muzyka w objęciach natury, bo nasz festiwal to nie tylko koncerty, ale też mnóstwo aktywności w puszczy, na jeziorach, rzece, które pozwalają poczuć, czym tak naprawdę jest Augustów.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dobrego wieczoru życzę.
2: Wzajemnie, do usłyszenia.
0: Filip Chodkiewicz, zastępca burmistrza Augustowa, był Państwa gościem 18 minut po 18.
1: Partnerem audycji jest Miasto Augustów. Organizator wydarzenia Muzyka w objęciach natury. Augustów is the Future Festival.
0: No, przyznam, że jeśli miałbym do wyboru, to wolę zdecydowanie augustowskie noce.

Tak, proszę Państwa, a propos jeszcze wydarzeń kulturalnych. Otóż przewidziane jest spotkanie słuchaczy zainteresowanych z moją skromną osobą w wiosce artystycznej Janowo. To a propos letnich bardzo propozycji, to spotkanie w wiosce artystycznej Janowo 16 sierpnia. Wszelkie informacje na stronie wioski artystycznej Janowo. Będzie mi bardzo miło tam z Państwem się spotkać w imieniu Agnieszki Szwajgir, w imieniu własnym i wioski. Serdecznie Państwa zapraszam. To będzie niedziela. Mam nadzieję, że udana.

0: 22 minuty po godzinie 18 trwa, proszę Państwa, Męskie Granie 2026. Dziś, jutro przystanek w Krakowie. No i wszystko wskazuje na to, że uczestnikom, muzykom, krzątającym się tam redaktorom nie grozi scenariusz wrocławski. Przypomnijmy, tydzień temu pogoda, no delikatnie mówiąc, zweryfikowała koncertowe plany. Sporo się działo, ale nie muzycznie. A skąd są goście? Badania terenowe prowadził nielicencjonowany samozwańczy socjolog, pan Krzysztof Tubilewicz.
1: 200 kilometrów Radom.
2: My przyjechaliśmy tutaj we trójkę. Jest z nami nasza córka, która bardzo czeka na koncert Ralfa Kamińskiego i na Kacperczyków. My czekamy na Republikę.
1: Republika Błażej.
2: I Lechia Mierka.
1: I Kasia Nosowska.
3: Do mnie dotarłyśmy.
4: Taki prezent dostajemy na Dzień Matki od dzieci. Bilety na Męskie Granie. I to jest nasza tradycja.
2: Z Radomia i mieszkamy w Radomiu, ale przyjeżdżamy do Krakowa od kilku lat.
5: Specjalnie na Męskie Granie?
2: Specjalnie na Męskie Granie.
5: Na co najbardziej, na którego artysty, jeśli mają Panie jakieś specjalne tutaj punkty w programie podkreślone, na kogo czekać?
4: Męskie Granie Orkiestra to jest w ogóle hicior.
5: Orkiestra, tak?
4: Orkiestra, cudownie.
5: Przyjechaliście z daleka?
6: Przyjechaliśmy z Kielc. W sumie to z Anglii, bo teraz jesteśmy, mieszkamy za granicą, ale przyjechaliśmy z Kielc.
7: Z Holandii przyjechaliśmy.
5: No to jest jakiś rekord absolutny, bo szukam kogoś, kto z bardzo daleka. Co Państwa podkusiło?
7: To było takie moje marzenie, być na Męskim Graniu.
6: Ja tak.
5: Pani spełniła to marzenie, ale domyślam się, że to całkiem przyjemny będzie wspólny czas.
6: Tak, oczywiście. Dwudniowy, razem wypoczynek, że tak powiem.
7: Mamy urlop po prostu i zaplanowaliśmy w tym, że to Męskie Granie nam będzie pasowało.
0: Czyli autokarami przyjeżdżają goście z Radomia, a samolotami, rozumiem, zlatują festiwalowicze z zagranicy. Tak to wygląda? Katarzyna Nowicka, Nowika?
8: Tak, jestem tutaj na miejscu. To mój drugi raz w Krakowie, no i mój pierwszy raz z Krzysztofem Tubilewiczem, jako para dziennikarska.
5: Jestem naprawdę zachwycony tym, jak jest przekrojowo i skąd rzeczywiście słuchacze docierają. Panie Kubo, ja mam takie wrażenie sensoryczne specjalnie dla Pana, bo jesteśmy
0: tak.
5: Na takim backstage'u, jest taka wioska, są te namioty.
0: Same trudne słowa, sensoryczne, backstage.
8: Tak.
0: Z trudem nadążam, ale tu są, tu będę są, robił mądre miny.
5: Mhm. Tam. Tu te zespoły się gromadzą przed koncertami i ja myślałem, że tu będą jakieś takie wykwintności, jakieś, nie wiem, może nielegalne substancje, a tutaj pachnie jak w barze mlecznym, bo jest taka ciepła płyta i może pan jednak skusiłby się w przyszłym roku.
0: To sporo się zmieniło, bo ja pamiętam by zapach festiwalu Rup Reggae, ale to połowa lat 80.
5: To
0: nie był rumianek, to nie był zapach mięty. Mhm.
5: Więc ja wiem, że to po prostu były kwestia kosztów, tak? Nie byli w stanie tutaj sobie pozwolić organizatorzy, ale może jak są takie benefity, to jednak pan się skusi w przyszłym roku.
0: Bardzo dziękuję, będę pamiętał. Katarzyna Nowicka, Krzysztof Tubilewicz polecają, zapraszają Męskie Granie dziś, proszę państwa, w Krakowie. 25 minut po godzinie 18:00.

0: To Ania Rusowicz w Radiu 357. No i czas na prognozę pogody, proszę Państwa, na kilka dni. Wraz z nami pan Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Nadmiar, wiadomo, powoduje przesyt. Wiem, że wielu słuchaczy 357 zmęczonych już tymi upałami. Zatem co? Odetchniemy, prawda? Bo temperatura letnia,
1: tak.
0: ale w normach.
1: Zdecydowanie dobra informacja. Front atmosferyczny, który to gorące zwrotnikowe powietrze stopniowo wypiera z Polski, on już wędruje przez dosyć długi czas przez nasz kraj. Obecnie jeszcze gdzieś na krańcach południowo-wschodnich zaznacza swoją obecność, ale lada moment i tam już te opady, które występowały, zanikną, a tych opadów było miejscami bardzo dużo, były gwałtowne, połączone z burzami, które miały intensywne opady deszczu, lokalnie też gradu. Dużo się działo w związku z przechodzeniem tego frontu atmosferycznego. Na szczęście to już praktycznie za nami i teraz mieszkańcy już całej Polski będą mogli oddychać zdecydowanie przyjemniejszym, polarnym, morskim powietrzem. Aktualnie mamy takie dwa pasy zachmurzenia w Polsce. Tutaj północny zachód, województwo zachodniopomorskie. Pomorskie, tu jest sporo chmur i pod tymi chmurami, w tym w chłodniejszym powietrzu, temperatura jest, bym powiedział, taka dosyć niska, bardzo rzeźko, 17-18 stopni, przeważnie na obszarze województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jeżeli pójdziemy trochę dalej w kierunku centrum, to temperatura nam wzrasta i to też pokrywa się z takim obszarem lepszej pogody, który roztacza się gdzieś na południowy wschód od Gorzowa Wielkopolskiego, Piły, Bydgoszczy i przez centralną Polskę, aż po południu wschód, gdzie jeszcze, tak jak mówiłem, zaznacza się ten chłodny front atmosferyczny. I w tej strefie lepszej pogody ta temperatura od 20, 21 do 23. Natomiast najcieplej obecnie jest na południu, południowym zachodzie. Tutaj część województwa dolnośląskiego, województwo opolskie. W Opolu mieliśmy 26 stopni o godzinie 18.
0: Taka pogoda utrzyma się, czy też wrócą szybko takie szalone upały?
1: Powiem tak, może najpierw weekend, bo ten weekend da nam odpoczynek od tej upalnej pogody. Bardzo taka będzie komfortowa temperatura. W sobotę ta temperatura maksymalna w Polsce będzie się rozkładała mniej więcej w taki sposób, że najchłodniej nad morzem około 19-20 stopni, w takim pasie północnym 22-23, w centrum około 24. Natomiast na południu, południowym wschodzie 25-26 stopni i takie, bym powiedział, umiarkowane zachmurzenie będzie towarzyszyć nam jutro. Natomiast niedziela będzie zdecydowanie ładniejsza, taka, bym powiedział, nie tyle pogodna, co nawet słoneczna. Bardzo dużo tego słońca będzie i napływ już cieplejszego powietrza. To się szczególnie na zachodzie da odczuć. Wiatr w całym kraju skręci nam na południowy, południowo-wschodni i w zachodniej części kraju temperatura na ziemi lubuskiej może już przekroczyć 30 stopni, osiągając około 31. Ale w głębi kraju też będzie bardzo ciepło, nad morzem 24-25. Natomiast na przeważającym obszarze Polski będzie się mieściła w takim zakresie od 24 do 26 stopni. Więc powiedziałbym, bardzo komfortowa, bardzo przyjemna temperatura. A jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że noce będą wyraźnie chłodniejsze. I to będzie miało duże znaczenie dla naszego wypoczynku nocnego. Pozbywamy się już tych tropikalnych nocy z naszego kraju zupełnie. Dzisiaj na północy, jak ktoś będzie pod namiotem, to rzeczywiście trzeba się cieplej chyba okryć, bo na Pomorzu będą takie miejsca, gdzie ta temperatura minimalna spadnie dzisiaj do około 8 stopni, więc bardzo rzeźka noc. Na przeważającym obszarze ta temperatura będzie się układała w takim zakresie od 11 do 13 stopni i tak stosunkowo najcieplej na południowym wschodzie. Tam jeszcze 16-17 stopni. I to...
0: Słucham z zapartym tchem, ale też z przyjemnością po prostu. Bo myślę, że nie jestem odosobiony. Te upały również mnie dały się we znaki. Powiedzmy jeszcze krótko o tym, jak przywitamy początek tego dnia.
1: No właśnie, ta adwekcja tego zdecydowanie cieplejszego powietrza, która rozpocznie się ponownie w niedzielę. W poniedziałek to ciepłe, gorące, już można powiedzieć upalne powietrze niemal w całym kraju, bo na przeważającym obszarze Polski temperatura zbliży się do 30 i przekroczy te 30 stopni miejscami, do 33 na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku, ale w centrum również będą takie miejsca, gdzie ta temperatura wzrośnie nawet do około 32 stopni. No niemniej jednak nie będzie to taka długa w swoim czasie trwania fala upału, bo już właśnie w poniedziałek od północnego zachodu będzie się nasuwała taka kolejna zatoka związana z frontem atmosferycznym i znów wypieranie tego ciepłego powietrza, spychanie go z Polski w kierunku południowo-wschodnim. We wtorek już w całej Polsce ponownie chłodniej. Na przeważającym obszarze kraju taka temperatura w zakresie 22-24 stopnie. Oczywiście pojawią się też burze, przelotne opady. Na północy ten wiatr silniejszy nad morzem, więc ta temperatura odczuwalna też tam wyraźnie spadnie. A to najcieplejsze powietrze we wtorek znajdzie się nad południowo-wschodnią częścią kraju, gdzie będzie 28-29 stopni. I środa znów z taką bardzo optymalną temperaturą niemal w całym kraju 22-23 stopnie, a później ponownie cieplej. Także przeplatanka pogodowa przed nami.
0: Bardzo dziękuję. Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej. Dobrego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy.
1: Dziękuję.
0: Radio 357, popołudniówka do 19, a potem lista piosenek 357, a dziś, jak słyszeliśmy, z Augustowa. 510-357-357. Pani Agnieszka czeka na telefony. Tymczasem Morten Harket.

0: To Morten Harket, za chwilę piosenka oczywiście z wielkiej płyty i Marta Kula. Niesamowite, by co pani usłyszała, pani Marto?
1: Gdzieś usłyszałam, że sierpień jest jak niedziela. I trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Szczególnie nas w Polsce łapie nostalgia, że już za parę tygodni kończy się to zbyt krótkie lato. Na ratunek jak zawsze przychodzi muzyka. Taka, która zawiera w sobie zarówno radość z jeszcze trwających słonecznych dni, jak i nostalgię ukrytą w warstwie rozmarzonych gitar. No właśnie, rozmarzone gitary. Dream Pop to muzyka, która moim zdaniem w takie dni brzmi najlepiej. Album, który dziś przyniosłam w cyklu z wielkiej płyty, nie jest najważniejszym albumem w tym nurcie. Przychodzi po wielkich dziełach takich twórców jak choćby Cocteau Twins. Ale do tych tradycji ewidentnie nawiązuje. Mowa o płycie Faded Seaside Glamour angielskiego zespołu Delays, która ukazała się w 2004 roku. Oprócz dream popu sięga także po to, co wówczas było na topie, czyli po prostu indie rockowe, a nawet popowe gitary. Na warstwę instrumentalną nakłada się bardzo oryginalny głos lidera zespołu, Grega Gilberta, i oto co z tego wynika.

0: To była piosenka z wielkiej płyty. A za moment przeniesiemy się, proszę Państwa, do Bukowiny.
1: Partnerem audycji jest Bukowina Resort, miejsce świadomej regeneracji.
0: Na miejscu nasi dziennikarze Tomasz Gorazdowski, Mateusz Kuźniewski. Dzień dobry, witam panów.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panowie, by zawsze intrygowało mnie to pytanie, właściwie odpowiedź na to pytanie, ile szprych w zasadzie ma by koło takiego roweru wyścigowego?
2: Mnie to się wydaje, że to od koła zależy.
0: Aha.
3: Trochę tak, ale odpowiedź można udzielić bardziej precyzyjnie. Między 36 a 32, ale zdarzają się nawet koła rowerowe, które mają 26 szprych. Ja postanowię w takim razie odbić pytanie i zapytam się ciebie, Kuba, dlaczego liczba szprych w kole rowerowym jest zawsze parzysta?
0: Dlatego, że wtedy się łatwiej jeździ.
3: I to jest znakomita odpowiedź.
0: Panowie, wiadomość dnia to bez wątpienia informacja, która by przyszła z Francji. Katarzyna Niewiadoma Fini zwyciężyła 7. etap kobiecego Tour de France. Nie miałem tej możliwości, żeby ten finisz tego etapu oglądać na żywo. By mieli panowie tę przyjemność, tę radość?
2: Oj, tak, bo tutaj, tu gdzie jesteśmy, czyli w Bukowina Resort, jest taki piękny telebim, na którym najpierw oglądaliśmy etap właśnie Tour de Pologne, który trwa tutaj w Polsce, męskiego Tour de Pologne, no i potem oczywiście szybko przyłączyliśmy się na wielkie emocje na Mont Ventoux, to jest taki słynny kolarski podjazd, bo to nawet nie chodzi tylko o to, że Katarzyna Niewiadoma dzisiaj wygrała etap, to jest oczywiście bardzo duże wydarzenie, ale gdzie wygrała etap na tym słynnym, legendarnym podjeździe?
3: Gdzie i w jakim stylu, bo trzeba powiedzieć, że Polka, można powiedzieć, włączyła dodatkowe baterie na ostatnich kilometrach i odrobiła do swoich najgroźniejszych rywalek w znakomitym stylu prawie 2 minuty, co spowodowało, że mijała linię mety, a w zasadzie stała się liderką Tour de France kobiet w momencie, kiedy na metę przyjechały kolejne zawodniczki. Także nie dość, że to pierwsze zwycięstwo Katarzyny Niewiadomej w Tour de France, bo wygrała cały wyścig, nie wygrywając wcześniej etapu, ale jednak tak jak wspomniał Mateusz, takie zwycięstwo w takiej formie i w takim miejscu, no to jest moment, który na pewno do historii polskiego sportu, a kolarstwa na pewno przechodzi.
0: No i w ten sposób nasza zawodniczka zostałaby liderką kobiecego Tour de France. We Francji to był 7. etap, a tymczasem w Bukowinie jutro start 6. etapu Tour de Pologne. Dobrze policzyłem?
2: Bardzo dobrze pan policzył, zdecydowanie to będzie 6. etap, dziś 5. i wjazd na Kocierz, no i teraz przenosimy się już tutaj pod Tatry i tutaj rywalizować będą kolarze jutro na 6. etapie Tour de Pologne. Start z Bukowina Resort, potem finisz również w Bukowinie Tatrzańskiej, a trasa typowo górska, naszpikowana podjazdami, jest tutaj taki słynny podjazd pod Gliczarów, który... no, budzi postrach wśród kolarzy szosowych. No i jutro uczestnicy Tour de Pologne będą mieli niezwykłą przyjemność, choć to słowo przyjemność nabiera tutaj nowego znaczenia, podjechać pod ten podjazd 3 razy.
3: A Czesław Lang, który opowiadał o tym, jak kiedyś po raz pierwszy wytyczył trasę Tour de Pologne tutaj, to opowiadał, że kolarze, którzy nie byli przygotowani na tak gwałtowne i tak strome wzniesienia, to pierwsze przejazdy pokonywali prowadząc rower obok siebie, bo nie byli sprzętowo przygotowani na podjazd pod takie górki.
0: Skoro był etap 5, no to tak, to nie ma wyjścia, to się zgadza, to będzie 6. Tak, panowie to bardzo precyzyjnie policzyli. A jak radzą sobie Polacy?
2: Polacy radzą sobie... powiedziałbym, że przyzwoicie, ale też no, nie są w ścisłej czołówce i nie walczą o zwycięstwo w tym wyścigu. Tutaj mamy innych faworytów. Tutaj jest Holender Lemon, który wygrał 4. z kolei etap przedwczoraj z metą w Karpaczu. No i to on rozdaje karty, on jest liderem tego wyścigu. No ale oczywiście my spoglądamy przede wszystkim w stronę tego najgłośniejszego naszego nazwiska, czyli Michała Kwiatkowskiego, który no, przyzwyczaił nas oczywiście do znakomitych wyników. Trudno powiedzieć, czy będzie go stać na to, żeby jeszcze nawiązać walkę z tymi najlepszymi. Mamy oczywiście kilku młodych, zdolnych kolarzy. Mieliśmy przez chwilę człowieka, który jechał w tej koszulce najbardziej aktywnego zawodnika, no bo oczywiście te różne, różnokolorowe kolarskie koszulki są rozdawane za odpowiednie wyniki zawodnikom na trasie Tour de Pologne również. Natomiast na razie Polacy tej dominującej roli w Tour de Pologne nie odgrywają.
3: Ale chciałem zauważyć, że będziemy mieli do czynienia ze zwycięzcami Tour de Pologne dzisiaj, bo za 40 minut zapraszamy wszystkich, którzy są w okolicy tutaj do naszego studia, do naszego namiotu na rozmowę, a gościć będziemy mistrzów świata, medalistów olimpijskich, bo będzie i Lech Piasecki, będzie i Rafał Majka, będzie Sylwester Schmidt, a zatem ci, którym kolarstwo jest bliskie, a jest tutaj takich ludzi sporo, bo to jest fantastyczne w spotkaniach przy okazji pewnych sportowych wydarzeń, że obcuje się z ludźmi, którzy specjalnie przyjechali właśnie na to wydarzenie i dla takich ludzi to kolarstwo jest czasami całym życiem.
0: Pan redaktor Tomek na pytanie o liczbę szprych w takim zawodowym kole powiedział, że od 36 do 32, czyli jeśli dobrze liczę, od 32 do 36, prawda?
2: Znakomicie pan policzył. Tomek też się starał, no ale wiadomo, my tu w emocjach.
3: Zdarza się tak, że szprych jest nawet 20, więc można powiedzieć, że od 20 do 36.
2: Tak sobie w ogóle pomyślałem, jak Tomek opowiadał o tych panach, co prowadzili rowery pod górkę, że pewnie my byśmy tak wyglądali, gdybyśmy mieli jutro do pokonania podjazd pod Gliczem.
3: My jesteśmy Tomek na szczytełkach urodzeni. My byśmy to przemknęli po prostu.
0: No tak, ale są jeszcze takie koła. Przepraszam, że... Proszę?
3: W dół byśmy mknęli.
2: Bo Tomek jest specjalistą od zjazdów.
0: A tak. To przepraszam, dobrze, że pan to podkreśla, żeby nie umknęło, bo to ważne. Natomiast są jeszcze takie koła, które nie mają szprych, tylko mają takie, znaczy szprychy, ale takie grubsze. To chyba dotyczy rowerów takich torowych, prawda?
3: To tak, no nie, i tak, i nie, niekoniecznie. Mówi pan o kołach używanych do jazdy na czas, tak, kiedy jest tak zwane pełne koło. Tak. Wtedy można powiedzieć, że jest w zasadzie jedna szprycha, prawda?
0: Prawda.
2: Ale ja się cieszę w ogóle, że te szprychy tak wypłynęły w naszej dyskusji, bo będziemy mieli tutaj dzisiaj wielu znakomitych specjalistów od kolarstwa. Wiemy, że ta technologia idzie do przodu. Te rozmowy wszystkie będą do odsłuchania potem w naszych podcastach Radia 357, więc umówmy się tak, że my jeszcze dopytamy o te szprychy i
0: bardzo
2: wszystko
0: bym
2: dokładnie wynotujemy.
0: Bardzo bym prosił, bo tak podejrzewam, że od tego może sporo zależeć, a ja mam wciąż ambicje sportowe.
2: I to pod górkę czy z górki? Zjazdowca już mamy, panie Kubo, także trzeba tylko byłoby pod górkę.
3: Tylko pod górkę.
0: Dobrze, to ja się podejmę. Panowie, bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam. Dziękuję zwłaszcza za te informacje o szprychach, bo to szprychy są ważne po prostu i tyle.
3: Oczywiście, a niezłe szprychy są super ważne.
0: Tomasz Gorazdowski, Mateusz Kuźniewski, a z Tour de Pologne z Bukowiny. Do usłyszenia.
1: Partnerem audycji jest Bukowina Resort, miejsce świadomej regeneracji.

0: Dobry wieczór panu, witam pana bardzo serdecznie.
1: A do którego pana pan mówi? Do tego białego czy do tego białego?
0: Nie, do pana mówię. To będzie zagadka dla uważnych słuchaczy, mianowicie do kogo należy ten głos?
1: Ja mam teraz mówić, tak?
0: No, wie pan, ja się przedstawiłem po 16, więc no,
1: ale
0: to
1: skoro pan robi zagadkę,
0: żadna zagadka.
1: Skoro pan robi zagadkę, to ja nie mogę się przedstawić.
0: Nie,
1: no nie, właśnie, nie.
0: Nie wolno podpowiadać, żeby nie było za prosto. Jakoś pan tak wyszlachetniał.
1: No, a pan w ogóle się nic nie zmienił.
0: Ale ja nie wiem, czy to komplement, czy wręcz odwrotnie.
1: Niech pan to traktuje jako...
0: jako komplement, tak? Pan tak tylko przelotem?
1: Ja tak tutaj pieska na spacerek wyprowadziłem. O, aha, widzi pan?
0: Widzę.
1: I ja bym zapytał, czy Ludzka by nie spotkał czasem.
0: Aha.
1: Bo pamięta. Mhm. Sweterki wysyłał Ludzkowi.
0: Pamiętam.
1: No właśnie. Tak. No.
0: Świecące takie rogi
1: świąteczne. Dlatego pomyśleliśmy, że wstąpimy na
0: renifera. No bardzo miło. Bardzo panu dziękuję. Dobrego wieczoru.
1: Dobranoc.
0: 2 minuty, proszę państwa, do 19:00. Tyle na dziś. Usłyszymy się zapewne w przyszłym tygodniu.

0: No i mamy 19.
1: Radio 357.
2: Partnerem audycji jest Miasto Augustów. Organizator wydarzenia Muzyka w objęciach natury. Augustów is the Future Festival.
0: Zapraszamy, jesteśmy w Augustowie i zaczynamy okrąglutkie notowanie listy.

Jest piątek, minęła 19, jest ABC, wszystko jest tak, jak być powinno. Zaczynamy kolejne notowanie listy piosenek i to jest okrągłe 250 notowanie, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Kiedy to się stało? Jak Państwo słyszą, jest z nami 15 tysięcy licznie zgromadzonej publiczności. W Augustowie jesteśmy. A, owacje na stojąco i takie inne elementy. Oczywiście wszystko to się dzieje. Tak, jest lista wyjazdowa, kolejna, trzecia. Takie Tour de Pologne mamy, malutkie, jeśli chodzi o listę, ale bardzo dobrze, bo to jest super sprawa, że możemy się spotkać. Tym razem jesteśmy w Augustowie. Być może niektórzy, słuchając przez radio, będą słyszeli taką muzykę elegancką. To jest festiwal, obok którego jesteśmy, w takim pewnym oddaleniu, żeby nie było za głośno. Ale znajdą nas Państwo na pewno. Proszę szukać, jeśli ktoś jest w Augustowie, jeśli ktoś jest w okolicy, jeżeli ktoś zmierza do Augustowa, to szybciutko, szybciutko, będziemy do 22 i zapraszamy serdecznie. Jest bardzo przyjemnie, jest trawa, są kocyki. Nasza słuchaczka pani Magda przywiozła nawet własne krzesełka. Zawsze jestem pełen podziwu, czy to się dzieje. Nawet wiadomo, które krzesełko jest czyje, które męża, bo tam jest uchwyt na napoje obok. Także bardzo, bardzo serdecznie kłaniamy się. No i zapraszamy serdecznie do słuchania. A zapraszają w Warszawie Julia Nowaczyńska, audycję realizuje. Halinka oczywiście nad wszystkim czuwa i dla dziewczyn. A tutaj w Augustowie z nami Ania Perek. Ten gentleman tam, który jeszcze operuje suwakami, to jest Filip Dzięcioł i tutaj realizuje na miejscu Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie. 250 notowanie. Od razu powiem, że można pisać, bo adres mailowy jest. Jest i jest do dyspozycji. Lista @radio357.pl. Zrobiłem coś niespecjalnie mądrego, zdaje się, ponieważ jak Państwo zerkną do aplikacji, no tak, to się jednak stało. To tam jest zdjęcia w aplikacji. No, takie powiedzmy, że z epoki.

prezentujące pewne elementy augustowskie z pewnym dżentelmenem w czapce. Myślę, że tak chyba jednak szkoła podstawowa, gdzieś ten przedział zdecydowanie i są tam elementy zimowe, bo augustów to nie tylko czas letni, ale też czas zimowy i tutaj można korzystać z różnych spraw. Tak patrzę na zgromadzoną publiczność, już wiem, kto zajrzał, kto jeszcze nie, kto będzie reagował. Tak, proszę śmiało zaglądać do aplikacji, będę przypominał. Proszę się nie krępować. No i co tam się wydarzyło na tym 250. notowaniu, to za chwilę Państwu wszystko opowiemy dokładnie. Będziemy słuchali, będą goście oczywiście. Trochę porozmawiamy o nartach wodnych. Trochę porozmawiamy z artystą, który jest stąd, całkiem niedaleko. Będzie Tomek Organek, będzie też pan wiceburmistrz, z którym Kuba rozmawiał przed 19, więc sprawy augustowskie też się będą pojawiały. Także zapraszamy, zapraszamy do słuchania, zapraszamy do korespondencji. Aha, no i oczywiście też Halinka do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o głosóweczki. Także śmiało, ABC dogrywa, my zaczynamy.

Witam jeszcze raz wszystkich tych, którzy siedzą i wiedzą, co tu się dzieje, i tych wszystkich, którzy spacerują i nie bardzo wiedzą. Machamy. Radio 357, zapraszamy serdecznie. I słuchamy sobie listy piosenek i zaczynamy od miejsca 50.

to jest miejsce 50 i to jest, zdaje się, spadek, jeśli dobrze pamiętam. Tak, o jedną pozycję z 49. Jesteśmy w sekcji małych głosów oczywiście, no i proszę też pamiętać o tej sekcji. Głosując, przypominam też, chyba nie powiedziałem zupełnie, że będą 3 nowości w sekcji mały głos, więc troszkę się pozmienia. Ile będzie nowości w tym notowaniu głównym, na razie jeszcze nie powiem. Aha, i tydzień temu zupełnie nie zapomniałem Państwu powiedzieć, bo byliśmy na rynku w Chorzowie, co było propozycją patronów do zestawu do głosowania, ale to przy okazji, a będzie okazja, to Państwu opowiem. Na razie na 49. Tori Amos.

Wright. Tori Amos, dwie pozycje w dół, na miejscu 49. Tydzień temu to było 47. Następna piosenka to też będzie spadek. Spadek o trzy pozycje. Na 48. Robert Mróz, Junior.

Tak. To było miejsce 47, dobrze liczę, bo tydzień temu umknęło mi jedno miejsce, ale potem się wyprostowaliśmy, prawda? A nie, 48 znowu mi umknęło i dokładnie to samo. 48 to Robert Mróz Junior, to za sprawą pioruna, bo jesteśmy tutaj w Augustowie. Jesteśmy w bardzo ładnych okolicznościach, bo jesteśmy na zielonej trawie, jest roślinność dookoła, rzeka niedaleko. No i też Państwo są ze swoimi przyjaciółmi czworonożnymi, no i piorun dał znać, że jest. Ale już dobrze? Piorun, wszystko okej? Okay? Jest okej, okay, dobrze. Bo pojawił się kolega czy koleżanka? Koleżanka się pojawiła, no to wiadomo, że daje się sygnał, że tu jestem, tu jestem, tu jestem. Piorun, dobrze, wszystko będzie. No właśnie, i teraz na 47, to jest to miejsce, które mi umknęło, Green Day.

Jak się jest tyle lat w branży, to wiadomo, że trzeba nagrać tak gęstą piosenkę, żeby nie można było jej przerwać. No ale tak właśnie sobie to wymyślili. Green Day. To było miejsce 47. Nie umknęło mi na 46. Skubas o tym, że życie jest piękne.

Życie jest piękne, to Skubas. To było miejsce 46. Dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. Bardzo dziękuję. Pan Adam oczywiście dopytuje, jakaż to jest propozycja patronów w tym tygodniu do zestawu do głosowania. To będzie Kamil Piwot, Latoś. Utwór pod tytułem Latoś. Kto z Państwa wie, co znaczy Latoś? Latoś? Ktoś? Jest? Nie? W tym roku. Tak to drzewiej mówiono. Sytuacja jest dosyć taka w tej piosence, powiedziałbym, dziadkowo-wakacyjna i takie wspomnienia w utworze i stąd to Latoś, więc zapraszamy do głosowania. Po 22 odświeżony zestaw do głosowania zapraszamy. No i oczywiście jeszcze też gratulacje od pana Adama, 250 notowań, dziękujemy. Augustowskie noce, Maria Koterbska i Lady Punk, tu się na końcu jeszcze pojawia w tym mailu. Tak, w Augustowie jest takie miejsce, punkt widokowy, w którym można spotkać się z panią Marią Koterbską i posłuchać jej wykonania. Jest takie specjalne miejsce, gdzie ten utwór słychać. Ale kto był, ten wie, kto nie, to proszę się wybrać nad Neckiem. Piękny punkt widokowy, fajnie wygląda tam zachód słońca przede wszystkim. Tak to zostało wymyślone. Jesteśmy w Augustowie, to jest 250 lista piosenek. No i teraz przed nami pierwsza z nowości w sekcji O Mały Głos. To jest pan Bob.

słowo do Sylwii Bob Seger. To jest 45. miejsce, pierwsza z nowości. Będą jeszcze dwie, Wait For Me. To jest tytuł tego utworu. Będzie nas więcej. Jest nas całkiem przyjemnie. Liczne grono patronów, słuchaczy Radia 357 na liście. Bardzo dziękuję, że Państwo wpadli, ale będzie nas więcej, bo Pani Małgorzata i Pan Maciek jadą. Oni pozdrawiają z drogi z Wilna do Mazurskiego Spychowa. Już tylko zahaczymy o Augustów i pierwsza część wakacji za nami. Do zobaczenia niebawem. Pani Małgorzato, Pani Maćku, proszę szybko dać znać, jak Państwo przyjdą, że to Wy, chyba że już jesteście. Nie, jeszcze nie. Dobra, to wpadną. To zapraszam. Tekstówka w aplikacji do dyspozycji. W aplikacji też nie za mądre zdjęcie z epoki i z zimowych chyba wakacji to jednak, z augustowa. Zapraszam, proszę zerknąć i nie śmiać się za głośno. A my jesteśmy już dalej, to jest miejsce 44. Mówiłem, młody, utalentowany zespół z Irlandii w towarzystwie pana Martina Garrixa. Właściwie oni towarzyszą jemu.

Tak gitarowo to brzmi edge'owo dosyć, nawet bardzo. YouTube, głos, Bono oczywiście. 44. miejsce. Po raz drugi z nami to jest spadek. Solidne dosyć, bo to jest 7 pozycji w dół. Ale można na przykład w 8. tygodniu awansować. Awansować o jedną pozycję w sekcję Mały Głos z 44. na 43. Jack White, co zaraz będzie słychać.

Jack White, po raz ósmy i to jest 43. miejsce. Niby do góry, ale tu się chyba jednak nie wydarzy sytuacja powyżej 35. miejsca. No i trzeba decydować, co robimy. Ósmy tydzień, więc jeszcze za dwa tygodnie i będzie tak jak z Laną Del Rey. Tutaj mamy akurat sytuację, że to jest 10. tydzień, nie udało się podskoczyć powyżej 35. Zatem po raz ostatni na 42. tym razem.

First Light, Lana Del Rey, 42 miejsce, po raz 10, więc już się nie usłyszymy i niestety nie spotkamy w zestawie do głosowania na listę, ale miło było, chyba 10 razy usłyszeliśmy się. No ale taka sytuacja. Kto z Państwa tu tak licznie zgromadzonych, piorun słyszycie, jeździ na nartach wodnych? No jak to? Nikt? No, panie kolego, no właśnie. Bo za chwilę o nartach wodnych porozmawiamy, ale wcześniej jeszcze posłuchamy sobie o Pałacu Kultury. I to będzie dobry, i to będzie 41 miejsce.

0: Dobry, Pałac Kultury, symbol Warszawy, Pałac Kultury. My będziemy trochę o symbolu Augustowa teraz rozmawiali, bo narty wodne są bardzo mocne, jeśli chodzi o Augustów. Mocna ekipa, mistrzowie. No i z Państwami teraz będziemy prosili, wiadomo o co, jest z nami Gabriela Koszycka, wicemistrzyni Europy. Wielkie, wielkie brawa. Augustów to narty wodne, możemy tak powiedzieć, bo jest mocna ekipa rzeczywiście Sparta Augustów.
1: Oczywiście tak, nie tylko Sparta Augustów, ale mamy trzy kluby, Most Augustów, Akademia Augustów, no i właśnie Sparta.
0: Aha, dobrze, to już wiemy więcej, mamy trzy kluby. No i mamy tak, mistrzynie Europy. Jak wyglądają zawody? No bo niektórzy tak widzą, że się po prostu płynie za motorówką, ale to nie jest takie proste. Jest więcej elementów do opanowania.
1: Tak, ja akurat Mistrzostwa Europy mam za wyciągiem, więc no oczywiście jest to bardzo trudny sport. Samo utrzymanie się na wodzie na jednej narcie już stanowi problem dla większości, a my musimy jeszcze do tego dołożyć figury, skok w dal albo objeżdżanie bojek.
0: Bo konkurencji jest więcej, czyli jest tak, za wyciągiem, może być za motorówką, są skoki z taką skocznią prawdziwą, rekord życiowy, skaczesz też?
1: Tak, skaczę. Za wyciągiem to skoczyłam 37,2, a za łódką 29,9.
0: To jest daleko. Żeby Państwo sobie wyobrazili, to jest jak stąd. Myślę, że tam jeszcze za Państwa, to jest bardzo daleko. Co jest najtrudniejsze?
1: W skokach, szczerze mówiąc, przełamać się, że musimy z dużą prędkością wjechać jednak na tą skocznię, więc głowę musimy mieć bardzo poukładaną.
0: Jaka to jest prędkość? Bo sobie wybieracie chyba w pewnym momencie, jeśli chodzi o motorówkę. Z tego, co pamiętam.
1: Tak, za motorówką i za wyciągiem jest to samo. U kobiet jest maksymalna prędkość 54, a u mężczyzn 57 km na godzinę.
0: Jest taki moment, nie wiem, kto z Państwa kiedykolwiek widział zawody, tutaj na rzece się odbywają czasem, jak oni najeżdżają na skocznie, to tak, jest prędkość maksymalna 50?
1: 54 u kobiet, 57 u mężczyzn.
0: 54 i oni robią tak, że odjeżdżają na bok, praktycznie już stoją w miejscu, a potem maksymalnie po takim półokręgu wjeżdżają i wtedy jest jaka prędkość taka?
1: No, wydaje mi się, że szczerze mówiąc nawet dwa razy większa może być.
0: Ona może być podwojona, to prawda. I się leci i potem jest... Bardzo głośno?
1: Tak, później mamy lądowanie. Lądowanie też jest ważne w skoku. Musimy skoczyć na równe dwie narty, ugiąć kolana i wytrzymać obciążenie spadania na wodę.
0: Jak miękka jest woda przy prędkości, powiedzmy, powyżej 50 na godzinę?
1: Jak kamień. No nie czuć, że to jest woda tak naprawdę.
0: To jest twarde lądowanie?
1: Tak, dokładnie.
0: A są próby takie, żeby jechać bez nart? Bo ja widziałem takich śmiałków. No, zrzucają narty i wtedy są tylko pięty?
1: Szczerze, no, nikt przy mnie nie próbował tego, ale czasami przy upadkach zdarza nam się lądowanie na główkę na przykład.
0: Nie zazdroszczę, choć w Augustowie są kilka takich egzemplarzy, którzy próbowali na samych piętach i wiem, jak to wygląda, ale no to rzeczywiście trzeba mieć doświadczenie. O ten wyciąg chciałem zapytać, bo w Augustowie jest wyciąg narciarski. Jest na czym trenować? Tak spokojnie?
1: Oczywiście, że jest, szczególnie, że jest po remoncie. Wcześniej no jednak te liny były już stare i ciężko było tam pływać, a teraz jest fajny, wysoki wyciąg nowy i oczywiście, że można trenować.
0: Co tam można trenować? Bo tam są takie elementy no, do przeskakiwania do różnych ewolucji.
1: Oczywiście są przeszkody do wake'a, więc wake'a zawsze można tam pływać. No a w nartach tak samo, figury, do niczego nam nie jest potrzeba. Tor slalomowy stoi, więc slalom też możemy pływać. No i skocznia też stoi, więc możemy skakać.
0: Skocznia jest, można sobie za wyciągiem też skoczyć. Ten wyciąg jest także dostępny dla amatorów, czyli można sobie przyjść, spróbować. Tam jest, teraz słuchaczom będę opowiadał, Państwu, którzy nie są z Augustowa, tam jest taka mała trybunka. Jak ktoś jest pierwszy raz, to jest duża atrakcja, bym powiedział. Tak to wygląda?
1: Tak, dokładnie. To jest no, bardzo duża atrakcja turystyczna Augustowa, mi się wydaje. Dużo ludzi nawet jak nie próbuje, to idzie po prostu posiedzieć tam, pooglądać nad wodę. Dzieci też mogą się pokąpać na plaży, więc zawsze można popatrzeć.
0: Mówię o tym, że jak ktoś nie ma doświadczenia i próbuje za pierwszym razem, to jest tak troszeczkę jakby poniewierany przez tę wodę i to jest duża atrakcja. Także tak to wygląda.
1: Tak, pierwsze próby są dość specyficzne, ale no, za trzecim, czwartym razem już raczej wychodzi.
0: Naprawdę fantastyczne przeżycie. Nie wiem, co jest takiego w głowie, że nawet jak już człowiek leży, to jednak trzyma tę linkę i nie puszczę, niech mnie poniewiera. Z czego to wynika?
1: Szczerze nie mam pojęcia, ale to i dorośli, i dzieci, jakby teraz szkolimy nowych dzieci, mają tak samo. Jak upadną, to trzymają twardą linkę i jadą dalej.
0: Jakie plany na najbliższy czas, jeśli chodzi o zawody?
1: Najbliższe zawody mamy Mistrzostwa Polski w Szelmencie za wyciągiem, więc przygotowujemy się do tych zawodów.
0: Trzymamy kciuki. Gabriela Koszycka, wicemistrzyni Europy, narty wodne. Zapraszamy do Augustowa na narty wodne, prawda?
1: Oczywiście tak, zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzięki za rozmowę, a my lecimy dalej. Teraz będzie Simon Gam.

0: Cinnamon Gum, 40. miejsce. Pan tu dzień dobry w sprawie.
1: Dobry wieczór.
0: Pan służbowo.
1: Ja bardzo służbowo.
0: Pan służbowo.
1: Rzadko w radiu się jest na stojące.
0: Ale tutaj akurat w czasie listy to bardzo pomaga.
1: Dobrze.
0: Anta Grodniewski, to też proszę powitać.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. A kolega nie na scenie?
1: Ja na scenie będę, proszę pana, za 23 minuty.
0: Kogo?
1: Muszę, pani Erika Jennings się pojawi. Mhm. I to jest piosenkarka z Irlandii, ale mieszkająca...
0: To daleko jest.
1: Daleko, ale nieco bliżej mieszka, bo mieszka na Litwie.
0: Aha.
1: W związku z czym przybyła w ramach współpracy miast, między miastami, aby dzisiaj tutaj wystąpić.
0: Bo taki to jest festiwal rzeczywiście, taki troszkę łączący, a nawet bardzo łączący i Polskę, i Litwę.
1: Tak.
0: I te elementy będą na scenie. Co za nami, jeśli chodzi o muzyczne sprawy?
1: Pojawił się Dezydery, pojawiła się Magda Bereda, w związku z czym dwa koncerty za nami. Przed nami jeszcze koncert Eriki Jennings. I o 21.40 pojawi się organek z zespołem, więc tam pod sceną będzie się naprawdę dużo działo. Ja liczę na to, że pan po liście wpadnie.
0: Ale nie śpiewam.
1: Nie. Tak w roli obserwatora.
0: Popaczać.
1: Tak.
0: Posłuchać.
1: Tak,
0: dobrze, tak. To chętnie. To bardzo panu dziękuję. To pan wpadnie jeszcze.
1: Oczywiście,
0: po
1: naturalnie.
0: Po następnym koncercie. Będzie Tomek Organek, też wpadnie do nas.
1: Super. Umówieni.
0: Ante Grudniewski, a my mamy nowość.
2: Cannot breathe.

Paulina Przybysz i pan Tony także. 39. miejsce to druga z nowości. Chyba dobrze idzie lista, bo widzę, że tu młody człowiek na kocyku, rozłożony, nienerwowo. O to chodzi właśnie, o taką sytuację chodzi, o taki piątek. Słuchamy sobie wspólnie muzyki, jesteśmy w Augustowie, jesteśmy obok festiwalu, na razie taka przerwa na scenie, więc zapraszamy, gdyby ktoś jeszcze tam miał chwilę, a przed nami będzie, o właśnie, to w sprawie pływania, Tadzio Pływak, z 38 na 38. Tu się nic akurat nie zmieniło. A Antek, tylko proszę nikomu nie mówić, wygląda jakby zgubił wędki.

Teddy Swims na 38. miejscu. Padło już kluczowe pytanie dzisiejszego wieczora. Czy będziemy mogli, babcie i dziadka, będziemy, ale jeszcze chwilę poczekamy, dobrze? Bo jeszcze musimy się połączyć z Krakowem. Dużo rzeczy przed nami. Przed nami też ostatnia nowość w sekcji Mały Głos, trzecia, i to jest 37. miejsce. I to jest pan Baxter.

Baxter Dury. 37 miejsce, ostatnia z trzech nowości w sekcji Mały Głos, to za nami. I teraz trudna sytuacja jest. Czy ja już Państwa pytałem, czy Państwo mają dodatkowe odzienie, bo tak się troszeczkę chłodnawo robi. Macie? Wszystko jest dobrze, tak? Nie, nie, tu twardzie. A na komary nawet mamy takie rzeczy. Dobra, jakby trzeba było, to Pan ma tutaj, pokazuje Pan w niebieskiej koszulce. Zmierzam do tego, że sytuacja jest niezręczna, ponieważ zaraz będziemy narzekali, że jest zimno. Co robiliśmy wczoraj i przedwczoraj? O tej porze mniej więcej, nie da się spać, jest tak gorąco, no ludzie, a teraz będzie zimno. No nie dogodzisz, za chwilę sprawdzimy, jak jest w Krakowie i połączymy się z tym Krakowem. Tam być może jest dosyć ciepło, a być może pada. Na razie 36 miejsce bez zmian. Wyglądało w tygodniu na to, że wejdą wyżej.

0: Sabian, Superpowers, 36 miejsce, 6 tydzień, no nie wiem, może jeszcze się uda, bo tak tutaj zaczniemy przekonywać na miejscu też licznie zgromadzoną publiczność, że może warto zagłosować. A teraz będziemy sprawdzali, co tam w Krakowie na męskim graniu. Jest Nowika, jest Krzysiek. Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór. No więc Marcelu.
0: Słyszę fusiarza. Fusiarza słyszałem. Tam jest.
1: Ja bym chciała powiedzieć, co fusiarz je, ale nie wiem, czy wolno. Mogę powiedzieć słuchaczom? Bo on usiadł koło nas i je... Nie.
2: Jeżeli go słyszysz, to on głośno chrupie.
1: Kanapki z kawiorem, on mówi, ale to jest smalec oraz ogórki kiszone. Natomiast odpowiadając... Pomówienia. Natomiast odpowiadając, bo zastanawiałeś się, jaka pogoda, chciałam powiedzieć, że jest po prostu idealnie. Czy możesz sobie to wyobrazić? Nie ma na co narzekać, gdyż jest ani za ciepło, ani za zimno oraz nie pada ani kropla deszczu nie spadła teraz. Może troszkę wcześniej, tak.
0: Nie tak samo jak u nas, prawda? My też tak mamy.
2: No my nie wywołamy ci takiej reakcji publiczności, dlatego że siedzimy ponownie tutaj w sympatycznej wiosce złożonej z namiotów backstage'owych, zespołów, które występowały i występować będą, ale z takich wrażeń znowu teraz może audialnych, to trwa właśnie występ Ralfa Kamińskiego i jego zespołu i momenty są takie bardzo churalne, powiedziałbym, żeby nie powiedzieć, że... Mszalne, tak, momentami człowiek się rzeczywiście czuje jak na zakrystii, zwłaszcza jak jeszcze te organy wejdą. Natomiast no powiem ci, że nikt mi tak nie nagra Piotrka Stelmacha mówiącego coś do mikrofonu celem przyszłych przeróbek, jak ja sam po prostu, więc byłem chyba jedyną osobą, która nagrywała na telefon właśnie zapowiedź koncertu. Mogło to wyglądać dość osobliwie, ale godziny tutaj w Krakowie spędzane od popołudnia to są też fantastyczne spotkania z Państwem, bo gdzieś bywam trącany za ramię i odwracany i była też prośba o nawet jakiś autograf na jakimś
1: czapce.
2: Daszku, na czapce, tak, więc to są fantastyczne sprawy.
1: Tak, na naszej scenie jest też bardzo miło, bardzo klimatycznie. Ja dziś miałam okazję i przyjemność porozmawiać z Agatą Dudą Gracz oraz Kubą Kawalcem. Natomiast też, jeśli chodzi o moje wrażenia, bo ty powiedziałeś o Ralfie, natomiast ja słysząc po raz pierwszy ten powrót Mysłowic, no byłam w lekkim szoku, że to jest aż takie greatest hits, super turbo mix i że wszyscy, nawet ja, znamy te teksty i śpiewamy.
2: Odblokowywali wspomnienia.
1: Dokładnie.
2: I no dobrze, że mam na sobie parę znoszonych soczewek, bo oczy mogłyby się spłacić momentami. Ja krążę sobie troszeczkę, bo Nowika rozmawiała w ramach cyklu Dobre Strony. Za chwilę jeszcze kolejna rozmowa, ale też wyszedłem sobie tutaj między uczestnikami, nie żeby być trącanym i tam proszonym o miłe rzeczy, ale po prostu, żeby zobaczyć, jak jest. Więc jest bardzo fajnie. Jest taka trybuna nawet poza terenem festiwalu, na takim wzniesieniu, gdzie koneserzy troszeczkę powiedzmy, że bez...
1: Dzikiego udziału.
2: Jest taki dziki udział, jest taka trybuna. Widok myślę fantastyczny, bo taki trochę z góry. Nawet nie wiem, czy powinniśmy o tym wspominać, ale
1: chyba nie, ale
2: nikt tego nie sprawdza.
1: Ale wspomnieliśmy.
2: Rzeczywiście. No i jeszcze takie ostatnie wrażenie, bo jest stoisko, jest taka budka, wygląda jak trochę lektorska. Budka Nagraj swój singiel na jednym ze stoisk właśnie, Żywe Cymiańskie Granie. No i zastanawiam się, czy nie powinno się umieścić tam alkomatu przed wejściem, bo kolejka jest spora i zastanawiam się, o której godzinie w ramach festiwalu tych nagrań przybywa, ale zainteresowanie już jest spore.
0: Myślałem, że zmierzasz do
1: ja
0: tego,
1: już nic nie dodam.
0: Zamierzasz tam wpaść do tej budki i coś nagrać, ale to oczywiście...
2: Nie, to ja trzeciego dnia festiwalu, którego jak wiemy...
0: Dobrze, nie ma. No, a jeszcze powiedzcie, co jutro, bo to też tam będzie się działo, jeśli chodzi o naszą scenę i będą też rozmowy bardzo ciekawe.
1: Tak, jutro Krzysztof Tubilewicz przejmie pałeczkę, jeśli chodzi o cykl rozmów
2: Dobre Strony.
1: Tak,
2: Leszek Biolik.
1: Tak, a również będziesz rozmawiał z Mary z Polski, a ja dzisiaj z Darią ze Śląska. A ja będę rozmawiała z Maksem Tachasiukiem. Więc, ach, i nasze zespoły oczywiście.
2: Więc będziemy jeszcze zapowiadać zespoły, więc czasami tak wygląda, jak się tu przechadzamy. To są te krótkie chwile właśnie między tymi rozmowami kolejnymi, ale do tej pory wrażenia myślę, że świetne. No i z tego, co ty mówiłeś do zgromadzonej przed tobą publiczności, no nam tutaj pogoda też takich wrażeń nie dostarcza, panie ambasadorze.
1: Żeby nie było, że kogoś pominęliśmy właśnie, no to Pure Bedlam i jutro Hidden by Ivy.
2: I to będą zespoły, które będziemy zapowiadać. Mamy scenę, no Piotr Stelmach ma chyba dobrą perspektywę, jeżeli chodzi o męskie grania, kolejne edycje. On tu mógłby jakieś kombatanckie opowieści, prawda, z poprzedniej dekady snuć, ale powiedział mi właśnie o tym, że my mamy scenę, że to nie jest jakieś tam półkontenerka, bo to początki musiały być troszeczkę takie pozwijane, tak, tylko że naprawdę jest to fajna strefa w strategicznym miejscu, dobrze, że świeci, bo my mamy daszek i zapraszamy, zwabiamy tym samym po prostu, taki mamy pokój przechodni, który jest
1: dokładnie
2: naprawdę duży i pojemny.
1: Scena, która przynosi ukojenie, zapraszamy.
0: O, to my, scena, która przynosi ukojenie, tak, to my. Zapraszamy serdecznie na scenę i do strefy Radia 357, rzeczywiście tam jest daszek. Nie wiem, czy się państwo jeszcze wybierają, tutaj teraz skieruję te słowa do licznie zgromadzonej publiczności w Augustowie, bo przed nami jeszcze Warszawa, chyba że ktoś do Krakowa zmierza jeszcze na jutrzejsze koncerty. To proszę wpadać śmiało do naszej strefy pod daszek. Nowika i Krzysztof Tubilewicz, bardzo państwu dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie. Zresztą nie tylko ja, prawda?
1: Też dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich.
2: Pozdrawiamy was.
0: Dobrej zabawy życzymy. U nas też będzie znakomita. Zaczynają się chyba zaraz, będzie się zaczynał kolejny koncert na scenie w Augustowie nad Nettą. A co my mamy? My mamy teraz przypomnieć, co się do tej pory wydarzyło.

0: Radio 357.
1: No więc wydarzyło się do tej pory tak. Miejsce 50 to Jungle, potem 49 Torrey Moss, Robert Mruz, Green Day, Skubas, Bob Seger. Potem mamy Martina Garrixa razem z U2, to było miejsce 44, Jack White, 43, no i niestety po raz 10 w sekcji mały głos Lana Del Rey, tu się żegnamy z 42 miejscem, potem Dobry, potem Cinnamon Gum, potem Paulina Przybysz, Teddy Swims, Baxter Dury i Kasabian. Tak wygląda do 36 miejsca. Przed nami teraz 35 utworów, 11 do góry, 4 bez zmian, 18 spadków i nowości będą dwie. Także zaczynamy od 35, jeszcze się wyrobimy przed 20. 3 pozycje w dół, 7 tydzień, Krzysztof Zalewski. Tak, tak.

Zalewski, tak, tak. Spadek o 3 pozycje, no też sytuacja nieciekawie wyglądała w ciągu tygodnia, ale udało się podskoczyć i obronić 35. miejsce. A z kolei ten utwór, który przed nami, to Jerzy Grunwald. Ja awansuję o 1 pozycję. 3. tydzień, 34. miejsce.

0: Brian Adams i to jest spadek, a my bezpiecznie dotarliśmy do 20.
1: Radio 357. Partnerem audycji jest Miasto Augustów, organizator wydarzenia Muzyka w objęciach natury. Augustów is the Future Festival.
0: Jesteśmy w Augustowie, jesteśmy na festiwalu, jesteśmy tuż obok festiwalu. Jeśli są Państwo w okolicy, to zapraszamy serdecznie. To jest 250. okrąglutkie wydanie listy piosenek Radia 357 z udziałem osób licznie zgromadzonych na trawniczku, ale bezpiecznie na kocykach sobie siedzimy. Jest bardzo, bardzo przyjemnie, choć troszkę się ochłodziło. Jedna pozycja do góry na 32. Maja Kleszcz i Cortez.

0: przestanie bić.
1: Mam nadzieję, Maja Klesz i Cortez, i to było miejsce 32, 10 tydzień i jedna pozycja wyżej. Przypominam Państwu, jesteśmy w Augustowie, zapraszamy serdecznie, gdyby był ktoś niedaleko, więc proszę śmiało wpadać. Piorun musiał już jechać. To informacja dla wszystkich tych, którzy słuchają przez radioodbiornik, a nie na miejscu, a myślą ciepło o piesku, ale musiał lecieć. Miał sprawę na mieście do załatwienia, więc sami Państwo rozumieją. Czwarty tydzień, minus 10, na 31. Peter Gabriel.

0: Peter Gabriel, I Belong to the Sky. To jest 10 pozycji w dół na 31 miejscu. A przed nami utwór, który nie zmienił pozycji, jest z nami od 17 tygodni i to jest miejsce 30 z 30. Matylda Łukasiewicz.
1: Kochana córeczko,

Matylda Łukasiewicz, kochana córeczko, złącz nogi, 30 tydzień temu, 30 teraz, a przed nami miejsce 29 i byliśmy w Krakowie na męskim graniu, to teraz jeszcze posłuchamy, ale to zdaje się jutro będzie orkiestra.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczę. Męskie granie orkiestra 2026. Męskie granie orkiestra to oczywiście sobota. Mamy piątek na męskim graniu w Krakowie, więc... No, to do jutra trzeba będzie poczekać. To było miejsce 29 na 28, ależ to jest taki utwór, który rzeczywiście kilka razy trzeba przesłuchać i dopiero... A, pan już zaczyna śpiewać, a ja tu jeszcze nie skończyłem, ale bardzo przepraszam. Queens of the Stone Age.

Easy Streets i Queens of the Stone Age. To jest trzeci tydzień, 28 miejsce. No, tak to się poukładało. Może za tydzień bardziej. A, chciałem przypomnieć, że lista małparadio357.pl do dyspozycji, więc śmiało proszę korzystać. I tekstówka, i głosówka. Zapraszamy do aplikacji. W aplikacji jest też jeden element. A może i warto zobaczyć, a może nie. To proszę zobaczyć, jak Augustus wygląda zimą. I to dawno, dawno temu. To teraz przed nami pozdrowienia dla Balonika na 27 zas.

0: O, zas. A my jesteśmy w Augustowie, a my jesteśmy przy okazji festiwalu w Augustowie, no i jesteśmy z patronami oczywiście. Muszę was przepytać, bo tak jesteście trochę przejazdem tutaj?
1: Zgadza się, ruszamy Green Velo na południe jutro, pięcioosobową ekipą, czyli ja, mama Milena, syn Janek, tata Paweł i syn Wojtek i Staś. Pozdrawiamy, ich są na kempingu, na pewno nas słuchają.
0: Aha, czyli teraz jesteście na kempingu, tu widziałam rowerki, więc rowerkami sobie dojedziecie. Janek jest przygotowany na taką trasę?
2: No raczej tak, no to jest taka tradycja nasza, żeby jeździć gdzieś rowerami prawie co roku. Zjechaliśmy w Wybrzeże Polskie, pojeździerza trochę w Niemiec, więc to jest takie normalne dla mnie, żeby jeździć.
0: Czyli dajemy radę, a tutaj byliście w Augustowie już?
1: Byliśmy, tak, 2 lata temu, dzieci były na Akademii Wodnej, także wróciliśmy do Augustowa z przyjemnością, super miasto.
0: No to życzymy szerokości tam na tej trasie, proszę uważać na siebie, macie zapasowe dętki?
1: Pewnie Paweł ma.
0: Dobrze, jak są zapasowe dętki, to wszystko będzie dobrze. Miłego wypoczywania i rowerowania. My lecimy dalej. To będzie Vito Bambino. Vito spada o jedną pozycję na 26. miejscu. Spodziewamy się niespodziewanego gościa za chwilę. Czy będzie tutaj gdzieś szedł? Gdy państwo zobaczyli gościa, to trzeba krzyczeć: Tomek, Tomek, to tu!

Americano, Vito Bambino po raz 54 z nami. No proszę, jak się dzielnie trzyma. 25 tydzień temu, 26 teraz, a z kolei na 25 teraz, a 22 tydzień temu Artur Rojek. Gruby, mały,

Mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Mały Artur Rojek, 13 tydzień, 25 miejsce. Tu ciekawa sytuacja, bo tak wyglądało jakiś czas temu, że będziemy raczej zmierzali ku wypadnięciu. A tu proszę, dwie pozycje do góry, czwarty tydzień na 24. Ezra Collective.

0: Mają Państwo pozdrowienia od Pani Ani i Pana Adriana. O, dzień dobry Panu, to za chwileczkę gość nam się pojawił. Pozdrowienia z wakacji i z takiej wyprawy na Podlasie. Zapóźno się Państwo zorientowali, że lista zaugustowa i że można wpaść, no może następną razą. Oczywiście, że tak, zapraszamy serdecznie, ale przecież festiwal jeszcze jutro i pojutrze, to jak są Państwo w okolicy, to myślę, że do augustowa naprawdę bardzo, bardzo warto wpaść. Na 23. miejscu teraz będziemy. Słuchali sobie jeszcze takich wspomnień mundialowych odrobinkę, bo to będzie dobry. Argentyna. No, Dariusz Szpakowski się też pojawi w tym utworze, a po utworze pojawi się pan Tomek.
1: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu, płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

0: wytyczki. Messiarz w skranie.
1: I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to...

0: ty jesteś futbolowy troszkę, czy nie? Oglądałeś mistrzostwa?
1: Oglądałem, tak, ale taki jestem niedzielny bardzo futbolowy. Nie bardzo tam kojarzę tam te tabele, statystyki i tylko oglądam, jak Polacy grają. Ewentualnie w mundial, to wiadomo.
0: To wiadomo, no ale jesteśmy po mundialu, Argentyna.
1: Ale nie wiedziałem, że taka piosenka powstała.
0: No widzisz, dobry, i z Dariusz Pakowski także. To było 23. miejsce. Po głosie państwo już rozpoznali. Chciałem powiedzieć, że gość, ale żaden gość, bo to przecież swój człowiek z Radia 357.
1: Ja tu po buty przyjeżdżałem do Suwałk, do Augustowa.
0: Po buty?
1: Po buty, no. Tutaj kiedyś było koło PKS-u, takie sklepy były obuwnicze. Pamiętam, że przyjeżdżałem po buty.
0: Oczywiście, że
1: Zraczek. Zraczek.
0: Bo teraz się przedstawimy. Marcin z Augustowa.
1: Tomek Zraczek.
0: Raczki są. Raczki są ile? 20?
1: 21? Ile raczek jest? 21, nie?
0: Po 20 kilometrów stąd, więc swój człowiek i w Radio 357 i w Augustowie. Także masz jeszcze jakieś wspomnienia augustowskie takie?
1: Właśnie, bo my mieszkamy tam dalej przy jeziorze i ja tam zdawałem na kartę pływacką w jeziorze. I tak, bo byłem kiedyś na obozie karate, bo w Raczkach były lekcje karate, taki kurs był. Ja w ogóle uczestniczyłem we wszystkich SKS-ach, kursach, byłem bardzo takim sportowym dzieciakiem. A widzisz, a chyba za dużo.
0: A piłka nożna?
1: No, wyszła mi bokiem. I tutaj byliśmy na obozie karate w parku koło jeziora i je tam zdawałem na kartę pływacką. Dzisiaj zaszedłem tam. Takim wspomnieniem.
0: Masz tę kartę jeszcze?
1: Właśnie nie chyba.
0: Ale obóz karate to już w ogóle jakoś tak mi się nie kojarzy, ale tak?
1: Tak, chodziłem, tak, bo ja na wszystko chodziłem, bo w Raczkach tam akurat miałem taką możliwość i taki czas, to było, nie wiem jak jest teraz, ale był świetnie działający Dom Kultury. Ja sobie bardzo to cenię, bo ja chodziłem i na tańce, i na chór, i na kółko fotograficzne, przyjeżdżało kino, znaczy takie kasety wideo, bo tam jeszcze kina nie było, znaczy nie, do dzisiaj nie ma kina w Raczkach. Chyba, czy jest? Nie, nie ma.
0: Chyba nie mamy tutaj nikogo z Raczek, ale być może państwo
1: wiedzą. No, więc i na nartach jeździłem, w piłkę grałem, no ja po prostu ciągle byłem poza domem.
0: Na nartach wodnych?
1: Nie, właśnie nie. To narty wodne to w mieście były, to w Augustowie, to ja się nie załapałem.
0: Obserwuję trochę media społecznościowe Tomka Organka i ty jesteś związany z regionem. Czy
1: no jestem.
0: Bywasz często?
1: Czasami bywam, no już z mojej rodziny nikt tutaj nie mieszka, w Raczkach dom stoi pusty od lat, nie ma nikogo, ale no jak zdarza się okazja, żeby przyjechać czy do Augustowa, czy do Suwałk, czy nawet do Białegostoku, to robię to z przyjemnością, bo to jest ciągle żywe we mnie. To, no, dzisiaj przyszedłem się nad jeziorem i od razu przypomniałem,
0: czujesz
1: a tutaj
0: to?
1: Mi się dziewczyna czujesz? Taka podobała, pamiętam, tutaj, a tutaj karta rowera, a tutaj coś.
0: A tu wpadłem do wody,
1: no naprawdę, i to w ogóle nie myślę o tym na co dzień, a jak idę, nie, to tak odżywa wszystko we mnie.
0: To prawda, to takie wspomnienia są rzeczywiście bardzo, bardzo miejscowe. Chcę cię zapytać o jedną rzecz. Jak jesteście gdzieś w trasie, jeździcie, koncerty, lato jest bardzo bogate w takie spotkania. Masz czas, żeby sobie gdzieś pospacerować, chwilę popatrzeć?
1: Ale to zawsze robimy to. To my tak? Jesteśmy takim zespołem bardzo ciekawym w ogóle świata. I jak przyjeżdżamy czy to w nowe miejsce, czy w stare miejsce, no bo wiadomo, przez 20 lat gramy tak zawodowo, nie tylko w Organku, ale wcześniej jeszcze, no to znamy te miasta na wylot tak naprawdę, ale jesteśmy zawsze zainteresowani, czy jest jakaś nowa wystawa, czy tam coś jest, coś tam. I naprawdę bardzo dużo czasu spędzamy poza hotelem, jak jest tylko możliwość, a już nie mówię za granicą, to już w ogóle, to my jesteśmy pierwsi, żeby wybierać się na różne wycieczki, żeby wszystko zobaczyć dookoła. Jesteśmy takim ciekawym...
0: Łazikami?
1: Tak. Ciekawym zespołem w sensie ciekawości świata.
0: A bardziej po mieście, czy też gdzieś tam takie lasy gdzieś sobie pospacerować?
1: No, jak gramy w Bieszczadach, no to idziemy w Bieszczady.
0: Musowo.
1: Jak gramy w Augustowie, to idziemy nad jezioro. No. To zależy od miejsca oczywiście.
0: Odprowadzam pod takie pytanie, którego się trochę boję odpowiedzi, ale spróbuję, niech tam. Ponieważ tegoroczne hasło tego festiwalu to muzyka w objęciach natury i chciałem cię zapytać, czy czasem masz tak, że idziesz sobie gdzieś odcięty od świata, od cywilizacji i słyszysz coś, co jest inspiracją muzyczną?
1: W sensie natury, czy natura
0: tak, że
1: tak
0: coś
1: wpływa?
0: Usłyszysz w lesie, gdzieś jakiś ptak, coś zaszeleści i słyszysz, że to jest początek czegoś.
1: Nie, chyba nie, bo natura, kultura to są jakby trochę na dwóch krańcach stoją, też jedno z drugiego trochę wynika, może to takie koło jest po prostu. Natura mi służy bardziej do wyciszenia, właśnie do zupełnie do czegoś innego, czyli do takiego zresetowania i nie myślenia właśnie o tym, co ja mam zrobić, co nagrać, co wymyślić, co napisać. To bardziej i tak chcę pożytkować ten czas, żeby się tak...
0: Takie wietrzenie głowy?
1: No tak, i to jest bardzo potrzebne, nawet bardziej niż bardzo, bo bez tego można oszaleć po prostu. A jeszcze w dzisiejszym świecie, tak przeładowanym w ogóle wszystkim, ja źle bardzo znoszę takie jedno wielkie bombardowanie w ogóle bodźcami, w ogóle coraz gorzej to znoszę, więc tym bardziej jest mi potrzebna natura.
0: Proszę korzystać, no bo ten festiwal to nie tylko sprawy muzyczne, ale także jest poranna joga na przykład. Nie wiem, czy ty jest...
1: A o której?
0: A o której trzeba?
1: Dla mnie rano to 11 jest. To...
0: Postaramy się coś załatwić, żeby było około 11. Jesteś przed koncertem, przed występem. Jakie to są emocje tak no, na godzinkę przed? Spokój czy taki delikatnie coś spaceruje po plecach?
1: Nie, ja spokój czuję zawsze. Ja nie mam tremy w ogóle. I to nie dlatego, że jestem taki wybitny i świetny, tylko ja już to wielokrotnie mówiłem. Dla mnie scena to jest takie naturalne miejsce i takie miejsce, gdzie pozwalam sobie albo daję sobie przyzwolenie na to, żeby się wszystko wydarzyło na tej scenie. Nieważne, czy ktoś się pomyli, czy nie, czy tam coś innego się wydarzy, czy coś się zepsuje, czy prąd zgaśnie. Bywały takie momenty wielokrotnie w czasie naszej kariery. I to tworzy po prostu taki moment zapalny, gdzie może się coś innego wydarzyć, albo koncert może się inaczej potoczyć. Mieliśmy kiedyś taką sytuację w nowo oddanej hali studio w Krakowie, w klubie takim dużym. Byliśmy może drugim zespołem, kiedy po oddaniu tej pięknej sali nowej i padł prąd. W ogóle raz padł, zaczęliśmy grać, znowu padł prąd, coś tam nie dokręci, ktoś nie dokręcił tam jakiejś śrubki. I to sprowokowało nas do zupełnie jakby zmienienia energii tego koncertu. Wyjęliśmy akustyczne instrumenty i zaczęliśmy grać z publicznością i to z takiego elektrycznego, takiego ociekającego testosteronem rockowego koncertu zrobiło się jakieś takie bardzo intymne wydarzenie, które do dzisiaj pamiętamy, bo było czymś zupełnie innym, nie? Więc dlatego mnie nie stresuje wejście na scenę, bo tam się może wydarzyć wszystko i ja daję sobie takie przyzwolenie, żeby się wydarzyło, bo to jest taki trochę praca na takim żywym, na takiej żywej strukturze.
0: Niech się dzieje.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Tomek Organek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Zapraszam na koncert.
0: Zapraszamy na koncert. Tomek Zraczek. Stąd.
1: Zraczek, pamiętajcie.
0: Do usłyszenia. A my gramy dalej. Co my mamy teraz? Mamy teraz miejsce 22. Deep Purple.

No i się trochę rozgadaliśmy z panem Tomkiem i troszkę będziemy musieli przyspieszać sytuację. To było miejsce 22, dwie pozycje do góry. Tylko przypomnę, państwu pewnie nie trzeba przypominać, ale życzliwie przypomnę, że z Tomkiem Morgankiem spotkają się państwo w najbliższą środę o 18 w Radiu 357. Mamy 21 miejsce, spadek o dwie pozycje, Hrabi i Artur Andrus.

0: dlaczego, czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej.

0: że tam jakoś lżej na duszy.
1: I że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
2: A tutaj się przegląda zdjęcia,

0: Kasia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
0: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
2: Umówmy się, że w des.
3: Pierwsza zima. Hrabi i Artur Andrus. Dwie pozycje w dół, to było miejsce 21 z 19. Tutaj dwóch dżentelmenów śpiewało razem z kabaretem. A nie, więcej was było. Wszyscy śpiewali. Bardzo za to dziękuję. A przed nami YouTube. Spadek o 6 pozycji. A, pan Bono już śpiewa. Przepraszam.

Street of Dreams to właśnie był tytuł wyśpiewany przez pana Bona. YouTube minus 6, piąty tydzień, a przed nami artysta, który wziął i awansował jakoś o jedną pozycję. No, nie spodziewałem się tego. Mówiłem to już państwu pewnie z 5 razy, no ale to już 24 tydzień, a to do góry, do góry, do góry, pan Rick.

0: Rick Astley. To było miejsce, niech nam tylko spojrzeć, 19. No i chyba zaraz się zacznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I cóż my czynimy?
1: Chciałabym bardzo pozdrowić mojego tatę Adama, który na pewno słucha w radio, tego maleństwa Zuzi.
0: No i proszę, bardzo dziękujemy maleństwu. Miłego słuchania dalej. Panowie, jesteśmy umówieni, że wy też, prawda? Ale to możemy jeszcze jedną zagramy. To będzie Sos Chaosu i to będzie Nosowska, -7 z 11 na 18. A tu panowie się przygotowują.

0: Co z chaosu Nosowska, minus 7 na 18 miejscu. Panowie, teraz ważna sprawa. O co graliście przed chwilą? Widziałem, że graliście w papier, kamień, nożyce.
1: Że kto będzie pierwszy mówił i Janek wygra, więc on powinien pierwszy mówić.
0: Janek, wygrałeś. Takie są zasady, proszę bardzo.
1: No to ja pozdrawiam babcię, dziadka i Tolę, która jest u dziadków teraz.
0: Dobra, teraz ty, bo przegrałeś.
1: Mógłbym panu zadać jeden kawał?
0: Dajesz.
1: Dlaczego kurczak zadzwonił do drzwi?
0: Nie wiem.
1: Bo nie da się do nich zaćwierkać.
0: Ha, ha, ha! Brawo, brawo. No, tego się nie spodziewałem. Nie byłem przygotowany na to. Bardzo panom dziękuję. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Chłopaki, o dobrze, to wrócimy jeszcze do sprawy. Na razie muszę sprawę przetrawić i będzie spięty. 17 miejsce. Dobrze spięty? Tak? Znacie na pamięć też tekst?
2: Tak.
0: No to za chwilę będzie śpiewane.

0: Zapalenie przedrostka i to był Spięty. Chłopaki rzeczywiście na pamięć znają ten utwór i mogą zaśpiewać w każdej sytuacji. Nie wiem, czy apel szkolny to jest dobry moment na ten utwór, ale może i kiedyś. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A państwo skąd?
2: Stąd.
0: Tutejsi.
1: Tutejsi, lokalsi. Chcielibyśmy pozdrowić nasze dzieci, które teraz są na wczasach u dziadków, Adę i Marysię.
0: To naprawdę jest ten moment zawsze w czasie listy, że myślimy ciepło o dziadkach, którzy przyjmą to na siebie.
1: Tak, kochamy ich za to.
2: Tak, drogie córki, nie martwcie się o nas, jakoś dajemy tu radę.
1: Chcieliśmy jeszcze pozdrowić wszystkich łobuzów z Bełchatowa, które słuchają teraz radia.
0: Drogie łobuzy, czujcie się pozdrowionymi. Dobry wieczór pani.
3: Dobry wieczór. Ja chciałam pozdrowić mamę Martę i tatę Łukasza, siostrę Hanię i brata Stefana i wszystkich słuchaczy Radia 357.
0: Bardzo dziękujemy. Jak ci na imię?
3: Hela.
0: Pozdrawiała Hela. Brawa dla Heli. A to Archive.

0: Augustów is the Future Festival.
1: Tak jest, Archive za nami, to było miejsce 16 z 17, czyli troszkę do góry, a my jesteśmy w Augustowie, jesteśmy na wyjazdowej 250. liście, to jest 250. notowanie. Za wszystkie głosowania serdecznie dziękuję. Ktoś napisał do nas w ciągu dnia, że przegapił głosowanie i stracił fajną serię, ale mamy takiego Kubę, który, jak znam życie, 250 razy zagłosował i serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy mają taką serię po całości. Przed nami miejsce 15. Tu się nic nie zmieniło. Z 15 na 15 Dead Can Dance.

0: Dead Can Dance to jest miejsce, no i znowu się zagubiłem, ale już się odnalazłem. 15, czyli mamy jeszcze 14 utworów do 22. Przypominam Państwu, że są dwie nowości, jeszcze żadnej nie było, czyli w tej trzeciej godzinie raczej się z jakimiś nowościami spotkamy. To Państwo pisali z drogi, że no i zdążyli i są i bardzo się cieszę. Gdyby ktoś był jeszcze w okolicy Augustowa, do 22 jesteśmy do dyspozycji. A psiaku jak na imię? Ami. Aha, dobra, a ładny, ładny. A pan w jakiej sprawie?
1: Ja chciałbym pozdrowić całą rodzinę i mojego brata, którego ulubioną piosenką jest Spięte zapalenie przedrostka, a moje ulubione już niestety było.
0: A co było?
1: Vito Bambino Americano.
0: No tak, to już było rzeczywiście. Jakieś harcerskie sprawy, takie mam wrażenie.
1: Chciałbym pozdrowić też całą swoją drużynę.
0: Się nazywają?
1: 52GZ Occidence.
0: Elegancko. Są pozdrowionymi. Bardzo dziękuję uprzejmie.
1: Przepraszam, pomyliłem się. 52DH Occidence.
0: A nie, no tak coś czułem, że jednak tam...
1: Mam też koszulkę szczepową na sobie.
0: To jest ta koszulka? Nie, no jest. Szczep warszawskich drużyn harcerskich i zuchowych. Tak. Czuwaj.
1: Czuwaj.
0: Czuwaj. Dobra, udało się. Lecimy dalej, a przed nami... A, teraz sprawdzimy, czy znają Państwo na pamięć tekst. Mógł się już troszkę przyjąć.

Męskie granie orkiestra 2026 nareszcie. To jest 16 tydzień z 10 na 14. Chłopaki, ile wam macie lat? Po 11, tak? Ty 12, dobrze. Bo jak śpiewają, że nawet smutki rozlejemy na dwa, to tak... No dobrze, ale sprawdzajmy, co nam się dalej przytrafi. Dalej nam się przytrafi Artur Rojek i Dawid Podsiadło. Yeti na 13. To też znacie oczywiście? Dobra.

0: Yeti, Artur Rojek, Dawid Podsiadło, 9 tydzień, 13 miejsce. No to dobra, to jest ten moment. Proszę bardzo.
1: Pozdrowienia dla siostry Sylwii. Jutrzejszego dnia zmienia cyfrę kodu na 4 z przodu. Pozdrawiam chłopaków wędkarzy z Augustowa i z forum Jerbike.pl. No,
0: ale biorą te ryby?
1: Słuchacie. Słucham?
0: Biorą ryby?
1: Jeśli spinningistą, czasami, ale to z tymi rybami jest tak, że chodzi o to, żeby spędzić tę ochotę.
0: Właśnie, prawda?
1: Żeby się
0: wodą. O to chodzi, nad wodą. Tutaj jeszcze zdaje się, że kolega w czapce, panie kolego w czapce, panie Bogusiu, pan ma urodziny? Haha, serdeczne, ja wiedziałem, że tak będzie. Serdeczne życzenia. Brawa dla pana Bogusia. Się znamy już po imieniu prawie. Dobrze, zdążymy teraz szybciutko. To jest miejsce 12 z 13, 92 tydzień.

0: Szadeadu, to jest miejsce, no i znowu mi zginęło. Tak, 12 z 13 i są Państwo przygotowani. Państwo są stąd, czy nie?
1: I stąd, i nie stąd. Z Białegostoku, ale tu też mamy dom.
0: Aha, taka sytuacja. Ja Was chyba kiedyś spotkałem tutaj na tej liście, czy nie?
1: Chyba jeszcze nie, po raz pierwszy, ale słuchamy.
0: To dobrze, czyli będziemy teraz wysyłali dobre słowa do kogo?
1: Tak, ja mam specjalne pozdrowienia dla Klubu Towarzyskiego Szczęście, a mój mąż?
2: Ja pozdrawiam córkę Małgorzatę, która jest aktualnie w pociągu do Augustowa, syna Jana, który został w Warszawie, i siostrzenicę Katarzynę z Zamościa i całą rodzinę z Zamościa.
0: Bardzo dobrze. W pociągu pozdrawiamy serdecznie. Tu widzę, że jest tak. Będziemy kogoś wysyłali?
3: Chciałabym pozdrowić pana Wojtka z ulicy Fieldorfa w Warszawie.
0: Pan Wojtek będzie wiedział, że to o niego chodzi?
3: Tak.
0: Dobra. Tata też, czy nie?
4: Tata chce tutaj podziękować żonie, ją pozdrowić i podziękować jej za 20 lat małżeństwa, bo niedawno mieliśmy rocznicę. Ania, kocham cię.
0: Tak coś czułem, że dzisiaj jeszcze poradnia małżeńska nam się przytrafi, ale w takiej sytuacji bardzo oczywiście proszę. Nie ma problemu. I teraz jest ta sytuacja, że będziemy mieli nowość. Pierwsza z nowości, jeszcze będzie ta i jeszcze jedna. I ta nowość jest taka, że na pewno znacie słowa. Więc uwaga, przygotowujemy się i śmiało można śpiewać.

No i jak taka wersja się podobała? Podobało się tutaj, chyba się podobało. Dobra wersja, remix Papaya, DJ Prom remix. Michał Urbaniak, Urszula Dudziak i Zuza Baum. To pierwsza z nowości, miejsce 11. Znacie Czechosłowaka? No to zaraz poznacie.

0: No i ten Czechosłowak już z nami zostanie na zawsze. The Rolling Stones, minus 3 pozycje, to było miejsce 10. Dobry wieczór, panie sąsiedzie.
1: Dobry wieczór, z tej strony Jan, ale nie pan z Augustowa.
0: Dobrze, dobrze. Do kogo wysyłamy?
1: Pozdrowienia do Błażeja i do Wiktora tutaj kieruję, z którymi zawsze słucham topu, jeżeli jest, listy też raz w czas. I gdzieś teraz są w drodze powrotnej do Augustowa z wakacji, więc tutaj serdecznie pozdrawiam moich kolegów.
0: Bezpiecznie wracajcie, panowie, spokojnej drogi, szerokości, wielkie dzięki. Tak? Czy my też?
2: Tak, ja serdecznie pozdrawiam Asię, Szymona, Anię i Tomka z Kartus, wierną słuchaczkę Irenkę z Bielska Podlaskiego oraz Ewę i Roberta, mam nadzieję, że słuchają nas w Suwałkach.
0: Suwałki to tam, bardzo blisko. My lecimy dalej, żeby się wyrobić, bo jeszcze będziemy mieli spotkanie z gościem. To było miejsce 10, przed nami miejsce 9. Miejsce 9, dobrze. Kaśka Sochacki, 90. raz.

0: Komary i Kaśka Sochacka. To było miejsce 9 z 12. Komary chyba łaskawe, prawda? Dzisiaj wieczorem, czy nie bardzo? Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Czuję, że będzie sprawa ważna.
1: Bardzo ważna, bardzo ważna. Jutro wasza patronka od początku, jak gracie, obchodzi 34. rocznicę ślubu.
0: A z kim wzięła ten ślub?
1: Ze mną, co prawda nie patronem, ale słuchaczem. I nie mam prezentu, wymyśliłem sobie, że prezentem będzie lista Radia 3.5.
0: Jaki sprytny.
1: Kasiu, kocham cię.
0: Jaki sprytny. No dobrze, ale nie, świetny pomysł, świetny pomysł. Może niestandardowo, nieszablonowo, zdążymy szybko.
2: Zdążymy. Ja chciałem pozdrowić moją uroczą żonę, tutaj siedzi.
0: Następny, nie?
2: Następne, tak, 30 lat małżeństwa, a dzięki wam, Radiu 357, wspólne wieczory są cudne. Dziękuję.
0: Dobra, ten też się wybronił. No nie wiedziałem. 8 miejsce z 6, to będzie Aha. Sit with you a while, I know it's late.

Aha, spadek o dwie pozycje, drugi tydzień. Syndrom tygodnia następnego, taki delikatny, tylko dwie pozycje, z szóstej na ósmą. Przypominam, delikatnie sygnalizuję, że lista wyjazdowa, jesteśmy w Augustowie festiwalowym, ale generalnie trochę się rozjechaliśmy jako Radio 357 po kraju, bo i Bukowina, i na męskim graniu jesteśmy w Krakowie, więc sporo się dzieje. Słuchacz dopytuje, kiedy lista ze studia? Za tydzień Mateusz Państwa zaprasza. Standardowa lista, bo mamy takie Tour de Pologne malutkie, jeśli chodzi o wyjazdy, ale potem za dwa tygodnie znowu będziemy w bardzo fajnym miejscu. Zapraszamy, będzie miło nam się spotkać. Siódme miejsce teraz przed nami, to dwie pozycje i będzie aż 6 minut mądrości.

i w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: zdecydowanym degeneratem.
1: Fish Emadei tworzywo. Ja wiem, że tutaj bardzo są zainteresowani, żeby dokończyć, ale to możemy sobie tutaj też tak prywatnie. Musimy się delikatnie pospieszyć. Z 9 na 6 teraz będzie. Będzie Mrozu, Julia Pietrucha, Anioły.

0: to Mrozu, Julia Pietrucha, Anioły. Trzy pozycje do góry, 29 tydzień, miejsce 6. No i przed chwilą zostałem szalikowcem, chociaż w ogóle się nie spodziewałem, że to dziś, bo szalik mamy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Necka Augustów. Wspaniały szalik, wspaniała drużyna augustowska, siatkarska.
0: Siatkarze?
1: Tak jest.
0: Dobrze. I gramy w lidze?
1: Gramy w lidze ostatnio pierwszej, teraz drugiej, z nadzieją na pierwszą, ale najpóźniej za rok wracamy do pierwszej.
0: Tego życzę.
1: Tak
0: Filip Podkiewicz, wiceburmistrz Augustowa. Brawa dla pana burmistrza.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dziękujemy, że możemy tu być.
1: Ja dziękuję, że mogę tu być.
0: Co tam się dzieje na festiwalu?
1: No tam się dzieje dużo. Teraz trwa radosne, niecierpliwe oczekiwanie na Tomasza Organka, który zaczyna za 5 minut. Za 5 minut wejdzie na scenę, no i będzie ogień, a Organek, jak wiadomo, jest człowiekiem niemalże stąd dokładnie, więc podwójna radość.
0: Był tu u nas niedawno, godzinkę temu opowiadał, że kupował buty tutaj niedawno.
1: No właśnie, to są takie historie.
0: Wspomnienia z młodych lat. No ale panie burmistrzu, trochę o tym festiwalu trochę porozmawiamy, jeśli pan pozwoli, bo wydarzenie troszkę się rozrosło, nawet międzynarodowo, gdyż jest to sytuacja związana także z sąsiadami z Litwy.
1: Tak, to jest taka wspaniała sytuacja, kiedy możemy nasz festiwal Augustów is the Future, muzyka w objęciach natury, realizować wspólnie z partnerami z Litwy, z miastem Druskienniki, ale też z partnerami z Polski, z miastem Gołdap i z miastem Supraśl. No i słuchajcie, ta współpraca jest o tyle fajna, że pozwala nam zyskać naprawdę niezłe finansowanie. I ja wiem, że to jakby nie są tematy emocjonalne, ale jak można przyjść na festiwal nie kupując biletu, to jest po prostu miłe.
0: I tak to właśnie wygląda, bo to jest bezpłatny festiwal i zapraszamy serdecznie dzisiaj. No, dzisiaj jeszcze Organek, ale jutro i pojutrze jeszcze muzycznie się będzie sporo działo.
1: Będzie się działo dużo muzycznie, bo i sobota i niedziela to koncerty wieczorne na scenie na Błoniach nad rzeką Nettu w Augustowie. Przed nami Igo, Błażej Król, Wonky One i szereg innych artystów, więc naprawdę warto jeszcze zmierzać do Augustowa i korzystać z naszego festiwalu jutro i pojutrze.
0: Tomek Organek, tak troszkę go zachęcałem do jogi porannej, ale zapytał, o której ta joga?
1: No tak, pan redaktor zaczepia mnie o te aktywności, które się dzieją o poranku i przed południem. Mhm. Ja bardzo mocno zachęcam wszystkich, żeby i w sobotę rano, i w niedzielę rano zajrzeć w harmonogram aktywności festiwalowych, bo tu są rzeczy naprawdę niesamowite. Można na deskach SUP spłynąć kanałem bystrym do jeziora Sajna. Jak pan redaktor doskonale wie, to jest jezioro ze strefy ciszy. No tam się dzieje przyrodnicza magia.
0: Jeśli chodzi o kanał Bystry, to uwielbiam go.
1: Oj, podzielam.
0: Bo to jest naprawdę fajne miejsce. Można spacerować też wzdłuż kanału Bystrego. Tam jest bardzo sympatyczna. No, taki chodniczek.
1: Mówimy, że to nasze kolejne bulwary, tak? Bulwary mamy nad rzeką Nettą, nad kanałem augustowskim, ale mamy też nad kanałem Bystrym. I to jest taka brama do Puszczy Augustowskiej, bo kiedy pójdziemy wzdłuż kanału Bystrego, przekroczymy później jakby drogę do Lipska i wejdziemy w las. Tam jest Puszcza Augustowska i tam czeka nas brama na jezioro Sajno. Słuchajcie państwo, ja zawsze mam taką wątpliwość, czy zachęcać wszystkich, żeby tam szli, bo trochę szkoda i może nie wszyscy, ale naprawdę, jak ktoś kocha przyrodę, jak ktoś szanuje naturę, to są takie augustowskie, magiczne miejsca, które po prostu każdy miłośnik natury i przyrody szczerze pokocha.
0: Jezioro Sajno. Sporo moglibyśmy o nim porozmawiać, bo jest naprawdę urokliwe i ciche. To tak, to też na to musimy zwrócić uwagę.
1: No i podejrzewam, że masą wspomnień moglibyśmy się wymienić.
0: Tak jest. Cóż jeszcze o festiwalu? Na co jeszcze zapraszamy?
1: No zapraszamy te aktywności, to spływy supami, ale też spływ kajakowy, poranna joga, rozruchy prowadzone przez naprawdę fantastycznych instruktorów. Mamy wśród nich na przykład naszą augustowiankę Natalię Tober, znaną już pewnie kilkuset tysiącom obserwujących na Instagramie.
0: To Natalia takie... była, gościliśmy ją chyba 4 lata temu czy 2 lata temu. Dwa lata temu, bo byliśmy tutaj wtedy też.
1: Właśnie, i energia, prawda? Cudowna energia.
0: Tak.
1: Zaraża tą energią, więc no to są, jest miliony powodów, żeby tu być. I myślę, że można w sobotę skorzystać z jednej aktywności, w niedzielę z kolejnej i zaplanować dłuższy pobyt i dłuższy przyjazd do Augustowa. Ale ja na te aktywności zachęcam też augustowian, bo wiecie jak to jest. Czasem mieszka się, ma się coś na wyciągnięcie ręki. Warto to poznać od nowa, na nowo docenić, odkryć na nowo, no i zżyć się z tą przyrodą dookoła. Tak, żeby ona wrosła w nasze życie na co dzień, bo zapewniam wszystkich i zawsze to powtarzam, ta harmonia z przyrodą, to bycie w naturze naprawdę powoduje, że żyje się na co dzień dużo lepiej.
0: A jest w czym wybierać dookoła, więc...
1: O, jest.
0: O, chyba Organek zaczyna.
1: No proszę, no to tak, no
0: to
1: tak,
0: punktualnie.
1: Tak. Punktualnie.
0: Antek zapowiada. Bardzo dziękuję. Filip Chodkiewicz, wiceburmistrz Augustowa.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam z Augustowa.
0: Wielkie dzięki, a my wracamy do listy, a na liście mamy przed sobą teraz Céline Dion.

Celine Dion, to za nami, a przed nami człowiek, który... A przepraszam, jeszcze troszkę zagadałem pani. A przed nami artysta, który będzie tutaj. Będzie tutaj, będzie całkiem niedługo właśnie na festiwalu w Augustowie, czyli Błażej Król. Ale nie z tą płytą.

Miałem zabrać cię nad rzekę, to Błażej Król. Błażej Król także z gości do Augustowa. To było miejsce czwarte z czwartego, drugi tydzień, bardzo łaskawy dla Błażeja Króla. I teraz będzie spadek z pierwszego na trzecie, czyli coś innego będzie na pierwszym, z pięty

0: Święty Kowalski własnego losu. Kolejka społeczna jest?
1: Tak, jest.
0: Pani jest pierwsza w tej kolejce?
1: Pierwsza, absolutnie. Dobry wieczór. Obecnie 50. raz nad jeziorem Sajno. Przepiękne. Potwierdzam. Pozdrawiam mojego syna Stasia, który zabrania mu się wypowiadać, sorki. I to małżeństwo, co obchodzi jutro 34. rocznicę ślubu, bo też nie mam dla nich prezentu. Dziękuję za wypowiedź.
0: Okej, okay, dobra, rozumiem. Dobrze.
2: Dobry wieczór, bardzo fajnie was tu widzieć w Augustowie, nie tylko słyszeć. Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia 357. Ale w dniu dzisiejszym najbardziej nasze wspaniałe córki Milenkę Jewunię i moją kochaną małżonkę Marysię, z którą świętujemy razem z wami drewniane gody. Bardzo cię kocham, Marysiu.
0: I nie ma pan prezentu.
3: Ja poznałem ogólnie Urszulę Dudziak.
0: A, tak?
3: Tak, poznałem.
0: I było super?
3: Tak, było super.
0: To jest cudowny człowiek.
3: No, jest cudowny. Ja chciałbym pozdrowić wszystkich ministrantów z mojej parafii, do których należę, i naszego księdza proboszcza i ogólnie wszystkich księży. Księdza Jarka Borowieckiego, który odszedł niestety z naszej parafii. I to wszystko. A, i jeszcze mamy taką prośbę.
0: Tu widzę, że się zakolegowaliście już całkiem nieźle.
3: My już się znamy. I to nie od tej listy.
0: Aha, dobra, to jest jakaś ustawka taka.
4: I mamy jeszcze jedno życzenie, żeby powiększyć... Tak, bo to 10 na listę to za mało.
0: A wy głosujecie?
4: No.
3: Ja mam serię 1, bo niechcący nie zagłosowałem, ale moja największa to jest koło 25 chyba.
0: Dobra, ja muszę chyba zmienić temat delikatnie.
4: Mogę panu opowiedzieć kawał?
0: Tak, za chwilkę, dobrze? To my tu sobie posłuchamy drugiego miejsca.

0: Eon i Maja Kleszcz. To tylko życzliwie podpowiem, że gdyby ktoś był 21 sierpnia w Augustowie, to będzie można i zobaczyć i usłyszeć Maję Kleszcz właśnie tutaj. Także jeszcze chyba zdążymy jedną albo dwie historie.
1: Dobry wieczór. Ja chciałabym pozdrowić męża i syna Filipa, który rozpoczynają teraz tripa rowerowego na Litwie. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Z synową jadą w trójkę. I drugiego syna i wnusia mego kochanego Leonardo.
0: Dobra, jeszcze zdążymy?
2: A ja korzystając z czasu antenowego chciałem wyznać na antenie miłość mojej żonie, bo ją bardzo kocham.
0: No, ale jest to jakaś okazja coś?
2: Zawsze jest okazja.
0: Tak, to jest bardzo dobra koncepcja.
2: Żona Monika, mąż Tomek.
0: Kłaniamy się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Maja Kleszcz jeszcze śpiewa przez chwilę. Aha, my już jesteśmy blisko i teraz tak, to było miejsce drugie, przed nami miejsce pierwsze i jest jeszcze jedna nowość, czyli już państwo wiedzą, że będzie nowość na pierwszym miejscu, ale zanim przejdziemy do tego, to jeszcze Kasia Pasierbik. Halo, halo, halo.
3: Halo, halo, jesteśmy? Słyszymy się.
0: Słyszymy się.
3: A ja pana nawet państwu widzę.
0: Tak?
3: No macham, ale pan mnie nie widzi.
0: Tu brawka się pojawiły, eleganckie, bo po 22 co tam będzie?
3: Samo dobro jak zwykle. Po raz kolejny spotykamy się zastępowo tutaj w Głośnych jak Miłość. No to oczywiście muszą być polskie utwory i muszą być goście. A tym razem tutaj zapewniam, że stężenie gości będzie dosyć wysokie. A będą dwie Aleksandry. Po 22 odwiedzi mnie tutaj Odet. Bardzo serdecznie zachęcam, bo porozmawiamy sobie o jej najnowszym singlu. Natomiast...
0: Czekaj, tak? to nastaw ją bardzo dobrze, bo ona tutaj będzie jechała do Augustowa, tylko nie wiem, czy jutro, czy w niedzielę, bo też będzie.
3: Bardzo dobrze, proszę ją tam dobrze przyjąć. Natomiast po 23, jak zapowiadałam, druga Oli, która po latach przerwy powraca z nową muzyką, także mam nadzieję, że tutaj nam co nieco o tych swoich planach opowie.
0: Zapraszamy serdecznie, proszę słuchać Radia 357, proszę pozostać. Kasia Pasierbik zapraszała po 22. My jesteśmy w takim momencie, że tak, teraz się pożegnamy i bardzo serdecznie podziękujemy. Julia Nowaczyńska dalej będzie audycję realizowała, Halinka Wachowicz macha do państwa, dziękując. Tutaj w Augustowie Ania Perek, Filip Zdjęcioł realizował. Bardzo serdecznie dziękujemy, że państwo wpadli na ten skwerek, żeby tutaj tak się odbyło to, co się odbyło. Wielkie, wielkie dzięki. I teraz pytanie, kto zgadnie, któraż to piosenka będzie na pierwszym miejscu jako nowość? No, a kto obstawia co? Nie ma chętnych, nie ma odważnych? Co to będzie? Ale jaki zespół? Albo... To będzie Greta Van Fleet. Trochę zaskoczenie. Dobrze? To dobrze. No to miejsce pierwsze, 250 notowania z Augustowa.

0: 22.
1: Głośni jak miłość.
0: Wszystko się zgadza, wszystko jest na miejscu. Znowu się tutaj słyszymy tydzień po tygodniu i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Państwu troszeczkę tutaj, no poprzeszkadzam troszeczkę Państwu przez najbliższe 2 godziny. Co się tutaj wydarzy? Zobaczymy. Czas pokaże. No to na początek Hidden by Ivy.

A tak sobie pomyślałam, że tak z dedykacją dla osób, które podobnie jak ja na żaden przystanek męskiego grania w tym roku się nie wybrały, nie wybiorą, to się tak

próbujemy troszeczkę przenieść na przystanek, który aktualnie się odbywa, bo Hidden by Ivy jutro wystąpią na naszej scenie, na męskim graniu w Krakowie. Za moment oczywiście po raz drugi, ale najpierw oczywiście przypomnę, że mogą się Państwo ze mną kontaktować, a ścieżek jak zwykle jest kilka. Moja skrzynka mailowa katarzyna.pasierbik@radio357.pl. Tekstówka w naszej aplikacji, tam jak Państwo klikną guziczek, to można wysłać do mnie krótką wiadomość, która również na moją skrzynkę mailową trafi. Jest również mój profil instagramowy k.pasierbik, serdecznie Państwa tam zapraszam, a także oczywiście moja strona facebookowa Kasia Pasierbik. Tam jest post zapowiadający dzisiejszą audycję. Komentarze pozostają do Państwa dyspozycji. No to lecimy dalej.

Zapowiadałam chwilę przed 22, że będą goście i dzisiaj jak na mnie to wyjątkowo dużo gości. Za moment pierwsza moja gościni, a będzie to autorka tego nagrania, które dzisiaj miało swoją premierę.

0: utwór poczekał. Odet, która jest tutaj ze mną w studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaj, bardzo się cieszę, że się widzimy, ale poza tobą jest też jeszcze jeden tutaj bohater gdzieś
1: jest.
0: W studiu, gdzieś biega. Widzisz go, bo ja go nie widzę.
1: Prawdopodobnie skrył się pod stołem, ponieważ za nim długa podróż z Gdańska, a mówimy o moim piesku kochanym Beniu.
0: Prosto z Gdańska. Co słychać w Gdańsku teraz?
1: W Gdańsku dzisiaj pogoda stabilna, piękne słońce, długi spacer za nami. Zapraszam serdecznie. Bo co prawda jesteśmy w trakcie Jarmarku Dominikańskiego, więc to jest też taki okres, kiedy ja, gdańszczanka z dziada pradziada, raczej wolę wyjechać z miasta. Też mieszkamy w Śródmieściu, więc jest bardzo ciężko dostać się z punktu A do punktu B.
0: No, z tego co mówiłaś, dzisiaj ciężko się było tutaj do nas dostać, ale na szczęście jesteś i dotarłaś. Na początek muszę ci powiedzieć, że ja jestem osobą, która raczej nie wierzy w przypadki. I wyobraź sobie, Olu, że ubiegłotygodniową audycję, którą też miałam okazję tutaj zastępowo poprowadzić, zaczęłam ostatnich głośnych od waszego utworu Żebra. Z pierwszego albumu Arsla Trans Orkiestra. Więc kiedy na horyzoncie pojawiła się ta nasza możliwość tego naszego dzisiejszego spotkania tutaj, to sobie pomyślałam, że tak chyba musiało być.
1: Nie podzieliłaś się ze mną tam poza anteną, więc jestem zdziwiona, ale też, że tak powiem, jestem z twojego świata, ponieważ ja również w przypadki nie wierzę. Także tak musiało być.
0: Też tak właśnie wyczytałam, więc stwierdziłam, że to tutaj nadajemy na podobnych falach. Bardzo się cieszę, że tak szybko tutaj do nas, do Radia 357 wróciłaś z nowym utworem. Cieszy mnie również to, że te plany, którymi wtedy, bodajże w marcu, się podzieliliście z Kubą, nabierają coraz bardziej wyraźnych kształtów. No bo bądź co bądź o wydaniu twojego debiutu mówi się już od kilku lat, o tym nadchodzącym albumie długogrającym. No i jesteście już chyba blisko, coraz bliżej.
1: Jesteśmy coraz bliżej. Ja oczywiście tu nie ukrywam, że główną motywacją i tą osobą, która cały czas mnie dopinguje, jest Kuba i pilnuje tego, żebym była systematyczna. Ja faktycznie jestem dość długo, jak to się mówi, dobrze zapowiadającą się artystką, ale wciąż tego albumu wydać nie mogę i zaraz chyba już zrobię jakiś jubileusz niewydania albumu, bo to już zaraz chyba 10 lat minie od pierwszego jakiegoś takiego pomysłu, który się pojawił w mojej głowie, że ten album może powinien powstać. Natomiast tak, zbliżamy się do finału. Nie wiem, czy ta płyta wyjdzie jeszcze w tym roku, natomiast jeżeli nie w tym roku, to na pewno już na taką wczesną wiosnę przyszłego roku już powinna się pojawić.
0: Bo ja tam pamiętam, że te pierwsze jakieś takie, nie wiem, czy mogę to nazwać pomysłem, ale jakieś takie bardziej deklaracje tego długogrającego, to się pojawiały gdzieś już w 18 roku, coś
1: tak,
0: takiego.
1: Tak, tak, tak. Zostałam znienawidzona przez niektóre rozgłośnie radiowe, że szerzę tutaj nieprawdę. Ja oczywiście zawsze miałam jak najlepsze intencje i zawsze wierzyłam, podając ten termin, że ta płyta rzeczywiście się pojawi. Natomiast to jest bardzo długi temat. To jest temat, który gdzieś wykracza poza sprawy czysto muzyczne. To jest też kwestia troszkę pewnie mojej osobowości, tego, że jestem tą perfekcjonistką i bardzo trudno jest mi powiedzieć stop. I byłam gdzieś właściwie przez wiele lat takim więźniem, stałam sama nad sobą z bacikiem i nigdy jakoś nie mogłam dojść do tego momentu, że czuję tę satysfakcję i mogę powiedzieć tak, stop, mamy już piosenkę gotową. Więc rozgrzebywałam, aż ten materiał przestawał być aktualny. No i trochę tak zjadałam swój własny ogon. Także teraz mam tutaj fantastycznego opiekuna i takiego mojego, powiedzmy, trenera mentalnego, jakim jest Kuba, który bardzo ładnie mnie zawsze sprowadza na ziemię i pomaga mi układać te wszystkie priorytety.
0: Który już tutaj widziałam, że kręci się za szybą, także mam nadzieję, że za moment wejdzie tutaj do nas do studia i też go trochę popytamy o to. Natomiast tak słucham tego, jak opowiadasz i od razu myślami wracam do mojej rozmowy sprzed tygodnia. Miałam tutaj w studiu gościa, który działał pod pseudonimem Ziggy Iwa, który w ubiegłym tygodniu też wydał swój debiutancki album i u niego trwało to 6 lat. I mówicie bardzo, bardzo podobne rzeczy, praktycznie to samo, czyli ten perfekcjonizm, stoicie nad sobą z tym bacikiem.
1: Tak, nie wiem, jakie ten artysta ma zaplecze, bo to zawsze z czegoś wynika i u mnie akurat to jest, powiedzmy, takie zboczenie zawodowe, ponieważ ja jestem z wykształcenia muzykiem klasycznym, więc właściwie no, od 6 roku życia jestem w tym systemie takim bardzo... jakby to ładnie powiedzieć, ja oczywiście tutaj nie chcę demonizować i to jest moja pasja oczywiście i to jest całe moje życie, ponieważ ja jako muzyk klasyczny dalej funkcjonuję. Natomiast no jest to taka profesja, która wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i myślę, że może w jakiś sposób zakrzywiać trochę nam to zwierciadło i to, jak widzimy rzeczywistość. I rzeczywiście wiele lat w takich schematach i rywalizacji tego, że albo się jest najlepszym, albo po prostu się jest najgorszym, tak? Nie ma niczego pośrodku. No jednak nie sprzyja temu, żeby gdzieś tam być dla siebie łaskawym i akceptować może nie do końca idealne, jakieś takie absolutnie bezbłędne rzeczy w muzyce.
0: Mhm. Pozwolisz, że na razie tutaj postawimy taki drobny przecinek i za moment wrócimy do naszej rozmowy.

0: Odet ze mną w studiu i dołączył do nas wspomniany wcześniej Kuba Wojtas. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że mimo tutaj różnych perypetii, jakie Was po drodze spotkały, że jesteście w duecie. Bardzo mnie to cieszy, bo byliście u nas kilka miesięcy temu z utworem, który wybrzmiał przed chwilą, z Hajem. I już tutaj wcześniej wspomniałam, że cieszy mnie to, że te plany, o których mówiliście, nabierają faktycznie kształtów. I tutaj muszę trochę wrócić do tego pytania, żeby też zapytać ciebie, Kuba, o to, bo jeżeli dobrze dedukuję, to jest twój debiut producencki, prawda?
1: Tak, Haj. Ten, który teraz słyszeliśmy, to jest mój debiut producencki. A Poczekał, to jest mój drugi numer.
0: I jak się zapatrujesz na to, że ta płyta, no, z tego co rozumiem, nabiera faktycznie kształtów i to jest pierwszy chyba taki album, przy którym masz okazję pracować w taki sposób?
1: To znaczy już w zespole Clock Machine pracowałem poniekąd w takich kwestiach produkcyjnych, natomiast teraz cała odpowiedzialność spoczywa na mnie. No i odbyliśmy wiele dyskusji na ten temat, ponieważ ja nie chciałem tego robić, gdyż ja nie chcę się uczyć tego na Oli, ale Ola powiedziała, że a, tam wszystko jedno, możesz się uczyć.
2: Bardzo szybko się uczysz, Kuba. Więc to słychać po piosenkach.
0: To jest chyba bardzo dobry znak, ale myślę sobie, że taki długogrający debiut to jednak może stać się zmorą artysty. Już chwilę o tym rozmawiałyśmy, że to jest taki temat, który wraca od kilku lat. I tu mam, Ola, do ciebie pytanie. Jak zmieniła się Ola, która zaczynała myśleć o wydaniu tej płyty, w porównaniu do Oli, która siedzi tutaj dzisiaj w tym studiu i ma na tę płytę, no tak mi się wydaje, kompletnie inną wizję?
2: To może ja tak powiem przewrotnie. W momencie, kiedy przestałam myśleć o wydaniu płyty, ta płyta zaczęła nabierać kształtów. To znaczy, ja musiałam w pewnym sensie odpuścić, nabrać dystansu, musiałam przewartościować pewne sprawy w swoim życiu. Czyli w momencie, kiedy ta płyta przestała być najważniejszym punktem mojego w ogóle istnienia, bo ja sobie wyobrażałam jeszcze parę lat temu, że to musi być absolutnie moje opus magnum. Że tu się zaraz Fryderyki mają posypać i w ogóle najlepiej to nominacja do Grammy. Ja teraz oczywiście wyolbrzymiam, ale ja domyślam się, że nie tylko w mojej głowie takie myśli i procesy zachodzą, szczególnie właśnie tak jak rozmawialiśmy przed chwilą u osób, które są w jakiś sposób nastawione na tą perfekcję i poszukiwanie tego absolutu, którego się nigdy przecież nie osiągnie. I właściwie ta największa zmiana zaczęła zachodzić, kiedy zbliżyliśmy się do siebie z Jakubem, ponieważ my przyjaciółmi byliśmy już wiele lat wcześniej, graliśmy razem w zespole Arcel Sans Orchestra. Natomiast później nasze drogi się też jakoś tak skrzyżowały muzycznie, ale już bardziej prywatnie. Znaczy, wcześniej też robiliśmy muzykę, ale tutaj chodzi mi o sytuację, kiedy usiedliśmy sobie razem i zaczęliśmy po prostu jamować w duecie. I ja też obserwując Kubę, ja może tak teraz zabrzmi, że ja tutaj bardzo Kubę jakoś tak gloryfikuję, natomiast Kuba jest dla mnie ogromną inspiracją i właśnie też nie tylko w kwestiach muzycznych, ale tak czysto życiowo. I obserwując sobie, jaki Kuba ma pogląd w ogóle na różne sprawy, u mnie zaczęło się to automatycznie zmieniać. I kiedy przestałam tak na siłę dążyć do tego, żeby przedstawić światu to, co najlepszego mam do zaprezentowania, tylko po prostu pisać, tworzyć z potrzeby serca. Czyli właściwie nie musieć go zadowalać, a starać się sprawiać sobie przyjemność głównie. Okazało się, że może być to przepiękny proces. Okazuje się, że nawet nie taki trudny. Niektóre piosenki się po prostu same ze mnie, że tak powiem, wylewają. I Kuba też jest świetnym stoperem w momencie, kiedy na przykład stwierdzę, że nie, to nie jest dobry pomysł. Kuba mówi spokojnie, coś z tego uszyjemy, to jest bardzo dobre, nie wyrzucaj tego. I nawet nie wiem, czy singiel Poczekał właśnie nie był taką, nie jest takim dobrym przykładem tego. Pamiętam, jak napisaliśmy, znaczy właściwie zaśpiewałam, zaimprowizowałam refren tego utworu. I oczywiście miałam taki podejrzany uśmieszek, myśląc, że może bardziej rozbawię tym Kuba. Kuba stwierdził, nie, to jest bardzo dobry pomysł na refren piosenki. I tak właściwie powstał, poczekał. Tak?
1: I do kasy.
0: Ale to jest bardzo piękne to, co mówisz. Bo też tak patrząc na te dwa ostatnie single, czyli Poczekał oraz Haj, a na te single wcześniejsze, to zachodzi tutaj taka znacząca zmiana brzmieniowa i chyba udało się i udaje się Kubie to ściągnięcie z tej, tutaj cytując Stelkę, elektronicznej chmurki.
2: Tak, tak, tak. Też jesteś bardzo czujną słuchaczką, ponieważ rzeczywiście tak jest. Ja to tak mówię, trochę zapożyczam sobie to słowo. Ja wracam do swojego koru. I Kuba też tutaj bardzo tego pilnował, żebym nie uciekała, żeby nie zaczęło mnie pociągać jakieś kierunki, które może nie do końca są moje. Ja lubię bardzo eksperymentować i też te koncerty moje są bardzo eklektyczne, bo ja tam sobie wplatam też elementy muzyki właśnie klasycznej, fortepianowej. Też troszkę się bawimy w elektronikę, natomiast Kuba gdzieś stoi na straży tego, żebym była w jak najlepszym kontakcie z tą Olą, która pisała pierwsze piosenki te 10-15 lat temu w języku polskim, bo tutaj też bardzo ważną rolę pełnią te teksty pisane w języku polskim i to takie troszeczkę ironiczne. O, słyszymy Benia, który pije wodę, proszę Państwa, jest bardzo spragniony. I te teksty, które no, bardzo często traktują o jakichś takich no, skomplikowanych, trudnych sprawach, naszych emocjach, a jednak staram się ubierać w jakieś takie może bardziej przystępne i łatwiejsze do przyjęcia.
0: Kuba?
1: Tak.
0: Tak się właśnie zastanawiam, czy tobie jest bliżej do tych brzmień, które teraz słyszymy w tych nowych singlach i starasz się tak troszeczkę tę linę przeciągnąć na swoją stronę, czy jak to wygląda?
1: Szczerze mówiąc, kompletnie nie staram się niczego przeciągać. Zazwyczaj stawiam Olę pod ścianą i zadaję jej pytanie, co ci się podoba? Co ci się podoba tak naprawdę? Jak chciałabyś, żeby coś brzmiało? Tak po prostu, nie, że ktoś zrobił coś takiego i to jest fajne, dlatego robimy w ten sposób jakąś piosenkę, tylko jakie instrumenty ci się podobają, w jakim charakterze, jakie harmonie, jaka kompozycja po prostu i robimy tylko to, co Ola chce. To jest jej płyta.
0: Piękne.
1: No czasami ją namówię na czwarty stopień, ale...
2: Tak, to prawda.
0: I dajesz się namówić.
2: Oczywiście, bo to piękne są połączenia. Zresztą Kuba też pięknie śpiewa i obiecałam, znaczy nie obiecałam, obiecaliśmy sobie, że jak już rozliczymy się z moją płytą, to Kuba wtedy wkroczy na rynek i będzie w branży muzycznej już funkcjonował jako wokalista i artysta solowy. I wtedy zobaczycie Państwo, jak dużo czwartego stopnia może być w jednej kompozycji.
0: To czekamy w takim razie i za moment wrócimy do rozmowy.

0: Blame You z tego twojego takiego, czy mogę powiedzieć, poprzedniego wcielenia? Czy to już jest jakiś taki poprzedni etap i ten, który teraz otworzyłaś dwoma ostatnimi singlami, to już jest, nazwałabyś to nowym etapem?
1: Nie wiem, czy dzieliłabym to na etapy, bo jakbym przy końcówce swojego życia miała podzielić tę twórczość na etapy, to pewnie byłoby tego bardzo dużo, więc może po prostu nazwijmy to jakimś takim epizodem może w moim życiu. Zresztą bardzo takim otwierającym głowę, bo to były czasy, kiedy tworzyłam z Łukaszem Palkiewiczem Szatem, który odpowiadał za produkcję piosenek. Zresztą ja Blame You do dzisiaj gram na koncertach. Lubię zaczynać w ogóle tym utworem koncerty i bardzo ten utwór lubię. Myślę, że Kubie też się fajnie go gra. I ciężko mi będzie z niego zrezygnować, więc nie wiem, czy to jest etap, który zamknęłam. Raczej bym powiedziała, że jest to jakiś inny kolor mój. Może w ten sposób.
0: No, czy musisz z niego rezygnować?
1: No mam nadzieję, że nie, aczkolwiek wydawca twierdzi, że muszę się zdecydować.
0: Okej, okay, wróćmy do singla, który ukazał się dzisiaj. Singiel Poczekał, do którego stworzyłaś również teledysk. I o tym teledysku chciałabym przez moment porozmawiać. Bo oglądając go, moją uwagę zwróciło, tak przykuło kilka rzeczy, ale jeden detal szczególnie. I przytrzymam cię teraz chwilę w niepewności, bo Haj teledysku nie miał. Była natomiast przepiękna oprawa wizualna w postaci animacji stworzonej przez Magdalenę Kałek. Animacji absolutnie świetnej, na której widzimy, jak machasz nogami siedząc na kamienicy. Masz tam takie niebieskie skarpety.
1: Tak.
0: Które, jak zapowiadałaś, mam nadzieję, że te deklaracje są nadal aktualne, mają być częścią twojego merchu w przyszłości.
1: Tak.
0: Natomiast w teledysku do Poczekał zostałaś twarzą krzyżówek.
1: Tak jest.
0: I ja w tym też widzę pewien potencjał.
1: To prosimy prezesa panoramicznych.
2: Oj, rozwiązywałbym.
0: Znaczy wiecie, biorąc pod uwagę to, jaki renesans teraz wśród, zwłaszcza młodych ludzi,
1: tak.
0: Przeżywają krzyżówki, sudoku,
1: tak.
0: Łamigłówki takie analogowe. Ja myślę, że to jest, tutaj z Julią, realizatorką, nawiązałyśmy kontakt wzrokowy. Julia Nowaczyńska audycję realizuje, bo o tym chyba nie powiedziałam. To myślę, że to jest potencjał tutaj drzemiący.
1: Tak, i tylko ja bym musiała się troszeczkę podszkolić i popracować nad swoim skupieniem, ponieważ no, krzyżówki jednak wymagają jakiejś takiej, no... No, na pewno skupienia się na rozwiązywaniu haseł. Mogę podać przykład, że u mnie jest z tym nie najlepiej. Ostatnio byliśmy z Kubą na spacerze i ktoś bardzo fajnie wymyślił, że postawi takie słupki z drewnianymi kafelkami i to była gra Memo albo Memory. Czyli, że odsłaniamy kafelki i dopasowujemy, tam były zwierzęta, rośliny. No i niestety... Przegrałam z Kretesem, oczywiście grałam z Kubą, więc u mnie z tym skupieniem ostatnio jest bardzo, bardzo źle, więc jeżeli tylko popracuję nad krzyżówkami, to jestem chętna, mogę zostać twarzą.
0: Mhm. Tutaj tam było jak 200 krzyżówek z głową, tam jest chyba tak napisane.
1: Tak, i było też napisane odetnij się od rzeczywistości.
0: To było też piękne, zdecydowanie. Ale pozostajmy jeszcze chwilę przy tym teledysku, bo... W nim się jeszcze co najmniej jedna ciekawa postać pojawia. Tak oglądam i nagle myślę sobie, o, ja znam tę twarz.
1: Jest i on.
0: W rolę pana z nieczynnego okienka wcielił się Antoś Orłoś.
1: Tak.
0: I zakładam, że Antoni nie był przypadkowym wyborem. Opowiedzcie mi o tym trochę.
1: Nie był. Po prostu Antoś tam był zatrudniony po warunkach. Ewidentnie. I kiedy w głowie pojawiła mi się wizja tego chłopaka z okienka, który jest niczego nieświadomy właściwie przez całą tą akcję, która się rozgrywa w klipie. Też nie chciałabym spoilerować, bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia. Ale faktycznie no, przez praktycznie cały klip ja się tam próbuję do niego dostać za to okienko i niewzruszony zupełnie zajada tą swoją kanapkę. I kiedy jeszcze na etapie tworzenia scenariusza myślałam sobie, kto mógłby to być? I ja chyba mogę to zdradzić. Miałam dwóch kandydatów. Jednym z nich był Bas Astral, Kuba Tracz. Tutaj też jego spojrzenie absolutnie by się świetnie wpasowało. Lub Antoś Orłoś. I padło na Antosia. Antoś jest z Warszawy. Znamy się z Antosiem, lubimy się i właściwie nawet Antoś nie słyszał piosenki. Ja tylko zaproponowałam udział w teledysku, powiedział wchodzę w to.
0: Więcej informacji mu nie trzeba było.
1: Absolutnie nie. Przyszedł ubrany w ogóle świetnie. Już jako urzędnik przyszedł. Przyniósł swój kubek z dzień dobry, witam, kocham cię. Ze swoją twarzą. Także absolutnie
0: Ale z własną kanapką?
1: Nie. Kanapki robiła Ola Szymańska, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i oczywiście kanapek było parę, ponieważ było też wiele dubli. Także Antoś wyszedł z tego planu bardzo najedzony.
0: Właśnie miałam mówić, że głodny to on nie wyszedł. Natomiast w ogóle piękna lokalizacja. Gdzie to było kręcone?
1: To był pustostan przynależący do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I też z tego miejsca bardzo dziękuję panu rektorowi za udzielenie zgody i też jakąś taką otwartość. Ponieważ no, do końca nie mógł przewidzieć, co się tam wydarzy. Natomiast zaufał nam... I rzeczywiście ta przestrzeń no, ma ogromny potencjał. Z tego co wiem, to już jakieś realizacje filmowe też miały tam miejsce. Miejscem też zawiaduje wspaniały pan Artur, o którym muszę to powiedzieć. To jest po prostu osoba, to jest anioł. To jest anioł w ludzkiej postaci. Pozdrawiam pana Artura, jego córkę. Byli z nami przez cały dzień na planie, mimo tego, że miał urlop w tym czasie. Z własnej nieprzymuszonej woli był z nami, wspierał nas. Także bardzo dużo było takich elementów, które mogły się nie wydarzyć, znaczy w sensie mogły się nie udać, ale wszystko się pięknie poskładało i myślę, że to też jest duża siła w dobrych sercach ludzi po prostu, którzy się tam zjawili.
0: W takim razie zachęcamy, polecamy, żeby ten teledysk obejrzeć. Chociaż żyjemy w takich czasach coraz mniej teledyskowych, mam wrażenie, więc naprawdę trzeba doceniać takie perełki, jaką i wy stworzyliście. No czyli w takim razie co? Mówisz, że album jeszcze może nie w tym roku. To jaka wizja jest gdzieś tam najbardziej realna? Też tutaj na producenta patrzę.
2: Ja uważam, że na 100% album wychodzi na wiosnę. Czy może przed wiosną. Zależy, czy to będzie po 21, czy przed 21 marca.
1: To znaczy, że nie skomałam, bo jak mówiłam wcześniej, że wczesna wiosna, Kuby nie było w studio jeszcze. Więc tutaj nasze wersje się pokryły. To dobrze.
2: Nie, no na pewno. Myślę, że znaczy zależy jeszcze od wydawcy, ale na pewno minimum jeden lub dwa single jeszcze w tym roku wyjdą.
1: Tak, to na pewno.
2: No i pewnie kolejny już z płytą albo przed płytą. To raczej na pewno. Bo już mamy utwory, już nawet sobie dzisiaj rozmawialiśmy o tym, które numery musimy odrzucić, żeby nie weszły na płytę. No więc to jest już finalizacja, myślę.
0: No to słuchajcie, czekamy. Podsyłajcie. Pojawiajcie się tutaj. Jesteście tutaj zawsze mile widziani, także mam nadzieję, że do prędkiego usłyszenia. Moimi gośćmi była Odette, czyli Ola Dąbrowska i Kuba Wojtas.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję.

Ania Szlagowska i utwór Halina, wydany w ubiegły wtorek. Piękny utwór. Kolejny tutaj tydzień z rzędu się spotykamy i mamy utwór dedykowany babci. Myślę, że to jest piękna, piękna sprawa. To była premiera wtorkowa, natomiast tu mamy premierę dzisiejszą.

0: Niebezpiecznie blisko, czyli drugi singiel projektu Ewa Koc, czyli Błażej Król i Dawid Tyszkowski. No, ciekawe, czekamy, co tam oni dalej wymyślą. Natomiast, czy mają już Państwo plany na tę niedzielę?
1: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
0: Ależ ona to pięknie powiedziała. Niedokładnie wiem co, ale brzmiało to bardzo ładnie. Natomiast to będzie ostatnie takie wydarzenie w te wakacje w Koneserze, więc zachęcamy, zapraszamy. A my się przeniesiemy teraz nie do Włoch, ale cofniemy się w czasie tak do 2020 roku i pewnego takiego efemerycznego bardzo projektu.

0: projekt WF, który tylko jeden, jedyny utwór wydał 6 lat temu, a za tym projektem stali Karol Kruczek i Jeremiasz Hędzel. Może jeszcze kiedyś wrócą.
1: Głośni jak miłość.
0: Wszystko się zgadza, zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Katarzyna Pasierbik, a za sterami Julia Nowaczyńska. Przed nami jeszcze jedna godzina i jak zapowiadałam, dzisiaj będzie więcej gości niż zwykle, ale to za moment.

0: A razem ze mną w studiu autorka tego nagrania, Oli. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że to zaproszenie przyjęłaś, bo powód do rozmowy jest całkiem spory. Zacznę od, gdzie byłaś, gdy cię nie było, bo powiedziałaś w jednym z wywiadów, że potrzebowałaś coś przeżyć, aby wrócić do muzyki, że był to taki czas poszukiwania nowego miejsca dla siebie. Co się u ciebie działo w ostatnich latach, kiedy muzyka zeszła na dalszy plan?
1: Działo się bardzo dużo rzeczy wiążących się przede wszystkim z tym, że sporo podróżowałam. Wynikało to z decyzji o studiach artystycznych, bo najpierw zaczęłam studia na Wydziale Malarstwa w Poznaniu. Potem byłam przez rok w Pradze, też studiując właśnie intermedia. A następnie przeniosłam się z powrotem do Poznania, a stamtąd z kolei do Hagi, czyli nad samo Morze Północne. Także zdecydowanie ten aspekt edukacji gdzieś przewijał się w moim życiu na pierwszym planie. Natomiast też dużo rzeczy wydarzyło się w moim życiu prywatnym i też to spowodowało, że potrzebowałam takiego czasu refleksji w ogóle nad tym, co chcę tworzyć, jak chcę tworzyć, dlaczego, w jaki sposób mogłabym i czy chciałabym nadal funkcjonować właśnie w tym obszarze branży muzycznej, co jest mi bliższe. No i na pewno oprócz studiów, pracy, jakiegoś takiego właśnie przemieszczania się pomiędzy krajami i miastami. Też właśnie to doświadczenie sprawiło, że nabrałam trochę dystansu do tego, co robię i no właśnie, i też takie przeżycia osobiste bardzo, bardzo wypełniły te ostatnie lata. Także to była taka mieszanka.
0: Bo w sumie ile trwał twój rozbrat z takim, że tak powiem, bardziej intensywnym tworzeniem muzyki? Bo ty wróciłaś na chwilę w ubiegłym roku. Tam się pojawiły się single od ciebie.
1: Tak, to była taka maleńka epka, której w zasadzie nie

0: bo nie promowałam w żaden sposób, dlatego że te utwory powstały bardzo przypadkowo. Poznałam wtedy właśnie w Hadze Jaspera z zespołu 212, duetu, który właśnie, duetu holenderskiego, takiego bardziej songwritersko-folkowego, i poznaliśmy się zupełnie przypadkiem w okolicznościach niemuzycznych, ale dowiedziałam się, że Jasper w swoim domowym studiu ma możliwość nagrania na taśmę kilku piosenek, a to zawsze było moje marzenie, żeby nagrać coś na taśmę. I miałam wrażenie, że to miało być takie moje już pierwsze część mini pożegnania się w ogóle z muzyką, bo też podczas tej drogi kilkuletniej, wydaje mi się, że to będzie około sześciu lat takiej większej przerwy, z małą pauzą właśnie na tę analogową epkę, która się ukazała w ubiegłym roku. No i właśnie mam wrażenie, że to już był taki wstęp do pożegnania z muzyką. Przynajmniej w mojej głowie tak to funkcjonowało.
1: No właśnie, bo czy to jest faktycznie pożegnanie? No bo wymieniłaś tutaj Jaspera, którego poznałaś. Natomiast mam wrażenie, że w tym procesie powrotu twojego do muzyki, no jest na pewno kilka osób, tak, które miało na to duży wpływ, ale że czytając twoją historię, że jedna odegrała szczególną rolę, mhm, i myślę tutaj o Kamilu Durskim, który odezwał się do ciebie jakiś czas temu, mhm, z zaproszeniem do jego studia. Opowiesz mi o tym momencie?
0: Jasne. To była bardzo zabawna historia, bo Kamil napisał właśnie do mnie dzień po tym, jak postanowiłam się zapisać na dni otwarte na kierunku biznes i księgowość. Także to była bardzo, bardzo taka historia pod tytułem naprawdę oddzielę się od swojej przyszłości, a od jutra muszę nauczyć się czegoś nowego. No i właśnie dzień później dostałam wiadomość od Kamila, czy przypadkiem nie chciałabym odwiedzić go w jego studio w Warszawie. I trochę opornie na początku podeszłam do tych wiadomości, bo właśnie no zajęło mi jednak to trochę czasu, żeby tak sama przed sobą pożegnać się z czymś, co bardzo kochałam, no bo nie ukrywam, że muzyka zawsze była dla mnie czymś więcej niż tylko zawodem, który wybrałam. Nigdy tak nie było. Więc kiedy Kamil do mnie napisał, pomyślałam sobie, teraz będę musiała od nowa otworzyć to pudełko i czy tego chcę tak naprawdę. Natomiast bardzo lubię Kamila, lubię to, w jaki sposób podchodzi do muzyki, i zawsze z radością gdzieś tam wymieniamy się muzyką, więc pomyślałam sobie, że to będzie fajne doświadczenie bez względu na to, co z tego się urodzi. Tuż przed wejściem do studia przeglądałam moje szkicowniki i nagrania głosowe w telefonie, bo do ostatniej chwili nie mogłam zdecydować się w ogóle, z jakim materiałem ja tam przychodzę. I udało mi się znaleźć kilka piosenek, które przez ten czas, tych kilku ostatnich lat powstały. Naprawdę trudno mi powiedzieć, kiedy. One po prostu gdzieś zostały zebrane w tych nagraniach i gdzieś tam w zapiskach. No i to doświadczenie pracy z Kamilem było super. Było tak fajne, że pomyślałam sobie wtedy, że jednak po prostu kocham muzykę, kocham pisać, a przede wszystkim kocham pracę w studio. I bardzo się cieszę, że sprawy się tak potoczyły. Bardzo się cieszę, że Kamil w jakiś sposób też mnie trochę przekonał. I myślę, że właśnie to doświadczenie tych nagrań i właśnie rozmów o muzyce z Kamilem też bardzo, bardzo otworzyło mnie na to, żeby jednak nie zrezygnować w życiu z czegoś, co jest dla mnie tak ważne.
1: To posłuchajmy pierwszego utworu, z którym wróciłaś na początku tego roku, Incredibly Soft Spoons.

0: Incredibly Soft Spoons. A wcześniej wysłuchaliśmy też Red Dinosaur od Oli, która jest tutaj ze mną w studiu. To są dwa z trzech singli, które wydałaś w tym roku. Mm-hmm. Padło tutaj, że tworzysz album, mm-hmm. ale powiedziałaś mi przed chwilą bardzo ciekawą rzecz i trochę ją, odrobinkę jeszcze ją tutaj podrążmy, mm-hmm. że te single na albumie się nie znajdą.
1: Mm-mm. To są single, które, tak jak wspomniałam, jest to materiał, który nagraliśmy właśnie wspólnie w studio Kamila i jest to materiał na epkę, która, może już mogę troszeczkę zdradzić słuchaczom, że ukaże się za 2 miesiące, będzie to 5 utworów. Też mogę już zdradzić, że w sierpniu ukaże się też kolejna piosenka z tego materiału epkowego. Natomiast kilka dni temu właśnie wróciłam ze studia 3-3 Records, z którym współpracuję od już stycznia tego roku. No i właśnie skończyłam pracę nad miksami już takiego długo grającego albumu.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy, bo myślę, że powrót po kilku latach, po takiej przerwie od czegoś, co jak sama przyznajesz, jest rzeczą, którą kochasz. Mhm. Widocznie ta przerwa była ci po prostu bardzo potrzebna.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak jak wspomniałam na początku, ja potrzebowałam nabrać naprawdę dużo dystansu. Nie tylko może do muzyki i całej branży muzycznej, ale też potrzebowałam zastanowić się nad tym, w jaki sposób chcę tworzyć, co jest dla mnie ważne, co jest częścią jakiejś takiej mojej filozofii w ogóle w takiej praktyce artystycznej. No bo też przez ten czas, kiedy nie nagrywałam muzyki, czy też nie koncertowałam, no jednak cały czas gdzieś tam moja twórczość się rozwijała. Czy było to pisanie, czy były to rzeczy wizualne, też trochę praca i z malarstwem, i z obiektami, i z instalacjami. Cała gama różnych doświadczeń, które mam wrażenie sprawiły, że też zupełnie inaczej zaczęłam podchodzić do muzyki.
0: No właśnie, porozmawiajmy o tym trochę, bo podkreślasz, że duży wpływ na to, jak teraz podchodzisz do tworzenia miały studia, chyba przede wszystkim tam na Royal Academy of Arts w Hadze. Mhm. Ja też uważam, że studia mogą być naprawdę magicznym czasem, źródłem wielu takich inspiracji, źródłem szans. Tak też było w moim przypadku i no, wydaje mi się, że prawdopodobnie gdyby nie studia, to byśmy tutaj dzisiaj nie siedziały wspólnie i nie rozmawiały. Dlatego tym bardziej mnie interesuje, co ty wyniosłaś ze studiów ze sobą w tym worku doświadczeń.
1: Przede wszystkim mam wrażenie, że te studia pozwoliły mi też spojrzeć na proces pisania i tworzenia muzyki trochę z innego punktu. Ja studiowałam badania artystyczne. To jest taki kierunek, który, w którym można, jeśli chodzi o część taką praktyczną, można wnieść wszystko, natomiast trzeba też się trochę bardziej pochylić nad właśnie na tą częścią, nie wiem, researchu, jakiejś takiej pogłębionej refleksji też teoretycznej. I mam wrażenie, że to bardzo mi pomogło też spojrzeć na swój proces twórczy, bo wiadomo, być może dla wielu artystów, jeśli chodzi o pisanie, tworzenie, rzeczy są bardzo intuicyjne. Natomiast ta możliwość prześledzenia tego, co jest dla mnie ważne, w jaki sposób postrzegam świat, co zauważam, może też właśnie pogodzenie się i jakieś takie skonfrontowanie tego, o czym piszę i jak. Też zauważyłam, że w moim przypadku często to są takie małe elementy codzienności lub rzeczywistości, na której się skupiam, na którą patrzę trochę przez takie szkło powiększające po to, żeby za chwilę znowu się odsunąć i popatrzeć na to z innej perspektywy. Mam wrażenie, że epka bardzo to pokazuje, bo epka ma właśnie takie elementy, nie wiem, tak jak te tytułowe łyżki w Incredibly Soft Spoons albo Red Dinosaur. To są prawdziwe obiekty z mojej codzienności, które obserwowałam, a potem za chwilę czułam, jakby to one mnie obserwowały. Gdzieś tam te wszystkie wątki i konteksty nagle zaczynają się tak przeplatać, że fajnie to wpływa właśnie na taki być może standardowy sposób pisania piosenek. Być może dla niektórych twórców jest to takie oczywiste, żeby nie tylko intuicyjnie podążać ze swoim głosem, ale żeby też zrozumieć siebie w tym procesie. Dla mnie właśnie studia i ten czas taki trochę odseparowania się od muzyki właśnie na to pozwoliły.
0: A był jakiś taki może jeden konkretny, nie wiem, projekt albo przedmiot, które sprawiły, że trochę fakt, no, że przewartościowałaś to swoje myślenie o swojej twórczości?
1: Zdecydowanie mogę tutaj przywołać zajęcia zarówno z moim profesorem Marcinem Berdyszakiem, który prowadził, to był akurat jeszcze studia w Poznaniu, który prowadził pracownię rzeźby i działań przestrzennych. Często mieliśmy takie zajęcia, gdzie musieliśmy wchodzić do pustej sali i gdzieś tam na przykład zareagować na siebie w tej przestrzeni albo na jakiś obiekt, który się w niej pojawiał. Podobne zajęcia prowadziła też z kolei już później na Royal Academy moja nauczycielka J. Wendy Tang, która też bardzo często stawiała nas w takich sytuacjach, gdzie trzeba było właśnie znaleźć siebie w kontekście przedmiotu lub jakiegoś tekstu. Zawsze wydaje mi się, że to są takie zajęcia, na których nie ma czasu na to, żeby aż tak długo się zastanawiać. Trzeba zareagować właśnie bardzo intuicyjnie na przestrzeń, na jakiś tekst, jakiś obiekt. Ale potem przychodzi długogodzinna dyskusja nad tym, co ten mały przedmiot w tej przestrzeni może wnieść i jak długo można o tym rozmawiać i jak bardzo ta dyskusja schodzi potem z tego obszaru tego, co widzimy przed sobą, na to, co myślimy o świecie. Więc zdecydowanie to były dla mnie takie ważne punkty. Ale też pamiętam kilkumiesięczny kurs u jednej z moich nauczycielek, Nadine Steins, która prowadziła kilka miesięcy kursu, gdzie dosłownie przez kilka tygodni po prostu puszczaliśmy sobie nawzajem muzykę, podchodziliśmy do deków, żeby też po prostu mieć takie podstawowe zajęcia z DJ-owania, ale to było bardziej na zasadzie, ten cały kurs skończył się grillem z wystawą, który zorganizowaliśmy w ogródku naszej znajomej, więc z jednej strony trochę teorii, takiej pogłębionej refleksji, a z drugiej strony taka naprawdę odrobina radości stworzenia i ze zrobienia czegoś nie tylko na szerszą skalę, ale nawet na taką mikro skalę drobnej społeczności, w której się znajdujemy. I mam wrażenie, że to były takie punkty, które gdzieś się połączyły ze sobą i dały mi trochę oddechu. No i też na pewno mnie dużo nauczyły.
0: To posłuchajmy trzeciego z tegorocznych singli, którymi powracasz.

0: 100 Songs, Oli. W ubiegłym roku minęło 10 lat od wydania albumu Home, twojego debiutu. I ciekawa jestem, jak teraz, mając takie doświadczenia, również tych studiów około artystycznych, jak patrzysz na tamtą płytę i na tamtą Olę?
1: Ta płyta jest mi nadal ogromnie bliska i mam wrażenie, że przeszłam wiele etapów spoglądania na siebie z przeszłości. Były takie momenty, kiedy myślałam sobie, że trochę chciałabym się odciąć od tego lub być może zrobiłabym coś inaczej, ale na ten moment trochę spoglądam na to tak, jak można czasami spoglądać na swój pamiętnik właśnie sprzed, nie wiem, 10-20 lat, które się gdzieś znalazło. I nie wiem, z taką dużą dozą sentymentu, ale też zrozumienia patrzę na ten materiał. Natomiast widzę też, jak bardzo, nie wiem, właśnie moje doświadczenia dorastania pośród natury na Lubelszczyźnie ukształtowały moją wrażliwość i mam wrażenie, że to właśnie tam jest taki kor mojej twórczości. Być może jest to coś tak bardzo podświadomego i subtelnego, ale jednak nadal bardzo obecnego w tym, jak postrzegam rzeczywistość i co zauważam, więc na pewno ta płyta Home nadal jest mi bardzo bliska, ale widzę już ten czas, który upłynął i widzę teraz to, jak bardzo szanuję i doceniam jeszcze tak naprawdę autonomię, którą czuję dopiero teraz, jeśli chodzi o tworzenie, bo wiadomo, współpracowałam wcześniej też z innymi producentami, natomiast teraz, dopiero po tylu latach, czuję, jak bardzo dojrzałam do momentu podejmowania wielu, wielu decyzji dużo bardziej świadomie i samodzielnie, więc uśmiecham się do tej Oli sprzed 10 lat i myślę, że ona włożyła całe swoje serce w to, co mogła wtedy zrobić dla swoich piosenek, ale teraz się cieszę, że już jestem z tą Oli, która właśnie może dużo bardziej świadomie decydować o tym, gdzie i w jaki sposób ma wyglądać jej twórczość.
0: Dla nas obu, jak wcześniej rozmawiałyśmy, Lubelszczyzna jest szczególnie bliska. Ty pochodzisz z Nałęczowa. Ja też tutaj, już chyba też to kiedyś na antenie wspominałam, że moje korzenie z obu stron też się na Lubelszczyźnie znajdują. I mówisz, że tam są twoje korzenie, które miały znaczący wpływ na twoją twórczość. I od razu w mojej głowie pojawiło się pytanie, czy dałabyś radę scharakteryzować w ogóle tamtą przestrzeń? Czym ona się tak wyróżnia? W jaki sposób ona wpłynęła na... Czym ona wpłynęła na ciebie?
1: Na pewno jest tam jakiś taki... Są tam jakieś takie... Przynajmniej w miejscu, w którym ja dorastałam, miałam szansę naprawdę bardzo dużo obcować z naturą. Mam wrażenie, że też ta natura i to otoczenie wręcz w jakiś sposób mnie wychowało i ukształtowało. I to, jaki rodzaj, nie wiem, może pewnego rodzaju melancholii jest tam obecny, ale jednocześnie jest też takie piękno obcowania z całym cyklem pór roku. Przynajmniej jeszcze wtedy, w trakcie mojego dzieciństwa, bardzo można było odczuć to, jak natura się zmienia i obcować z tym na co dzień, oglądać ogród każdego ranka. Więc mam wrażenie, że właśnie ten taki porządek świata wynikający nie z działań człowieka, ale z działań natury, to jest coś, co jakoś bardzo mocno zakodowało się no właśnie też w moim sposobie odbierania rzeczywistości. I mam wrażenie, że właśnie teraz przy tym najnowszym albumie, który właśnie skończyliśmy nagrywać, to będzie bardzo kluczowa kwestia, którą też obserwuję i która w jakiś sposób wyznacza porządek też materiału, który powstał. Mimo tego, że nie powstał on właśnie tam, tylko już jest to obserwowanie też z dystansu po to, żeby móc do tego powrócić z nową perspektywą.
0: Mhm. Na koniec chciałabym trochę odbić od tej natury, bo wątkiem, który powraca tutaj w naszych rozmowach z artystami, jest to, w jakich czasach przyszło wam tworzyć. Mhm. Żyjemy w pędzie. Rynek muzyczny opiera się na algorytmach, które, aby działać na korzyść artystów, tak naprawdę wymagają od was ciągłej obecności i publikowania treści. No i mowa tutaj nie tylko o singlach, tak, tylko też o takiej aktywności w mediach społecznościowych po prostu. No i myślę, że taka dłuższa przerwa, jaka jest za tobą, jest jednak bardzo pod prąd.
1: Jest pod prąd, ale z drugiej strony, mimo tego, że to, w jaki sposób wygląda teraz rynek muzyczny, to wszystko, o czym wspomniałaś, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta chęć tworzenia i w ogóle też możliwość pracy w studio, która uważam, że jest dla mnie najbardziej fascynującym też elementem całej takiej muzycznej drogi. Ja kocham pracować w studio i teraz przy nagraniach płyty bardzo, bardzo to odczułam. Mam wrażenie, że jakoś się tym nie przejmuję. Nie mam ogromnych oczekiwań. Jedyne, na czym mi zależy, to to, żeby móc poprzez te piosenki pracować z ludźmi, którzy mają podobny punkt widzenia, jeśli chodzi o to, czym jest muzyka i jak nadal jest ona ważna, nawet, nie wiem, w obliczu algorytmów i w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje. I wydaje mi się, że nawet jeżeli pewne rzeczy nie przebijają się przez tą ścianę social mediów, to dla mnie to na tym etapie już nie ma takiego znaczenia. Wiadomo, są rzeczy, które wiem, że są niezbędne do tego, żeby, nie wiem, zapowiedzieć piosenkę, nie wiem, zakomunikować premierę singla. I jest to dla mnie okej, żeby te działania podejmować. Też współpracuję z ludźmi, którzy bardzo mnie w tym wspierają i bardzo to doceniam. Właśnie całą ekipę 3-3 Records, moją przyjaciółkę Alicję Mackiewicz, która często też wspiera mnie w różnych działaniach artystycznych. Także nie chcę się tym aż tak przyjmować, bo wydaje mi się, że na koniec dnia albo nie wiem, może z perspektywy kilku lat nie będę myślała o tym, co teraz dzieje się na rynku muzycznym i w social mediach, tylko że podczas pracy nad tą płytą przeżyłam coś tak wyjątkowego z ludźmi, którzy są dla mnie ważni, że nie wiem, może to jest silniejsze niż właśnie no właśnie niż ta cała social mediowa powłoka, która teraz istnieje, a nie wiadomo, co się wydarzy za parę lat. Może, nie wiem, odetną nam internet i będziemy grać przy ognisku. Są różne możliwości.
0: Myślę, że niektórym by się to bardzo przydało, no, na przykład mi. Słuchaj, życzę ci przede wszystkim, żebyś dalej grała w tę grę na własnych zasadach.
1: Dzięki bardzo.
0: Bo no, czasy są, jakie są. Więc trzymaj się tych swoich zasad. Czyli co? Zaraz epka.
1: Tak.
0: I potem album.
1: Tak. Będę o wszystkim dawać znać i dziękuję za zaproszenie. I też chciałam skorzystać z okazji, żeby podziękować naprawdę wszystkim moim odbiorcom, którzy zarówno przez ten czas ciszy, jak i teraz są ze mną w kontakcie, bo to ogromna, ogromna radość móc dzielić się czymś, co dociera do wrażliwości innych ludzi. Także mega się cieszę, jestem za to bardzo wdzięczna i jeszcze raz dziękuję Tobie za zaproszenie.
0: A ja bardzo dziękuję, że to zaproszenie przyjęłaś. Moją gościnią była Oli. Dziękuję Ci.
1: Dzięki.

10 mieczy od zespołu Duszno. Zespół Duszno, który wydał dzisiaj epkę zatytułowaną Zostań, wyjdź i pojawiły się tam 4 utwory, także bardzo serdecznie polecam sprawdzić, polecam posłuchać. Ja natomiast tutaj sprawdzam, nadrabiam, skąd państwo słuchają, bo trochę komentarzy się pojawiło przez ostatnie minuty. Mamy oczywiście Ostrawę, jak zwykle, Częstochowę. No, tu widzę, mamy taki stały skład. Bydgoszcz, Wrocław, Southport, oczywiście warszawski Marcelin też jak najbardziej. Tutaj Dania i wyspa, której nazwy nie wymówię, bo tutaj to nie będzie brzmiało dobrze. I oczywiście Pawłowice na nasłuchu też jak zwykle. No, mamy tutaj taką małą ekipkę, która co zastępstwo się tutaj zbiera i słucha. No a przed nami też tak, nazwijmy to wyjazdowo, bo Bowska powróciła do utworu, który wydała już jakiś czas temu. Na ubiegłorocznej płycie ten utwór się pojawił, ale w tym tygodniu dostaliśmy do niego również teledysk.

Każdemu czasem taka wewnętrzna emigracja się na pewno by przydała. Ostatnie niecałe 15 minut naszej audycji zostało, także to jest ostatni dzwonek, jeżeli jeszcze chcą Państwo się tutaj odezwać, czy to w komentarzach pod postem facebookowym Kasia Pasierbik, mój profil, tam proszę, komentarze są absolutnie do Państwa dyspozycji, można się jeszcze meldować. Oczywiście mój Instagram k.pasierbik, skrzynka mailowa katarzyna.pasierbik@radio357.pl, a także tekstówki w naszej aplikacji. Wszystkie chętnie przyjmę i przeczytam. A przed nami natomiast ostatnia premiera dzisiaj. Tutaj artysty, którego bardzo chętnie Państwu proponuję. Felix Madera i Conor. Conor, z którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Padła tutaj deklaracja, że album Felixa Madery jest już w drodze. No to posłuchajmy kolejnego singla zwiastującego album.

Felix Madera, Connor oraz Ola Poskrop w drugim utworze Yourself, a wcześniej Garrett, czyli single zapowiadające album Felixa Madery. Ja tylko przypomnę, że 12 czerwca w Głośnych tutaj rozmawialiśmy z Connorem, czyli Olafem Sośnickim, producentem odpowiedzialnym za te nagrania. Także bardzo polecam, jeżeli ktoś przegapił, zawsze można wrócić do podcastów i posłuchać. Natomiast my już dziękujemy Państwu bardzo. Dobrej nocy życzymy. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska. Dobrej nocy.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fiedler, a Cinnamon Gum, czyli ostatnio chyba nasz, chyba jeden z naszych najbardziej wyjątkowych towarów eksportowych, w najnowszym singlu, w piosence Marilyn, rozpoczął nasze spotkanie i Marilyn zwiastuje nam nowe wydawnictwo, na które poczekamy jeszcze kilka miesięcy, ale w przypadku Macieja Milewskiego, który projekt Cinnamon Gum tworzy, wiemy już chyba doskonale, że warto czekać. I z tym oczekiwaniem nie będziemy się żegnać na długo, bo czas na spotkanie z najnowszym singlem Basi Małeckiej, który otwiera nowy, w pełni autorski rozdział w twórczości artystki, a Stack, bo taki piosenka nosi tytuł, Stack powstał we współpracy z londyńskim producentem Austinem Roddym, tworzącym m.in. z Olivia Dean czy Anais. Stack i Basia Małecka.

Skoro Anais została przeze mnie wywołana, to nie mogło być inaczej. P4P w jej wykonaniu. Jeden z dwóch ostatnio wydanych przez artystkę singli. Ich wydaniu towarzyszyła informacja, że Anais rusza w trasę koncertową po Stanach i Kanadzie, ale mam świetne wieści. W listopadzie pojawi się też u nas w warszawskim klubie Jasmine. Dziś przygotowałam fragmenty z trzech w porywach do czterech pięknych nowości płytowych i kilka równie pięknych zapowiedzi premier, pomimo tego, że temperatury w ostatnich dniach zupełnie na to nie wskazują, to zbliża się już wielkimi krokami mój ulubiony wydawniczy sezon, czyli jesień, ale o tym wszystkim już za moment. Teraz czas raz jeszcze na Anais.

Charlie Be Real, India Sean w piosence So Cold. Charlie ma na swoim koncie nominację do nagród Grammy, jest multiinstrumentalistą samoukiem. Na gitarze słyszą go Państwo m.in. w More Than Woman, Alaye. Oprócz tego współtworzył z m.in. z JMZ czy Missy Elliott i ta lista jest naprawdę bardzo długa. Jeżeli szukają Państwo pretekstu, żeby może ruszyć własną drogą, na przykład, to Charlie myślę, że może być sporą inspiracją, bo od jakiegoś czasu właśnie tworzy autorski materiał. I nie wiem jak Państwa, ale myślę, że mój świat byłby zdecydowanie uboższy bez jego twórczości. Out There For Me, czyli raz jeszcze Charlie Be Real.

The Reason w wykonaniu Baby Rose i to jest płyta, na którą czekałam chyba najbardziej w ostatnich miesiącach i ku mojej wielkiej radości, nie ukrywam, że delikatnie moczyłam w tym palce, od poniedziałku będzie naszą płytą tygodnia.

Na Friends Again mogą Państwo oddać swój głos na liście piosenek 357. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz zaproponowałam ten utwór, bo już Państwo doskonale wiedzą o tym, że wielokrotnie się z Baby Rose i Leonem Thomasem w tym utworze, w tej piosence spotykaliśmy w Miękkim Lądowaniu, ale na szczęście udało mi się to nadrobić. Z Rhapsody jeszcze się nie znamy w Miękkim, ale myślę, że to będzie owocna znajomość. Apple Juice i Rhapsody.

Can't just reply and tell you how I feel.

Patchwork Inc. w piosence Time ze świeżutkiego albumu More Patchwork. Istne szaleństwo, bo wydawnictwo trwa nieco ponad 19 minut, ale pojawiają się tam m.in. Sparkle Mami, Synowie Kosmosu, Taylor Williams czy Linda Dawn. I to właśnie utwór z Lyndon Dawn, zatytułowany Anyone, jest chyba moim ulubionym.

Cheesy French Juice, czyli FKJ i Lucy Park w piosence How Much Does It Take to Shift It All, która zapowiada trzeci album FKJ-a, album Tiber. Na tym wydawnictwie gościnnie pojawi się m.in. Baby Rose, wspominana przeze mnie już wielokrotnie. How Much Does It Take to Shift It All? Taki piosenka nosi tytuł. Jak wiele, ile potrzeba, by zmienić to wszystko, i to jest niezwykle tulące zaproszenie do złapania oddechu, do refleksji i do zatrzymania się chociaż na moment, a więc bardzo nam bliskie tematy. A z Lucy Park poznaliśmy się przy okazji jej zeszłorocznej epki Good Graces i z tego wydawnictwa Only Ever w wykonaniu Lucy Park.

0: one, so I get it already, let you know what I want.
1: If we did a midnight call, would you pick up on it? Would you let me win till the morning?
0: I can tell the signal you want, so I'm pretty much free if you wanted to call.
2: Chciałam powiedzieć, że Kanady mamy dziś sporo. Teraz oddawa Blackberry Love w wykonaniu Banks i Anai Cardo. A chwilę wcześniej płyta Baby Rose wydana przez Secretly Canadian, ale nazwa tej wytwórni to jest żart. Podobno ze względu na to, że jej założyciele tak bardzo podziwiali kanadyjskich twórców, że stwierdzili, że wszystko co dobre w muzyce musi być kanadyjskie. I stąd Secretly Canadian. Romy Wright, która za moment może mieć odmienne zdanie, bo pochodzi z Nowej Zelandii. Storm Has Passed w wykonaniu Romy Wright.

że bywamy niewolnikami naszego umysłu momentami, czy naszych nawyków, i to takie zagubienie potrafi ranić jak ostre noża, tytułowe The Blade of a Knife. Od zagubienia po słońce i księżyc, w którym było sporo o odnajdywaniu siebie i takiej wewnętrznej siły, teraz skierujemy wzrok w niebo. Heaven i Masego.

Masego i Heaven. Fix Your Face to jest trzeci bardzo osobisty album artysty. Znajdą tam Państwo treści o stracie, o rezyliencji, naszej ulubionej w miękkim lądowaniu również i całej gamie emocji. A na Recommend, który również na tym albumie się znajduje, mogą Państwo głosować na liście.

Ignorance was never bliss, Joe James i Loyal Carner. Państwa głosom na liście poleca się również Olimpia Vitalis. Money Tree w jej wykonaniu to jest propozycja Tomka Smokowskiego. My się z Olimpią w miękkim lądowaniu znamy i lubimy, a najbardziej chyba ostatnio w duecie z Maverickiem. Don't Cry, Olimpia Vitalis i Maverick Sabre.

Wait Forever od Sama Henshawa. Sam wydał dzisiaj album i z tym albumem jest dosyć osobliwa sytuacja, powiedziałabym. Artysta wydał go późną jesienią w zeszłym roku i podobno tylko na winylu. Z tym, że ja winyla niestety nie posiadam, a album znam prawie na pamięć, bo moim zdaniem w streamingach on już był. Muszę to dokładnie zbadać, co się tam wydarzyło. Natomiast mimo wszystko jestem niezmiernie wdzięczna za to, że się pojawił ten album, bo mamy pretekst, żeby się z artystą usłyszeć. Przed chwilą Wait Forever, a teraz Don't Give Up i Sam Henshaw.

Your Love is Electric od Leona Burgessa i zrobił nam się taki mały kącik wrześniowych premier płytowych, bo od Leona dostaniemy album Happiness Anytime 25 września, a Love Stories od The Sincere's pojawi się tydzień wcześniej.

chyba wpadłam na pomysł nowego cyklu. Gdyby mieli Państwo pomysł na nazwę, to poproszę o wiadomość. A zainspirował mnie do tego post na Instagramie z pięknymi, ślubnymi zdjęciami okruszonymi Young Hearts Run Free, Candy Staton. A mimo tego, że ta piosenka brzmi bardzo radośnie i tak lekko i nawet nie wiem jak jeszcze, to nie zmienia to faktu, że jest to piosenka o trudnej, przemocowej prawdopodobnie relacji, również o ogromnej sile i świadomości, natomiast prawdopodobnie nieco ryzykowny wybór w kontekście okoliczności ślubnych, tak coś czuję. Love Spells nam również o miłości opowie, również w różnych barwach, ale chyba z happy endem.

Maybe I Still Love You, Love Spells z najnowszego albumu artystki. Love is the law. Na początku stanowczo odmawia kontaktu i chyba różne wzloty i upadki to uczucie przechodzi, a kończy się właśnie na Maybe I Still Love You, może cały czas cię kocham. I to jest ostatnie polecenie płytowe podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale proszę się nie obawiać, bo mam jeszcze w zanadrzu jedną zapowiedź.

Marshmallow Haze, Peter i Rachel Kichlu, a wcześniej Alabama Shakes w singlu, w najnowszym singlu Garden i kolejną wrześniową zapowiedzią albumu. Pięknie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To było miękkie lądowanie. Ja nazywam się Natalia Filler i życzę Państwu spokojnej nocy, dobrego dnia dla tych, którzy zaglądają z podcastów i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: ABC, a to oznacza, że wybiła godzina 12 i czas rozpocząć podróż na dach świata.
0: Radio 357.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie już za chwilę. Na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Kilkadziesiąt tysięcy Marokańczyków przedarło się do Ceuty, czyli hiszpańskiego skrawka na terytorium Maroka. Sceny sunących brzegiem ludzi, ale szczególnie tych wychodzących z morza, młodych i bez bagażu, choć jeden z rowerem na plecach. Te sceny wywołały skrajne emocje. Koniec cywilizacji, błąd rządu Hiszpanii, koniec albo początek kolonializmu, zależy jak na to spojrzeć. Takie były oceny, ale ja proponuję, by zastanowić się nad tym, czy takie wydarzenia nie są, takie wydarzenia również nie są współczesną formą załatwiania drażliwych spraw między państwami. Tutaj teorie spiskowe mieszają się z rzeczywistymi wpływami. Ameryki, Izraela, samego króla Maroka rola w tym kraju jest niebywała. Wywołanie kryzysu i jego zakończenie nie kończy tym samym pytań, co tak się naprawdę wydarzyło. O Maroko i system władzy, spór z Algierią i Saharą Zachodnią oraz drogę imienia Donalda Trumpa, liczącą tysiąc niemal kilometrów na prawie że wybrzeżu Maroku. O tym będę rozmawiał, o Mistrzostwach Świata w 2030 roku właśnie między innymi w Maroku, ale także w Hiszpanii i Portugalii. No i tam gdzieś w tle jest też proimigrancko nastawiony rząd Hiszpanii, Unia Europejska i to pytanie, czy jest nadal atrakcyjna dla świata południa. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita. Za chwilę o tym będziemy rozmawiali. W audycji także będzie o Ukrainie i czym są rządy Wołodymyra Zełenskiego, bo to cały czas temat, który myślę, że powinien znajdować się w naszym dyskursie politycznym, geopolitycznym, jak niektórzy wolą mówić. Ja nie lubię słowa geopolityka, ale lubię mówić o tym, co dana polityka oznacza dla naszego państwa i w tym wypadku Ukraina jest bardzo ważna. Dlaczego?